0: Minęła trzecia.
1: Prognoza pogody dla Wielkopolski. Czwartek w naszym regionie będzie pochmurny. Temperatura minimalna nad ranem od 5 stopni na północy do 10 na południowym wschodzie regionu. W ciągu dnia zachmurzenie duże. Czekają nas przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 stopni na północy do 16 na południowym wschodzie regionu. Wiatr powieje słaby i umiarkowany. Wschód słońca 5:10, zachód 20:27. Dzień będzie trwał 15 godzin i 16 minut i będzie krótszy od najdłuższego w roku o 1 godzinę i 32 minuty. Jest czwartek, 7 maja.
2: Tu Radio Poznań.

0: Minęła czwarta.
1: Prognoza pogody dla Wielkopolski. Czwartek w naszym regionie będzie pochmurny. Temperatura minimalna nad ranem od 5 stopni na północy do 10 na południowym wschodzie regionu. W ciągu dnia zachmurzenie duże. Czekają nas przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 stopni na północy do 16 na południowym wschodzie regionu. Wiatr powieje słaby i umiarkowany. Wschód słońca 5:10, zachód 20:27. Dzień będzie trwał 15 godzin i 16 minut i będzie krótszy od najdłuższego w roku o 1 godzinę i 32 minuty. Jest czwartek, 7 maja.
2: Tu Radio Poznań.

0: Minęła piąta.
1: Prognoza pogody dla Wielkopolski. Czwartek w naszym regionie będzie pochmurny. Temperatura minimalna nad ranem od 5 stopni na północy do 10 na południowym wschodzie regionu. W ciągu dnia zachmurzenie duże. Czekają nas przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 stopni na północy do 16 na południowym wschodzie regionu. Wiatr powieje słaby i umiarkowany. Wschód słońca 5:10, zachód 20:27. Dzień będzie trwał 15 godzin i 16 minut i będzie krótszy od najdłuższego w roku o 1 godzinę i 32 minuty. Jest czwartek, 7 maja.
2: Tu Radio Poznań.
3: Kiedy gnał

0: Radio Poznań. Gospodarskie wieści rolnicze.
1: Dzień dobry, mówi Jacek Kosiak. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca płatności końcowe dopłat bezpośrednich i obszarowych. Na konta polskich rolników trafiło ponad 17 miliardów złotych. Z tej kwoty 14,5 miliarda złotych to płatności bezpośrednie. Reszta, prawie 3 miliardy, to płatności z tytułu ONW, ekologicznych, środowiskowych i innych. Ogółem pieniądze wysłano do ponad miliona rolników. Środki są przekazywane wyłącznie na konta wskazane we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Zgodnie z przepisami przekazywanie płatności może potrwać do końca czerwca. Urzędnicy agencji zapewniają, że podejmują działania, by przyspieszyć tempo wypłat. Zaniedbania w podstawowych badaniach gleby prowadzą do jej degradacji, ostrzegają specjaliści. Pierwszym objawem degradacji jest zakwaszenie. To spory problem w niektórych miejscach Wielkopolski. Warto badać glebę, by chociażby dostosować nawożenie, zachęca dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu Krzysztof Graf.
2: W dobie, kiedy mamy dość szalejące ceny nawozów i też w którymś momencie pojawiają się nawet niedobory tych nawozów, ważne jest prowadzenie badań gleby, które pozwoli na to, żeby określić, na które pole te nawozy można wysiewać w zwiększonych dawkach, a na które w pomniejszonych dawkach. To jest bardzo istotne, tym bardziej, że tak jak wychodzi z naszych badań, mamy bardzo wysoką zasobność gleb w fosfor i potas, co powinno skutkować tym, że rolnicy, mając wyniki badań gleby, mogą obniżać dawki zazwyczaj stosowane właśnie dzięki tym badaniom. Także to jest kluczowe, żeby po prostu nie robić tego na podstawie domysłów czy na zasadzie takiej na oko, tylko badać glebę i wyliczyć te dawki, tak żeby one były precyzyjnie dostosowane do spodziewanego plonu i oczywiście do rośliny, stanowiska, pogody, takich warunków, które też mają znaczenie.
1: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu obsługuje wszystkie wielkopolskie gminy. Badania gleby są dostępne i przystępne. Kontakt do specjalistów można znaleźć na stronie tej instytucji.

0: Dzień dobry, Wielkopolsko.
1: No i jest, przyszedł on, wszedł niespodziewanie,
2: tak,
1: z zaskoczenia.
2: Dobry. Witam wszystkich.
1: Czwartek.
2: Aha.
1: Nie o ciebie chodziło. Czwartek to oczywiście 7 dzień maja, dzień imienin Gizeli, Gustawy, Ludmiły, a także Flawii. Z Gizelą związane jest przysłowie na dziś, ale o tym później. No i jest godzina 5:30.
2: No i wszystko się zgadza, no i elegancko.
1: Elegancko, krótka piłka.
2: Radę Popolacki audycję realizuje Ania Skoczek, Franciszek Walerych. Dzień dobry.

0: To był Eagle Eye Cherry, czyli wokalista i muzyk rockowy. Dziś 55 świeczek na jego urodzinowym torcie. Urodził się dokładnie 7 maja 1971 roku w Sztokholmie. Także ma bardzo ciekawą historię rodzinną, ponieważ jego ojcem jest znany trębacz jazzowy Don Cherry, a siostrą wokalistka. I też przyrodnia siostra jest znana, to jest Titio. Także dosyć dużo tam się...
1: Dobrze, że rodzina muzyków.
0: Tak, tak, tak. Muzycznie zadziało w tej rodzinie państwa czereśni, wiśni. Przepraszam.
1: No tak, zapomniałem. Coś jeszcze?
0: Nie. Tak, znaczy jeśli chodzi o mnie, to poczekam teraz. Oddam tobie głos.
1: Dobra.
0: Jakby możesz zaprezentować swoje.
1: Dobrze,
0: a ja mam też jeszcze wybrane. Najwyżej będę dopowiadać.
1: Tylko chciałem powiedzieć, że w 1375 roku Mikołaj z Kurnika został biskupem poznańskim. Wiedziałaś o tym?
0: Nie.
1: No właśnie. Taki Mikołaj. Pozdrawiamy mieszkańców Kurnika. W Hamburgu dzisiaj. Urodziny portu. Ważne.
0: Myślę, że porto.
1: Święto. Nie. No, to jeszcze 27 lat temu, to był rok 1999, premiera filmu Operacja Samum w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Czy ja mogę zacytować coś z tego filmu? Nie.
0: Aha, nie, z Operacji Samum wiatr tam na pewno.
1: Z pewnością.
0: I piasek się przesypywał. Mamy też daty związane z wydarzenia, oczywiście związane z tym dniem w Poznaniu. I tak, to był rok 1859, wtedy też odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza, a w 1919 otwarto Wszechnicę Piastowską, czyli uczelnię, która zapoczątkowała funkcjonowanie Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
1: No, to ja jeszcze może dodam, że w 1946 roku Masaru Ibuka i Akio Morita założyli spółkę, znaną dziś jako koncern Sony.
0: Świetny akcent masz, jestem pod wrażeniem.
1: To
0: jeszcze jedna pogodowa może ciekawostka i taka wrzutka, zanim przejdziemy do muzyki. W nocy z 6 na 7 maja nad Tatrami w roku 1968 przetoczył się najsilniejszy odnotowany w Polsce wiatr halny, który osiągał prędkość około 300 km na godzinę. To dopiero wiało.
1: No to no faktycznie to były wiatry, można by rzec. Coś jeszcze?
0: Wracamy do wydarzeń związanych...
1: Wracamy do muzyki.
0: Okej, to był rok 1951 i wtedy też w Katowicach na świat przyszedł Ireneusz Dudek, kompozytor, wokalista, harmonijkarz, autor tekstów, współpracował z wieloma zespołami, a jeśli chodzi o jego solowe występy, oczywiście jest znany pod pseudonimem.
1: Shaking Dudy.
0: No jakby, że inaczej. Najbardziej znane przeboje to oczywiście Au, Szalalala, Zastanów się, co robisz i...
1: Och, Ziuta. I teraz ta piosenka na antenie Radia Poznań, tuż po niej Jacek Kosiak i Jarosław Burchardt. Nie ma brzydkich kobiet, tylko wina czasem brak.

0: zdarzyło się dziś.
1: 7 maja 1859 roku w Poznaniu odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza, który i tak w Poznaniu nigdy nie był.
2: Tak, ale był to pierwszy pomnik Adama Mickiewicza odsłonięty na ziemiach polskich. Dlaczego w Wielkopolsce, dlaczego w Poznaniu? Bo Adam Mickiewicz przebywał w Wielkopolsce w latach 20. W 1828 wydano zbiór dzieł, które Adam Mickiewicz napisał tu w Wielkopolsce. Przed powstaniem listopadowym także był tu u nas w Wielkopolsce. Chciał przedostać się do Królestwa Polskiego, ale władze pruskie mu to uniemożliwiły. Później ruszona emigracja, a w roku 1855 umiera w Konstantynopolu. I dlatego Wielkopolanie postanowili ufundować Adamowi Mickiewiczowi pomnik, na który władze pruskie nie chciały się zgodzić. Poznań był wtedy twierdzą, brakowało placów, a jedyny mały skwer był przy kościele świętego Marcina. Znacie państwo to miejsce, tam jest bardzo mały plac i właśnie na tym placyku stanął pomnik Adama Mickiewicza w roku 1859.
0: Zdarzyło się dziś.
3: Bye,

0: 14 minut dzieli nas już od godziny 6. Prawda jest taka, że wschód słońca widzieliśmy już o poranku. Dawno, dawno temu były te czasy zamierzchłe, kiedy jeszcze można było cokolwiek zobaczyć, bo wiem, że teraz niebo nad Wielkopolską jednak zachmurzone, a wschód słońca dzisiaj o 5.10, zachód o 20.27.
1: Ale to wszystko przyspieszyło. Kiedy to się stało? Już słońce wschodzi, zanim rozpoczynamy program.
0: No tak.
1: No nie, no to akurat jest wyczyn.
0: Kiedy przyspieszało? Od kiedy zaczęło już przyspieszać? Od grudnia.
1: Jedziemy tutaj w jasności.
0: A, tak.
1: To ty. Obiecałam Państwu przysłowie na dziś. Gizela Święta zimy nie pamięta.
0: Trudno,
1: dziś oczywiście.
0: Taka pamięć jest dobra.
1: Imieniny Gizeli. No,
0: ale właśnie, czy my mamy dobrą pamięć do haseł? Bo z tym bywa różnie, kiedy ustalamy hasło do jakiegoś konta i rzadko z niego korzystamy, to potem zalogowanie się na przykład po roku, dwóch bywa problematyczne.
1: Chyba, że to jest takie hasło, które wymyślamy i które łatwo jest zapamiętać, bo okazuje się, że właśnie tym kierujemy się, tworząc takie hasła. I tak, jak wynika z raportów, najpopularniejszym hasłem na świecie, zarówno do kont osobistych, jak i do tych korporacyjnych, jest jakie hasło?
0: Admin.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Do 6.
1: Jest używane, uwaga, przez ponad 3 miliony osób.
0: Świetne hasło. Mówimy o tym oczywiście, dlatego że dziś jest Światowy Dzień Hasła i zastanawiamy się razem z Państwem, jakie hasła są najlepsze. Będziemy pytać też, czy korzystamy z tych najpopularniejszych, tak jak na przykład kwerty, albo co tam jeszcze mamy?
1: No, mamy oczywiście hasło. Hasło?
0: Oczywiście. Masło.
1: Ale jeśli chodzi o Polskę, no to popularne są też imiona. Bartek, Mateusz, one znalazły się wysoko. Samo hasło Polska też, jeśli chodzi o ustalanie haseł, jest wysoko w czołówce. No i mamy też LOL, 1, 2, 3.
0: Na przykład. Pewnie inne pokolenie już, ale tu pytanie, z których haseł korzystamy, czy tworzymy takie indywidualne, czy nie. Czekamy na telefony 61 865 4654. Posłuchajmy, co mieli do powiedzenia rozmówcy Michaliny Maciaszek w Koninie na ten temat.
2: Mam problemy z zapamiętywaniem haseł. Hasła najczęściej zapisuję, co jest w ogóle niewskazane, jeśli chodzi o bankowość elektroniczną. Tak szczerze mówiąc, to nie pamiętam swoich haseł. Natomiast czasami zapamiętuję hasła, które lecą z telewizji.
3: Męża zapamiętuję.
2: Męża haseł, nie wiem, co on tam sobie tam szyfruje i tak dalej.
4: No ja mam 2-3 takie silne hasła.
3: Tak wymiennie pan stosuje.
4: Tak wymiennie, tak. I czasem mam problem, że nie pamiętam, gdzie jakie, więc zdarza się, że gdzieś wchodzę i wpisuję 3 hasła i dopiero trzecie zadziała, nie? Ale generalnie nie miałem raczej takiego problemu, że nie mogłem się w ogóle zalogować.
1: To jest dobry pomysł na tworzenie hasła i tak też okazuje się, że jeśli chodzi o te hasła, które zapamiętujemy, no to też każde pokolenie tworzy takie hasło, które najłatwiej będzie mu zapamiętać. Ostatnio, jeśli chodzi o pokolenie Z, takim popularnym hasłem, które pojawiało się zarówno na kontach osobistych, jak i tych korporacyjnych, czyli mówiąc wprost naszych firmowych, było hasło Skibidi.
0: No, czyli popularne słowa. Teraz posłuchajmy naszego słuchacza, pana Marcina, który zdradzi nam, jakie ma hasła do wszystkich kont. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Pewnie, że wam zdradzę i co mam z tego, że tak powiem.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
5: Była pani blisko, ale zamiast tej dwójki, trójki, czwórki są same jedynki. No i tyle. No, i
0: no jeszcze łatwiej. A PIN to karty?
5: No, od ilu mam lat kontą? Od 2000... drugi albo pierwszy i cały czas mam to samo hasło. Z tymi jedynkami żartowałem, ale mam cały czas to samo hasło i wszędzie mam to samo hasło. I jakoś nigdy nie miałem żadnego włamu. Znaczy próby są zawsze, nie? No bo jakby zawsze jesteśmy atakowani i zawsze dostajemy powiadomienia z banku, że były próby włamań. No
0: małe, ja duże znaki, nie. Znaki szczególne, coś tam się pojawia? Znaki specjalne?
5: Jakbym miał 20 lat, to bym sobie taki cudar robił, ale jak miałem 20 lat i ustawiłem sobie takie hasło, no to już nie mam całe życie.
1: No dobra, jak pan ustawiał hasło, no to jakie słowo było
5: ciekawa,
1: modne?
5: Tylko... Jezu, nie wiem, to jaskinia albo dinozaur, nie pamiętam.
0: Albo uciekać, ale, ogień.
5: Albo jeszcze, bo taka wypowiedź tam była tej pani, że co tam se mąż szyfruje. Nie no, gratuluję.
0: Nie, wiem, jak to było. Daj, acz ja pobruszę.
5: O!
0: 1, 2, 3.
5: Bogu rodzica były takie.
0: Stary czas. Marcinie, dziękujemy. Mamy inspirację. Jeszcze... Skredy, prosto, jeżeli chodzi o hasła. Będziemy jeszcze do tego tematu wracać. Czekamy na kolejne telefony za 9 minut. Godzina 6, tu Radio Poznań. You know the hardest thing.

0: Autopromocja.
1: Dziś wieczorem w Radiu Poznań. Popołudniówka. Po 17 rozpoczynamy 2 godziny z Lilianą Skibińską i Maciejem Narożnym, którzy na mijający dzień patrzą zawsze przez różowe okulary. Po 19 wielkopolskie rytmy, czyli muzyka, która powstaje właśnie u nas. Chillout po 20 to brzmienia, które niosą relaks. Po 21 rozmowy po zachodzie, przestrzeń niespiesznych spotkań wokół ważnych spraw. Po 22 ramówkowy spekulant, czyli 2 godziny na pograniczu muzycznych światów pod znakiem Motown Studio. Dziś wieczorem w Radiu Poznań.
0: Autopromocja.
2: Ale zanim do tego dojdzie, jeszcze cały dzień, czyli już za 5 minut.
3: Już za 5 minut 6, to oznacza, że zapraszamy Państwa na pierwszy dziś serwis informacyjny, na pierwsze wiadomości, które przygotowuje Marek Polak.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Nastolatek był postrachem opalenicy. Grozi mu nawet 20 lat odsiadki. Szef MON murem za szefem sztabu generalnego. 2027 będzie rokiem Magdaleny Abakanowicz.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 6 w czwartek, 7 maja. Marek Polak, dzień dobry. Ponad 5 godzin zablokowana była krajowa 25 Konin Rychwał. To po wypadku w Modle Królewskiej. Pod wieczór zderzyło się tam 5 samochodów. 7 osób zostało rannych. Trasę otwarto dla ruchu dopiero przed 23. Może posiedzieć dłużej niż dotąd żyje. 19-latek był postrachem opalenicy. Jest już w areszcie i czeka na proces. Odpowie za 17 poważnych przestępstw. Został zatrzymany po rozboju na małoletnim, któremu przemocą zabrał telefon. To rozkręciło lawinę zarzutów. Wśród nich znalazły się m.in. kradzież zuchwała, uszkodzenie ciała, a także wielokrotne udzielanie narkotyków odpłatne i nieodpłatne osobom nieletnim. Prokuratura zarzuciła mu także oszustwa internetowe związane z kredytami. Do tego doszły kradzieże sklepowe, często robione bez żadnego skrępowania, z agresywnym i wulgarnym zachowaniem. Za wszystkie te czyny 19-latkowi grozi nawet 20 lat więzienia.
2: Wiadomości Radia Poznań.
1: Teraz ostra krytyka szefa MON po słownym ataku jednego z liderów Konfederacji na szefa sztabu generalnego. Sławomir Mentzen nazwał generała Wiesława Kukułę nienormalnym po tym, jak oficer wypowiadał się na temat działania wojska w trakcie ubiegłorocznego zdarzenia z wrogimi dronami. Generał powiedział, że nawet najdroższe rakiety warto wystrzelić w obronie ojczyzny. Lider Konfederacji zaatakował za to szefa sztabu.
3: Polityk Konfederacji podważył kompetencje szefa sztabu generalnego. Według Sławomira Mentzena generał Wiesław Kukuła nie zna się na obronie przed dronami. Pierwszego żołnierza broni Władysław Kośniak-Kamysz. Szef MON nie akceptuje słów, jakich lider Konfederacji użył wobec szefa sztabu.
4: Użycie słowa nienormalny jest ohydne, jest po prostu nieprzyzwoite. I ja na to nie pozwolę, żeby w ten sposób o jakimkolwiek żołnierzu mówiono.
3: A co na to generał Wiesław Kukuła? Czy szef sztabu czuje się urażony słowami polityka?
5: Mam tylko dwa słowa komentarza. Nic to.
3: Sławomir Mentzen obraźliwe opinie pod adresem generała Wiesława Kukuły wygłosił na wiecu politycznym. Zarzucił oficerowi brak przygotowania do dowodzenia armią i słabe pojęcie o ekonomii wojny. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Kolejne wiadomości. W uroczystej oprawie do Komendy Powiatowej Policji w Śremie wprowadzony został nowy dowódca. Młodszy inspektor Andrzej Boruta to policjant z ponad 30-letnim doświadczeniem. W oficjalnym przemówieniu zapewnił, że będzie szefem otwartym na głos podwładnych, ale wymagającym. Zapytany przez Radio Poznań o zapowiadane zmiany w organizacji służby powiedział, że przede wszystkim musi zapoznać się z materiałami.
6: No na pewno to jest duże wyzwanie. No być może ta komunikacja, wszyscy mówią o tej komunikacji, zobaczymy. Muszę najpierw zapoznać się z materiałami, zapoznać się, jaka jest struktura komendy i będę wtedy czynił jakieś kroki, na pewno Państwo się o tym dowiecie.
1: Inspektor Boruta objął jednostkę w trudnym momencie, zaledwie kilka tygodni po proteście absencyjnym, który doprowadził do przesilenia kadrowego po miesiącach anonimów i skarg na organizację pracy. Efektem była nagła wizyta komendanta wojewódzkiego i dymisja dotychczasowej dowódcy. Senat ustanowił 2027 rokiem Magdaleny Abakanowicz. W przyjętej wczoraj uchwale podkreślono, że artystka była pionierką nowoczesnej rzeźby oraz twórczynią oryginalnego, rozpoznawalnego na całym świecie języka artystycznego. Abakanowicz przez lata była związana z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Na Cytadeli stoi rzeźba i autorstwa Nierozpoznani. To ponad 100 wysokich, odlanych z żeliwa figur przypominających ludzkie ciało. Przypomniano, że dzieła artystki prezentowane były w najważniejszych muzeach i galeriach świata, a także w przestrzeni publicznej wielu krajów, przyczyniając do promocji polskiej kultury na arenie międzynarodowej. A w kolejnych wiadomościach między innymi temat matur.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
7: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
1: To będzie chłodny, w wielu miejscach wręcz zimny dzień. Temperatura maksymalna od 11 stopni na północy do 16 na południowym wschodzie Wielkopolski. Do tego duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
7: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
8: Sport, Dawid Cytrowski, dzień dobry. Piłkarze Paris Saint-Germain awansowali do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu półfinałowym Paryżanie zremisowali w Monachium z Bayernem 1-1. Na gola Osmana Dembele w trzeciej minucie dopiero w doliczonym czasie gry odpowiedział Harry Kane. W pierwszym starciu, przypomnę, Paryż wygrał 5-4 i w finale w Budapeszcie zagra z Arsenalem. Magdalinette z AZS-u Poznań przegrała z niemiecką tenisistką Tatianą Marią 0-6 i 3-6. W pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Z turniejem pożegnała się także Magdalena Fręch, która uległa Aleksandrze Iali z Filipin 0-6, 6-3 i 4-6. Było to ich pierwsze bezpośrednie spotkanie. Z turnieju mężczyzn odpadł Hubert Hurkacz, który przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7 i 2-6. W stolicy Włoch wystąpi jeszcze Iga Świątek, która w pierwszej rundzie miała wolny los. A ponownie o sporcie w Radiu Poznań za godzinę.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Dzień dobry, Wielkopolsko.
1: Siódmy dzień maja to czwartek. Dziś imieniny Gustawy, Ludmiły, Sawy, Domiceli. Dziś także Światowy Dzień Hasła i zaczynamy nowy, wspaniały dzień.
9: A to, że jest czwartek, oznacza tylko jedno. Jutro już będzie piątek. To są same dobre informacje.
1: Niesamowite, Sherlocku. Jak, tego
9: jak na to wpadłaś? Widzisz, dedukcja. No. Indukcja. Franciszek Waleryk jest zdziwiony od samego rana. Ania Skoczek jest Sherlock. Z nami, także Rafał Polacki, który program realizuje. Działamy.

0: I wracamy do naszego święta, czyli Międzynarodowego Dnia Hasła. Dziś zastanawiamy się, które hasła są najskuteczniejsze, albo z których korzystamy i są banalnie proste. No,
1: najskuteczniejsze to pewnie ten ciąg liczb czy znaków, na które nikt by nie wpadł, ale pytanie, czy państwo na przykład jako hasło nadal ustawiają swoją datę urodzenia?
0: Albo imię psa, albo kota.
1: Też albo tak jakieś modne słowo, tak jak wspominaliśmy wcześniej, na przykład słowo skibidi wśród młodzieży.
0: Ania Skoczek, 1, 2, 3, wykrzyknik. Tak? Zdradziłem twoje hasło?
1: Nie,
0: posłuchajmy, jakie hasła ustanawiają albo ustawiają mieszkańcy Konina. Rozmawiała z nimi Michalina Maciaszek.
2: Hasła to dla mnie udręka, zarówno w wymyślaniu, pamiętaniu. Przecież tych kont teraz mamy tak dużo, to jest taka ogromna liczba, że wymyślanie hasła nowego i pamiętanie go do każdego konta, maila, telefonu, banku jest problematyczne.
3: Takie pojęcie jak silne hasło wywołuje od razu u mnie pewne dreszcze niepokoju, bo nie wiem zawsze, czy sprostam temu zadaniu, czy też nie. Także rzeczywiście z tymi hasłami jest ciężko, ale z drugiej strony oddaję im, że tak powiem, cześć, szacunek, ponieważ wiem, że jest to naprawdę potrzebne.
4: Haseł mam kilka. Powiedzmy, że one są w różnych wariantach, no bo różne strony wymagają nieraz tam znaków specjalnych i tak dalej, więc mam jakieś takie swoje odmiany tych haseł, żeby one zawsze pasowały. Raczej nie muszę często korzystać z przypominarki.
0: No, dobrze, że jest menadżer haseł, bo on sam wpisuje hasła, ale jak za bardzo...
1: No ale po co wtedy hasła, jak masz takiego menadżera, który wpisuje ci wszędzie sam hasła?
0: No ale potem można po jakimś czasie zapomnieć,
1: no właśnie,
0: było hasło.
1: To jest takie zagrożenie. I teraz pytanie do państwa, czy państwo już się nie pogubili w tych hasłach? Duża, mała litera, znak specjalny, wykrzyknik, małpa,
0: minimum
1: ciąg,
0: 20 znaków.
1: Tak, znaków i tak dalej, i tak dalej. Te hasła są coraz bardziej wymagające od nas. No i czy my sobie jeszcze z nimi radzimy? 618 65 4654. Czekamy na państwa telefony. Ja tylko wspomnę,

0: To jeje, to tak brzmi trochę jakby pociągali nosem. A to się teraz często zdarza i nie chodzi o to, że mam jakiś sezon przeziębień, ale wręcz
1: chociaż
0: przeciwnie.
1: Też, ponieważ te. Jest duża i ostatnio była dosyć duża różnica, jeśli chodzi o temperatury te porankowe, a te, które mieliśmy w ciągu dnia. No, ale jednak zaczyna się ulubiona pora alergików.
0: A w tym roku jest to wyjątkowy czas, bo faktycznie zrobiło się nagle ciepło i tych alergenów przybyło z dnia na dzień bardzo dużo i jest do tego sucho.
1: Wszystko wszędzie naraz zaczęło nam pylić. Najbardziej obecnie pyli podobno dąb, pleśnie, no ale pojawiają się też pyłki innych drzew, takich jak wierzby. Nie wiem, czy masz w okolicy swojego miejsca zamieszkania topole?
0: Być może są.
1: Tak, no być może nie, bo to byś widział, bo to jest taka wata, która unosi się w powietrzu,
0: a, to tak
1: biała,
0: mam.
1: Tak? Ja też.
0: No.
1: Także po prostu... topole też nam towarzyszą, wdzierają się w nos i powodują kichanie.
0: I to normalne. 19 minut mamy po godzinie 6.
2: Pierwsze strony gazet, czyli przegląd prasy Radia Poznań.
0: Poprawiamy nosem i patrzymy, co w prawie piszczy. Ja zaglądam do Rzeczpospolitej i tutaj czytamy, że to, co do niedawna traktowane było jako akademickie przestrogi, staje się już teraz faktem. Polacy coraz częściej zauważają, że wokół nich jest więcej osób starszych i bardzo mało dzieci. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego właśnie na zlecenie Rzeczpospolitej, a to dopiero początek poważnych procesów społecznych. Polska się kurczy. Według Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym kwartale tego roku było nas, no, 37 milionów, czyli o 155 tysięcy osób mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. I to nie wszystko. Jest mniej dzieci, więcej osób starszych. Statystyki pokazują, że odsetek seniorów systematycznie rośnie. Jest więcej właśnie seniorów, dlatego że czas trwania życia też się wydłuża. Najnowsze dane GUS pokazują, że w 2025 roku mieliśmy w Polsce 10403 osoby mające co najmniej 100 lat. To o 1624 osoby więcej w porównaniu z końcem roku 2024 i prawie 2,5 razy więcej niż w 2020 roku. Na 61% z nas zauważa, że przybywa osób starszych. Dla 45% respondentów jest to też powód wydłużania się kolejek do lekarzy. Z kolei 44% pytanych wskazało, że wiedzą o szkołach i przedszkolach, które są lub będą likwidowane z uwagi na brak dzieci. W 14% odpowiedzi zaznaczono likwidowanie połączeń komunikacyjnych z uwagi na brak pasażerów, co też wiąże się z wiekiem. No i poza tym prawie co trzeci badany przyznawał, że dostrzega inne oznaki starzenia się społeczeństwa. I tutaj o tych zmianach demograficznych i starzejącym się społeczeństwie, które odbija się na wielu sferach życia społecznego, czytamy dzisiaj w dosyć obszernym raporcie w Rzeczpospolitej.
1: Kiedyś też czytaliśmy i robiliśmy tutaj w przeglądzie prasy taką analizę materiału o miastach widmach. To są te miasta małej i średniej wielkości, które wyludniają się najszybciej i będą najszybciej właśnie znikały z map.
0: No i to też rodzi problemy, o których też czytam w tym raporcie, bo pojawiają się na przykład pomysły, by zmniejszać liczebność grup przedszkolnych z 25 dzieci do 18. Nawet Koło Poselskie Razem złożyło w Sejmie projekt ustawy, ale podobnie z liczebnością klas szkolnych, ale jest to możliwe tylko w dużych miastach. W mniejszych miejscowościach często
1: nie ma czego
0: zmniejszać, bo dzieci już dawno przestały się rodzić.
1: No i odsyłamy Państwa w takim razie do Rzeczpospolitej. Ja w takim razie już bardzo krótko tylko o tym, że już w czerwcu obowiązkowy kask, o tym piszą dziennikarze Głosu Wielkopolskiego, za niecały miesiąc z dróg rowerowych powinni zniknąć młodzi rowerzyści i użytkownicy hulajnóg, którzy jeżdżą bez kasków, bo w życie wejdzie nowelizacja prawa o ruchu drogowym i oczywiście te przepisy dotyczące obowiązkowych kasków będą dotyczyły rowerzystów i użytkowników hulajnóg poniżej 16 roku życia, ale warto ten kask też zakładać na siebie w starszym wieku, choć nie będzie to obowiązkowe, ponieważ kaski zmniejszają według badań liczbę urazów głowy o nawet 60%. Jeśli są Państwo ciekawi większej dawki informacji na temat kasków, na temat tego, jakie konsekwencje prawne i jakiej wysokości mandaty będą groziły od czerwca opiekunom tych dzieci, które nie będą kasków używały, odsyłam Państwa do dzisiejszego Głosu Wielkopolskiego.
0: Na zegarze 6:23, tu Radio Poznań.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: 6.30, czwartek, 7 maja, skrót wiadomości, Marek Polak. Dwa drony wleciały od strony Rosji w przestrzeń powietrzną Łotwy i rozbiły się. Jeden z nich spadł na terenie magazynu ropy naftowej. Łotewskie wojsko podkreśliło, że wlot nad Rosji nie oznacza, że były to rosyjskie bezzałogowce. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu interweniuje w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania. Nakazał Polsce, by nie utrudniała pracy tym, którzy złożyli przysięgę w Sejmie w formule wobec prezydenta. Co na to strony sporu? Szczegóły w wiadomościach o 7. Wielkopolscy strażacy pojechali walczyć z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. To kilkanaście osób z całego województwa. Wchodzą w skład międzynarodowego modułu GFFF i działają bez użycia ciężkiego sprzętu. 5 wodorowych Solarisów wzbogaciło tabor MZK w Pile. To finał trwającej prawie 10 lat wymiany ponad 40 miejskich autobusów. Pochłonęła 120 milionów złotych, w tym 100 milionów to unijne dofinansowania. Teraz połowa to pojazdy zeroemisyjne, elektryki i zakupione właśnie autobusy wodorowe. Senat ustanowił 2027 rokiem Magdaleny Abakanowicz. W uchwale podkreślono, że artystka była pionierką nowoczesnej rzeźby oraz twórczynią oryginalnego, rozpoznawalnego na całym świecie języka artystycznego. Abakanowicz przez lata była związana z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Przypomniano, że dzieła artystki prezentowano w najważniejszych muzeach i galeriach świata, a także w przestrzeni publicznej wielu krajów, przyczyniając się do promocji polskiej kultury na arenie międzynarodowej.
2: To były wiadomości Radia Poznań.
3: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
1: Czwartkowy poranek w Wielkopolsce pochmurny i chłodny, od 6 w Pile, przez 8 w kolei Lesznie, do 10 w Kaliszu. W dzień maksymalnie od 11 stopni na północy do 16 na południowym wschodzie regionu. Do tego duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu.
2: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
3: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
2: Dzień dobry, Wielkopolsko!

0: Małe słowa, wielka zagadka.
1: 6:35, czas na zagadkę i czas na nagrody. Dziś mam dla Państwa i mamy dla Państwa książkę Anety Krasińskiej Miłość i odwaga. To książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Zwierciadło. No a akcja dzieje się w Poznaniu. Poznań 1918-1919. Młoda Felicja dorasta w zaborze pruskim w tradycyjnej polskiej rodzinie, w której kobieta ma podporządkowaną odpowiednią rolę społeczną i tej zasady szczególnie mocno przestrzega matka. Polecam Państwu serdecznie, warto wziąć udział w zagadce i tą książkę, której akcja dzieje się w Poznaniu, po prostu zgarnąć.
2: Chociaż zagadka dzisiaj nie jest z Poznania, bo dziecko będzie opowiadało o pewnym budynku, pewnym charakterystycznym budynku, który znajduje się daleko
1: wprost,
2: od Poznania.
1: Niedaleko Kalisza.
2: To spora podpowiedź, ale posłuchajmy.
3: To miejsce jest w lesie, są wieże, bo to jest budynek, taki trochę inny, taras, dużo okien, są w nim żubry, jest duży, w środku są rośliny i dużo rzeźb.
2: Te żubry oczywiście chyba nie w środku,
1: ale
2: w okolicy, mi to bardzo blisko. Pytanie, o jakie miejsce chodzi, charakterystyczne, jakże przepiękne, szczególnie wiosną.
1: Malownicze, wykorzystywane też jako plener filmowy.
2: Tak, wiemy, że tam był nakręcony ostatnio film Nomen omen dla dzieci. Tak, nie mówimy jaki.
1: Nie powiedział za dużo?
2: 71-48. Radio Poznań wpisujemy na początku bez polskich znaków, odpowiadamy na to pytanie. Na końcu prosimy wpisać imię i nazwisko, oczywiście własne. I tutaj czekamy na te SMS-a, koszt wysłania to tylko...
1: Złoty 23, rozwiązanie konkursu, oczywiście jeszcze przed godziną 7.
0: Małe słowa, wielka zagadka.

0: Jest godzina 6:41. Słuchają Państwo Radia Poznań?
1: Ja patrzę na zalecenia ekspertów, jak ustawiać hasła. Na przykład nigdy nie wolno używać tego. Nigdy nie wolno używać tego samego hasła więcej niż raz. Regularnie sprawdzaj i aktualizuj swoje hasła. Tak jak słyszeliśmy, nasi słuchacze, którzy mają hasła jeszcze ustawione 20 lat temu i są ciągle te same.
0: Albo i więcej.
1: Do haseł będziemy wracać, ale z pewnością teraz wrócimy na wielkopolskie drogi, bo wiadomo, że już o tej porze zaczyna się robić coraz gęściej. Tak, sytuacja się zagęszcza niczym w dobrym kryminale. Motosygnały na antenie Radia Poznań już za 3,5 minuty.

Oto sygnałem Maciej Krzywoszyński. Dzień dobry, wczesnym rankiem bez wypadkowych niespodzianek to na plus. Ruch rzeczywiście się rozkręca. Już większość dojazdówek w kierunku Poznania solidnie zatłoczonych. Pierwsze poranne korki przed rondem w Tarnowie Podgórnym to 92, 11 od strony Obornik, zakorkowana na wysokości Golęczewa. W Poznaniu też już mamy sporo porannych korków, nie tylko Lutycka na Woli, ale także Niestachowska od Wojska Polskiego, Świętego Wawrzyńca już na kilkusetmetrowym odcinku przed Niestachowską zakorkowana, a po wschodniej stronie Warty najgorzej na razie na Śródce i na dojeździe od Śródki do centrum Wyszyńskiego stoi już od samego ronda. Przed rondem Rata jest kolej coraz dłuższy zator na trasie katowickiej. Autostrada 2 i ekspresówki na ten moment przejezdne bez żadnych zakłóceń.

0: Małe słowa, wielka zagadka.
1: Zawsze uwielbiam końcówkę tamtej piosenki, bo mi się Skype przypomina, którego już nie ma. Łączymy.
2: Tak, stare dzieje. Ale jeszcze starszy jest to obiekt, o którym dziś opowiadały dzieci. Posłuchajmy zagadki.
3: To miejsce jest w lesie. Są wieże, bo to jest budynek, taki trochę inny. Taras, dużo okien. Są w nim żubry. Jest duży, w środku są rośliny i dużo rzeźb.
1: I tak, jeśli chodzi o datę powstania tego budynku, to została ta budowla wzniesiona w latach 1550-1560. Aż trudno dziś uwierzyć, że tylko 10 lat trwała budowa tak monumentalnego, pięknego budynku w Wielkopolsce.
2: To właśnie, mówiąc budynek, to nawet obrażamy ten budynek, bo to przecież przepiękny, no właśnie co? I to pytanie do Państwa kierujemy, do naszej słuchaczki. Dzień dobry, halo.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pani Agnieszko.
2: Dzwonimy, żeby po pierwsze panią obudzić. Udało się?
4: No niestety nie, bo już muszę dzieci wyszykować do szkoły.
1: Czyli teraz najtrudniejsza pora poranka.
2: No to nie będziemy długo przeszkadzać, ale pytanie, o jakim obiekcie, o jakim budynku dzisiaj mówimy?
4: Zamek w Gołuchowie.
1: Dokładnie tak, pani Agnieszko, brawa gorące i oczywiście książka wędruje do pani.
2: Była tam pani z dziećmi?
4: Jeszcze nie.
2: Oj, to koniecznie, na cały dzień, bo to i zamek, i zagroda żubrów.
4: Wiem, że pięknie, bo sama byłam za dzieciaka.
1: Dobra, a to mam pytanie, gdzie się dodzwoniliśmy? Do jakiego miasta?
4: Poznań.
1: O, bardzo nam miło. W takim razie zapraszamy do zamku w Gołuchowie. Jest co prawda kawałek drogi do przejechania, ale warto.
2: Warto, a potem jeszcze na kolację do Kalisza. Nie będziemy dłużej przeszkadzać. Powodzenia w takim razie życzymy.
1: Ale jeszcze może pani kogoś pozdrowić na naszej antenie.
4: A pozdrawiam Lucynę i Tadeusza z Żerkowa.
1: Pozdrawiamy. Ślemy tam życzenia.
2: Lucyna, Tadeusz,
1: i cały
2: Żerków. Pozdrawiamy. Miłego dnia życzymy, powodzenia. Uściski dla dzieci.
4: Dziękuję.
2: Powodzenia.
0: Małe słowa, wielka zagadka.

0: Za 7 minut, godzina 7. My tymczasem mówimy dzisiaj o hasłach, które ustawiamy sobie w przeróżnych miejscach, bo tych haseł jest naprawdę dużo i właściwie wiele instytucji, portali, wiele kont społecznościowych, ale także i maili wymaga ciągle wpisywania haseł.
1: Jak je wszystkie spamiętać? Jak spełnić te normy, których domagają się administratorzy? Czyli mówimy tutaj o znakach, liczbie znaków, o znakach specjalnych, o cyfrach, które mają się tam pojawić. No to jest dobre pytanie. Czy państwo trenują pamięć i do każdego konta mają inne hasło, czy raczej wszędzie to hasło jest takie samo?
0: W dniu hasła Michalina Maciaszek zapytała o to mieszkańców Konina.
2: Przy tym nadmiarze bodźców, jaki jest i rzeczy, które trzeba pamiętać, jeszcze dodatkowo zapamiętywanie haseł nie ułatwia. O tyle, o ile jest to możliwe, to ja się staram posługiwać po prostu jednym hasłem. Wiadomo, że nie da się tego zrobić w każdej sytuacji, w każdym kontekście, ale na przykład w jakiejś tam sferze prywatnej, powiedzmy, staram się mieć naprawdę jedno hasło, ponieważ nie jestem w stanie ogarnąć większej liczby.
3: Jak przychodzi co do czego, to idzie się zgubić. Które hasło było do czego? Jak tam jest rok w haśle, to czy już dałem 25, czy jeszcze mam 24, czy jest na końcu wykrzyknik, czy małpka? No nie jest to łatwe, no żyjemy rzeczywiście w czasach haseł i konia z rzędem temu, kto wszystkie swoje hasła zapamięta.
1: Ale pamięć warto ćwiczyć, to może być potraktowane jako gimnastyka.
0: Panie Arku, dzień dobry. Jakie hasło pan ustawia wszędzie? Proszę nam zdradzić.
4: Dzień dobry, Pani Aniu, dzień dobry,
1: Witamy
4: Panie Panku.
1: Witamy serdecznie.
4: Dla mnie najpopularniejszym hasłem to jest to, co było już mówione na antenie.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Tak.
0: Ktoś się Panu włamał kiedykolwiek, czy nie?
4: Nie. I jeszcze
0: czyli
4: do tego
0: jest skuteczny.
4: Byczek, tak, z Zodiaku i naprawdę z tymi hasłami, co tutaj przedmówcy mówili, no to naprawdę można się pogubić.
0: No tak.
1: Jest ich mnóstwo.
0: Wszystkiego dobrego, Panie Arku. Za 5 minut, godzina 7 wiadomości. Radio Poznań, jeszcze Billy Joel.

0: Reklama.
1: Prosto w blask Jupiterów! Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
2: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
3: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
5: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni. Też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
4: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
6: Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca 135, www.centrummedycznestanley.pl.
7: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: Reklama.
9: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
10: Mają orzekać, mówi Europejski Trybunał o czwórce nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Co na to strony sporu?
11: To nie było samobójstwo. 13-letnia Wiktoria spod Lwówka została zamordowana.
10: O poranku także temat matur.
9: Wiadomości Radia Poznań.
11: O 7 w czwartek, 7 maja, Alicja Dec
10: i Marek Polak, zaczynamy.
11: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu interweniuje w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie są dopuszczani do orzekania.
10: Nakazał Polsce, by nie utrudniała pracy tym, którzy złożyli przysięgę w Sejmie w formule wobec prezydenta.
11: Rząd ma czas do 20 maja na przedstawienie wyjaśnień dotyczących sytuacji niezaprzysiężonych sędziów.
10: Premier uważa, że to sprawę zamyka. Innego zdania jest Kancelaria Prezydenta i Trybunał Konstytucyjny.
12: Reprezentująca sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, Sylwia Gregorczyk-Abram, uważa, że decyzja Trybunału nie podlega już żadnym interpretacjom.
13: Ono mówi wprost. Organy władzy publicznej, no w tym przypadku jest to pan Święczkowski, muszą powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które uniemożliwiają sędziom przystąpienie do ich obowiązków sędziowskich.
12: Sędziowie rano do pracy się wybierają, biorą jednak pod uwagę scenariusz, w którym Bogdan Święczkowski po raz kolejny nie dopuści ich do orzekania. Trybunał Konstytucyjny w komunikacie zaznaczył, że do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnego zdania jest szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
14: Organem, który ocenia zgodność danych aktów i działań rządowych, jedynym właściwym do rozstrzygania tych sporów jest Trybunał Konstytucyjny.
12: Przedstawiciele rządu nie wyobrażają sobie, by Polska decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie respektowała. Sylwia Białek, Polskie Radio.
11: Sąsiedzi i najbliżsi nie wierzyli w samobójstwo nastolatki.
10: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka koło Nowego Tomyśla została zamordowana.
11: Początkowo śledczy przyjęli, że było to samobójstwo.
15: Do śmierci nastolatki doszło w marcu zeszłego roku. Okoliczni mieszkańcy od początku nie wierzyli we wstępnie przyjętą wersję.
16: Wyciągnięcie jej przez kogoś narzucało jakieś podejrzenia.
15: Najnowsze ustalenia są takie, że doszło do zabójstwa, a samobójstwo zostało upozorowane. W sprawie został zatrzymany 14-latek. Według prokuratury po kilku miesiącach badania śledczy nabrali podejrzeń. Stąd zwrot w tej kwestii. Dla znających 13-letnią Wiktorię sprawa od początku była nieoczywista.
0: Każdy się zdziwił, bo jeszcze w ten dzień uśmiechnięta szła tam akurat na górkę, każdemu powiedział dzień dobry.
15: Zatrzymany nastolatek obecnie ma już 15 lat i dlatego sprawą zajmuje się sąd dla nieletnich w Nowym Tomyślu. Chłopak jest w tej chwili w schronisku dla nieletnich. Jacek Kosiak, Radio Poznań.
10: Ciało dziewczynki znaleziono w marcu ubiegłego roku po jednym dniu od wszczęcia poszukiwań.
11: W wiadomościach o 8 z kolei powiemy o wyroku w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy. Prawdopodobnie to nie koniec sądowej batalii.
9: Wiadomości Radia Poznań.
11: Angielski był śmiesznie łatwy, mówili wczoraj maturzyści 25. LO w Poznaniu, za nimi trzeci egzamin.
10: Zmierzyli się z językiem obcym nowożytnym, w zdecydowanej większości był to język angielski. Poziom jest zdecydowanie za niski, mówili naszemu reporterowi.
17: Freestyle. Od początku my widzieliśmy, jaki mamy plan na to, 100%.
18: Ja się spodziewałam, że będzie łatwo.
19: I było łatwo.
18: Tak.
20: I tak na podstawowej maturze jest po prostu trochę za niski poziom.
11: Dziś początek egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym.
10: Obserwacją nowego gatunku ptaka w Wielkopolskim Parku Narodowym pochwalili się nam parkowi ornitolodzy. Po raz pierwszy stwierdzili pojawienie się muchołówki białoszyjej.
11: To dla nas dobry znak, komentuje parkowy leśniczy Kamil Karaśkiewicz.
21: Pojawienie się tego gatunku u nas jest też potwierdzeniem, że zabiegi ochrony zachowawczej, przebudowy drzewostanu, które od lat Wielkopolski Park Narodowy wykonuje, idą w dobrym kierunku. Nasz park, mówiąc kolokwialnie, dziczeje.
11: Muchołówka białoszyja uchodzi za ptaka charakterystycznego dla Puszczy Białowieskiej. Osobnik, który pojawił się w WPN, znalazł już dziuplę w starym drzewie olchy i intensywnie szuka partnerki.
10: Na razie jednak widywany bywa z przedstawicielką innego gatunku muchołówki żałobnej. Więcej o tym w najnowszym odcinku naszej audycji Drzwi do lasu.
9: To były wiadomości Radia Poznań.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych www.misjago.pl.
11: A czwartkowy poranek w Wielkopolsce pochmurny i chłodny, od 6 w Pile przez 8 w Kole i Lesznie do 10 stopni w Kaliszu.
10: W dzień maksymalnie od 11 stopni na północy do 16 na południowym wschodzie regionu, do tego duże zachmurzenie i przelotny deszcz.
9: Radio Poznań, pierwsze w Wielkopolsce.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych www.misjago.pl.
23: Sport, Dawid Cytrowski, dzień dobry. Koszykarze Tasomix Rosiek Stali Ostrów Wielkopolski wygrali z Górnikiem Wałbrzych 86-74 w spotkaniu ostatniej 30. kolejki sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi. Dzięki temu zwycięstwu Ostrowianie awansowali do fazy play-in, mówi trener Andrzej Urban.
24: Mamy się z czego cieszyć. Liga tak się ułożyła, że ten mecz decydował bezpośrednio o awansie do play-inów. Bardzo się cieszę, że drużyna dzisiaj stanęła na wysokości zadania, bo to był trudny mentalnie mecz dużego gatunku. Wcześniej takie mecze gdzieś tam nie graliśmy, nie ma co ukrywać, nie graliśmy najlepiej, a dzisiaj zagraliśmy dobre spotkanie. Dobre w tym sensie, że zwyciężyliśmy, byliśmy skuteczni w ataku, bo jak na nas trafiliśmy dużo rzutów za 3 punkty.
23: W pierwszym meczu fazy play-in Stal zagra w piątek z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Lotte Kopecki wygrała 4. etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania Kobiet. Belgijka została liderką klasyfikacji generalnej. Agnieszka Skalniak-Sujka zajęła 9. miejsce. Katarzyna Niewiadoma była 14., a w generalce jest 11. Teraz to wszystko. Ponownie o sporcie po 9. Do usłyszenia.
9: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Dzień dobry, Wielkopolsko.
25: Dzień dobry, Wielkopolsko. Jest już czwartek, to 7 dzień maja, to także 127 dzień roku 2026. Jutro będzie już piątek, ale jeszcze dziś imieniny świętuje Gustawa, a także Ludmiła, Sawa i Gizela.
10: Tymczasem do Katowic wróciły owce kameruńskie, które będą strzygły trawniki przez lato. Pozdrawiamy je serdecznie. To naturalne kosiarka, która działa właśnie...
25: Ekologicznie. To najbardziej ekologiczny system koszenia trawy.
10: Skoczek, Franciszek, Walerych i kury.

0: 10 minut mamy po godzinie 7. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych świętujemy coś, czego w sumie nie chcielibyśmy świętować, bo czasami musimy sobie przypomnieć i jak to się mówi, za Chiny nie możemy. Światowy Dzień Hasła. Jakie hasło?
1: Hasła. Piny to są wszystkie te ciągi liczb, cyfr i znaków, które musimy zapamiętać. Jest tego mnóstwo, ponieważ tych ohasłowanych kont jest coraz więcej, można powiedzieć. Nie wiem, czy miałeś kiedyś taką sytuację, że właśnie nie mogłeś sobie przypomnieć w jakimś
0: newralgicznym momencie. Mniej więcej, tak, okay. Oczywiście. Albo czasami nawet wypada, nie wiadomo dlaczego, z głowy to jedno hasło i trudno sobie przypomnieć, bo człowiek często już wpisuje nawet
1: właśnie,
0: nie myśląc.
1: Bo ja kiedyś miałam taką sytuację, ruchy. Że po prostu pamięć ręki tak. I już nie pamiętałam, nie potrafiłabym wymówić jakiegoś pinu, ale moje palce potrafiły do momentu, do którego nie zacięłam się raz przy klawiaturze bankomatu, wpisałam ileś tam razy złe i nie mogłam wypłacić pieniędzy.
0: Ja tak miałem podobnie z kodem do domofonu. Wpisywałem go od 20 lat ten sam, a kiedy miałem go komuś podać, to nie byłem w stanie, bo nie miałem domofonu przy sobie, żeby go przypomnieć. Tak. Pytanie, jak to jest u Państwa z tymi hasłami? Czy pamiętamy, czy nie pamiętamy? Czy mamy też dosyć charakterystyczne albo bardzo długie hasła, czy dwuetapowe uwierzytelnianie? Tu czekamy na telefony 61

0: trzy takie silne hasła.
1: Tak wymiennie pan stosuje.
0: Tak wymiennie, tak, tak. I czasem mam problem, że nie pamiętam gdzie jakie, więc zdarza się, że gdzieś wchodzę i wpisuję trzy hasła i dopiero trzecie zadziała, nie? Ale generalnie nie miałem raczej takiego problemu, że nie mogłem się w ogóle zalogować.
2: Czasami też tym drugim etapem uwierzytelniania haseł są te dane biometryczne, czyli zbliżasz na przykład telefon, który ma zczytać rysy twojej twarzy. Problem pojawia się wtedy, kiedy na przykład robiłeś sobie to zdjęcie czy ten portret w okularach, a tych okularów nie masz.
3: No albo na przykład jesteś w maseczce wieczorem.
2: No,
3: zdarza się tobie?
2: Tobie właśnie, nie. Wymyśliłeś. Także to musi być twoje doświadczenie życiowe.
3: Panie Macieju, pytanie do pana, naszego słuchacza. Jak to jest u pana z hasłem?
4: Dzień dobry, kłania się wszystkim państwu i słuchaczom. Ja byłem 46 lat listonoszem i miałem do zapamiętania około 60-70 kodów do domofonu.
3: Wow. Pamiętał pan?
4: I wszystkie pamiętałem. Natomiast kiedyś wypłacając pieniądze z bankomatu, gdzie powinienem znać to na pamięć, tak? Miałem kłopot i niestety ja zapomniałem swojego kodu do bankomatu.
2: Ale 60 kodów otwierających domofony pan pamiętał.
3: A pamięta pan jeszcze do niektórych, czy nie? Czy
4: na przykład... Do niektórych jeszcze pamiętam, ale już półtora roku jestem na emeryturze, także no, dużo już zapomniałem.
2: Pan Maciej, który potrafi otworzyć większość bram w tym mieście.
3: To jest wiedza, która posiada ogromną władzę.
4: Dziękuję bardzo.
2: Pozdrawiamy pana serdecznie, dziękujemy za tę historię. Oczywiście czekamy na państwa kolejne, choć nie wiem, czy ktoś jest w stanie przebić historię naszego słuchacza, pana Macieja Listonosza. 618 654 6545.
3: To pamięta więcej. Już za chwilę sprawdzimy, co dzieje się na drogach.

Motosygnałem Maciej Krzywoszyński od zachodu. Pogarszają się warunki jazdy w regionie. Już w zachodniej Wielkopolsce pada deszcz. Te opady zbliżają się do Poznania. Deszcz oczywiście jest potrzebny, no ale na drogach zawsze może sprawiać trochę kłopotów, szczególnie przy porannym ruchu. W tej chwili bez wypadkowych utrudnień. Na dojazdówkach do Poznania ten ruch większy niż pół godziny temu. Korki przed rondem w Tarnowie Podgórnym, zakorkowane obwodnica Chludowa na trasie numer 11 Zabornik do Poznania. Korkowo też na dojeździe od strony Jarocina przed Brodowem. W samym Poznaniu przejazd przez miasto już z problemami, jeśli chodzi o dojazdy z północnej części, to najgorzej wygląda Niestachowska i Witosa, ale korki mamy także na mostach. Most Lecha od strony Lechickiej, kolejka już od ulicy Wilczak, zakorkowany dojazd od Śródki do centrum, Warszawska przed Śródką, Podwale, także mamy tutaj korki, no i Wyszyńskiego do zwężonego mostu Chrobrego, także zakorkowana. Na rondzie Rataje sytuacja lepsza, bo tylko

Kolejka na wlacie z trasy katowickiej na Rondzie Starałęka. W tej chwili przejazd praktycznie tylko z postojem na światłach. Zakorkował się wiadukt Kurczyński, ulica Głogowska. Na razie tylko na wiadukcie ten zator przed ulicą Ściekiennego. Na autostradzie A2 i na ekspresówkach cały czas spokojnie, nawet na wysokości Poznania.

0: Polecamy z kulturą.
1: I o tej porze robimy plany na wieczór, robimy plany na dzień, na następne dni. Dziś w podróż kulturalną zabierze nas Jacek Butlewski. Witaj.
2: Witam, dzień dobry.
3: I podobno malarstwo przed nami.
2: Malarstwo na początek. Wystawa otwierana dzisiaj. Zapraszam do stołu. To jest Vinci Art Gallery w Poznaniu. A artystą jest Dawid Schab. To jest taki malarz, który przedstawia bardzo zwykłe, codzienne przedmioty, takie niepozorne zupełnie, używane przez nas na co dzień i przetwarza je w artystyczny sposób. Naprawdę warto na taką codzienność w artystycznym wydaniu zwrócić uwagę. Ta wystawa do 30 maja w tej właśnie galerii przy Rynku Śródeckim. Gorąco polecamy, bo dzisiaj otwarcie, ale przede wszystkim chciałbym Was i Państwa zaprosić na Tydzień Bibliotek. W tym roku przebiega pod hasłem Otwierasz, Odkrywasz. No i na początek może Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, bo tych wydarzeń jest kilkadziesiąt, we wszystkich filiach coś się dzieje. To na przykład warsztaty z gipsu polimerowego dla dorosłych. Można się wybrać. Ale też chociażby książkowe światy równoległe, czyli o wspólnym, cichym czytaniu. Na czym to dokładnie polega? Dowiedzą się Państwo, jeśli tam się wybierzecie. Szczegóły są
1: ale
2: poczekaj,
1: bo właśnie wspólne ciche czytanie, albo w ogóle siedzisz i milczysz sobie. Bo też
2: ja myślę, że to może być takie, tak sobie to wyobrażam, takie czytanie ze słuchawkami na uszach w jakiejś grupie, w jakimś pomieszczeniu. Może tak, ale przekonam się, pójdę i dam Państwu relację.
1: Sama jestem ciekawa.
2: Ale też na przykład warsztaty twórcze Cyanotypia i wiele, wiele innych.
1: To biblioteka... Cyanotypia to w ogóle brzmi jak trucizna.
2: To jest bardzo ciekawe. To są takie piękne niebieskie obrazki. Możecie Państwo w galeriach zobaczyć. To jest taka bardzo prosta technika graficzna. Nie będę teraz zdradzał szczegółów, ale zdarzają się takie prace także w poznańskich galeriach. Dość prosta akurat ta, więc można od tego zacząć swoją przygodę artystyczną.
3: Ładne imię też dla dziewczynki Cyanotypia.
2: Ale także Biblioteka Uniwersytecka kilkaset metrów dalej. To chociażby spotkanie puzzlowe 9 maja. I coś, na co chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to 11 maja kiermasz taniej książki. Co roku przychodzą tłumnie poznaniacy, kupują, wybierają, przebierają. Tam są całe kartony znoszone wtedy na dziedziniec biblioteki i można białego kruka znaleźć.
3: Czyli to już w najbliższy poniedziałek 11.
2: 11 maja. Ten tydzień bibliotek jest rozpisany, no tak jak nazwa wskazuje, na cały tydzień, także można wybrać już dzisiaj, wbić pineskę w ten konkretny dzień, w to konkretne miejsce, tam pójdę, a polecam właśnie te, ale każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Polecamy serdecznie, dziękujemy Jacku.
2: Dziękuję
1: za
2: bardzo.
1: Te polecajki, no i kolejne już jutro, czyli w piątek.
2: Tak jest.
3: A teraz już dziewczyna szamana, jest na Steczkowska, 7:23, słuchają Państwo Radia Poznań.

0: Reklama.
1: Z Art Dom zyskasz spokój na lata. Pompy ciepła i klimatyzację Panasonic od sprawdzonego pro partnera. Tylko teraz z bezpłatnymi przeglądami przez cały okres gwarancji, nawet 7 lat. Wybierając pompy ciepła od Art Dom, wybierasz spokój i komfort na lata. Szczegóły u doradców www.artdomservice.pl. Konin Ślesińska 7.
2: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
3: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni, też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje, tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
2: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
3: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
2: Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń poleca szczepione pomidory, kwiaty na balkony, nawóz do trawników Dr. Ogrodnik 10 kg 92 zł. Tu jest szmaragd, 3-litrowa donica 60 cm 9,90. Zapraszamy. Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń w Swarzędzu, ulica Kirkora 2. Pomagamy marzeniom rosnąć.
4: Wilgoć w domu? To problem, który nie znika sam. Hydrotama, specjalista w osuszaniu budynków i izolacjach. Skutecznie i na lata pozbędziesz się zawilgoconych ścian. www.hydrotama.pl. Telefon 604-389-683. Hydrotama. Suchy dom. Spokojna głowa.
5: Adam, kupę lat. Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: Może jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach już nie będzie wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł.
3: Poznań, Ogórniska 263, krown.pl, 609-338-365.
7: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
12: Autopromocja.
13: Dziś wieczorem w Radiu Poznań. Popołudniówka. Po 17 rozpoczynamy 2 godziny z Lilianą Skibińską i Maciejem Narożnym, którzy na mijający dzień patrzą zawsze przez różowe okulary. Po 19 wielkopolskie rytmy, czyli muzyka, która powstaje właśnie u nas. Chill out po 20 to brzmienia, które niosą relaks. Po 21 rozmowy po zachodzie, przestrzeń niespiesznych spotkań wokół ważnych spraw. Po 22 ramówkowy spekulant, czyli 2 godziny na pograniczu muzycznych światów pod znakiem Motown Studio. Dziś wieczorem w Radiu Poznań.
12: Autopromocja.
14: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
15: 7.34, 7 maja, skrót wiadomości, Marek Polak. Wznowiono bardziej intensywne działania gaśnicze w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar objął około 500 hektarów lasów. Walka z ogniem trwała także w nocy, ale z uwagi na warunki, m.in. gorszą widoczność, mniejszymi środkami. Do akcji przystąpiły wzmocnione i nowe siły, które dojechały na miejsce, to m.in. strażacy z Wielkopolski. Więcej o ich działaniach powiemy w wiadomościach za pół godziny. Działania na rzecz pokoju, w tym zakończenia wojny na Ukrainie, stabilizacja na Bliskim Wschodzie, pomoc humanitarna i zapobieganie konfliktom w Afryce. Takie tematy zostaną poruszone podczas audiencji polskiego premiera u papieża Leona XIV w Watykanie. Donald Tusk spotka się również z szefową włoskiego rządu, Giorgio Meloni. Rozmowa będzie dotyczyć relacji między oboma krajami. Darmowe szkolenia dla poznaniaków na targach Protega. Weźmie w nich udział ponad 100 osób. Wydarzenie poświęcone ochronie ludności i obronie cywilnej odbędzie się w dniach 20 i 21 maja na Międzynarodowych Targach Poznańskich. W przyszłym tygodniu Urząd Miasta poda szczegóły i ogłosi nabór dla mieszkańców. 5 wodorowych solarii Ukraińców wzbogaciło tabor MZK w Pile. To finał trwającej prawie 10 lat wymiany ponad 40 miejskich autobusów. Pochłonęła 120 milionów złotych, w tym 100 to unijne dofinansowania. Teraz połowa to pojazdy zeroemisyjne, elektryki i zakupione właśnie autobusy wodorowe. Dziś początek matur na poziomie rozszerzonym, o 9 język angielski, a o 14 historia muzyki. Każdy maturzysta musi wybrać minimum jeden przedmiot na takim poziomie, a wyniki egzaminów 8 lipca.
0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
9: Nasz synoptyk.
10: 7.32, jak wspominał już nasz kolega z motosygnałów od zachodu w Wielkopolsce, nadciąga deszcz, już tam pojawiają się pierwsze utrudnienia na drogach i na trasach. Czy ten deszcz jest intensywny i czy pozostanie w Wielkopolsce przez cały dzień? To pytanie oczywiście do naszego synoptyka.
16: Łączymy się z biurem prognoz IMGW w Poznaniu. Jest z nami nasz synoptyk Piotr Szewczak. Dzień dobry, panie Piotrze.
17: Dzień dobry państwu.
16: Czekamy na ten deszcz.
17: Tak, rzeczywiście dzień będzie pochmurny, będą występowały opady deszczu o różnym charakterze. Będą to opady i jednostajne, i przelotne. Trochę popada, proszę państwa, miejscami może spaść tak do 10 mm, czyli do 10 litrów na metr kwadratowy tego deszczu. No i będzie pochmurno i chłodno dość. Temperatura dzisiaj od 11 w Pile do... O dziwo, proszę państwa, 15-16 w Kole, czyli wschodnia część Wielkopolski cieplejsza, w zachodnia chłodniejsza, w Poznaniu około 12 stopni. Wiatr będzie słaby, umiarkowany z kierunków północnych. Najbliższa noc również pochmurna, zanikające opady deszczu, temperatury od 4 do 6 stopni, troszeczkę cieplej zrobi się piątek i mniej opadów już będzie. Opady jedynie na wschodzie regionu, a temperatura od 14 do 16 stopni. Sobota bez opadów, raczej już bez opadów, z temperaturą 15-17 stopni i wygląda na to, że niedziela powinna być najcieplejsza z tego tygodnia. I temperatura w niedzielę 19-20, może 21 stopni, bez opadów, z zachmurzeniem umiarkowanym.
10: A jeśli chodzi o piątek i sobotę, czyli o te dni, w których ustaną deszcze, czy słońce będzie się pojawiało, czy będzie nadal pochmurnie?
17: Będzie się pojawiało, zachmurzenie będzie tak na ogół umiarkowane. Trochę chmur i trochę słoneczka, zarówno w piątek, jak i w sobotę. W piątek może jeszcze poranek pochmurny będzie, a w ciągu dnia powinno się zacząć rozpogadzać.
16: Czyli czeka nas pogodny weekend, a w przyszłym tygodniu jakieś zmiany w pogodzie?
17: W przyszłym tygodniu jeszcze poniedziałek ciepły, proszę państwa, tak około 20-21 stopni z przelotnymi opadami deszczu i z burzami. Natomiast kolejne dni zapowiadają się troszeczkę chłodniejsze. No tak około 15 stopni.
10: A jeśli chodzi o ten deszcz, bo nie oszukujmy się, te ostatnie dni nie przyniosły nam aż takich opadów pewnie, jakie potrzebuje przyroda. Czy pan w swoich długoterminowych prognozach widzi trochę bardziej intensywne opady, jeśli chodzi o Wielkopolskę?
17: Wygląda na to, że dzisiaj mają być te najintensywniejsze, tak jak wspominałem, do 10 mm. Miejscami tego opadu, deszczu. Natomiast w kolejne dni, owszem, będą występowały przelotne opady, w przyszłym tygodniu też, ale już nie tak intensywne, troszeczkę słabsze.
16: Czyli nie, wszystko dzisiaj w rękach tych jednych opadów, czyli tych czwartkowych. Piotr Szewczak, Biuro Prognoz IMGW w Poznaniu. Panie Piotrze, dziękujemy za prognozę pogody.
17: Pozdrawiam.
16: Pozdrawiamy, miłego dnia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
9: Dzień dobry, Wielkopolsko!

0: Radio Poznań. 109 FM w Poznaniu.
1: 7:40 na naszym zegarze. My wracamy do tych haseł, które ustawiamy skutecznie bądź nieskutecznie. Ja nie ukrywam, że stworzyłem hasło, które jest teoretycznie nie do odgadnięcia.
2: Ja wiesz też mam dlaczego? Takie hasło.
1: Tak? A no. Dlaczego twoje jest nie do odgadnięcia?
2: Bo stworzył mi je kiedyś informatyk 20 lat temu w pierwszej firmie, w której miałam okazję pracować i musiałam się go nauczyć. I jak już się raz nauczyłam, a jest bardzo trudne, to stwierdziłam, że będę go wykorzystywać i tak już 20 lat jesteśmy razem z tym hasłem.
1: Aha, a moje hasło to bełkot mojego teścia, który był w innym stanie świadomości, mówił ciągle jedno słowo i do końca nie wiadomo, co ono oznacza, ale ja jakby zastosowałem je do swoich potrzeb.
2: Jako to nietypowe słowo.
1: Nadal nie wiem, co to jest, no, ale za każdym razem, kiedy wpisuję, myślę o tym z rozerzwieniem. O,
2: to
1: na
2: są też skojarzenia, które być może państwo mają i takie hasła wykorzystują. Jeśli chodzi o dobry pomysł na hasło, to teraz tak sobie skojarzyłam, że mieliśmy w rodzinie takiego małego chłopca, który zamiast długopis mówił kuposik, więc może kuposik to jest dobry pomysł na hasło.
1: O, tu pytamy państwa o pomysły na hasło, te skuteczne i mniej skuteczne. Posłuchajmy także, co rozmówcy Michaliny Maciaszek mówili właśnie na temat swoich haseł.
3: Hasła to dla mnie udręka, zarówno w wymyślaniu, pamiętaniu. Przecież tych kont teraz mamy tak dużo, to jest taka ogromna liczba, że wymyślanie hasła nowego i pamiętanie go do każdego konta, maila, telefonu, banku jest problematyczne.
4: Takie pojęcie jak silne hasło wywołuje od razu u mnie pewne dreszcze niepokoju, bo nie wiem zawsze, czy sprostam temu zadaniu, czy też nie. Także rzeczywiście z tymi hasłami jest ciężko, ale z drugiej strony oddaję im, że tak powiem, cześć, szacunek, ponieważ wiem, że jest to naprawdę potrzebne.
5: Haseł mam kilka. Powiedzmy, że one są w różnych wariantach, no bo różne strony wymagają nieraz tam znaków specjalnych i tak dalej, więc mam jakieś takie swoje odmiany tych haseł, żeby one zawsze pasowały. Raczej nie muszę często korzystać z przypominarki.
2: I tak badania wskazują na to, że 40% wśród 150 najpopularniejszych haseł tworzonych przez Polaków zawiera imiona zarówno męskie, jak i żeńskie. Chociaż oczywiście, jeśli chodzi o hasła z 2025 roku, na pierwszym miejscu jest hasło admin, na drugim 1, 2, 3, 4, 5. No ale co ciekawe, w tym zestawieniu 20 najpopularniejszych haseł znalazły się też przekleństwa.
1: Jakie?
2: Nie mogę. No nie podpuszczaj mnie. Chciałeś mnie tutaj na minę wprowadzić.
1: 61 865 4654. Kurka wodna?
2: Ty jesteś nie. Specjalistą od przekleństw.
1: Tak? Nie, w życiu nie przeklinam. Chyba, że coś cytuję. Czekamy na państwa telefony w tej sprawie. Za 18 minut godzina 8. Już za chwilę znów kolejny raport z dróg.

Motocyklem Maciej Krzywoszyński, na początek Poznań, najdłuższy korek na Niestachowskiej, na Widosa, bo zaczyna się już za zjazdem z Ronda Obornickiego, więc naprawdę jest bardzo duży ten zator. Duży korek też na Dąbrowskiego przed Polską, już od rozjazdu w Lutycką, korek na ulicy Dąbrowskiego przed Polską, kierunek centrum. Duże korki też we wschodniej części Poznania, najgorzej wygląda Rondo Śródka, kolejka na Warszawskiej, zaczyna się spory odcinek przed ulicą Świętego Michała, na Podwalu i na Chlonda, korek prawie że od ulicy Głównej, na Jana Pawła II przed Śródką akurat spokojniej, gorzej wygląda przejazd w kierunku Ronda Rataje. Przed Rondem Rataje kolejka na trasie Katowickiej, ale w granicach porannej normy. Przed Rondem Starałęka niestety bardzo duży zator na ulicy Starałęckiej. Zaczyna się jeszcze przed Bystrą, właściwie od samej ulicy Fortecznej. Mamy zator w tej chwili na Starałęckiej w kierunku centrum. Spore kolejki w rejonie węzła Luboń i na wlocie od strony Lubonia do Poznania, ale także na skrzyżowaniu z ulicą 28 czerwca już na poznańskim odcinku tej trasy. Na autostradzie A2 przejazd odbywa się na bieżąco, natomiast mamy duże spowolnienie ruchu na S11 od strony Kórnika. Już od węzła Koninka auta jadą dużo wolniej. Zachodnia obwodnica Poznania bez żadnych zakłóceń.

0: 7.49, słuchają Państwo Radia Poznań. Jeśli chodzi o te hasła, które znalazły się w 20 najbardziej popularnych z 2025 roku, no to są tam też takie przypadkowe słowa, ale zastanawiające. Na 6. miejscu pojawiło się słowo mandarynki. Myślę, że to było hasło ustawiane w grudniu.
1: No, ale też widziałem na przykład Wiesław.
0: Wiesław, tak.
1: Dlaczego jest Wiesław?
0: Ale bez polskich liter, no żeby było podchwytliwie. Jest też hasło kocham 12.
1: Dlaczego 12? To znaczy? No dobrze, tak.
0: I węgiel, to też myślę, że zimowe hasło.
1: Węgiel? Aha, że akurat zimą było ustawione, bo brakowało węgla.
0: Na
1: przykład. No tak, no, mówimy oczywiście także o tych hasłach, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6. No,
0: admin.
1: Password, też admin 1, 2, 3 też, prawda? Można swoje imię z dodatkiem na przykład jedynki, Ania 1, wykrzyknik, ale z dużej litery.
0: No bo jeszcze ten, data urodzenia oczywiście, przynajmniej rocznik.
1: Tak, jeżeli chodzi o piny, to chyba ja myślę, że te, które zaczynają się od 1-9 też królują, prawda? I tutaj
0: pewnie
1: może ktoś
0: pokoleniu
1: chciałby się do tego przyznać. Nie ma sprawy. Można chwilę szczerości tutaj stworzyć na naszej antenie. Czekamy na telefony w tej sprawie.
0: Ale 61. Może mają Państwo swój patent? Przepraszam, zaraz tak powiesz ten numer, który zapamiętałeś, ale może mają Państwo taki patent swój, wyjątkowy, na to, jak stworzyć bardzo trudne hasło, którego nikt za Chinę nie odgadnie, a które łatwo będzie nam osobiście zapamiętać. Teraz proszę.
1: 61 865 4654 to jest numer telefonu do Rady Poznań, który warto też zapamiętać albo ustawić go jako hasło, jako PIN.
0: Wow, ale to odkrywcze, to jest numer, który pamiętam, dosyć długi.
1: Też. No dobrze, ale teraz już wyznaliśmy to wszystkim, ale kto miałby nam co wykraść? No ale wiadomo, że takie kradzieże danych się zdarzają. Mamy telefon od pani Kasi, dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja miałam takie szkolenie w pracy a propos haseł, że najlepiej dać na przykład, co jest trudne, fragment jakiejś ulubionej piosenki. Jakieś 2-3 słowa, które są z danej piosenki. Tylko problem później, że zapomniałam, która to była.
1: No.
0: Piejo, kury, piejo.
2: Niby dobry sposób, ale niestety jak się zapomnie, która to z tych ulubionych, no to było ciężko. A drugą taką sytuację, a propos to, co Państwo mówili, tych różnych haseł, gdzie to było przekleństwo. U mnie co prawda to nie było przekleństwo, ale to było zdanie, które niezbyt dobrze kojarzyło się z pracą. No i musiałam na chwilę udostępnić swój komputer i miałam podać to hasło. Więc ostrzegam, nie róbmy tego.
0: Bardzo dziękuję, pani Kasiu.
1: Świetna metoda. Ale tak, warto na to zwrócić uwagę. Ale to
0: świetna
1: też
0: metoda na to, żeby nie musieć się logować już po jakimś czasie.
1: No właśnie. Czekam na kolejne telefony w tej sprawie. Za 8 minut, godzina 8 teraz. Elton John.

0: Reklama.
1: Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca 135, www.centrummedycznestanley.pl. W czasach, gdy Wielkopolską targały niepodległościowe niepokoje, Felicja zbuntowała się przeciwko konwenansom. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a wraz z nimi pytania. Czy można kochać, gdy kraj płonie? Czy warto być odważnym, gdy los nie sprzyja? Czy na lojalność można zasłużyć? Miłość i odwaga Anety Krasińskiej. Poruszająca opowieść o kobiecej determinacji w czasach, gdy wolność nie była dana. Powieść polecają wydawnictwo Zwierciadło, Lubimy Czytać i Radio Poznań.
2: Hurtownia Butrans poleca szeroką gamę materiałów budowlanych i drogowych. U nas kupisz ceramikę, cement, wapno, styropian, wełnę mineralną, kostkę brukową, pręty zbrojeniowe, kręgi, bloczki betonowe M6, beton towarowy. Ceny promocyjne. Butrans to solidna budowa i spokojna głowa. Poznań, ulica Gnieźnieńska 63. Telefon 876-0609. 876-0609.
3: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na 7. edycję festiwalu Fabuły, który odbędzie się od 19 do 23 maja pod hasłem Sztuka pisania, sztuka czytania. Przed miłośnikami i miłośniczkami dobrej literatury 5 dni wypełnionych spotkaniami ze znakomitymi autorami i autorkami, w tym z Dorotą Masłowską, laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej. W programie także spotkania, nocne czytania, warsztaty i lekcje dla szkół. Szczegóły na stronie festiwalfabuły.pl.
4: Gdzieś bardzo, bardzo blisko Twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
5: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
0: Reklama.
6: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
7: Wyrok sądu w sprawie opiekunów Kamilka z Częstochowy prawdopodobnie nie kończy sprawy.
8: Wielkopolscy strażacy pojechali walczyć z pożarem lasu na Lubelszczyźnie.
7: Rusza wyścig o nowe Centrum Nauki w Poznaniu.
6: Wiadomości Radia Poznań.
8: O 8 w czwartek, 7 maja. Marek Polak
7: i Alicja Dec. Zaczynamy.
8: To najprawdopodobniej nie koniec sądowej batalii w sprawie opiekunów Kamilka z Częstochowy. 8-latek zmarł w wyniku pobicia i oparzenia przez ojczyma.
7: Wczoraj sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B. na 25 lat więzienia, matkę chłopca na 16 lat za pozostawienie dziecka w bezpośrednim zagrożeniu życia.
9: 25 lat więzienia to kara za wiele przestępstw, mówił rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie Dominik Bogacz.
10: Spowodował małoletniego Kamila ciężkie obrażenie ciała, których następstwem był zgon pokrzywdzonego oraz znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad małoletnim Kamilem.
9: Ale prokuratura chciała, żeby Dawid B. odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a nie tylko za znęcanie się, mówi prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska.
11: Wyrok jest nieprawomocny, przysługuje od niego oczywiście apelacja i z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że zostanie złożony wniosek o uzasadnienie.
9: Również siostra Kamilka, Magdalena Mazurek, liczy na surowszą karę dla sprawcy.
12: To nie zwróci życia mojemu bratu, ale fakt jest taki, że kary powinny być surowe.
9: Rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak również liczy na apelację. Na karę w zawieszeniu sąd skazał też dwoje krewnych, którzy razem mieszkali, ale nie zareagowali na znęcanie się nad dzieckiem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
8: Rzeczniczka praw dziecka zapowiedziała także propozycję nowelizacji Lex Kamilek, przepisów, które mają chronić najmłodszych.
7: Ponad 120 zatrzymanych zatrzymanych osób i przejęcie przeszło 300 tysięcy plików z pornografią dziecięcą.
8: To efekty akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod kryptonimem Hellfire.
7: Zaangażowanych w nią było 500 policjantów i żandarmeria wojskowa. Szczegóły w wiadomościach o 9:00.
8: Wielkopolscy strażacy będą walczyć z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Wieczorem z Konina wyjechało kilkanaście osób z całego województwa.
7: To strażacy wchodzący w skład międzynarodowego modułu GFFF. Działają oni bez użycia ciężkiego sprzętu.
13: Ta taktyka działania skupia się na tym, żeby tak gasić pożar, czy tak przygotować teren na front nadchodzącego pożaru, by bez użycia wody, bez użycia samochodu dostać się w trudno dostępny teren.
8: Tłumaczył rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
7: Rusza wyścig o nowe Centrum Nauki w Poznaniu. Propozycji jest więcej niż tylko arena.
8: Radni przyjęli stanowisko, w którym wzywają prezydenta do powołania zespołu do zbadania możliwości utworzenia takiej atrakcji w stolicy Wielkopolski.
7: A dyskusja zaczęła się od propozycji społeczników, którzy chcieliby wykorzystać do tego celu halę Arena. Agnieszka Michalak ze Stowarzyszenia Sąsiedzki Łazarz wskazywała między innymi na zalety tej lokalizacji.
14: Park Kasprowicza to na pewno, otoczeniu zieleni, bo nauce sprzyja zieleń i takie spokojne otoczenie. Bliskie sąsiedztwo dworca kolejowego, blisko tramwaj, blisko autobus.
8: Na posiedzenie komisji przyszli przedstawiciele poznańskich uczelni, którzy wcześniej nie słyszeli o pomyśle utworzenia Centrum Nauki na Łazarzu.
7: UAM tworzy już własne centrum Impact Morasco. Politechnika Poznańska przygotowuje ekspozycję w dawnym rektoracie na Wildzie.
8: Zdaniem kanclerza tej uczelni, Łukasza Kalupy, arena mogłaby być uzupełnieniem powstającego centrum.
15: My swoje zgłosiliśmy 2 lata temu, uchwała jest podjęta, no i na dzisiaj sytuacja wygląda tak, że Politechnika jest skupiona na pracy, żeby rzeczywiście centrum powstało.
7: Innego zdania jest dyrektorka Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, profesor Luiza Handszuch.
8: Według niej najlepszym rozwiązaniem byłoby połączenie wysiłków uczelni i utworzenie dużego centrum na neutralnym terenie, na przykład w arenie.
6: To były wiadomości Radia Poznań.
1: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
7: Czwartek w Wielkopolsce pochmurny, czekają nas przelotne opady deszczu, do tego chłodno.
8: Temperatura maksymalna od 11 stopni na północy do 16 na południowym wschodzie regionu.
6: Radio Poznań, pierwsze w Wielkopolsce.
1: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
6: Dzień dobry, Wielkopolsko.
16: Zielono, pochmurnie, czekamy na deszcz, gdzieniegdzie już jest. Taki będzie ten czwartek. Czwartek, który jest szczęśliwym dniem, szczególnie dla Gustawy, Ludmiły, Sawy czy Domiceli. Dziś mają swoje imieniny, to 7 dzień maja.
17: To takie preludium do piątku, które rozpocznie całkiem pogodny weekend. Wystarczy tylko przetrwać ten dzień, a zieleń i tak się ucieszy. Franciszek Waleryk, Ania Skoczek, jest z nami także Rafał Polacki, który program realizuje. Będziemy z Państwem w troje do godziny 9:00.

0: Dokładnie 9 minut po godzinie 8. Słuchają Państwo Radia Poznań. Czas na zapowiedź rozmowy. Rozmowy dnia, która na naszej antenie już o 8.15.
1: Jest z nami w studiu Krzysztof Polasik, czyli gospodarz dzisiejszej rozmowy. Witaj, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
1: Kto będzie dzisiaj Twoim gościem? Jaki temat podejmiesz o godzinie 8.15?
2: Etyk profesor Przemysław Rotengruber z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Będziemy rozmawiać o czymś, co interesuje na pewno nie tylko rodziców, o przemocy i agresji wśród młodzieży, ale też wśród dorosłych, bo ja uważam, że tych światów do końca nie można rozdzielać, jeśli chodzi o to. Pewnie dzieci przejmują część wzorców, no a w tle bardzo tragiczna, szokująca chyba mogę tak powiedzieć, sprawa sprzed roku tak de facto, ale dopiero wczoraj te fakty ujrzały światło dzienne. Mówię oczywiście o śmierci 13-latki ze wsi Linie, spod Lwówka, która jak okazało się nie odebrała sobie życia, bo wcześniej takie informacje wstępnie przyjęli śledczy, tylko została zamordowana przez kolegę.
0: Po 8.15 zapraszamy na rozmowę dnia. Teraz sprawdzamy, co dzieje się na wielkopolskich drogach.
3: To sygnały Maciej Krzywoszyński. Na początek krajowa 11, oborniki, spore korki w obu kierunkach. Nie ma żadnego dodatkowego zdarzenia, ale korki niestety są. Korki w obu kierunkach też na 92 przed rondem w Tarnowie Podgórnym. Dłuższa kolejka w stronę Poznania, co o tej godzinie raczej nie powinno dziwić. Poprawa sytuacji w ostatnich minutach na dojeździe trasą S11 od strony Kórnika. Nie ma korka przed węzłem Krzesiny, nie ma korków na poznańskim odcinku Autostrada 2, także na zachodniej obwodnicy Poznania przejazd odbywa się na bieżąco. W samym Poznaniu korków jeszcze naprawdę sporo. Nadal bardzo mocno zakorkowane na Niestachowska i Witosa od zjazdu z Alei Solidarności. Troszkę krótszy korek na Dąbrowskiego, bo nie sięga Lutyckiej, ale przed Polską nie ma mowy o szybkim przejeździe w kierunku centrum Poznania. Nadal mocno zakorkowana śródka, wjazdy z Warszawskiej i od strony Zawad. Dłuższa niż pół godziny temu kolejka na trasie katowickiej przed rondem Rataje. Cały czas mocno zakorkowane rondo Starołęka, zarówno Starołęcka, jak i po obu stronach ulica Hetmańska.

0: Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
1: W naszym studiu etyk i kulturoznawca profesor Przemysław Rotengruber z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Kłaniam się.
1: Wielkopolską wstrząsnęły ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii ze wsi Linie. Okazało się, że dziewczyna nie tak jak wcześniej twierdzili śledczy odebrała sobie życie, tylko została zabita przez wówczas 14-latka. To taki chłopak musi mieć w głowie, żeby upozorować samobójstwo swojej koleżanki.
2: Tak, ten przypadek Kamilek i jeszcze pewnie wiele innych, które moglibyśmy tutaj przytoczyć, co ci złoczyńcy mają w głowach, że dopuszczają się podobnych czynów, któż to może wiedzieć, poza być może psychologami sądowymi, a i ich bym nie przeceniał w tej kwestii, dlatego że są to rzeczy, które zwyczajnie mówiąc nie mieszczą nam się w głowach. Z jakichś powodów ludzie robią takie rzeczy, ale dodajmy od razu, zawsze tak było i pewnie zawsze będzie. Dla nas interesująca jest skala tego zjawiska.
1: No i wiek tych sprawców, to są dzieciaki.
2: Nie demonizujmy tego. Młodzi też potrafią być straszni. Miałem w swoim życiu taką okoliczność, poznałem człowieka, który niesłusznie został zatrzymany, a później nawet skazany za morderstwo, którego nie popełnił. Po 3 latach go wypuszczono, ponieważ sprawa się wyjaśniła, ale mówię o tym dlatego, że przebył długą drogę, zanim trafił do regularnego więzienia po wyroku skazującym i opowiadał mi, a była to historia sprzed kilkudziesięciu lat, że najgorzej było wśród młodocianych przestępców. Że to było najbardziej zdemoralizowane grupa bez jakichkolwiek hamulców. Dlaczego? Dobre pytanie. Być może, albo inaczej, chętnie na nie odpowiem, dlatego że mam pewną hipotezę, choć oczywiście ta hipoteza daleka jest od wiedzy o tym, o co pan redaktor pyta. Mianowicie wszyscy potrzebujemy wychowania i to nie tylko, choć oczywiście przede wszystkim wychowania wyniesionego z domu, ze szkoły, ale później również powinno nas wychowywać nasze społeczne otoczenie. No i z opowieści tego mojego kolegi rzekomego kryminalisty wynika, że rzeczywiście jest tak, że nawet przestępcy się w pewnym momencie uspokajają, dlatego że muszą się dopasować do reguł grupy, w tym wypadku grupy przestępczej. W przypadku młodocianych tego jeszcze nie ma.
1: To zapytam jeszcze o jedną sprawę. Niedawno w Jeleniej Górze 12-latka zabiła ostrym narzędziem 11-letnią koleżankę. One się wcześniej kłóciły, szarpały. Kiedyś mówiło się, że chłopcy się biją, a dziewczynki stosują przemoc w białych rękawiczkach. To już jest nieaktualne?
2: No, oczywiście, że tak. Z tego powodu, że jednak jeśli

0: chodzi o role przypisywane tradycyjnie poszczególnym płciom, no to to jest mocno zdewaluowane, to są mocno zdewaluowane kategorie. Dziś kobiety szukają nowych swoich ról społecznych i nowych ról w kulturze, którą współtworzymy, no i te poszukiwania prowadzą je w bardzo różnych kierunkach, bo to jest przede wszystkim awans kobiety, co widać na każdym kroku, ale to jest również uleganie nałogom, które wcześniej zarezerwowane były tylko dla mężczyzn, czy też na przykład sięganie po przemoc, którą również tradycyjnie, choć bardzo stereotypowo, co chcę podkreślić, kojarzyliśmy z mężczyznami. I tutaj do tego stereotypu, jeśli pan redaktor pozwoli, się odniosę, dlatego że ja bym jednak tak bardzo kobiet nie wybielał, to znaczy nadobna płeć i tak dalej. Pod wpływem poetów je sobie idealizujemy i słusznie czynimy, bo ostatecznie są te istoty, które my mężczyźni chcemy kochać. Ale z drugiej strony medalu, no to proszę mi wierzyć, zawsze tak było, że zdarzały się kobiety i było ich nawet całkiem sporo, które miały skłonności przemocowe.
1: W zeszłym roku, to są dane fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, przemoc rówieśnicza dotknęła 66% nastolatków. W przypadku przemocy ze strony dorosłych to było 32%.
0: No tak. No,
1: dwa razy mniej, czyli co, łatwiej jest znęcać się, prześladować rówieśnika, tak?
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, moja żona jest dyrektorem szkoły podstawowej w Poznaniu. Przemoc to jedna sprawa, autoagresja to druga i śmiem twierdzić, a to są sugestie mojej żony, że jest to problem dużo poważniejszy, więc zaczyna się gdzieś w nas głęboko. Czasami przybiera taką postać, że zwracamy się przeciwko innym, że jesteśmy agresorami wobec tychże innych, ale dużo częściej wobec samych siebie. Coś takiego jest w tej naszej kulturze, co sprawia, że nie jest nam w niej dobrze. I okazujemy to właśnie w przemocowy sposób. Należałoby zająć się w pierwszej kolejności tym problemem, ale to nie jest moja kompetencja, to jest kompetencja psychologów społecznych. Moją kompetencją jest ewentualnie to, jak można by tej przemocy przeciwdziałać, że tak powiem obrazowo, z zewnątrz. Co państwo mogłoby zrobić w tej sprawie i co powołane do życia przez państwo instytucje powinny uczynić, żeby tej przemocy w naszej praktyce codziennej było mniej?
1: To pytanie do pana jako do kulturoznawcy. To świat stworzony przez dorosłych sprawia, że ta młodzież, te dzieci są tak agresywne?
0: Tak, to świat stworzony przez dorosłych, albo świat tworzony przez dorosłych, kreowany każdego dnia przez dorosłych, sprawia, że dziś są nie tylko agresywne, ale że też nie mają żadnych hamulców w okazywaniu tej agresji. No bo tak, z jednej strony, skoro mówimy o autoagresji, to oczywiście potrzebna jest ta pozytywna pomoc, ta tak zwana marchewka, to wszystko, co miałoby spowodować, że dziecko nabierze zaufania do swoich opiekunów, że odkryje jakieś pozytywne wartości w otaczającym je świecie i że w związku z tym zechce stoczyć tą wewnętrzną walkę, która wcześniej czy przed momentem skłaniała je właśnie do autoagresji. Ale druga kwestia to jest taka, że zdarzają się dookoła nas przypadki patologiczne, którym należałoby przeciwdziałać z całą mocą, więc jeśli posłużymy się przykładem szkoły, to stwierdzam z całą odpowiedzialnością, że szkoła nie dysponuje w chwili obecnej absolutnie żadnymi środkami, żadnymi, słownie żadnymi, żeby na przemoc ludzi młodych, dzieci i młodzieży, żeby reagować. Żadnymi środkami nie dysponuje. I to wynika jasno z dokumentów, z dyrektyw wszelkiego rodzaju, z sugestii czynionych przez polityków. Szkoła ma pozostawać bierna wobec
1: przemocy. Ale jest
0: przemocy,
1: tam jakiś pedagog, jest psycholog,
0: który może zwrócić ewentualnie uwagę, o ile to nie dotknie ucznia i jego rodziców. To jest stan na dzień dzisiejszy.
1: Jest tam jakaś forma wystawienia uwagi.
0: Ja dokładnie przeczytałem to rozporządzenie i dokumenty towarzyszące rozporządzeniu. Zwrócić uwagę, surowo zwrócić uwagę, jeszcze surowiej zwrócić uwagę. Wie pan, ja jestem z Dolnego Łazarza. Tam moim kolegom można było zwracać uwagę, ale to zwykle nie przynosiło skutku i w tym wypadku jest podobnie.
1: To co w takim razie przyniosłoby ten skutek pana zdaniem? Jeśli chodzi o tę szkołę, bo już zostaniemy na tej płaszczyźnie.
0: Dwie kwestie. Wychowanie, i to nie tylko wychowanie szkolne. Wychowanie musi mieć charakter ciągły, permanentny. To państwo, to społeczeństwo powinno wychowywać swoich obywateli, swoich współczłonków, dlatego że wychowujemy się nawzajem, ustanawiając pewne normy, nie tylko regulacje prawne. Na przykład trzymając się tego, że jeśli sąsiad ma małe dzieci, to powinniśmy, to nie jest jedyny powód, to powinniśmy o 22:00 ściszyć odbiornik telewizyjny, czy wszystko jedno, wzmacniacz audio, z tego powodu, żeby sąsiadowi nie przeszkadzać. To jest przykład pierwszy z brzegu. Więc generalnie wychowanie, szeroko pojęte wychowanie, a z drugiej strony system nagród i kar. Każdy z nas powinien mieć z tyłu głowy taką oto myśl, że jeśli zrobi coś złego, to zostanie za to ukarany. A jeśli z kolei będzie się zachował właściwie, a nawet będzie dawał dobry przykład innych, to być może się dla tych innych stanie autorytetem. Tego nam w życiu codziennym brakuje. Na każdym kroku.
1: Jeśli mówimy o tych nastolatkach, które nie mają hamulców, to jest kwestia, no właśnie, tego tak zwanego bezstresowego wychowania, czy może teraz dostępu do internetu, mediów społecznościowych. Bym też za chwilę pana zapytać o ten zakaz, który być może będzie wprowadzony.
0: System bezstresowego wychowania, czyli są nagrody, nie ma kar. Rzeczywiście, i to nie tylko dotyczy rodziców, politycy w tę stronę dryfują, bo trudno powiedzieć, by świadomie w tym kierunku zmierzali. To nie ma absolutnie żadnego sensu. Proszę pana sobie wyobrazić, ja przepraszam, ale posłużę się następującą ilustracją. Proszę sobie wyobrazić, że pańskie dziecko uczęszcza do klasy, w której znajduje się jeden taki pogromca swojego otoczenia. Ta jedna osoba, to jedno dziecko, ten jeden młodzieniec jest w stanie zepsuć wszystko. I teraz, jeśli szkoła nie dysponuje żadnymi środkami, żeby ten proceder ukrócić, no to właściwie pozostajemy w impasie. Jedyne, co może pan zrobić, to przenieść swoje dziecko do innej szkoły.
1: Ale tam problem się może powtórzyć.
0: Ale tak, gdzie problem w najprostszy sposób może się powtórzyć. Czego brakuje? Brakuje systemu nagród i kar i brakuje wychowania. I tutaj rozwinę tę myśl. Brakuje tego wychowania, czy właściwie tych wzorów związanych z tym, że na co dzień powinniśmy się nawzajem kształtować, wpływać na siebie. Zamiast tego mamy coś przeciwnego. Mamy demoralizujący przykład płynący z góry. Ja oczywiście lekceważę tych wszystkich kwestii, o których wspomniał pan redaktor, czyli atomizacja, każdy żyje w swoim świecie przed ekranem swojego komputera, komercjalizacja, liczą się pieniądze, dalej niepewność życiowa związana z tym, że nie wiadomo, co nas spotka za 5 lat, być może wojna z Rosją, czy też takie zagubienie daleko idące związane z tym, że przeciętny Kowalski nie wie, na kogo ma głosować, kiedy zbliżają się wybory. A jeżeli podejmuje takie decyzje, to najczęściej pod wpływem bardzo chwilowych emocji. Więc to wszystko jest prawda. Natomiast tym podstawową kwestią w odniesieniu do agresji, o którą pan redaktor pyta, i dzieci, i dorosłych, to jest demoralizujący przykład płynący ze środowisk politycznych, które się przezywają, które się odsądzają od czci i wiary i które właściwie swoją działalność polityczną coraz bardziej redukują, coraz bardziej sprowadzają do napuszczania jednych na drugich. Każde działanie jest dobre, byle przyniosło efekt w postaci zainteresowania potencjalnego elektora.
1: Właśnie PR-owcy pewnie powiedzieliby, czy ci, którzy doradzają politykom, że taki agresywny, w cudzysłowie, przekaz dociera do wyborców, że oni naprawdę chcą takiego przekazu.
0: Ale jak najbardziej. Łatwiej straszyć, łatwiej napuszczać, niż nakłaniać do podejmowania jakichś działań rozciągniętych w czasie i wymagających od nas wysiłku. A mało tego, prawdopodobnie ta druga oferta nie spotka się z dużym zainteresowaniem, a ta pierwsza, o ile tylko udało nam się wystraszyć zdezorientowanego wyborcę, musi zadziałać. No przecież połowa Polaków myśli, że Niemcy czegoś od nas chcą i zarazem myśli, że Niemcy za drugą wojnę światową są nam winni jakieś bajańskie odszkodowania. I to jest właśnie poziom tej dezorientacji. Ludzie, którzy nie widzą rzeczy elementarnej, tych kilkuset miast i kilku tysięcy wsi, które dostaliśmy od Niemców po II wojnie światowej. Czyli jakby fakty nie mają nic do tego. Można na tych ludzi wpływać, można ich demoralizować, można opowiadać im bajkę o żelaznym wilku, dlatego że oni to wszystko kupują.
1: Panie profesorze, na koniec, te media społecznościowe, zakaz wykorzystywania ich od 15 roku życia, wiem, że jeśli chodzi o płaszczyznę kultury, to tak naprawdę był game changer, pojawienie się Facebooka, później TikToka, Instagrama. Czy teraz ograniczenie dostępu tej młodzieży może w jakikolwiek sposób pomóc rozwiązać ten problem?
0: Nie wierzę, że to zadziała w taki sposób. Regulacje prawne nic do tego nie mają. Młodzież nadal będzie z tego korzystać. Przecież to jest proste do obejścia. Tu chodzi o wychowanie, tu raczej chodzi o to, żeby nakłanianie do tego, żeby bardziej świadomie ludzie młodzi dokonywali wyborów tego, co mają do zaoferowania internet, a nie wprowadzanie prostych zakazów. To jest magiczne podejście do prawa, do systemu prawnego, który ma eliminować problemy w ten sposób, że ktoś, w domyśle polityk, zadekretuje, że tych problemów nie ma być. Sorry, to tak nie działa.
1: Mówił profesor Przemysław Rotengruber z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Rozmowa dnia Radia Poznań. Reklama. Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań-Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
3: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
4: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
7: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni. Też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
6: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
8: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania informacyjna Jakość powietrza to jakość życia.
2: Reklama. Autopromocja.
10: Aktywna powiatowa siedemnastka. Rekreacja, sport i kultura w gminach powiatu poznańskiego. Propozycje dla mieszkańców i turystów. W Radiu Poznań w poniedziałki i czwartki o godzinie 9:50. Partnerem audycji Aktywna powiatowa siedemnastka jest powiat poznański.
2: Autopromocja.
11: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: Igor Herburt z Aliam i Vito Bambino, nowy hymn męskiego brania na...
1: Brania. Ale brania, może być winobrania.
0: Branie, tak, będzie winobranie, jeżeli
1: było
0: będzie dobra
1: Freuda.
0: W dzień dzisiaj zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 do na północy do 16 stopni na południowym wschodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, północno i północno-wschodni. I tak to będzie dziś wyglądało, jak będzie wyglądało w najbliższych dniach.
1: Jeszcze ta najbliższa noc będzie dosyć chłodna w całym regionie. Temperatury w Wielkopolsce osiągną maksymalną wartość 6 stopni Celsjusza. Jutro i nad ranem te opady deszczu powinny już się uspokoić, nie powinno padać. W sobotę synoptycy zapowiadają całkowicie dzień bez opadów do 17 stopni. No i niedziela również bez deszczu do 21 stopni Celsjusza. Jeszcze ten poniedziałek najbliższy ma być ciepły, ale kolejne dni już chłodniejsze. Temperatury spadną do około 13, nawet 14 stopni Celsjusza.
0: Grunt, żeby padało. I to w grunt. 8:35. Już za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w prasie lokalnej.

0: Przegląd wieści lokalnych.
1: Gdzie zaglądasz, Franek?
2: Ja zaglądam na portal asta24.pl. W sobotę policjanci zostali skierowani do jednego z mieszkań na Pilskim Zamościu. Zgłaszający powiedział, że jego partnerka się awanturuje i jest poszukiwana przez policję. Pod wskazanym adresem jednak nikogo nie było. I tutaj chciałbym mówić dalej, ale właśnie wyłączył mi się ekran, więc ja do tego wrócę, a ty
1: dobrze, a ja w takim razie przeniosę się do nowego Tomyśla. nowytomysl.nowinylokalne.pl. Nowy Tomyśl oczywiście bez polskich znaków. Radny pyta o przyszłość nowotomyskiej oświaty. Powodem dramatyczny spadek urodzeń. Marek Nyćkowiak, radny Rady Miejskiej Nowego Tomyśla, złożył interpelację w sprawie pilnej reorganizacji sieci szkół i przedszkoli. Samorządowiec alarmuje, że gmina musi dostosować strukturę oświaty do pogarszającej się demografii. Z danych przedstawionych przez radnego wynika, że sytuacja jest bardzo poważna. W 2025 roku w całej gminie urodziło się ponad 190 dzieci. A w pierwszym kwartale 2026 zaledwie 47 dzieci. Oznacza to, że w najbliższych latach liczba uczniów i przedszkolaków może spaść nawet o połowę. Radny Nyćkowiak podkreśla, że wydatki na oświatę stanowią obecnie 50% budżetu gminy, a w obliczu rosnących kosztów i spadającej subwencji utrzymywanie obecnej sieci placówek staje się wyzwaniem finansowym także. No i tutaj podkreśla radny również, że sektor oświatowy w gminie obejmuje około 700 pracowników oświaty i ich rodziny. Także kadra pedagogiczna i pracownicy administracji z ogromnym niepokojem obserwują trendy demograficzne i czekają na konkretne rozwiązania systemowe. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, nowytomyśl.nowinylokalne.pl. Tutaj przeczytają Państwo więcej na temat demografii w Nowym Tomyślu i reorganizacji placówek oświatowych.
2: Ja może wrócę do tej informacji, którą zacząłem, a która mi się wyłączyła. Mianowicie to było tak, że partner zgłosił, że partnerka się awanturuje. Policja przyjechała na miejsce i tam mundurowi zastali zgłaszającego, który oznajmił, że wcześniej dzwonił po pomoc, ponieważ jego partnerka się awanturowała, ale tu już w czasie przeszłym. Kobieta miała jednak wyjść szybciej z mieszkania jeszcze przed przyjazdem policjantów, a funkcjonariusze nie uwierzyli do końca w przedstawioną historię. Podczas interwencji sprawdzili mieszkanie, a w jednej z szaf na ubrania zauważyli ukrywającą się kobietę. Relacjonuje młodszy aspirant Wojciech Zeszot, rzecznik prasowy pilskiej policji. Policjanci potwierdzili, że 23-latka jest poszukiwana, została skazana na rok bezwzględnego więzienia za udział w bójce. Kobieta trafiła już do zakładu karnego, gdzie odbywa zasądzoną wcześniej karę. Coś mi się wydaje, że oprócz tej kary to też ten związek partnera i partnerki nie przetrwa. A no właśnie,
1: to jest bardzo prawdopodobne.
2: Przyboje tych inwektywów, które szły pod adresem ów partnera w trakcie interwencji. No właśnie, i o tym czytamy na portalu asta24.pl.

Oto sygnały Maciej Krzywoszyński na drogach, na szczęście bez SOS o poranku, bo bez wypadkowych utrudnień, oby jak najdłużej, ale warunki pogodowe od zachodu się pogorszyły, już w Poznaniu mokro się zrobiło, więc uważajcie, bo drogi śliskie, większe odstępy między pojazdami, no i ostrożniej hamujemy. W Poznaniu cały czas sporo korków w północnej części miasta, przede wszystkim Lutycka, Niestachowska, Witosa, Świętego Wawrzyńca, tu jest najgorzej, po wschodniej stronie Warty nadal najgorzej na Śródce, praktycznie w ostatnie pół godziny bez żadnej poprawy, duży korek na Blocie Warszawską i od strony Zawad przed rondem Rataje utrzymuje się zator na trasie katowickiej. Poprawę mamy w ostatnich minutach, za to na rondzie Starałęka, gdzie kolejki znacznie krótsze, zwłaszcza na wieście z ulicy Starałęckiej. Korkowo jeszcze na Blocie od strony Lubonia i Mosiny w rejonie węzła Poznań, Luboń na Armii Poznań w Luboniu i na Dolnej Widzie już w Poznaniu. Autostrada 2 i ekspresówki przejezdne, za to bez żadnych zakłóceń.

0: dobry Wielkopolsko.
1: I już tylko 10 minut pozostało do godziny 9. Dziś na częstotliwości 100,9 od godziny 9 nie będą mogli Państwo nas usłyszeć, ale nic straconego, można nas nadal słuchać przez stronę internetową. Polecamy www.radiopoznan.fm. A ja przypomnę, przerwa w nadawaniu ze względu na konserwację nadajnika od 9 do 16 na częstotliwości 100,9.
2: Czyli na innych częstotliwościach słuchać będzie można. A ja mam pytanie do naszego gościa, który odwiedził nasze studio. Czy korzystał kiedykolwiek z hasła Sławek 1?
3: Nie.
2: A na przykład Bajew 1, 2, 3?
3: Nie.
1: No i w tym samym zdradziłeś, kto jest już z nami w studiu. Sławek Bajew,
2: witaj. A może
1: witaj.
2: Kod PIN 1, 9, 6?
3: Nie, nie, nie. Ale funkcjonuje coś takiego jak... No nie mogę zdradzić, bo hakerzy będą mieli łatwiej.
2: A chyba, że to taki skrót, taki, bo blisko jest tutaj na klawiaturze.
3: No takie trójkąt. Różne kombinacje, też żeby są. Zapamiętać, no to wiadomo, że stosuje się takie, ustalając, nie wiem, piny, ustalając hasła, no bo pamięć mamy dobrą, ale krótką, no i tyle.
1: Czyli krótkie hasła. Jeśli chcą Państwo na temat haseł jeszcze się wypowiedzieć, to odsyłamy na naszego radiowego Facebooka i tutaj jeden z naszych słuchaczy zaproponował nam hasło. Przeczytam może.
2: Proszę.
1: Bez polskich znaków. Hasło od pana Piotra. To jest twoje dobre, długie hasło do Radia Poznań. Dziękujemy.
2: To jest hasło.
1: Zastosujemy, tak.
2: A duże znaki?
1: Jeszcze nie ma, ale znaki możesz
2: specjalne?
1: Sobie wymyślić.
2: No dobrze, tutaj napisał jeszcze pan Maciek do nas SMS-a. Osobiście mam łatwe hasło, kod pocztowy i miejscowość. Jest znak szczególny i wielka litera. Genialne!
1: Genialne, jakie proste. Chyba to odmieni moje życie.
2: No, polecam pan Maciek, ale pan Maciek, no właśnie, czyli nie Maciek 1, nie Maciek 1, 2, 3. Tylko pytanie właśnie, czy pan Maciek zdradzi nam kiedykolwiek, gdzie mieszka?
1: Nie, dobra, daj spokój, ale to jest jak każdy z nas...
2: Nie zhakujemy go, nie napisał.
1: Sam wymyślić,
3: no po co
1: zastosować?
3: Hakować w ogóle, skąd te myśli? Dlaczego wchodzić w ten sposób w posiadanie cudzej własności?
2: Ja tylko mówiłem jako tak zwany pentester, sprawdzałem bezpieczeństwo.
3: Ja.
2: Sławek Bajew, Ania Jaworska?
3: Zapraszamy po godzinie 9:00, na pewno nie na 100,9, ale przez stronę internetową, jak państwo słyszeliście.
1: I na innych częstotliwościach.
2: Rafał Polaski audycję realizował i dalej będzie tu jeszcze pracował dziś do 12:00 co najmniej. Dziękujemy, Rafał. Ania Skoczek.
1: Franciszek Walerych. Jesteśmy jutro z Państwem od 5:30. No i dziękujemy za wspólny poranek.
2: Ania 1.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Reklama.
2: Już 16 raz spotykamy się na Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. 4 dni wydarzenia, którego dyrektorem artystycznym jest Leszek Możdżer, to 11 projektów muzycznych, wernisaż, strefa chillout i niepowtarzalne okoliczności przyrody. Na scenie pojawią się m.in. John Zorn, Sullivan Fortner, Stanley Clark, Kinga Gwyk, Maciej Sikała, Young Power New Edition i oczywiście Leszek Możdżer. Zapraszamy od 31 maja do 3 czerwca.
3: Światowa wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic, hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
4: Lordzie, witamy na salonach.
5: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
4: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem? Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą?
6: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
7: Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca, 135. www.centrummedycznestanley.pl.
8: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
9: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
10: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
12: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
1: Reklama.
13: Autopromocja.
14: Dziś wieczorem w Radiu Poznań. Popołudniówka. Po 17 rozpoczynamy 2 godziny z Lilianą Skibińską i Maciejem Narożnym, którzy na mijający dzień patrzą zawsze przez różowe okulary. Po 19 wielkopolskie rytmy, czyli muzyka, która powstaje właśnie u nas. Chillout po 20 to brzmienia, które niosą relaks. Po 21 rozmowy po zachodzie, przestrzeń niespiesznych spotkań wokół ważnych spraw. Po 22 ramówkowy spekulant, czyli 2 godziny na pograniczu muzycznych światów pod znakiem Motown Studio. Dziś wieczorem w Radiu Poznań.
13: Autopromocja.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Ponad 120 osób wpadło w antypedofilskiej operacji Hellfire.
15: Rusza proces w sprawie śmiertelnego wypadku, w którym zginęła znana w Ostrowie wolontariuszka.
1: U nas też najnowsze doniesienia z akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie.
0: Wiadomości Radia Poznań.
15: O 9 w czwartek 7 maja Alicja Dec
1: i Marek Polak, zapraszamy.
15: 37-latek z Poznania wśród 123 osób zatrzymanych w związku z operacją Hellfire. Akcja została przeprowadzona w całym kraju i była wymierzona w przestępczość internetową o charakterze pedofilskim.
1: W Poznaniu zatrzymano mężczyznę podejrzanego o sprowadzanie, posiadanie i przechowywanie w celu rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Podczas przesłuchania przyznał się do posiadania takich materiałów. Grozi mu do 15 lat więzienia.
15: W ramach wspólnej akcji funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali w całym kraju 123 osoby w wieku od 19 do 94 lat. Zarzuty usłyszało 95 osób. W akcję zaangażowanych było 500 policjantów i żandarmeria wojskowa.
1: Był pijany, a jego BMW na zakręcie wleciało wprost na chodnik, zabijając wracającą z sylwestrowej zabawy kobietę.
15: Dziś przed ostrowskim sądem rozpoczyna się proces młodego mężczyzny, który śmiertelnie potrącił 37-latkę i uciekł z miejsca zdarzenia.
1: Sprawa poruszyła całą Polskę. Kobieta była znaną w mieście wolontariuszką WOŚP.
15: Oskarżony przyznał się do winy, grozi mu do 20 lat więzienia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Maciej Meller.
16: Kierujący nie zatrzymał się celem udzielenia pomocy i z dużą prędkością oddalił się z miejsca zdarzenia. Potrącona 37-letnia kobieta została niezwłocznie przetransportowana do suskiego szpitala, gdzie niestety pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarła. Parter pokrzywdzonej nie doznał bezpośrednich obrażeń. Na miejscu zdarzenia ujęto tablicę rejestracyjną pojazdu, a także zabezpieczono zapisy monitoringu.
1: Mężczyznę zatrzymano po kilku godzinach w pobliskich Przygodzicach. Odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu i nieudzielenie pomocy ofierze.
15: Przed sądem stanie też pasażerka auta, ona również była pijana. Kobieta odpowie za nieudzielenie pomocy ofierze.
17: Słuchacie wiadomości Radia Poznań.
1: Przenosimy się na Lubelszczyznę. Cały obszar objęty pożarem w powiecie biłgorajskim jest pod kontrolą.
15: Zapewnił o tym przebywający na miejscu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zmniejszyło się też zagrożenie dla budynków znajdujących się w pobliżu płonącego lasu.
18: Jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Wczorajsze ustawienie linii obrony przez strażaków i służby lasów państwowych okazało się skuteczne. Wydaje się, że dziś to zagrożenie jest naprawdę na minimalnym poziomie. Choć cały czas podkreślam, że ta sytuacja może być dynamiczna.
1: Szef MSWiA dodał, że akcję gaśniczą ułatwiają opady deszczu. Na terenie objętym pożarem zaczęło padać, a według prognoz opady mają występować również jutro.
15: Na koniec wracamy do Wielkopolski. Jaki mural z Chrobrym pojawi się na kamienicy w centrum Gniezna?
1: O tym decydują mieszkańcy w internetowym głosowaniu. Ma być pamiątką ubiegłorocznych obchodów tysiąclecia koronacji pierwszego króla w Gnieźnie.
15: Z nadesłanych projektów komisja wybrała 3, które poddano pod głosowanie mieszkańców, mówi rzeczniczka Urzędu Miasta Monika Wiwer.
19: Na wszystkich wiodącą postacią jest Bolesław Chrobry. Na jednym przedstawieniu jest on bardziej taki, powiedziałabym, kreskówkowy. Na innym w takich kolorach bordowo-szarych z takimi paskami. Na tym trzecim chyba najbardziej klasycznie. Tak więc wszystko zależy od tego, jaki gust, który z tych Bolesławów Chrobrych przypadnie Państwu do serca.
1: Na mural z Chrobrym można głosować do niedzieli przez formularz na stronie miasta.
15: Po raz pierwszy w historii polski minister infrastruktury spotkał się w Waszyngtonie z amerykańskim sekretarzem transportu.
1: Rozmawiali o budowie CPK, kolejnictwie i gospodarce morskiej. Szczegóły w kolejnych wiadomościach.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
2: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
15: W Wielkopolsce ponuro i pochmurno i tak ma być przez cały czwartek. Czekają nas przelotne opady deszczu.
1: Do tego chłodno, temperatura maksymalna od 11 stopni na północy do 16 na południowym wschodzie regionu.
0: Radio Poznań, pierwsze w Wielkopolsce.
2: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
20: Poranny sport w Radiu Poznań, Dawid Cytrowski. Dzień dobry. PSG kontra Arsenal to finałowe starcie w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Wczoraj Paryżanie zremisowali w rewanżu z Bayernem 1-1 i obronili jedną bramkową zaliczkę z Parc des Princes. Finał w Budapeszcie 30 maja. Dziś poznamy także finalistów w Lidze Europy. Tu w półfinałach Aston Villa zagra z Nottingham Forest, a Freiburg z Bragą, a także w Lidze Konferencji, gdzie Crystal Palace rywalizować będzie z Szachtarem Donieck, z kolei Strasbourg z Rayo Vallecano. Koszykarze Tasomix Rosiek Stali Ostrów Wielkopolski awansowali do fazy play-in w Orlen Basket Lidze. Wczoraj Stalówka wygrała w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego z Górnikiem Wałbrzych 86-74 i teraz zmierzy się na wyjeździe z MKS-em Dąbrowa Górnicza. To spotkanie już jutro, a ponownie o sporcie w Radiu Poznań jeszcze dziś o 15.50. Do usłyszenia.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: Mała czarna.
1: A ci, co na 109, do nas nie słyszą, szkoda. Szkoda, ale może się przełączyli akurat do sieci. Sprawdzimy, bo zwykle po częstotliwości nadsyłania odpowiedzi kalamburowych orientujemy się, jak
2: na którym nadajniku jest jakaś praca. Zapraszamy do słuchania Małej Czarnej po 10.
1: Dzień dobry,
2: pojawi się gość. Będziemy mówić dzisiaj o tym, jak stawiać granice. I nie chodzi o płoty, które okalają nasz kraj, tylko o takie granice w codziennym życiu.
1: Okalają, to może nie są na pewnym fragmencie tych granic, bo...
2: No tak, wiesz, no, zaszalałam.
1: Zaszalałaś, to tam ledwie dotyczy to granicy z Białorusią.
2: Ale rzecz najważniejsza jest taka, że właśnie nie o takich granicach będziemy rozmawiali, a o takich granicach między ludźmi. My generalnie jesteśmy za tym, co państwo doskonale wiedzą, żeby budować mosty, ale czasami jednak granice trzeba postawić.
1: No tak, no, stawianie granic to też jeden z ważniejszych elementów wychowania.
2: Jest wbrew pozorom trudna umiejętność.
1: Bardzo. Zapraszamy państwa. Rafał Polacki realizuje program.
2: W studiu Anna Jaworska.
1: Sławek Bajew i kalambur na stronie www.kalambury.radiopoznań.fm.

0: Pora na kalambora, drodzy Państwo. Kalambur znajdziecie na stronie kalamburowej, czyli www.radiopoznań.fm.
1: No jestem bardzo ciekawa, co ci przyszło do głowy, mój drogi kolego. No, ja może wyrażę zachwyt.
0: Dobrze.
1: Dzisiaj wysiadłam z samochodu.
0: Czekaj, bo ja hasła zapomniałem.
1: Pamiętaj, Ania 1.
0: To do twojego.
1: No ale wiesz, to też można nawzajem sobie robić takie hasła.
0: Czekaj,
1: Rafał 8.
0: Ja miałem jakiś rower tam. Aha, no dobra.
1: Ja wiem jaki, bo przekazałeś mi swoje hasło.
0: Tak, to napisz mi.
1: Naprawdę?
0: Nie, już się dostałem.
1: Ja
0: rzeczywiście pisałem. Dobra.
1: Dobrze.
0: Proszę Państwa, totalny brak dobra, iż nie tak wzniośle. Jeszcze raz?
1: Tak.
0: Totalny brak dobra, iż nie tak wzniośle.
1: Dobrze.
0: No,
1: już
0: na razie
1: jest lepiej.
0: Taki ząg. Totalny brak dobra, iż nie tak wzniośle.
1: To 71,
0: tak 48 po wyrazie kalambury.
1: Aż tak widać, że ząg? No tak, nie ma się co oszukiwać. No jest ząg. Ale to zawsze step by step.
0: Ale jak te słówka wchodzą? Kto? Czekaj, myślałem, że...
1: To nie ja.
0: Coś.
1: To pies tu.
0: To kostka, nie. Nie ma psa.
1: Jest.
0: Pszu.
1: No dobrze, 71-48 powtórzę, bo weszłam ci w słowo. Po wyrazie kalambury przesyłają państwo odpowiedzi.
0: Zaraz sprawdzimy, jak tam te... Poczekaj.
1: Jak tam te...
0: Hasło.
1: Efekt.
0: A tutaj to
1: nie,
0: akurat
1: to
0: jest do SMS-ów. To mam... Przepraszam. Proszę mi nie robić tutaj...
1: Proszę państwa. Co to się dzieje?
0: Śmiejemy się do SMS-ów, do pozdrowień. Mam hasło Sławek Bajew. To zapamiętałem, ale nie jeden.
1: Ale wyrafinowany.
0: Ale widzę, że wyrafinowany kalambur jest, bo za dużo rozwiązań nie ma. Są natomiast pozdrowienia od Stacha dla Inki, 71-48 po wyrazie kalambury.
1: Trochę śmiejemy się do SMS-ów, a trochę do innej rzeczywistości, o której nie wiem, czy państwu możemy powiedzieć. Może się
0: nie możemy powiedzieć.
1: Dobrze. Dobrze, nie będę
0: mówmy,
1: mówić.
0: Nie mówmy.
1: Cicho.

0: Autopromocja.
1: Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
2: Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
1: Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
2: W magazynie Radia Poznań.
1: Auto Moto Pyrlandia.
2: Co dwa tygodnie w niedzielę po godzinie 19:30.
3: Partnerem magazynu Automoto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.
0: Autopromocja.

0: Jak stawiać granice? Twoja droga do wolności, spokoju i siły wewnętrznej. Książka z ćwiczeniami, którą stworzyła pani Aleksandra Borowska i na którą czekamy, bo pojawi się w studiu po godzinie 10:00. To jest właśnie książka, wokół której będziemy toczyć naszą rozmowę. Otwieram ten poradnik, bo właściwie też tak można o tej książce powiedzieć. I oczywiście na początku hasło, które wydaje się wyświechtane, a cały czas nie do końca potrafimy wcielać je w życie, albo bardzo się staram, a nie zawsze nam wychodzi, czyli asertywność. Trzeba trochę lubić siebie, trzeba wiedzieć, jakie jest nasze znaczenie, kiedy mówić tak, a kiedy mówić nie, o tym będziemy mówili. Czy zdarzać się mówić tak, choć w środku krzyczysz nie? Niech sobie państwo sami odpowiedzą.
1: Tak, tak.
0: No właśnie. Albo, no właśnie, na coś się zgadzamy.
1: Tak, tak.
0: A w środku mówimy, że wcale nie mamy na to ochoty. Albo po chwili przychodzi do nas ta świadomość, bo czasami bywamy tak bardzo, jakby to powiedzieć, w rozbracie ze swoimi przekonaniami.
1: Pozdrawiam ciepło i słonecznie panią Anię, pana Sławka i fanów Małej Czarnej. Cytat na dzisiaj. Nie zastanawiaj się, jak być dobrym człowiekiem, po prostu nim bądź. Marek Aureliusz, cytowany przez panią Anię D. Znaczy, Marek Aureliusz wychwycił to z ogromu wszechświata.
0: I zanotował, bo piśmienny był.
1: Tak, i pani Ania D. również korzystała z tej umiejętności, przysłała nam. Czy to dobre hasło w Europejski Dzień Hasła? No tak, jeżeli tak, to dość słabe to hasło, napisał pan Paweł. To znaczy, że łatwo je złamać. No to wspaniale, że pan, panie Pawle, ma pan otwartą drogę do kariery hakera. W takim razie. Kalamburowego oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Pozdrowienia dla ekipy kalamburowej i radiowej. Żyrafy wchodzą do szafy. No to jest hasło rzeczywiście. Panie Pawle, dzięki serdeczne. Państwu przypominamy, że dzisiaj totalny brak dobra, iż nie tak wzniośle. Hasło 7148 po wyrazie kalambury.
0: A my już niebawem będziemy mówić o życiu na 122, bo chodzi o to, żeby nawet kiedy to życie jest już bardzo dojrzałe, było cały czas jak najlepszym życiem.

0: Życie na 122. Zaprasza Rafał Regulski.
1: Dzień dobry Państwu. Tym razem postanowiłem namówić seniorów na swoisty rozrachunek z dotychczasowym życiem. Nie mówię, że już całym życiem, ale tym, co było dotąd. Wymyśliłem sobie magiczne pytanie, co było warto?
2: Co było warto?
3: Co było warto?
1: Tak, dokładnie, co było warto? Co było warto?
4: Nie wiem, bym musiała pomyśleć.
5: Przeżyć to życie.
1: Co było warto?
6: Nie wiem, co było warto. No przeżyć, chyba warto było.
4: Proszę pana, żyć. Życie jest piękne. Mogło być piękniej i bogaciej. No, nie ma tak. Jeden jest bogaty, a drugi nie bogaty. Trzeba się zgodzić, nie ma innej rady, nie ma wyjścia. A może ktoś ma inny przepis.
1: Co było warto?
7: Co ja wiem? Przystąpienie do Unii Europejskiej.
1: A w życiu własnym?
7: Ale dzieci!
1: A pani co powie?
8: No to samo, bo jesteś małżeństwem. To samo. No dzieci tylko.
7: Jakby nie było już ponad 40 lat, jesteśmy razem.
1: I było warto?
7: Warto. Raz się było na wozie, drugi raz pod wozem, ale było warto.
8: Tak, zgadza się. Ja się też zgadzam z nim.
7: To za małżeństwo, jak się od czasu do czasu nie pokłóci.
1: Czyli w ostatecznym bilansie...
8: Było warto.
3: Co było warto? Rodzinę założyć. No, bierze się raz ślub i się dzieci rodzi i to wszystko. I rodzina jest. Potem człowiek musi jakoś sobie radzić. Ale źle nie było. Trzeba było pracować, wszystko okej.
1: I dzisiaj z perspektywy czasu pani mówi jednoznacznie, było warto.
3: Było, było, było. No życie jest jedno i krótkie i niestety.
1: Pytam, co było warto?
9: Warto było żyć i warto było założyć rodzinę i mieć dzieci. To jest wspaniałe.
1: Dlaczego?
9: Bo kocham życie, świat jest piękny, warto było to zobaczyć i przeżyć na różne rzeczy. I te złe, i te dobre. Po prostu to jest piękne. Tu jest raj, się by wydawało. Nie warto liczyć, że gdzieś tam, coś tam. Bo życie mimo wszystko, mimo tego zła, które nas otacza, bo teraz jest tego coraz więcej, to dla tych chwil warto żyć. Jedni mają więcej tych dobrych, inni mniej, ale no, dla tych chwil się żyje. One są tak piękne, że wydaje się czasami, że to raj.
2: Co było warto? Ożenić się. Potomstwo spłodzić, żeby kto miał na moją emeryturę robić.
0: Życie na 122.

0: No i tak to właśnie. Chciałam się podzielić refleksją, że po prostu już nie wytrzymałam i kiedy dzisiaj przyjechawszy do pracy, wysiadłam z samochodu, no musiałam zrobić sesję fotograficzną pięknych, kwitnących kasztanowców, które mamy u nas na dziedzińcu. Na dodatek Michał jeszcze wczoraj przysłał wieczorne zdjęcia pięknie kwitnących lilaków. Jesteśmy w fenomenalnej fazie deszczu. Skoro teraz jest pochmurno, to spadnij.
1: No po prostu, właśnie, niech, bo tak,
0: niech się to zachmurzenie tak jakoś nam opłaca.
1: Parę kropelek tutaj poleciało, tylko smug na szybach narobiło i tyle jak na razie.
0: No
1: dobra, ośmiel się trochę deszczu i padaj, ale u mnie rzeczywiście też za oknem lilaki piękne, jak to mówią, bzy. Mhm. Bzy, bzy, bzy, bzy. Czarny bez też już zbiera się powolutku do kwitnienia, bo widzę, że zawiązki są. Piękna faza, jak to powiedziałaś, tak, maj jest kapitalny. Są pozdrowienia od kolegi Wieśka, który pozdrawia radiowców, kalamburowiczów i wszystkich, apeluje tak, wszyscy badajcie znamiona. Tak, jak są jakieś znamiona, to do badania. Pozdrawiam serdecznie panią Anię, pana Sławka, redakcję oraz wszystkich kalamburowiczów, Andrzej z Lwówka, a także jeszcze od pani Bożeny Spniew serdeczności dla całej załogi radia i dla wszystkich kalamburowiczów. Otóż proszę państwa, zanim znachor, to przypomnę, że dzisiaj totalny brak dobra, iż nie tak wzniośle. Tak brzmi kalambur. Totalny brak dobra, iż nie tak wzniośle. 71-48 po wyrazie kalambury.
0: I właśnie przyszło mi do głowy, to państwo będą słuchać kolejnego odcinka powieści, a ja tu zgodnie z dyrektorem Kalamborem, czy to, co przyszło mi do głowy, to jest słuszny kierunek, czy też nie.
2: Radio Poznań prezentuje Tadeusz Dołęga-Mostowicz, znachor. Czyta Maciej Mydlak.
3: Antoni spuścił oczy. Wprost nie mógł patrzeć na tego ślicznego chłopca, dzieciucha prawie, rozpaczającego nad sobą. Ty myśl o czym innym, bąknął bez przekonania. O czym, że ja mogę myśleć? O czym? Kiedy co spojrzę na te swoje nogi, to wolałbym się nie urodzić. O, zobacz! Szarpnął kołdrę i odkrył się. Wychudzone nogi, nienaturalnie cienkie, pokryte były na goleniach różowymi pręgami blizn, które jeszcze nie zdążyły zbieleć, i zgrubieniami. Wasil coś mówił, lecz Antoni Kosiba nie słyszał tego. Nie rozróżniał słów. Patrzał jak urzeczony. Czuł, że coś dziwnego się z nim dzieje. Patrzał tak, jakby już kiedyś taki widok miał przed oczami. Jakby tak być powinno. Nieprzeparta siła kazała mu pochylić się nad leżącym. Wyciągnął ręce i zaczął obmacywać kolana i golenie. Jego grube palce, pokryte stwardniałą skórą, z nieomylną sprawnością wyszukiwały, naciskały na zwiotczałe mięśnie, kaleki, krzywizny źle zrośniętych kości. Dyszał ciężko, jakby przy wielkim wysiłku. Walczył z myślami. Ależ tak, tak, z nadzwyczajną jasnością to zrozumiał. Kości przecie źle zrosły się. To nie powinno być tak. I tu też. A jakże? Wyprostował się i otarł rękawem pod z czoła. Jego oczy świeciły się, a zbladł tak, że Wasilko zapytał: co tobie? Czekaj, Wasil, odezwał się Antoni ochrypłym nagle głosem. Ty jak dawno spadłeś i połamałeś nogi? Piąty miesiąc, ale... Piąty? Ale tobie zestawili. Zestawili, doktor z miasteczka, z Radoliszek. I co? I mówił, że będę zdrów. W deseczki mi nogi zabandażował. 2 miesiące leżałem, a jak zdjął... To co? To powiedział, że już nic nie pomoże. Takie połamane, że żadnej rady nie ma. Że nie ma. Aha. Ojciec chciał mnie do samego Wilna wieźć do szpitala, ale doktor powiedział, że nie ma po co, bo i sam Pan Bóg tu nie pomoże. Antoni zaśmiał się. Nieprawda. Jak to nieprawda? Drżącym głosem zapytał Wasil. A tak, że nieprawda. Poruszaj palcami. Widzisz? Nieprawda. Jakbyś nie mógł poruszyć, to koniec. A stopami? Nie mogę. Skrzywił się Wasil. Boli. Boli. To i powinno boleć. Znaczy, dobrze jest.
4: Zmarszczył brwi i zdawał się namyślać. Wreszcie powiedział z przekonaniem.
3: Trzeba tobie nogi znowu połamać i prawidłowo kości złożyć. Jak muszą być. I wyzdrowiejesz. Żebyś palcami nie mógł ruszać, to przepadło, a tak można.
4: Wasil wpatrywał się weń zdumiony.
3: A ty, Antoni, skąd wiesz?
5: Skąd?
3: Antoni zawahał się. Nie wiem skąd, ale to nic trudnego. O, zobacz, tu tobie zrosło się krzywo i tu, a na tej nodze jeszcze gorzej. Tu pęknięcie aż do kolana pewno jest.
4: Nacisnął i zapytał.
3: Boli?
5: Bardzo boli.
3: A widzisz, i tu musi być tak samo.
4: Kaleka syknął pod dotknięciem palca. Antoni uśmiechnął się.
3: Widzisz, tu trzeba przekroić skórę i mięśnie, a potem młoteczkiem albo piłką zestawić w porządku.
2: Tadeusz Dołęga-Mostowicz z Nachor. Kolejne odcinki. Od poniedziałku do piątku o 9:40 i 17:50.

0: Przekazuję szybciutkie pozdrówka od Zwłaszczy i przypomnienie, że totalny brak dobra, iż nie tak wzniośle, to kalambur na dzisiaj. 71:48 po wyrazie kalambury.
1: Za 11:10.
2: Aktywna powiatowa siedemnastka. Rekreacja, sport i kultura w gminach powiatu poznańskiego. Propozycje dla mieszkańców i turystów. W Radiu Poznań w poniedziałki i czwartki o godzinie 9:50. Partnerem audycji Aktywna powiatowa siedemnastka jest Powiat Poznański.
3: Grzegorz Hałasik, dzień dobry. Dzisiaj wydanie turystyczno-zabytkowe. Szukających pomysłu na weekendową wycieczkę zapraszam dziś do Lubonia, mówi Piotr Basiński z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej.
4: Luboń może nam się nie kojarzyć z turystyką, a ma atrakcję naprawdę unikatową. Luboński szlak architektury przemysłowej. No i jest to powód, dla których chociażby studenci architektury z Niemiec uczą się właśnie o jednej z fabryk na tym szlaku. Dlatego, że imponująca hala magazynowa na szlaku została zbudowana, zaprojektowana przez słynnego architekta Hansa Pelciga. No i właśnie jest to jeden z obiektów, które można zobaczyć na tym szlaku. Innym bardzo ciekawym budynkiem jest dawna fabryka drożdży, widoczna z drogi przechodzącej przez centrum miasta, którą ktoś niezorientowany mógłby wziąć za średniowieczny zamek albo gotycką katedrę ze względu na taką właśnie architekturę. Prawdziwym cackiem jest też takie kunsztownie zaprojektowane kameralne osiedle mieszkaniowe dla inżynierów fabryki chemicznej. To również dzieło Pelciga, a w samym środku tego osiedla stoi, myślę, bardzo dobrze rozpoznawalny symbol Lubonia, czyli pomnik Siewcy. A kto chciałby wybrać się i zobaczyć industrialne perełki, można zrobić to albo podczas samodzielnego spaceru, albo wybierając się na jedną z cyklicznych wycieczek z przewodnikiem organizowanych raz w miesiącu.
3: Tu warto dodać, że w budżecie powiatu poznańskiego co roku znajdują się środki na remonty zabytków i w tym roku m.in. kontynuowana będzie wymiana poszycia dachowego zabytkowej hali produkcyjno-magazynowej autorstwa Hansa Pelciga w Luboniu. W tym roku na ratowanie zabytków przeznaczono ponad 3 miliony złotych, co rozdzielono na 37 obiektów, których zarządcy złożyli stosowne wnioski. Najwyższa dotacja, bo aż 300 tysięcy złotych, trafi do Kościoła Chrystusa Króla w Rokietnicy. Pieniądze zostaną przeznaczone na kompleksowy remont dachu. Z kolei w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Cerekwicy zaplanowano renowację ścian z malowidłami. Na liście znalazła się także m.in. zabytkowa leśniczówka w Głęboczku w gminie Murowana Goślina, gdzie przewidziano prace polegające na wzmocnieniu i zabezpieczeniu konstrukcji budynku oraz dawna kanonia w Buku, która zyska nową dachówkę.
2: Aktywna powiatowa siedemnastka.
3: Przypominam, że trwają zapisy do imprez biegowych, które wkrótce się odbędą. Z najciekawszych to bieg o koronę Księżnej Dąbrówki, gdzie leśna trasa liczy 10 km dla biegaczy i 7,5 km marszu Nordic Walking, a będą też krótkie biegi dziecięce oraz bieg w dobrym kierunku w Szereniawie na 7 i 14 km. Impreza w Dąbrówce w niedzielę 31 maja, a bieg w Szereniawie w niedzielę 14 czerwca. Zapisy przez strony internetowe, przypomnę, to bieg o koronę Księżnej Dąbrówki i bieg w dobrym kierunku. Niestety nie możemy już zaprosić na chyba największą imprezę biegową w powiecie poznańskim, czyli Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym, bowiem listy startowe są już wypełnione, a zatem 23 maja do rywalizacji przystąpi 5 tysięcy uczestników. Oczywiście nie tylko w półmaratonie, ale też w pogoni za lwem na 10 km oraz w biegach dziecięcych i sztafetach rodzinnych. Bieg Lwa to całodzienna impreza z dodatkowymi atrakcjami, a meta po zmroku ma swój klimat. W tym roku na scenie zespół Organek będzie witał finiszujących. Zatem nawet jak się nie biegnie, to warto wybrać się w sobotę 23 maja na stadion w Tarnowie Podgórnym. A kolejne wydanie naszego serwisu w poniedziałek o stałej porze. Do usłyszenia.
2: Aktywna powiatowa siedemnastka w Radiu Poznań w poniedziałki i czwartki o godzinie 9:50. Partnerem audycji Aktywna powiatowa siedemnastka jest Powiat Poznański.
5: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: Reklama.
1: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
2: Adam? Kopę lat. Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
3: Może jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach już nie będzie wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł.
4: Poznań, Obornicka 263, krown.pl, 609-338-365.
5: Wilgoć w domu? To problem, który nie znika sam. Hydrotama, specjalista w osuszaniu budynków i izolacjach. Skutecznie i na lata pozbędziesz się zawilgoconych ścian. www.hydrotama.pl. Telefon 604-389-683. Hydrotama. Suchy dom, spokojna głowa.
6: Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń poleca szczepione pomidory, kwiaty na balkony, nawóz do trawników Dr. Ogrodnik, 10 kg 92 zł. Tu jest szmaragd, 3-litrowa donica 60 cm, 9,90. Zapraszamy. Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń w Swarzędzu, ulica Kirkora 2. Pomagamy marzeniom rosnąć. A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
7: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni. Też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
6: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
8: Art Dom zyskasz spokój na lata. Pompy ciepła i klimatyzację Panasonic od sprawdzonego ProPartnera. Tylko teraz z bezpłatnymi przeglądami przez cały okres gwarancji, nawet 7 lat. Wybierając pompy ciepła od Art Dom, wybierasz spokój i komfort na lata. Szczegóły u doradców www.artdomservice.pl. Konin Ślesińska 7.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
11: Motosygnałem Maciej Krzywoszyński, deszczowy poranek i przedpołudnie, zwłaszcza w zachodniej części regionu, ale także już na południe od Poznania w wielu miejscach pada deszcz na mokrych i śliskich nawierzchniach. Uważajcie, na szczęście od rana bez wypadkowych utrudnień, oby jak najdłużej. Na autostradzie A2 na ekspresówkach przejazd odbywa się sprawnie. W kilku miejscach pracują ekipy, które naprawiają bariery albo koszą trawę. Tak jest na przykład na autostradzie w tej chwili między węzłem Krzesiny a Lubłem w kierunku Świecka, ale przy tym ruchu, jaki mamy obecnie, nie ma z tego powodu żadnych korków. Korkowo na Krajowej 11 przed Obornikami, ale tylko w stronę Piły. Nie ma korków na wysokości Rogoźna, gdzie w Gościejewie trwa jeszcze przebudowa. W Poznaniu i okolicach bez korków dziś na trasie Poznań-Murowa na Goślina w Czerwonaku, chociaż remont tam się jeszcze nie zakończył. W Poznaniu korkuje się Obornicka po obu stronach skrzyżowania z ulicą Jaroczyńskiego. Mamy też korek na Lechickiej przed Umultowską, ale umiarkowane jak na to miejsce. Drogowcy pracują na Lechickiej przed mostem Lecha, zwężenie i tworzy się korek na dojeździe od strony Wilczaka i Naramowic w kierunku właśnie mostu Lecha.
12: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
13: Polak kapitanem statku ostrzelanego przedwczoraj w cieśninie Ormus. SAS odwołuje loty z Ławicy do Kopenhagi. Na Lednicy dziś Dzień Obywatelski przygotowano specjalne zajęcia.
12: Wiadomości Radia Poznań.
13: O 10 w czwartek 7 maja, Marek Polak zapraszam. Pływający pod banderą Malty kontenerowiec francuskiego Armatora miał zostać trafiony irańskim pociskiem rakietowym podczas przepłynięcia przez akwen w pobliżu Omanu. Jak wynika z relacji Armatora, część kilkunastoosobowej filipińskiej załogi została ranna. Statek jest uszkodzony i dryfuje. Polski kapitan nie ucierpiał. Według Międzynarodowej Organizacji Morskiej ONZ był to 32. taki incydent od początku wojny. Po raz pierwszy w historii polski minister infrastruktury spotkał się w Waszyngtonie z amerykańskim sekretarzem transportu. Dariusz Klimczak rozmawiał z Seanem Duffym o budowie CPK, kolejnictwie i gospodarce morskiej.
0: Podczas rozmowy z Dafim Klimczak podkreślał pozycję Polski jako drugiej po Chinach najszybciej rozwijającej się gospodarki świata w ciągu ostatnich 30 lat.
14: Które przeznacza prawie 5% PKB na zbrojenia, które jest największym placem budowy w Europie, które rozpoczęło budowę najnowocześniejszego lotniska na świecie.
0: Jednym z kluczowych tematów rozmowy była gospodarka morska. Klimczak przypomniał, że gdański port w ubiegłym roku wyprzedził pod względem przeładunków Amsterdam i Walencję.
14: Cała Europa ma problem z przepustowością w portach. Polska ma jeszcze w tym względzie ogromny potencjał.
0: Ministrowie uzgodnili powstanie listy firm polskich i amerykańskich, które podejmą wzajemną współpracę.
13: A jak dodaje Marek Wałkuski, rozmawiano także o uruchomieniu kolejnych kierunków dla lotów USA. Wczoraj zainaugurowano połączenie do San Francisco. Tymczasem linia SAS odwołuje loty z Ławicy do Kopenhagi. Skandynawski przewoźnik tłumaczy to drastycznymi podwyżkami cen paliwa lotniczego. W maju nie odbędzie się 7 takich rejsów. W podobnej sytuacji są też inne polskie miasta: Gdańsk, Wrocław i Kraków. Łącznie linia odwołuje 1200 lotów. 7 maja to Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej. Przypomina o tym Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i temu poświęcone są dzisiejsze zajęcia dla turystów, mówi Mariola Olejniczak.
15: Tutaj zaczynała się Polska. Był też odtąd początki zawiązywania takiej unii i tu gry i zabawy, głównie dla najmłodszych. Quest, też gry planszowe. Wszystko wiązało się z obywatelskością, ale w ogóle też z życiem średniowiecznym. Można zobaczyć pomoce dydaktyczne w postaci chociażby kopiuj zabytków, zwiedzić zagrodę.
13: Wstęp do Muzeum na Lednicy jest dziś darmowy. W kasie trzeba jednak powiedzieć hasło funduszowy maj. Podobnie ma być w piątek. I jeszcze zmieniamy temat. Kilkaset osób protestowało przed rosyjskim pawilonem na Biennale w Wenecji. Sprzeciwiają się powrotowi rosyjskich artystów i przedstawicieli Kremla na jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie. W akcję zorganizowaną przez europosła Bartłomieja Sienkiewicza włączyli się artyści z kilku krajów Europy Środkowej, a także Ukrainy.
16: Protestujący przypominali, że Rosja wykorzystuje wszystkie możliwe narzędzia, aby szerzyć swoją propagandę, a pozwolenie nawet na chwilowe otwarcie rosyjskiego pawilonu na Biennale jest skandalem.
17: Chodzi nam przede wszystkim chyba o to, żeby zakłócić to otwarcie, żeby zakłócić tą słodką atmosferę, picie wina, czy jak słyszałam też wódki w rosyjskim pawilonie.
18: Ja chcę zwrócić uwagę, że między rosyjskimi czołgami, rosyjskimi rakietami, dyplomacją a sztuką nie ma żadnej różnicy, ponieważ to są wszystko instrumenty państwa rosyjskiego.
16: Europoseł Bartłomiej Sienkiewicz zapowiedział walkę o odebranie unijnej dotacji na Biennale. Co roku wydarzenie jest wspierane kwotą 2 milionów euro przez Unię Europejską. Manifestujący osobom wchodzącym na rosyjską wystawę przypominali, że tylko wczoraj w wyniku rosyjskich bombardowań w ukraińskich miastach zginęło 20 osób. Wenecja, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
13: A pawilon rosyjski zostanie zamknięty w sobotę tuż przed otwarciem Biennale dla szerokiej publiczności.
12: To były wiadomości Radia Poznań.
19: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
13: Czwartek chłodny, w Wielkopolsce maksymalnie od 11 do 16 stopni, odczuwalnie mniej, nadal będzie pochmurno i ma przelotnie popadać.
12: Radio Poznań, pierwsze w Wielkopolsce.
19: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
20: Mała Czarna.
21: Dzień dobry. W takim jakby półmroczku jesteśmy, chociaż oczywiście pora już dawno po wschodzie słońca, 4 minuty, prawie 5 po godzinie 10. Mała Czarna, druga godzina przed nami.
22: Niebo cię nie posłuchało. To znaczy tak, nie pada. Na razie nie ma żadnej korzyści z tego zachmurzenia.
21: No właśnie, oprócz tego, że jeszcze się nie opalimy.
22: Gdyby było upalne lato i przyszedł taki jeden dzień, bo jakby wszyscy wołali już, żeby się troszeczkę ochłodziło, to bylibyśmy wdzięczni nawet za tę formę ulgi.
21: Ależ ja jestem wdzięczna. Tylko
22: no nie,
21: połowicznie.
22: Nie, ale...
21: ja jestem bardzo wdzięczna.
22: Spryciola, nula, naprawdę. Proszę Państwa, pozdrówka od Złaszczy przekazuję. Pozdrawiam serdecznie redakcję Radia Poznań, panią Anię, pana Sławka, pana Rafała, realizatora, oraz wszystkich miłośników Małej Czarnej i kalamburowiczów. Pozdrowienia od Janusza z Chrząstowa. Olek pochodzi i on jest pozdrowiony przez Krystiana, ale my też, panie Aniu i panie Sławku. Olku,
21: dziękujemy.
22: W twoim towarzystwie, Olku z Chrząstowa, czujemy się dobrze i w państwa towarzystwie. Gdzieś mam hasło klawesyn. To znaczy nie to, że gdzieś mam hasło klawesyn.
21: Tylko, że gdzieś. Chodzi o tył głowy.
22: Zaraz tam głowy. A potem myliłam je z ksylofonem i musiałam sprawdzać, napisała pani Ania, że miała hasło klawesyn, a potem myliła go z ksylofonem. To jeszcze echa porannej audycji. Drodzy państwo, niewiele dzisiaj odpowiedzi, ale wiemy, że jesteśmy w okrojonym składzie. Totalny brak dobra, iż nie tak wzniośle to kalambur na dzisiaj. 71-48 po wyrazie kalamburę.
21: Co do hasła chciałam powiedzieć, zdradzę ten patent, ale ponieważ wiele się mówi, że słowa mają moc, my oczywiście pracujemy w radiu i też myślę, że jesteśmy pełni takiego przekonania. Natomiast idąc za takim psychologicznym wskazaniem, że słowa mają moc i że warto być dla siebie miłym i mówić również wewnętrznie do siebie dobrze, ustawiłam sobie hasło jesteś fajna. Oczywiście z odpowiednią kombinacją dużych, małych liter, znaków specjalnych i dodatku cyfr. I mogą sobie państwo skorzystać z tego patentu. To jest bardzo dobre, jak codziennie człowiek musi sobie napisać jesteś fajna. To jest bardzo, trochę brzmi to może dziwnie, ale to jest taki miły akcent. Nie muszą państwo wtedy czekać, aż ktoś wam to powie. Możecie powiedzieć to sobie sami. No co?
22: Nic.
21: Widzę, że się zamyśliłeś.
22: Tak, mam refleksję, bo tak... No nic.
21: Że co, że głupio?
22: Zaraz głupio. No tak, tak właśnie zacząłem się zastanawiać, czy ja się zastanawiam, czy jestem fajny, czy w ogóle mi to jest
21: To zrób sobie hasło, zastanawiam. Nie wiem, czy jestem fajny.
22: Ale tak jak kuchnia, czy ja jestem fajny? Fajny.
21: Albo, wiem, jakie
22: profesor
21: hasło.
22: Liberek by nas tutaj zrugał.
21: Nie zrugałby.
22: Zrugałby.
21: Nie.
22: To może zrugałby.
21: Też nie.
22: Nie.
21: Może połajał. Rafał Polacki, Anna Jaworska.
22: Sławek Bajew, zapraszamy.

0: kwadrans po godzinie 10, ależ to było brawurowe wystąpienie.
1: Prawda?
0: Tak. No. Lana Del Rey.
1: Rey.
0: Rey. Frey.
1: Rey. Może być Frey. Rey. Ona nazywa się Rey, tak jak Mikołaj.
0: Najgorzej, jak się używa haseł, uśmiechnąłem się.
1: Nie założyłam, pod wąsem. Tak.
0: Nazbyt dyskretnie, przepraszam, nazbyt dyskretnie to było. Najgorzej, jak się używa haseł z imionami byłych żon.
1: To trzeba najpierw taką mieć.
0: Pan Rafał. I teraz obecny spyta o hasło i co powiedzieć. To pani Rafale, no najlepiej jest nie mieć byłych żon. No, czasami się nie da, rozumiem.
1: A poza tym, po co się skupiać na tym jednym imieniu? W kalendarzu jest o wiele więcej.
0: Albo szukać według klucza imion.
1: No, jeśli po to ten pan Rafał, to może po prostu potrawami. Mhm. Hasło robić z potrawy. Potrawy, nazwa potrawy.
0: Milony.
1: O, no, na przykład. Klops.
0: Klops jest dobry. Klops jest dobry na wszystko. Totalny kotlet. Klops, papciu, klops.
1: To z
0: pana samochodzika chyba. Totalny brak dobra, iż nie tak wzniośle, to hasło kalamburu na dzisiaj. 71-48 po wyrazie kalambury. Postaw mi granicę. Tu.
1: Koniec.
0: Dobra.
1: Postawiłam. Nie, żartujemy sobie oczywiście, ale o tym, jak stawiać granice i czy dobra granica może być elastyczna. O tym będziemy rozmawiać z naszym gościem, panią Aleksandrą Borowską, która jest coachem i trenerką kompetencji społecznych. Rozmowa już za kilka minut.
2: Autopromocja. Lubisz koncerty? Świetnie się składa! Magazyn Koncerty Kto, Gdzie, Kiedy. Twój przewodnik po najciekawszych wydarzeniach muzycznych. Powiemy, kto i gdzie gra na żywo. Porozmawiamy z artystami. Przedstawimy zapowiedzi tras koncertowych i line-upy festiwali. Z nami nie przegapisz żadnej imprezy i zdobędziesz bilety na koncerty. Jesteś fanem muzyki live? Zapraszamy w każdy czwartek na magazyn Koncerty Kto, Gdzie, Kiedy. Tylko na antenie Radia Poznań.
3: Sponsorem audycji jest organizator koncertu oryginalnego zespołu Amy Winehouse w Poznaniu 16 maja.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Lordzie, witamy na salonach.
6: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
5: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem, modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą?
6: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
7: W czasach, gdy Wielkopolską targały niepodległościowe niepokoje, Felicja zbuntowała się przeciwko konwenansom. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a wraz z nimi pytania. Czy można kochać, gdy kraj płonie? Czy warto być odważnym, gdy los nie sprzyja? Czy na lojalność można zasłużyć? Miłość i odwaga Anety Krasińskiej. Poruszająca opowieść o kobiecej determinacji w czasach, gdy wolność nie była dana. Powieść polecają wydawnictwo Zwierciadło, Lubimy Czytać i Radio Poznań.
8: Wyobraź sobie podróż

0: która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Reklama.
3: Tu Radio Poznań.

0: Mała Czarna.
1: Zaraz będzie o granicach, ale proszę Państwa, ja najpierw muszę o tej granicy, której deszcz dzisiaj nie przekroczył, granicy chmur, a przydałoby się, żeby jednak przekroczył tę granicę. Pogoda nie sprzyja mi dzisiaj wyjątkowo, ale deszcz bardzo potrzebny. Bardzo barowo pozdrawiam parę prowadzących, pana zza szyby i wszystkich słuchających mimo braku dobrego sygnału z góry. Grzegorz Sołtys od prądu. 71-48 po wyrazie kalambury. Ostatni raz państwu przypominam, w tej półgodzinie totalny brak dobra, iż nie tak wzniośle.
2: Czy miałaby pani ochotę na filiżankę kawy?
3: Miałabym. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pani Aleksandra Borowska. Jak stawiać granice? A myślałam, że pani odmówi właśnie.
3: Powiem szczerze, że ja bardzo lubię kawę. Lubię też matcha i przyznam też kolejną rzecz szczerze, że po tym wywiadzie idę do parku Wilsona, żeby napić się matchy.
2: No dobrze, to najpierw porozmawiajmy o stawianiu granic. Twoja droga do wolności, spokoju i siły wewnętrznej to druga poradnikowa książka, która wyszła spod pani rąk. Pani jest coachem i trenerką umiejętności społecznych. Jak przychodzą do pani klienci, pacjenci, to z pani oglądu, z jakimi kompetencjami społecznymi, z czym w społecznym funkcjonowaniu mamy problem?
3: Tak, to na początek nadmienię, że klienci albo coachi, tak też na to mówimy z języka angielskiego.
2: Coachi.
3: Nie pacjenci, bo to już bardziej psychoterapeutyczne tematy. Mhm. Klienci przychodzą właśnie głównie z tematami inteligencji emocjonalnej, asertywności, takiej samoświadomości, budowania swoich kompetencji w obszarze zrozumienia siebie, poznania siebie. To są takie tematy, które są, myślę, bardzo bliskie. I my jako społeczeństwo, mam wrażenie, społeczeństwo polskie, jesteśmy na takim zwyżu, nie wiem, czy to tak się mówi.
2: Tendencja zwyżkowa.
3: Tendencja zwyżkowa, dokładnie. Jesteśmy na tendencji zwyżkowej, bo jest teraz taki psychologiczny boom. Skupiamy się na tym, aby rozwijać te swoje umiejętności społeczne, skupiamy się na tym, aby pogłębiać tę samoświadomość i to jest bardzo ważne, ponieważ ona często świadczy o naszym takim samej definicji sukcesu życiowego.
2: Ale zastanawiam się, bo pani mówi o czymś takim, co jest samorozwojem, taką wartością dodaną w naszym życiu, ale zastanawiam się, czy trafiają też tacy, którzy nie tylko chcą właśnie wejść na tą ścieżkę psychologicznego rozwoju, ale robią to dlatego, że mają z czymś problem, że z czymś sobie nie radzą, że z czymś jest im w życiu niewygodnie i chcieliby ruszyć.
3: Oczywiście, jak najbardziej. To jest bardzo często taki punkt startowy, czyli coś mi nie wychodzi, czuję, że coś jest nie okej, nie do końca potrafię to nazwać i przychodzę wtedy do coacha albo trenera kompetencji społecznych i chcę się zastanowić nad tym, co to dokładnie jest.
2: Czy z pani oglądu wynika, że właśnie stawianie granic i asertywność jest jedną z tych kompetencji, które kuleją w naszym życiu?
3: Jak najbardziej. Niestety muszę tutaj to przyznać, że tak jest. Asertywność jest czymś, co cały czas jako społeczeństwo musimy rozwijać.
2: A w jaki sposób być asertywnym, no tak, żeby to działało? Ja zdradzę Państwu trochę kuchni, bo ten poradnik, który mamy w studiu, to jest też poradnik, na początku możemy jakby zdefiniować swój problem, to znaczy albo na jakim poziomie ta nasza asertywność jest. I robimy to odpowiadając na przygotowane przez panią pytania. To jest taki test, kwestionariusz opierający się na konkretnych sytuacjach. Tak jak sobie poradzimy w takiej i takiej sytuacji. Jeden z przykładów świeżutko przed naszą rozmową zerknęłam. Szef tuż przed zakończeniem dnia pracy przychodzi do nas i prosi nas o zrealizowanie kolejnych zadań. Jak rozumiem, w domyśle tego konkretnego dnia. No i tu pojawiają się trzy odpowiedzi, trzy nasze potencjalne reakcje. Jak sobie wyobrażamy, jakbyśmy zareagowali w tej sytuacji? Mówię to po to, żeby Państwo sobie też wyobrazili, jak skonstruowana jest ta książka. Ja powiem, że rzeczywiście to jest książka z ćwiczeniami, bardzo praktyczna, bo zdarzają się też na rynku poradniki, które są bardziej teoretyczne niż praktyczne, więc gdyby ktoś chciał poćwiczyć, to polecamy bardzo serdecznie, jak stawiać granice. Ale w tej książce też pani pisze między innymi o tym, że dobra granica może być też elastyczna. I przyznam szczerze, że wielu z nas pewnie miałoby problem ze zrozumieniem tego, no bo albo stawiam te granice, albo ta granica się uelastycznia i rozciąga. Czy może pani trochę o tym opowiedzieć, podać jakiś przykład? Co to tak naprawdę oznacza?
3: Jasne, oczywiście. To jest tak, że granice są elastyczne ze względu na to, że asertywność jest kompetencją sytuacyjną. To oznacza, że ja w sytuacji A mogę postawić granicę i uważać, że to jest zasadne, a w sytuacji B, bardzo podobnej, mogę nie postawić tej granicy i też się zdecydować, że to jest mój jakiś wybór o asertywności. Takim przykładem mogą być na przykład spotkania rodzinne. Wtedy, kiedy babcia, mama pyta się mnie na przykład, Olusiu, kiedy będą na przykład wnuki, tak? Ja mogę powiedzieć bardzo tak konkretnie i stanowczo, że wiesz co, mamuś, nie chcę na ten temat rozmawiać, a do babci też postawić granicę, ale też to zrobić w trochę inny sposób. I na tym polega ta elastyczność. Czyli mój komunikat, który ja wytoczę, pokażę, wypowiem tej stronie, powinien być właśnie elastyczny, powinien być taki dopasowany do odbiorcy. To jak coś mówię jest tak samo ważne jak to, co mówię.
2: Czyli to wcale nie jest tak, że ja, kiedy dostosowuję na przykład swoją odmowę albo po prostu wyrażenie swojego stanowiska, dostosowuję do odbiorcy, to nie znaczy, że ja tracę swoje granice.
3: Nie, absolutnie. To pokazuje właśnie elastyczność. Zdrowa osobowość, tak już patrząc z psychologii, to elastyczna osobowość. Czyli ja potrafię dostosować właśnie komunikat do odbiorcy, potrafię tak się wypowiedzieć, tak nazwać siebie i to, co chcę przekazać, żeby to trafiło po prostu do osoby, która jest po drugiej stronie.
2: W potocznym rozumieniu asertywność rozumiemy często jako umiejętność odmowy, ale przecież nie tylko do tego asertywność się sprowadza. Do czego jeszcze?
3: Asertywność przede wszystkim sprowadza się do tego, aby rozumieć siebie, rozumieć swoje potrzeby, swoje granice psychologiczne, ale też granice na przykład ciała. Nie jestem w stanie na przykład zrobić, nie wiem, 3 treningów pod rząd, ponieważ moje ciało powie wtedy stop, może mi odciąć tak zwane zasilanie, energię, więc asertywność jest bardzo o tym,
2: ale,
3: jak...
2: przepraszam, wejdę tu pani w słowa, akurat sprawa treningu wydaje mi się dość prostą sprawą, bo sądzę, że jeżeli powołam się na swoje złe samopoczucie albo jeszcze niską wytrzymałość w rozmowie na przykład z trenerem albo znajomą, z którą chodzę na treningi, nie ma tutaj obszaru sporu. Prawda?
3: Okay.
2: Wydaje mi się to dość łatwą sprawą do odmowy. Natomiast są też takie sfery, w których bywa to ważne też dla drugiej strony i tutaj zaczyna nam się, kiedy chcemy odmówić w zgodzie ze sobą, na przykład załączać poczucie winy.
3: Oj,
2: i
3: tak.
2: Tu nam zaczynają grać właśnie takie różne historie. Więc wracając do tej asertywności, to jak sobie radzić w momencie, kiedy chcemy wyrazić swoje zdanie? Jak zostawić gdzieś tam daleko poczucie winy? Bo ono chyba tutaj, nie wiem dlaczego w ogóle się pojawia. Czy może pani nam to wyjaśnić?
3: Jasne, oczywiście. To jest też tak, że ja często sobie sama i moim klientom zadaję takie pytanie. Czy chcesz mieć rację, czy chcesz mieć relację? To jest jedno z moich ulubionych pytań, ze względu na to, że to pokazuje, na jakim stopniu zaawansowania relacji jestem z kimś i na czym mi zależy. Czy ja chcę postawić po prostu na swoim, ponieważ moja granica była już gdzieś tak przekraczana, czy ja chcę dalej budować relacje z tą osobą. Więc tutaj ja bym się zastanowiła właśnie nad tym aspektem. A poczucie winy jest emocją, która świadczy o jakiejś informacji. To jest bardzo ważne, żeby odczytać to, że okej, ja mam poczucie winy, a nie jestem jakąś, nie wiem, porażką, winą, nie sklejać się z tym. Trochę budować też dystans do tej emocji w taki sposób, żeby powiedzieć, okej, ja nie jestem poczuciem winy, które teraz doświadczam, zauważam, że mam taką emocję i moje pytanie do siebie, jak w związku z tym ja chcę się zachować? Bo zachowanie to jest coś, co ja wybieram. Emocja to może być coś takiego, co na mnie wpływa, ale ja jako dorosła, dojrzała emocjonalnie osoba powinnam wybrać moje zachowanie, które będzie w zgodzie spójne ze mną.
2: Dlaczego często zdarza się, że jeśli ktoś chce odpowiedzieć w zgodzie ze sobą, to najtrudniej jest odpowiedzieć rzeczowo i spokojnie, a bywa, jak sądzę, dość często, odpowiada ze złością, a na pewno z jakąś taką intensywną emocją. I dlaczego najtrudniej o ten spokój?
3: No właśnie, ja tak zauważam w moim doświadczeniu, że moi klienci, osoby, z którymi współpracuję, nie potrafią do końca odczytywać emocji jako informacje. Nie potrafią odczytywać tej energii, która najpierw pojawia się w ciele, a dopiero później jest przetwarzana jako coś, co nie zagraża nam. Kiedy odbieramy emocje jako coś, co nam zagraża, właśnie nie jako informację, tylko jakoś taki dyskomfort, coś niefajnego.
2: To co się wtedy dzieje?
3: To prowadzi do negatywnych skutków właśnie takiego tak zwanego też dystresu, czyli negatywnie mobilizującego stresu. Co przekłada się na negatywne po prostu zachowanie. Czyli ja mogę się zachować niekonstruktywnie w stosunku do siebie, ale też do drugiej strony. Więc tutaj moje doświadczenie pokazuje, że nieczytanie emocji jako informacji to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka nieumiejętność wyregulowania tych emocji, takiej emocjonalnej higieny na bieżąco.
2: A jak to regulować? Bo to, że jest taka potrzeba i że to się da zrobić, no to tacy ludzie jak pani potwierdzają, tak? Że to się da jakoś wytrenować. Tylko jakie kroki w tym kierunku podjąć?
3: Jedną z moich ulubionych technik jest technika STOP. To jest z angielskiego akronim. Pierwsza literka oznacza S, zatrzymaj się. Druga, weź oddech. Trzecia, zaobserwuj, co się ze mną dzieje, co mnie tak poruszyło. Taki życzliwy, ciekawy obserwator, który włącza po prostu uważność i dopiero P przejdź do działania. Proszę zobaczyć, że w naszym społeczeństwie bardzo często przychodzimy od razu do działania, bo czujemy energię i jest akcja, jest reakcja. A tu chodzi o taką uważność w emocjach, chodzi o to, aby poszerzać swoje spektrum widzenia w tej sytuacji, która mnie spotyka.
2: Dobrze, ale do tego potrzeba chwilki czasu i namysłu. Tak. Natomiast kiedy jesteśmy w takich sytuacjach, nie wiem, na przykład zawodowych, jesteśmy na jakimś zebraniu, ktoś coś mówi, wygłasza jakąś opinię, z którą my się nie zgadzamy, więc się pojawia jakiś opór, być może złość i chcemy od razu zabrać głos, bo się w nas ten ogień tli, a może nawet wybucha. To co zrobić w takiej sytuacji, kiedy my nie mamy czasu? Po prostu zamilknąć? Ale to jest asertywność?
3: Powiem tak, no i znowu tutaj trochę możemy wrócić do tego pytania, czy chcemy mieć rację, czy chcemy mieć relację. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, to to, że my jako ludzie jesteśmy czasem za bardzo reaktywni emocjonalnie. Czyli wchodzimy za bardzo w te wysokie tony tych emocji. Ten oddech wziąć to już jest jakaś przestrzeń, którą mogę sobie dać. To nie musi być 10 minut oddechu tak zwanego po kwadracie 4-4-4-4, tylko to może być jeden głęboki oddech i pytanie do siebie, jak ja mogę się zachować jako osoba dojrzała emocjonalnie w tej sytuacji. Wiem, że to wymaga treningu, ale u mnie i w pracy ze mną też nigdy nie podaję drogi na skróty, przyznam szczerze.
2: Mhm. No dobrze, jak coś trzeba wypracować, to trzeba pracować.
3: Tak.
2: Ale taką mam refleksję, którą się podzielę w studiu, że mam wrażenie, że świat, który daje nam bardzo dużo bodźców, też taka nadekspresja, z którą mamy często do czynienia w mediach społecznościowych, oglądając chociażby rolki, nie pomaga nam w tym, żeby stonować emocje, bo sprzedaje się zupełnie coś innego. Mam wrażenie, że ludzie mają poczucie, że jeżeli powiedzą coś wyraziście, głośno, mocno, zrobią do tego minę i będą mocno gestykulować, to będą bardziej słyszani.
3: Tak, też mam takie wrażenie. Nawet jak sobie sama skroluję Instagrama czy inne tutaj platformy społecznościowe, że to jest też wszystko po to, żeby przyciągnąć naszą uwagę, te tak zwane huki, czyli haczyki, które mają nas szybko zakotwiczyć i wywołać jakieś emocje. No i znowu tutaj, czy ja chcę mieć życie, które jest jakościowe, czy ja chcę mieć życie, które jest takie
2: trzepoczące.
3: Tak, trzepoczące, to jest bardzo dobre słowo. Dokładnie. Więc tutaj ja naprawdę zachęcam do takiej higieny emocjonalnej ze sobą na co dzień. Wiem, że to jest praca, ale nikt nie powiedział, że wszystko jest łatwe w życiu i może przychodzić tak zwany instant szybciutko.
2: No dobrze. Instant to mamy zupki, wiemy, że
3: dokładnie.
2: Są niezdrowe.
3: Dokładnie.
2: Pani Aleksandra Borowska, Jak stawiać granice? Polecamy tę książkę. Gdyby ktoś chciał zdobyć ją i poćwiczyć swoje kompetencje społeczne, to taka książka teraz właśnie do zdobycia. Można do nas napisać.
1: Można napisać. Numer SMS-a 7148. Wpisują państwo najpierw Radio Poznań, a potem swoje imię i nazwisko. Jedna książka do zdobycia. Zachęcamy. Dziękujemy pani.
3: Dziękuję również. Było mi bardzo miło.

0: Autopromocja.
1: Strzał, jest gol dla Lecha Poznań. Leo Bengston, świetne podanie do Pereira, tu podał z prawej strony. 1-0 dla Lecha Poznań.
2: Gol po golu, punkt po punkcie. Lech Poznań zmierza ku Mistrzostwu Polski. Wciąż trzeba jednak walczyć i wygrywać, by na końcu cieszyć się z sukcesu. W 32. kolejce Ekstraklasy Lech Poznań zagra na własnym stadionie z Arką Gdynia. Transmisja meczu na antenie Radia Poznań w piątek 8 maja od godziny 20:30. Do usłyszenia.
3: Sponsorem transmisji meczu jest Powiat Poznański.
0: Autopromocja.
4: Radio Poznań. Gramy dla Ciebie.

0: Język na zakręcie. Zapraszają Grażyna Wrońska i profesor Jarosław Liberek.
1: Co to znaczy francuski piesek? Francuski piesek to jest uosobienie delikatności, a może nawet trochę takiej chorobliwej delikatności?
2: Szczególnie chorobliwej delikatności, również delikatności żołądkowej, bo bardzo często powiemy francuski piesek nie tylko o kimś delikatnym, wychuchanym, ale również takim, co wybrzydza na takie czy inne potrawy. W Poznaniu to by powiedzieli, że ma długie zęby na co, albo że ma pańskie flaki. Taki wybredny.
1: Ten francuski piesek
2: stał się trochę popularny ostatnimi laty, ale w nieco zmienionym znaczeniu. O ile, jak pani redaktor słusznie zauważyła, znaczył kogoś bardzo delikatnego, wrażliwego, a jednocześnie wybrednego na jedzenie, tak teraz trochę zmienił znaczenie, bo odnosi się przede wszystkim do osoby o słabej kondycji fizycznej, nieodpornej na urazy. Wielokrotnie słyszałem, na przykład dziennikarz mówi, że piłkarze jakiejś drużyny to takie francuskie pieski. Więcej siedzą u lekarza i na ławce rezerwowych, bo są kontuzjowani.
1: Kiedyś powiedzielibyśmy, że to takie herlaki.
2: Takie herlaki, takie wymoczki, że tak powiem. I do czego tu doszło? Do pewnej adaptacji, do pewnej zmiany znaczenia starego wyrażenia francuski piesek i do takiego dostosowania do współczesnych realiów. Tak się dzieje często w języku. Mówiliśmy kiedyś wysadzić kogoś z siodła, odnosiło się do realiów rycerskich. Dzisiaj mówimy wysadzić ze stołka, bo Polacy już na koniu nie jeżdżą, ale sobie świnie podkładają, żeby zająć jego miejsce na stołu. Taka adaptacja. I tu też do tego doszło, tym bardziej, że kultura francuska, a to ten francuski piesek odnosi się do kultury francuskiej, odchodzi w przeszłość. My się teraz amerykanizujemy, McDonaldyzujemy, tak? A zatem takie określenia związane z kulturą francuską jak elegancja, Francja, ciasto francuskie, kluski francuskie, ogród francuski, francuski obcas, one odchodzą powoli w przeszłość, a jak coś zanika, to jest często źle rozumiane i Polacy nie są już pewni, cóż ten francuski piesek znaczy i dlatego mówią o piłkarzach, że to takie francuskie pieski. W związku z tym wypada nam mieć nadzieję, że zawodnicy Lecha nie będą takimi francuskimi pieskami.
1: Że będą twardzi.
2: O, właśnie.
1: I pokażą swoją siłę na
2: Teraz boisku. By się powiedziało takie macho na boisku.
0: Język na zakręcie.
3: Podobało mi się zamienienie konia na świnie.
4: Mnie też. Profesor nas rozbawił dzisiaj. Wyjątkowo Marcin napisał, słuchacz. Chciałam tylko powiedzieć, że zdałam sobie sprawę, że jeżdżąc tym PKS-em niejednokrotnie przejeżdżam przez Chrząstowo, Chwałkowo, Psarskie, Paproć i wiele miejscowości, których nazwy padają u was, a propos kalamburów, czy u frankoskoczków, bardzo ładnie, czyli w poranku. I jadąc przez nie, tak sobie myślę, czy może właśnie nie wsiada pan lub pani od kalamburu, czy od porannych rozmów, bo przecież się znamy ze słyszenia. Mhm. Bardzo ciekawy trop.
3: Ja mam bardzo podobnie, jak przejeżdżam przez miejscowości, czy na rowerku, czy motocyklem, czy samochodem i mówię, no tak, tutaj mieszka nasza słuchaczka, bądź nasz słuchacz i też często państwa wspominam, to wtedy, kiedy się wam czka. Pozdrowienia od MR, pozdrawiam z uśmiechem, bo nam pięknie mrzy, prowadzących pana realizatora i kombinatorów Aga. Karolcia z Młynkowa, brakuje jej trzeciej godziny małej czarnej. Karolciu, teraz jeszcze pani Marta Kotowska, zdaje się, że pierwszy raz pani Marta przysłała rozwiązanie. Dzisiaj, proszę państwa, totalny brak dobra, czyli zło, a iż nie tak wzniośle, to nasze rzecz. Zło, że dzisiaj było ukryte w kalamburowym haśle 7148 po wyrazie kalambury. Ten ciąg znaków przyda się jutro, kiedy będziemy zajmować się piątkowym, a już nie czwartkowym kalamburem.
4: Zapraszamy na Małą Czarną jutro, także na to, co po godzinie 11, a będzie to Kultura w Obiegu, a skoro czwartkowa, to pojawi się przed mikrofonem Joanna Divina. Tymczasem my bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie pod chmurką, ale w zieloności majowej. Rafał Polacki program zrealizował, a do usłyszenia mówią Anna Jaworska
3: i Sławek Bajew. Do jutra.
4: Pa, pa.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: W taki wieczór, ani zimny, ani letni,

0: Reklama. Światowa wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic, hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
1: Już 16 raz spotykamy się na Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. 4 dni wydarzenia, którego dyrektorem artystycznym jest Leszek Możdżer, to 11 projektów muzycznych, wernisaż, strefa chillout i niepowtarzalne okoliczności przyrody. Na scenie pojawią się m.in. John Zorn, Sullivan Fortner, Stanley Clark, Kinga Gwyk, Maciej Sikała, Young Power New Edition i oczywiście Leszek Możdżer. Zapraszamy od 31 maja do 3 czerwca.
2: O, twoja buzia roześmiana. Cena przejazdu Supertaxi gwarantowana. Najlepsza taryfa w mieście i płatność kartą w aplikacji. Wszystko to tylko w Supertaxi. Dzwoń 61 196 22 lub zamów przez aplikację.
3: Serdecznie zapraszamy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji całą dobę. 61 196 22 Supertaxi.
0: Reklama.
4: To sygnały Maciej Krzywoszyński, mokro i ślisko w wielu miejscach regionu. Jadąc zwłaszcza dwupasmówkami, pamiętajcie o włączeniu świateł mijania, jeśli poruszacie się w rejonie opadów, tak by tył samochodu również był oświetlony. W tej chwili bez wypadkowych utrudnień autostrada, dwa ekspresówki przejezdne na bieżąco, na krajówkach korki w tej chwili tylko właściwie w obornikach, na krajowej 11, zwłaszcza w kierunku Piły mocno spowolniony przejazd. Drogowcy działają za obornikami na wysokości Rogoźna, to odcinek w kierunku Chodzieży i Piły, ale tutaj możemy mówić o spowolnionym przejeździe. Jeździe w kierunku Piły, delikatny korek tylko w stronę Poznania. To trasa numer 11. W samym Poznaniu przejazd przez miasto w tej chwili wygląda dobrze. Północna obwodnica tylko mocniej zatłoczona. Odcinek Lechickiej między Naramowicką a Omultowską w obu kierunkach zakorkowany. Pozostałe fragmenty północnej obwodnicy miasta przejezdne na bieżąco. Centrum Poznania też wygląda nieźle, podobnie jak wyjazdy ze Śródmieścia. Żadnych problemów na autostradzie A2 i na ekspresówkach w regionie.
5: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
6: Potężny pożar magazynu energii na południu Wielkopolski. Program CPN zostanie przedłużony. W Poznaniu mieszkańcy skarżą się na odór z lakierni Volkswagena.
5: Wiadomości Radia Poznań.
6: O 11 w czwartek, 7 maja, Marek Polak zapraszam. Płonie magazyn energii na południu Wielkopolski. W Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim strażacy walczą z pożarem akumulatorów znajdujących się w około 18-tonowym kontenerze. To ponad 100 tysięcy ogniw. W akcji biorą udział 24 zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na miejsce jedzie też zastępca komendanta wojewódzkiego, który ma koordynować działania. Na początek strażacy obsypali kontener piaskiem oraz zaczęli go schładzać. Rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu Martin Halasz poinformował po 10, że pomimo prowadzonych działań temperatura wewnątrz kontenera stale rosła, a pożar rozwijał się. Służby ewakuowały ponad 60 osób z zakładu, gdzie stał kontener, oraz sąsiednich budynków. Akcja strażaków może potrwać wiele godzin. Program CPN będzie przedłużony. Poinformował o tym w Polskim Radiu wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Obecnie obowiązuje do połowy maja, jednak ma zostać przedłużony o kolejny czas. Wszystko ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie. Dziś na stacjach zapłacimy maksymalnie 6,46 za litr 95, 6,95 za 98 i 7,26 za olej napędowy.
7: Bliżej ciebie. Wiadomości Radia Poznań.
6: System bezstresowego wychowania nie ma żadnego sensu, mówi kulturoznawca, wiążąc to z agresją wśród młodzieży. Profesor Przemysław Rottengruber z UAM odniósł się w rozmowie Dnia Radia Poznań do sprawy spod Lwówka. 14-latek zabił i upozorował samobójstwo swojej rok młodszej koleżanki. Według profesora młodzież zachowuje się agresywnie i bez hamulców, m.in. z powodu wychowania w systemie bez kar. Gość audycji jako przykład podał szkołę.
8: Pańskie dziecko uczęszcza do klasy, w której znajduje się jeden taki pogromca swojego otoczenia. Ten jeden młodzieniec jest w stanie zepsuć wszystko. I teraz, jeśli szkoła nie dysponuje żadnymi środkami, żeby ten proceder ukrócić, no to właściwie pozostajemy w impasie.
6: Zdaniem kulturoznawcy szkoły powinny mieć możliwość karania za nieodpowiednie zachowanie, a nie tylko upominania. Dotyczy to także rodziców, którzy zaniedbują swoje obowiązki wobec dzieci. Profesor zwrócił uwagę na brak przykładu z góry, czyli coraz bardziej agresywny przekaz polityków. Mieszkańcy skarżą się na odór z lakierni Volkswagena. Firma odpowiada, że ma lepsze parametry niż wymaga prawo. Tematem zajęli się na komisji poznańscy radni po zgłoszeniach osiedlowych radnych z Antoninka. Pediatra z pobliskiego Zielińca Edyta Mądry przekonywała, że chemiczne opary czuć w okolicy nieregularnie. Mieszkanka obawia się o swoje zdrowie.
9: To, co było stwierdzone w oparach Volkswagena w 2021 roku, benzen, heksen, aceton, toluen, ksyleny, etylobenzen, to są wszystko substancje rakotwórcze.
6: Zdaniem lekarki chemikalia z lakierni mogą być szczególnie szkodliwe dla dzieci. Jak tłumaczyli przedstawiciele spółki, lakiernia działa na podstawie pozwolenia zintegrowanego, które określa m.in. ilość wykorzystywanych surowców. Monika Hajbowicz z Volkswagen Poznań podkreśliła, że zakład zużywa ich mniej niż wynika z zezwolenia.
10: Farby, które są używane do lakierowania samochodów, to są materiały wodorozcieńczalne. Tutaj mamy mniejsze zużycie tych materiałów o ponad 60% w stosunku do tego, co moglibyśmy używać w naszym pozwoleniu zintegrowanym.
6: Volkswagen co 3 sekundy sprawdza zawartość lotnych związków organicznych, czyli szkodliwych gazów pochodzących z procesów przemysłowych. Według danych podanych przez przedstawicieli spółki, ich emisja jest 3,5 razy mniejsza niż wymagają unijne normy. Żadnych awarii i przekroczeń nie wykazały także kontrole prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Mieszkańcy odpowiedzieli, że zaprezentowane dane to średnie wyniki, a nie największe wartości pomiarów. Volkswagen zadeklarował możliwość udostępnienia dokładnych danych. Brutalne zamieszki w Paryżu, świętowanie awansu Paris Saint-Germain do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów przerodziło się w starcia z policją i uliczne walki. Władze poinformowały o dziesiątkach zatrzymań oraz rannych. Szczegóły w wiadomościach w samopołudnie.
5: To były wiadomości Radia Poznań.
1: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
6: Chłodno za oknami, w Wielkopolsce maksymalnie od 11 do 16 stopni, odczuwalnie mniej. Nadal będzie pochmurno i ma przelotnie padać deszcz.
5: Radio Poznań, pierwsze w Wielkopolsce.
1: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
5: Kultura w obiegu.
11: Prawie 5 minut po godzinie 11. Dzień dobry, tak bardzo słonecznie i z uśmiechem się z Państwem dzisiaj witamy. Joanna Dywina przed mikrofonem, program realizuje Rafał Polacki. Zapraszamy do nas do godziny 12, bo dziś, proszę Państwa, wiele różnorodnych tematów. Rozmawiać będziemy o spotkaniach tych między kulturami, miastami, artystami i ludźmi, którzy wciąż szukają nowych języków opowiadania o świecie. I właśnie tutaj język będzie odgrywać bardzo ważną rolę. Za chwilę wręczymy Państwu zaproszenie na jubileuszowe Dni Różnorodności Kulturowej w Poznaniu. To jest wydarzenie, które pokazuje, że różnice nie muszą dzielić. Mogą stać się na przykład początkiem rozmowy, wzajemnego zrozumienia. Za chwileczkę moim gościem będzie profesor Monika Prowarczyk z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. A poza tym zajrzymy do świata muzyki. Za sprawą najnowszej płyty zespołu WW pojawi się też w programie Wenecja i prace poznańskich artystów prezentowane na wystawie La Villa. I będzie też literackie spotkanie polecane przez Joannę Przygońską z Centrum Kultury Zamek. No i oczywiście serwis kulturalny o 11.30. My jesteśmy gotowi. Zapraszamy.

0: Kultura w obiegu.
1: Drodzy Państwo, Poznań już za chwilę stanie się przestrzenią spotkania języków, i to różnorodnych, do tego kultur, doświadczeń, bo przed nami jubileuszowa edycja, dziesiąta już, Dni Różnorodności Kulturowej. To wydarzenie organizowane jest przez Wydział Neofilologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, a dzisiaj moim gościem jest profesor Monika Browarczyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Tak myślę, że to wydarzenie niezwykle ważne, bardzo ciekawe, pokazuje nie tylko różnice, ale myślę, że ono tworzy taką przestrzeń bez upraszczania, bez sprowadzania tylko i wyłącznie do ciekawostek. I to jest przestrzeń, w której my tak naprawdę możemy się i przyjrzeć, i spróbować zrozumieć te różnice, zobaczyć, w jaki sposób budować możemy relacje, a nie utrudniać je. W ogóle samo hasło Dni Różnorodności Kulturowej brzmią bardzo szeroko, bo to jest szerokie pojęcie.
2: Tak.
1: I gdyby pani mogła właśnie opisać to wydarzenie, ale nie tak definicją, ale doświadczeniem, no bo to już 10. edycja.
2: Tak. Różnorodność kulturowa to jest coś, czym nasz wydział i wiele wydziałów naszego uniwersytetu, ale też właściwie chyba my wszyscy żyjemy na co dzień. To jest raczej coś, co występuje coraz częściej wokół nas. To jest codzienne doświadczenie spotykania się z ludźmi z różnych stron świata, ale też z różnych części Polski, z ludźmi, którzy mają też różne poglądy, różne upodobania. Można tą różnorodność kulturową postrzegać na bardzo różne sposoby.
1: A w jaki sposób my się w niej poruszamy dzisiaj?
2: No myślę, że poruszamy się dużo lepiej, a nasi studenci, czyli to młodsze pokolenia, poruszają się, będą się w niej poruszać jeszcze lepiej niż my. I bardzo wyraźnie widzimy to na naszym wydziale. Mamy bardzo wielu studentów, którzy nie tylko uczą się różnych języków, ale mamy też studentów z zagranicy i te relacje i te przyjaźnie budują się na różne sposoby wśród tego młodszego pokolenia.
1: Ja może tutaj będę stosować takie skróty językowe, bo chcę zapytać, jaką ofertę językową ma dzisiaj nasz uniwersytet.
2: Aha. Tak. Myślę, że gdybyśmy przyjrzeli się wszystkim wydziałom naszego uniwersytetu, które uczą języków nowożytnych, tak, tych, którymi można się porozumiewać w różnych częściach tego świata, to myślę, że co najmniej

0: Kultura koreańska cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że jak ostatnio jechałam w Delhi metrem i przyglądałam się, co oglądają młode osoby w swoich telefonach i jakie zawieszki mają na swoich torbach, to są to dokładnie te same zawieszki i dokładnie te same klipy, które oglądają nasze studentki, czy które oglądają nasi studenci. Więc no, cały świat patrzy w stronę Korei, tak. Jest dość popularna, ale popularna jest też filologia fińska na przykład, tak troszkę w inną stronę i kulturowo, i językowo. Także no jakąś dynamikę zmian tych zainteresowań widzimy na uniwersytecie. Mm-hmm.
1: A jaka jest tak naprawdę przyszłość przed filologią w kontekście oczywiście oferty na rynku pracy? Bo już mówi się o tym, że niestety, ale sztuczna inteligencja wypycha z rynku tłumaczy.
0: Tak, natomiast musimy pamiętać, że i nasi studenci były przeprowadzone niedawno bardzo ciekawe badania, zresztą przez samych studentów, jakby tego, o czym, z czym zmagają się nasi studenci, i nasi studenci nie chcą zostać korektorami tekstów tłumaczonych przez maszynę. Natomiast musimy pamiętać, że znajomość języka to nie jest tylko znajomość języka, ale to jest znajomość kultury, znajomość pewnych kodów kulturowych, tego, jak się należy zachować, i pracodawcy, którzy zatrudniają naszych absolwentów w wielkich korporacjach, ale i w innych firmach, cenią ich za to, nie tylko za umiejętności językowe, ale cenią też ich za to, że są bardzo, bardzo łatwo się uczą. Co myślę wynika właśnie z tego treningu takiego filologicznego, czyli z takiego treningu uczenia się języka. Mhm. Także myślę, że pamiętajmy, że język to nie tylko słowa, za tymi słowami są też pewne kody kulturowe, jest też bardzo duża tradycja, kultura. Także to jest ten pakiet, który otrzymują nasi studenci, a to nie jest sprawa maszynowa jeszcze ciągle.
1: Czyli ta różnorodność, o której właśnie mówimy.
0: Czyli właśnie.
1: Od której rozpoczęłyśmy spotkanie.
0: Właśnie.
1: To wróćmy do tego ważnego wydarzenia, bo to już jest 10. edycja. No to jest kawał historii.
0: Tak, to jest bardzo duży, bardzo się cieszymy, że przez 10 lat udało nam się, oprócz jednego roku, przepraszam, pandemicznego, kiedy nie odbyły się Dni Różnorodności Kulturowej, i jednego roku pandemicznego, kiedy odbyły się one online. I oglądałam niedawno to nagranie z kolegami, którzy właśnie w swoich językach zapraszali i mówili o różnorodności. No i muszę powiedzieć, że było to dość wzruszające takie doświadczenie. Ale w tym roku po raz 10 spotykamy się znowu na żywo, i to w 3 różnych miejscach, także właśnie z okazji jubileuszu chcieliśmy to zrobić tak z przytupem.
1: No i będzie z przytupem i będzie bardzo ciekawie, i o tym programie, który Państwo przygotowali dla uczestników, dla wszystkich zainteresowanych i różnorodnością językową, kulturową, to o tym powiemy już za kilka minut.

0: Kultura w obiegu.
1: O kulturze można mówić długo, bardzo mądrze, ale najważniejsze jest przecież doświadczenie, spotkania, rozmowy, wspólne działanie i właśnie na tym opiera się 10. jubileuszowa edycja Dni Różnorodności Kulturowych w Poznaniu. Wracamy do spotkania z profesor Moniką Browarczyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Przypomnę, że to wydarzenie organizowane jest przez Wydział naszej filologii, neofilologii. Program jest naprawdę różnorodny, bo są i warsztaty, i taniec, języki, kuchnie świata, dobrze zauważyłam?
2: Tak, będziemy też częstować naszych gości smakołykami, które przygotują studenci Erasmusa studiujący na naszym wydziale.
1: No to rzeczywiście budując ten program zależało Państwu na tym, żeby uczestnik wszedł tak całkowicie, prawda?
2: Imersyjne doświadczenie, zanurzenie w różnorodność.
1: Tak, doświadczenie innej kultury. No i chyba też zależy Wam na tym, żeby przełamać dystans.
2: Tak, zależy nam na tym, żeby przełamać dystans. Będzie możliwość rozmawiania z osobami, którzy są użytkownikami rodzimymi języków, tak? Czyli ktoś, kto uczy się hiszpańskiego albo niemieckiego albo angielskiego, będzie mógł porozmawiać z tak zwanym native speakerem i zapytać naszych studentów Erasmusa, którzy przyjeżdżają do nas z różnych części świata. Mamy dużą grupę z Turcji studentów studiujących i można ich zapytać o to, jak to jest, kiedy się jest z Turcji i przyjechało się do Polski.
1: Czyli zaproszenie dla tych wszystkich zainteresowanych, by też poczuli się uczestnikiem, a nie tylko widzem.
2: Tak. Mhm. Zależy nam na takiej wzajemnej interakcji, na takim dialogu, a nie na byciu osobą wystawianą i oglądaną. Zależy nam na rzeczywistym kontakcie.
1: No i wszystko zacznie się od muzyki, bo przecież przed nami wielki koncert i to już w najbliższą niedzielę. I to jest to pierwsze zaproszenie, które Państwu teraz chcemy wręczyć, ponieważ wstęp jest wolny.
2: Tak, wstęp jest wolny. Zapraszamy wszystkie mieszkanki Poznania, wszystkich mieszkańców Poznania w Auli Uniwersyteckiej Wieniawskiego 1, zaraz przy pomniku Mickiewicza. Będzie o 18:00 koncert, właśnie jubileuszowy, na te 10 Dni Różnorodności Kulturowej i tam w pierwszej części będzie występował chór akademicki UAM z Kalisza, będzie występowało trio jazzowe i solistka jazzowa, a w drugiej części właśnie nasz zespół wydziałowy, zespół Wydziału Neofilologii, 5 stron świata, tak. Muzyka z różnych stron świata i chór kameralny UAM. Także przygotowujemy taki program, który mam. Ja też jestem częścią tego zespołu, mam przyjemność.
1: Śpiewa pani?
2: Tak. I bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Przygotowywaliśmy się do tego bardzo dużo, bardzo długo. Jesteśmy bardzo stremowani, ale liczymy na wsparcie przyjaciół i życzliwych.
1: Piosenki z jakich obszarów językowych pojawią się podczas tego koncertu?
2: Na tym koncercie będzie można usłyszeć taki miks polskiej muzyki ludowej, muzyki ludowej z Palestyny, muzyki hiszpańskiej, muzyki z Indii, mazurki. Także szeroki przegląd. Różnorodność.
1: Jak zawsze.
2: Reprezentowana.
1: No bo tu różnorodność jest hasłem przewodnim tego spotkania. Czyli muzyka dotrze wszędzie tam, gdzie czasami słowa nie docierają.
2: Tak, wyobrażamy sobie dla nas, dla tych osób, które są w tym zespole, myślę, że mogę powiedzieć w imieniu wszystkich, ta różnorodność w muzyce to jest jedna z takich najpiękniejszych form tej różnorodności i też ta forma jest, że tak powiem, łatwo przyswajalna, bo muzyka przemawia do nas nie tylko poprzez treść, ale również w taki emocjonalny sposób i w ten sposób, myślę, ten kontakt z różnymi kulturami można nawiązać na innym poziomie.
1: Czyli koncert 5 stron świata teraz już w niedzielę najbliższą i później jeszcze wydarzenia 16 i 21 maja.
2: Tak, 16 maja zapraszamy we współpracy z Muzeum Kultur Świata, zapraszamy o 17:30 na dyskusję z obcokrajowcami. To takie niezbyt ładne słowo, trochę zawsze się nie czuję się w pełni komfortowo używając tego słowa polskiego, ale ani obcokrajowiec, ani cudzoziemiec nie są dobrym określeniem. Z naszymi kolegami z zagranicy, którzy pracują na naszym wydziale albo są związani z uniwersytetem i mamy reprezentację od Anglii poprzez Hiszpanię i Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą.
1: Pięknie.
2: 17.30 Muzeum Kultur Świata i ostatnie wydarzenie 21 maja w Collegium Novum, czyli w siedzibie Wydziału Neofilologii. Od godziny 10 do 14 zapraszamy głównie uczniów szkół średnich, ale też chyba będą uczniowie szkół podstawowych, na właśnie warsztaty językowe, speed talking, warsztaty tańca, no przeróżne rzeczy. Zachęcamy, żeby przyjść do nas i zobaczyć i spróbować, jak to jest żyć różnorodnie.
1: My też zapraszamy, proszę Państwa, już od przyszłej niedzieli, najbliższej niedzieli 10, rozpoczynają się jubileuszowe 10 dni różnorodności kulturowych w Poznaniu. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Trzymam kciuki, no i spotykamy się na koncercie.
2: Bardzo na to liczę, że zobaczę panią redaktor. Również zapraszam serdecznie wszystkich państwa. Do zobaczenia.
1: No, moim państwa gościem była pani profesor Monika Browarczyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

0: Autopromocja.
1: Jak być lepszym kierowcą i jak unikać kłopotów na drodze? Czym różni się rajd od wyścigu samochodowego? Razem z pilotem rajdowym Jakubem Gerberem podpowiemy, jak bezpiecznie jeździć samochodem. Pokażemy też, jak wygląda motorsport od kuchni.
2: Pod maską.
1: Magazyn motoryzacyjny Pod maską w każdy piątek po 17 na antenie Radia Poznań.
2: Zaprasza Adam Sołtysiak.
3: Partnerem audycji Pod maską jest Autostrada Wielkopolska. Zarządca koncesyjnego odcinka A2 Świecko-Konin.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
6: Wilgoć w domu? To problem, który nie znika sam. Hydrotama, specjalista w osuszaniu budynków i izolacjach. Skutecznie i na lata pozbędziesz się zawilgoconych ścian. www.hydrotama.pl. Telefon 604-389-683. Hydrotama. Suchy dom. Spokojna głowa.
7: Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca, 135. www.centrummedycznestanley.pl.
8: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
4: Reklama.
0: Autopromocja.
9: Dziś wieczorem w Radiu Poznań. Popołudniówka. Po 17 rozpoczynamy 2 godziny z Lilianą Skibińską i Maciejem Narożnym, którzy na mijający dzień patrzą zawsze przez różowe okulary. Po 19 Wielkopolskie Rytmy, czyli muzyka, która powstaje właśnie u nas. Chillout. Po 20 to brzmienia, które niosą relaks. Po 21 rozmowy po zachodzie, przestrzeń niespiesznych spotkań wokół ważnych spraw. Po 22 ramówkowy spekulant, czyli 2 godziny na pograniczu muzycznych światów pod znakiem Motown Studio. Dziś wieczorem w Radiu Poznań.
0: Autopromocja.
9: Wiadomości kulturalne.
10: Jacek Butlewski, dzień dobry. Weekend z Wiktracem w Poznańskim Muzeum Narodowym, w programie m.in. występ Teatru Czterech wokół twórczości Witkacego właśnie. To już kolejna odsłona cyklu wydarzeń poświęconych polskim artystom. W maju będzie jednak mowa nie tylko o samym Witkacym, mówi Katarzyna Drozdowska-Sawińska.
11: Weekend z Witkacym, a także weekend Jaremy i Tadeusza Kantora. Wykład, który Państwu przybliży twórczość niezwykłą Marii Jaremy, ale także chciałabym wspomnieć o tym, że Witkacy, Jarema i Kantor to artyści, których możemy połączyć oczywiście z teatrem i ten aspekt teatralny zdecydowanie będzie także w maju wybrzmiewać, ponieważ z jednej strony pojawi się monodram Niemyte dusze, narkotyki reżyserii Anny Kękuś, w którym wystąpi to monodramie Sebastian Fabijański. Natomiast oprócz tego pokaz nagrania ostatniej sztuki Kantora Dziś są moje urodziny.
10: Cykl wydarzeń pokazujących polskich twórców w Muzeum Narodowym w Poznaniu do połowy lipca. Wystawa Zapraszam do stołu od dziś w Vinci Art Gallery w Poznaniu. Autorem obrazów jest polski artysta mieszkający w Anglii, Dawid Schab. Malarz przekształcił płótna w tytułowy stół, przedstawiając martwą naturę, mówi Monika Pietrzak.
12: Stół skupia nas wokół przyjemnych rzeczy, wokół spędzania czasu wzajemnie w swoim towarzystwie, do smakowania życia, do smakowania pięknych potraw. Chodzi w tej wystawie o to, żeby zwrócić uwagę na codzienność, na zwyczajność, na przedmioty, które tak naprawdę towarzyszą nam na co dzień i może nie zwracamy na nie takiej uwagi. To są naczynia, to jest kawiarka, to jest przepiękne jedzenie. Dużo kolorów, słońce południa emanuje z tych obrazów.
10: Ta ciekawa wystawa do 30 maja w galerii przy Rynku Śródeckim w Poznaniu. Kolejna odsłona z cyklu Archeologia Humoru jutro o 18 w rezerwacie archeologicznym Genius Loci. O szczegółach Łukasz Kaźmierczak.
13: Archeologia Humoru to tegoroczny, cieszący się dużą popularnością projekt rezerwatu Genius Loci. Założeniem jest poznanie cywilizacji europejskiej z perspektywy zjawiska humoru. Tym razem profesor Kazimierz Korus, filolog klasyczny z UJ-u, który opowie o humorze w greckich tekstach literackich i w życiu codziennym.
10: Wstęp na to spotkanie jest wolny, także jutro, początek 23 tygodnia bibliotek. Sporo będzie się działo w Bibliotece Raczyńskich. Zaprasza Katarzyna Wojtaszak.
14: 8 maja naszym gościem w filii 15 będzie Piotr Bojarski. 11 maja w filii Wildeckiej gościć będziemy Marię Paszyńską, autorkę powieści historycznych, a w filii sztuki, czyli w historycznym gmachu, będzie można wziąć udział w wykładzie o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Safonie, czyli z jednej strony nieoczywistym, ale bardzo jasnym połączeniu poetyckim.
10: Do tygodnia bibliotek wrócimy w jutrzejszym wydaniu Kultury w Obiegu po godzinie 11.
9: Wiadomości kulturalne. Kultura na wyciągnięcie ręki.

0: Kulturę w obiegu.
1: Mogę powiedzieć, że czuję wdzięczność, że dzisiaj moim gościem właśnie teraz, w tym momencie jest Jerzy Piasny, ale powiem, że czuję dźwięczność.
2: Bardzo dobrze czujesz.
1: Dzień dobry.
2: To jest dzień dobry, bo to jest tytuł nowej płyty grupy WW, która ukazała się kilka tygodni temu. Ja tak mam z niektórymi płytami i między innymi z grupą WW, że muszę posłuchać kilka razy, żeby się do jakiejś płyty przekonać, bo generalnie ja nie przepadam za WW.
1: Nie przepadasz.
2: Nie przepadam.
1: I to mówisz tak publicznie.
2: Tak, mówię to publicznie. Owszem, każdy zna takie kultowe płyty jak Flota Zjednoczonych Sił z 1997 roku. Małe WW pewnie każdy pamięta, zna, a grupa ma swoją historię, bo przecież zaczynała w połowie lat 80. Już wtedy mnie nie przekonywali. No naprawdę. Ale wiesz co, jest coś takiego i umiem się też do tego przyznać, że z wiekiem człowiekowi zaczynają się inne dźwięki podobać. I może tak właśnie jest, że teraz o płycie Dźwięczność tej najnowszej grupy WW mogę wypowiedzieć się pozytywnie. Uznaję tę płytę za bardzo dobrą. Może dlatego, że posłuchałem wywiadu Wojciecha Waglewskiego, lidera grupy WW, który mówił, że właściwie być może jest to ich ostatnia płyta, a ta płyta w ogóle nie miała powstać, ale powstała, bo teraz zupełnie jest inny system nagrywania. Wykonawcy nagrywają 3-4 piosenki, wypuszczają do sieci i to jest już dużo. Tak?
1: Coraz mniej ludzi jednak słucha.
2: I nagrywa płyty.
1: I czeka na płytę.
2: No właśnie. I na szczęście grupa WW nagrała najnowszy swój album, Posłuchałem. To jest płyta, która musi być słuchana kilka razy. Za pierwszym razem nie byłem zachwycony. Wiesz, to tak jest często, że dziennikarze muzyczni czy szefowie muzyczni stacji radiowych nie mogą spoglądać tylko i wyłącznie na muzykę z perspektywy swoich uczuć i swoich doświadczeń. No, my często prezentujemy w audycjach muzykę, która wiemy, że się innym podoba, a nam może mniej, ale też tak było w przypadku WW, więc zagrałem w pół na pół w Radiu Poznań, notabene audycja w niedzielę już o godzinie 16, 4 utwory i wypowiedziałem się o nich pozytywnie, bo to były 4 moim zdaniem najlepsze utwory z tej płyty, ale później wgłębiłem się w płytę i mogę powiedzieć spokojnie, że można tak znaleźć tam więcej dobrych utworów. Płyta tak w skali 10-stopniowej jest na 8.
1: To wysoko.
2: Tak. Jak zwykle na płycie są goście zaproszeni przez WW. Świetny jest duet z Darią ze Śląska. To jest przykład tego, że można poruszać się w świecie popu. Ta artystka jest przecież ze świata popu, ale takiego popu wyższego, niektórzy mówią. Można poruszać się w okolicach jazzu, bluesa, nawet bossanowy. Na tej płycie Dźwięczność grupy WW znajdą się także utwory takie parafolkowe, czego dowodem jest kompozycja tytułowa Dźwięczność. No świetny numer, naprawdę. Tam śpiewa Samitra Suvanarit. Jej partia wokalna jest taka lekko bluesowa, zarezerwowana nawet trochę dla muzyki klasycznej, ale tak naprawdę ta płyta jest rockowo, folkowo, popowa, czego dowodem jest ten singiel, który się ukazał i który gramy dosyć często w Radiu Poznań, czyli Ulatam.
1: Ulatam. I chyba sięgniemy po ten utwór, dobrze?
2: Jak najbardziej.
1: Bardzo różnorodna, bardzo ciekawa w takim razie ta płyta. Proszę się przekonać osobiście, słuchając najnowszej płyty grupy WW. Bardzo dziękuję.
2: Ja również.
1: Jerzy Piasny. Słyszymy się w najbliższym czasie, w sobotę, ale chyba też i wcześniej, bo ty w sobotę
2: w czwartek będę jeszcze na antenie. Tak, zapraszam na chillout po godzinie 20.
1: I jeszcze Męski Profil.
2: Oczywiście, że tak, w soboty po 12.
1: Zapraszamy.

0: I proszę, jakie ładne zakończenie. Grupa WW przed chwileczką o najnowszej płycie Dźwięczność tego zespołu opowiadał Jerzy Piasa, a my z tego krążka wybraliśmy dla Państwa właśnie ten utwór, który przed momentem się tak ładnie zakończył, czyli piosenka Ulatam. Dzisiaj bardzo różnorodne tematy w naszym programie Kultura w Obiegu. Teraz opowiemy o pracach poznańskich artystów w Wenecji. To jest wynik dwuletniej współpracy obu naszych miast, które mimo odmiennej historii uczestniczą w tym samym świecie form, idei i przepływów kulturowych. O wystawie La Villa opowiada jeden z kuratorów, profesor Maciej Kurak, z którym spotkała się Małgorzata Michalska.
1: To jest zwrócenie uwagi oczywiście na Poznań i na środowisko poznańskie, które według właśnie Piotra Piotrowskiego leży w tak zwanych półperyferiach, czyli w przestrzeni, gdzie właściwie pewne rzeczy się implementuje z zachodu. Co możemy też na co dzień często też spotkać w takim codziennym życiu. Możemy zaobserwować pewne elementy kultury, które pojawiają się po jakimś czasie. Ja sam jestem też takim obserwatorem i to bardzo łatwo można wyłuskać, jak na przykład pewne rzeczy związane z funkcjonowaniem w marketach części bio, natury, które się pojawia u nas, no niestety 20 czy 15 lat później, a już mają one miejsce dawno w Europie Zachodniej. I tych takich motywów byśmy dość sporo znaleźli, które są w Polsce, wdrażają się po jakimś czasie.
2: Profesor widział te prace. Słuchacze niestety, dopóki nie pojadą do Wenecji, no to nie mają okazji ich zobaczyć. Czy możemy opisać obrazkowo jakieś pojedyncze, żebyśmy mogli się poczuć, jak właśnie w murach weneckich?
1: Tych prac jest bardzo dużo i są one w bardzo różnych technikach wykonanych, od instalacji poprzez techniki tradycyjne, malarstwo. Mamy pracę, która jest robiona in situ, czyli specjalnie do tego wnętrza. To tutaj profesor Sławomir Brzoska zrobił pracę, która wpisywała się w kontekst całej architektury za pomocą prostych elementów, jakim jest sznurek, poustawiał całkowicie przestrzeń, w nowy sposób ją zagospodarował, tworząc właśnie takie na pół przezroczyste płaszczyzny nici, która się przeplatała. Było też dość sporo prac właśnie, tak jak mówiłem, malowanych tradycyjnie, które też odnosiły się do różnych tematów i pomnikowych, i w sposób pewien zdystansowany do pewnych problemów właśnie związanych z architekturą. Była też praca, która nawiązywała bezpośrednio do poznańskiej historii synagogi. Były też prace, które właśnie były zaangażowane politycznie, wnikając jak gdyby w pewne zagadnienia dzisiaj związane z kolonializmem, ale w tym szerokim znaczeniu.
2: Jak wygląda architektura tego miejsca? Skoro mamy pracę dopasowaną do wnętrz, no to wnętrza też muszą robić wrażenie.
1: To jest willa, która jest dosyć zniszczona, ale ona ma swój niesamowity urok w tym swoim, że tak powiem, historycznym odcisku, w którym obecnie jest i w którym funkcjonuje. Wspaniale malownicze, wypłowiałe ściany, fragmenty pozostawione fresków na suficie. To wszystko stwarza niesamowitą atmosferę i właśnie w tej atmosferze aranżer, jakim był Rafał Kurczyński, zaproponował całą tą wystawę. On ją całą specjalnie zakomponował. To nie jest prosta sprawa, żeby się z jednej strony wpisać, nie zniszczyć tych pięknych elementów, które już funkcjonują, a z drugiej strony wydobyć treści poszczególnych prac.
2: Czy szykuje się wystawa wenecka w Poznaniu?
1: Jest też taki plan, zobaczymy na ile nam się to uda. To jest też związane oczywiście z finansami i z innymi kwestiami, ponieważ jest potrzebna gigantyczna przestrzeń. To jest 260 autorów, to naprawdę to jest duży obszar. Ta willa w Farsetti, w której właśnie mamy tą wystawę, w polskim jak gdyby wyobrażeniu to jest właściwie pałac. Tam jest tysiąc ileś metrów i faktycznie chcąc przejść przez tą wystawę można poczuć się zmęczony wręcz.
0: No, proszę Państwa, bardzo byśmy chcieli, by te plany się udało zrealizować tutaj u nas w Poznaniu. A dla naszych słuchaczy, którzy planują odwiedzić Wenecję, mam jeszcze wiadomość. Wystawa La Villa potrwa do 23 maja w Villi Farsetti w Santa Maria di Sala. Na zegarze 11:48, teraz Toriamos, a za dwie minutki rekomendacja kulturalna od Joanny Przygońskiej z Centrum Kultury Zamek.

0: Kulturę w obiegu.
1: W tym tygodniu Joanna Przygońska, kierowniczka zespołu do spraw literatury w Centrum Kultury Zamek, zwraca naszą uwagę na ważne, bardzo ciekawe spotkania kulturalne, w których naprawdę warto wziąć udział. I dzisiaj poleci nam Festiwal Literacki.
2: Nie mogłabym Państwa nie zaprosić na Festiwal Fabuły, który już 19 maja startuje w Centrum Kultury Zamek. Rozmawiając o tym, o czym chcielibyśmy opowiedzieć na festiwalu, jakie tematy powinny wybrzmieć i na jakie książki zwrócić uwagę, nie mogliśmy pominąć wojny i tego, co się dzieje tak blisko nas w Ukrainie. Wydaje nam się, mówię o tym w imieniu i Marcina Jaworskiego, kuratora festiwalu, i Wiolety Szostak, z którym pracujemy razem, że potrzebujemy takiej opowieści, która nie stępi naszej wrażliwości i nie pozwoli nam zobojętnieć. I ważne jest dla nas także przyjrzenie się temu, jak opowiadamy o wojnie, jak na nią patrzymy, co te obrazy wojny z nami robią, bo wojna wchodzi nam przez oczy i często sprawia, że jesteśmy bardzo, bardzo bezradni. Dlatego polecam Państwa książki tych autorów, którzy przyjadą spotkać się do Poznania z czytelnikami, czytelniczkami. To reportaż Śpiew Syren w głąb wojennej Ukrainy słowackiego reportera Tomasa Foro. Jeżeli mielibyście Państwo przeczytać jedną książkę o Ukrainie, to polecam tę właśnie. To będą Delfiny i Belzebub Wojciecha Tochmana, książka, która w Poznaniu będzie miała swoją premierę. Wojciech Tochman także, podobnie jak Foro, jeździ regularnie do Ukrainy, wspiera organizacje zajmujące się i pomocą ofiar wojny i zwierzęta. To także ważne, żeby ratować każde życie. I Tomasz Szerszeń, autor książki Być gościem w katastrofie, który zadaje pytania, o których wspomniałam. Co robią z nami obrazy wojny? W jakiej pozycji nas sytuują? No i oczywiście Sierhij Żadan. Jeżeli wszystko się dobrze powiedzie, bo przyjdzie do nas z Ukrainy, a to pisarz, który nie tylko jest zaangażowany w opowieść o wojnie, ale także wstąpił do Gwardii Narodowej Ukrainy i jest żołnierzem. Żadan był u nas kilka lat temu po wydaniu internatu, teraz wraca z książkami, o których będziemy rozmawiać w zamku w mieście Wojna. To codzienne zapiski z wojennego Charkowa i przede wszystkim z arabeskami, opowieściami spoza linii frontu i o tym, co w nas wojna zostawia, w naszych ciałach, w pamięci, w naszych kuchniach i sypialniach. Dwa ważne spotkania, 20 i 21 maja.
1: Bardzo dziękujemy. To była Joanna Przygońska, która jeszcze jutro pojawi się w Kulturze w Obiegu. Czyli od 19 maja Festiwal Fabuły w Poznaniu, tak w kalendarzu już zanotowane. Ja kulturalnie Państwa zapraszam na kolejne spotkanie z kulturą już jutro, parę minut po godzinie 11, a dziś dobrego czwartku Państwu życzymy. Kłaniamy się pięknie, Joanna Diwina i Rafał Polacki.

0: pod naszym patronatem.
1: Muzeum Narodowe w Poznaniu zaprasza na weekend z Witkacym. Rozpocznie się on już jutro o godzinie 19:00. Od opartego na tekstach Stanisława Ignacego Witkiewicza monodramu Niemyte dusze, narkotyki w wykonaniu Sebastiana Fabiańskiego. Jest to spektakl, który prowokuje, intryguje i wciąga widza w nieznane rejony ludzkiej psychiki, w podróż poprzez meandry świadomości kształtowanej pod wpływem substancji odurzających. Spektakl wyreżyserowała Anna Kękuś. A w niedzielę od rana spontaniczna grupa rysunkowa zaprosi na otwarte, międzypokoleniowe warsztaty rysunkowe Portret przerysowany, gramy z formą i charakterem. Na koniec, także w niedzielę o 15:44, zobaczymy performance Teatru Czterech Reguła Min, nawiązującego do twórczości Witkacego. Akademia Genius Loci zaprasza na projekt interdyscyplinarny Archeologia Humoru. Już jutro zapraszamy do rezerwatu archeologicznego Genius Loci, gdzie profesor Kazimierz Korus wygłosi prelekcję Humor w greckich tekstach literackich i w życiu codziennym. Początek o 18:00, wstęp wolny.
0: Pod naszym patronatem.

0: Reklama. Wielkopolska, tu się biega! Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu Grand Prix Wielkopolski w półmaratonie. Grand Prix to cykl 15 biegów organizowanych na przestrzeni całego roku. 23 maja odbędzie się bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym. Szósty bieg naszego cyklu. Więcej informacji na www.grandprix-wielkopolski.pl. Projekt finansowany ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
1: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
3: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni. Też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
2: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
3: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
0: Reklama.
4: Motosygnały Maciej Krzywoszyński. Na początek dobrej i złej informacji z Krajowej 25. Z Konina do Strzelna złe, bo mieliśmy wypadek w pobliżu Skórska i była blokada. Ostatni kwadrans ruch wahadłowy, a w tej chwili informacja z ostatniej chwili, że droga jest już odblokowana. Krajowa 25. Okolica Skórska to fragment z Konina do Strzelna. Nie ma już utrudnień po wypadku, do którego doszło ponad godzinę temu. Dwie osoby w zderzeniu dwóch aut osobowych zostały poszkodowane. Poza tym bez żadnych zdarzeń na drogach, natomiast warunki do jazdy trudniejsze niż w ostatnich dniach, bo sporo opadów deszczu, więc uważajcie, pamiętajcie także o włączeniu świateł mijania, zwłaszcza jeśli poruszacie się dwupasmówkami, tak by tył samochodu również był oświetlony. W Poznaniu miejscami korkowo, w tej chwili w centrum na dojeździe od ulicy Królowej Jadwigi od strony Ronda Rataje do zwężonego przebudowanego odcinka przy Wierzbięcicach. Spora kolejka, która zaczyna się jeszcze przed ulicą Półwiejską. Korkuje się Niestachowska przed Świętego Wawrzyńca. Kolejka prawie że od zjazdu z Wojska Polskiego, jak na tę godzinę całkiem spory korek. Bałtycka zatłoczona solidnie po obu stronach skrzyżowania z ulicą Gdyńską, a na Lechickiej postój czeka Was przed wjazdem na most Lech.
5: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
6: Trudny w gaszeniu pożar magazynu energii na południu Wielkopolski. Premier zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Prezydent z kolei chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Senacka większość raczej go nie poprze.
5: Wiadomości Radia Poznań.
6: W czwartkowe południe 7 maja Marek Polak zaprasza. 26 zastępów strażaków gasi pożar magazynu energii z akumulatorami dużej mocy w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim. Płonie kontenerowy magazyn o wadze 18 ton. Jest w nim ponad 100 tysięcy ogniw.
7: Jak przekazała sekcyjna Naomi Biel z Ostrzeszowskiej Straży, na miejsce wezwano specjalistyczny sprzęt do gaszenia tego typu pożarów. Panuje olbrzymie zadymienie, a pożar jest wewnątrz tej baterii, więc od zewnątrz ciężko się go gasi.
8: Jestem tu akurat na miejscu i w tym momencie ogień zaczął wydobywać się na zewnątrz. Na pewno jest trudno to do ugaszenia.
7: Skala tego pożaru jest ogromna.
8: To pożar bardzo rozwijający się i tak jakby taka skala tego pożaru, no nie wiem, wiemy, że dzisiaj się palą te hulajnogi elektryczne i wszystkie takie rzeczy. Jeśli w tym kontenerze znajduje się te właśnie 107 tysięcy ogniw akumulatorowych, to dla porównania jedna hulajnoga elektryczna zawiera tylko 40 takich ogniw.
7: W odległości około 500 metrów od miejsca, gdzie prowadzona jest akcja gaśnicza, znajduje się szkoła podstawowa. Na czas działań strażaków wydano zakaz opuszczania budynku. Dla Radia Poznań Daniel Trechała, Radio Sud.
6: Kolejne wiadomości. Premier zaprosił papieża Leona XIV do Polski i podkreślił, że jest poruszony i zbudowany spotkaniem z Ojcem Świętym. Donald Tusk przekazał również przesłanie papieża do Polaków.
9: Żeby nie opuszczać głowy, żeby nie tracić nadziei, tylko wręcz przeciwnie, żeby budować siłę na rzecz dobra i żeby jednoczyć się wokół dobrych rzeczy, że to jest ciągle możliwe i że świat nie musi się pogrążać w chaosie, jeśli dobrzy ludzie, jeśli ludzie dobrej woli odnajdą siebie i będą działać zjednoczeni.
6: Premier wskazał, że nie ustalono daty wizyty papieża w Polsce, ale zaznaczył, że może do niej dojść w roku 2028. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej. Zawierałoby jedno pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu w mediach społecznościowych podkreślał jednak, że referendum nie jest wyrazem sprzeciwu wobec obecności Polski w Unii.
10: Chcę jasno powiedzieć, to referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ona jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
6: Karol Nawrocki zwróci się w tej sprawie do Senatu. Senatorowie koalicji rządowej już teraz zapowiadają, że nie poprą wniosku, a ich zgoda jest potrzebna do wprowadzenia prezydenckiego projektu w życie. Na koniec zagranica. Do brutalnych zamieszek doszło w nocy w Paryżu. Świętowanie awansu Paris Saint-Germain do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów przerodziło się w starcia z policją i uliczne walki. Władze poinformowały o dziesiątkach zatrzymań oraz rannych.
11: Do pierwszych incydentów doszło tuż po zakończeniu meczu, który był rozgrywany w Monachium. Gromadzące się wokół stadionu Parc des Princes i wieży Eiffla grupy młodych ludzi zaczęły blokować ruch uliczny. Gdy interweniowała policja, pseudokibice zareagowali strzałami z rac, podpaleniem śmietników oraz samochodów, a także atakami na pojazdy funkcjonariuszy. Ci odpowiedzieli gazem łzawiącym i szarżami, by rozproszyć chuliganów. Bilans to 127 zatrzymanych osób w aglomeracji Paryża, przekazał szef francuskiego MSW Laurent Nunez, stanowczo potępiając zamieszki. Wśród policjantów mamy 23 lekko rannych funkcjonariuszy, dodał. Rannych zostało również 11 uczestników zamieszek, w tym jedna osoba ciężko. Stefan Folzer, Polskie Radio.
6: A finał Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie PSG zagra z Arsenalem. Młody mężczyzna w Kaliszu znęcał się nad kotem, kopał go i podduszał. Nagrania opublikowano w sieci i są drastyczne. W jakim stanie jest kotka i co dalej z zatrzymanym mężczyzną, to sprawdzimy za godzinę. Na wiadomości o 13 zaprasza Piotr Gieśkowiak.
5: To były wiadomości Radia Poznań.
12: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
6: Druga część czwartku bez większych zmian w pogodzie. Będzie pochmurno, ma przelotnie padać deszcz, do tego chłodno, maksymalnie od 11 stopni na północy do 16 na południowym wschodzie Wielkopolski. Odczuwalnie mniej.
12: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
5: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie pcha

0: I tego to 7 dnia maja 2026 roku dotarliśmy do godziny 12.08. Rafał Regulski przy mikrofonie, Jarosław Pachczyński realizuje program i audycję Radia Poznań od tejże 12.00. W tej godzinie porozmawiamy o autobusach miejskich z naciskiem na Kalisz, ale spróbujemy to uogólnić i szerzej o tym porozmawiać. Szczegóły za minut 7, a ja Państwa zachęcam do słuchania Radia Poznań. Jeszcze raz powtórzę, 12.08.
1: Autopromocja. Lubisz koncerty? Świetnie się składa! Magazyn Koncerty Kto, Gdzie, Kiedy. Twój przewodnik po najciekawszych wydarzeniach muzycznych. Powiemy, kto i gdzie gra na żywo. Porozmawiamy z artystami. Przedstawimy zapowiedzi tras koncertowych i line-upy festiwali. Z nami nie przegapisz żadnej imprezy i zdobędziesz bilety na koncerty. Jesteś fanem muzyki live? Zapraszamy w każdy czwartek na magazyn Koncerty Kto, Gdzie, Kiedy. Tylko na antenie Radia Poznań.
2: Sponsorem audycji jest organizator koncertu oryginalnego zespołu Amy Winehouse w Poznaniu 16 maja.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń poleca szczepione pomidory, kwiaty na balkony, nawóz do trawników Dr. Ogrodnik, 10 kg 92 zł. Tu jest szmaragd, 3-litrowa donica 60 cm 9,90. Zapraszamy. Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń w Swarzędzu, ulica Kirkora 2. Pomagamy marzeniom rosnąć.
4: Art Dom zyskasz spokój na lata. Pompy ciepła i klimatyzację Panasonic od sprawdzonego propartnera. Tylko teraz z bezpłatnymi przeglądami przez cały okres gwarancji, nawet 7 lat. Wybierając pompy ciepła od Art Dom, wybierasz spokój i komfort na lata. Szczegóły u doradców www.artdomservice.pl. Konin Ślesińska 7.
2: W czasach, gdy Wielkopolską targały niepodległościowe niepokoje, Felicja zbuntowała się przeciwko konwenansom. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a wraz z nimi pytania. Czy można kochać, gdy kraj płonie? Czy warto być odważnym, gdy los nie sprzyja? Czy na lojalność można zasłużyć? Miłość i odwaga Anety Krasińskiej. Poruszająca opowieść o kobiecej determinacji w czasach, gdy wolność nie była dana. Powieść polecają wydawnictwo Zwierciadło, Lubimy Czytać i Radio Poznań.
5: Światowa wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic, hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
1: Reklama. Tu Radio Poznań.

0: Godzina 12.14. Ja przypominam, że dzisiaj w tych godzinach właśnie mamy wyłączony nadajnik na 109. Zachęcam Państwa do słuchania też w alternatywnych źródłach, czyli mam na myśli na przykład internet. Mam nadzieję, że Państwo nam dopiszą w tej godzinie.
1: W środku dnia.
0: No bo jak tutaj sobie wyobrazić audycję w środku dnia bez udziału słuchaczy? Przenosimy się do Kalisza, ale niechaj to będzie pretekst, tylko ten przypadek zresztą niebywały, bo oto mamy grupę mieszkańców Kalisza, którzy nie chcą przystanku autobusowego koło swoich domów na swojej ulicy. Napisali petycję, no i liczą, że autobusy znikną z ich ulicy, konkretnie Morelowej na osiedlu Majków. Wszyscy jak jeden mąż podpisali się pod tą petycją do prezydenta miasta, no i proszą o, uwaga, zlikwidowanie przystanku na ulicy. Skarżą się na hałas i problemy z przejazdem.
2: No nie chcemy autobusu, bo to jest bardzo krótki odcinek. Postój, który jest przy rogu 23 stycznia i Morelowej, to nie jest przygotowany, nie jest zatoczka autobusowa, tylko normalny taki przystanek. Na tym krótkim odcinku mieszka ile? 15, jest 15 budynków i koło 30 ludzi, a 6 osób tylko korzysta, emerytów, z autobusu. Nikt więcej nie, bo każdy jeździ samochodem. A poza tym jeszcze oprócz tych autobusów KLA, to jeszcze bardzo duże samochody. Ciężarowe jeżdżą tą ulicą i dość szybko. Także to jest niebezpieczne i dla dzieci, i dla nas, ludzi starszych. Także uważamy, że zbędne jest KLA na tym odcinku. To jest bardzo krótki odcinek. I to jest ulica wewnątrzosiedlowa. Nie ma nawet wymiarów tego typu, żeby mogły jeździć takie autobusy.
0: Ja sobie już wynotowałem, że korzysta z tego autobusu na tym przystanku przy Morelowej 6 osób w wieku emerytalnym. Pytanie, czy dla nich chociażby warto to zachować. No ale idziemy dalej, bo przystanek nie ma zatoczki i zatrzymuje się bezpośrednio na wąskiej jezdni. Mieszkańcy uważają, że ktoś uszczęśliwił ich na siłę. Nikt w tej sprawie też nie pytał ich o zdanie. Do dwóch innych, najbliższych przystanków mają blisko i to im zupełnie wystarczy. No i uważają też, że zatrzymywanie się autobusu co 300 metrów mija się z celem i powoduje, że mieszkańcy zamiast trochę się poruszać, to się rozleniwiają, no bo mają blisko do przystanku. Posłuchajmy kolejnego głosu, kolejnych głosów z tejże ulicy.
3: Uważamy, że przystanki, które są po prawej czy po lewej, czyli na Stawiszyńskiej 200 metrów, czy tam 300 i 200-300 metrów w drugą stronę koło kościoła, to jest wystarczająca odległość, żebyśmy my mogli sobie po prostu dochodzić. Ruch jest bardzo nasilony, autobusy tutaj jeżdżą, ja czasami nawet z samochodu nie mogę wyjść, bo w jedną stronę jedzie i za chwileczkę jedzie samochód w drugą stronę. Dosłownie nie mam jak wyjść nawet z samochodu. Tu bardzo się nasilił ruch, w związku z tym, że jest przedszkole, do szkoły, wszystkie dzieci są wożone. Od rana jest tu mnóstwo samochodów osobowych, są jeszcze autobusy, które jeżdżą. W związku z tym uznaliśmy, że nie ma sensu wprowadzać tutaj autobusów, jeżeli mamy przystanki przy głównej drodze Stawiszyńska, ewentualnie tutaj Boja Żeleńskiego w drugą stronę. Często jest tak, że autobus wjeżdża i wyjeżdża w tym samym czasie. W tym momencie jeden nie może wjechać, żeby drugi mógł wyjechać, tak? Rozumiem pan, jeden najpierw musi wyjechać, żeby drugi mógł wjechać. Tam po prostu kolizja, kwestia tylko czasu.
0: Padło takie zdanie teraz w tych wypowiedziach, że jest przedszkole, jest szkoła i uwaga, wszystkie dzieci są wożone. I tu się nie mogę oprzeć, żeby w tym miejscu nie zacytować artykułu Filipa Springera pod tytułem Jeżdżę, bo muszę, z ostatniego numeru Tygodnika Powszechnego, bo wydaje się, że tu się otwiera kolejna perspektywa tej sprawy, czyli swoista wojna między transportem publicznym a prywatnym. Ja też od razu podam numer telefonu do studia 618-654-654, gdyby Państwo chcieli się włączyć do rozmowy. 618-654-654, a zanurzam się w artykule Filipa Springera i tylko zacytuję. Codziennie pakuję swoje dzieci do roweru cargo i jedziemy do oddalonych o 1,5 kilometra placówek, szkoły i przedszkole. Tu już odbiorę sobie dwa telefony i zaraz panom oddam głos.

0: A więc zwykle zastajemy podobny widok. Samochody zaparkowane na chwilę, teraz mowa o szkole i przedszkolu, na chwilę na chodnikach, przejściach dla pieszych, podjazdach, prywatnych posesji albo wręcz na skrzyżowaniach. To rodzice kolegów i koleżanek moich dzieci przywieźli swoje pociechy. W szkole syna problem wraca w kolejnych mailach od dyrekcji apelującej o odpowiedzialność. W dyskusjach między rodzicami pojawił się nawet temat zagrożeń, jakie czyhają na dzieci próbujące przedostać się przez ulicę między zaparkowanymi samochodami. Jednym z desperackich rozwiązań miał być dyżurny na skrzyżowaniu. Ubrany w jaskrawy płaszcz rodzic z wielkim znakiem stop miał pomagać dziatwie dotrzeć bezpiecznie do szkoły. Argument, że można sobie odpuścić przyjeżdżanie samochodu, jakoś się nie przyjął. A ci, którzy tak parkują, nie są z drobnymi wyjątkami mieszkańcami dalszych okolic. Oni żyją w tej samej albo w sąsiednich dzielnicach i dysponują świetną komunikacją miejską, ale wolą dowozić swoimi autami. Pierwszy był pan Marek, potem pan Tadeusz. Dzień dobry, panie Marku.
1: Dzień dobry, ja tylko króciutko, może nie na temat, ale nadajnik 100,9 nadaje. Tak więc...
0: To fajnie.
1: Komunikat trochę nieaktualny, bo gra jak zawsze bardzo dobrze. Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Dziękujemy za informację. No to mamy potwierdzenie, że tutaj kolega realizator podpowiada, że mogą po prostu być przerwy i zakłócenia. Panie Tadeuszu, dzień dobry.
2: Witam serdecznie. Jak już tutaj poprzednik wspomniał o nadajniku, to mnie tylko dziwi zasięg Radia Poznań. Jest bardzo różny, nieraz bardzo słaby. A w Niemczech słyszę, w Eisen czy w Szwed, słyszę dobrze, a przy granicy nie słyszę w ogóle. Nie wiem, czy nie trzeba by o tym coś tam pomyśleć, żeby to nasze radio było troszeczkę szersze, nie tylko na województwo, ale na region. A teraz do tematu wrócę. No, dbamy o swoje pociechy. Wozimy, nosimy na rękach, hołubimy i tak dalej, i tak dalej. No i potem, co z tych naszych dzieci rośnie? Dzieci bogatych ludzi są wożone dużymi, dobrymi furami do szkoły, do przedszkola, pod same drzwi. Nie wiem, czy rodzice się obawiają, że to dziecko nie dotrze do szkoły, że nie trafi. Dwie ulice dalej, ale zawiezie samochodem. Blokuje wjazd innym, blokuje wjazd autobusu, zajmuje parking. W Margoninie mamy ośrodek zdrowia, parking na kilka samochodów. Nie ma gdzie stanąć. Pod szkołą to samo. O przedszkolu nie wspomnę. Mamy urząd, tak zwany Pałac Ślubów i tam jest parking. No pracownicy parkują głównie, bo przyjeżdżają do pracy, a ci, którzy faktycznie muszą przyjechać, no to nie mają gdzie się zatrzymać. Dla mnie no takie bezmyślność ludzka, bo niech to dziecko idzie te dwie czy trzy ulice dalej, niech się troszeczkę zmęczy, niech te płuca przewietrzy, niech podźwiga trochę ten tornister, a nie siedzi w samochodzie obok rodzica, nie rozmawiają nawet, bo obserwuję nieraz, tylko klik, klik, klik w telefonie, coś tam, wierki jakieś, ten nie uczy się, nie przygotowuje się do szkoły. Nie ma czegoś takiego, no to, co kiedyś było normalne, naturalne, że dziecko przyszło trochę intelektualnie i fizycznie zmęczone ze szkoły, To było naturalne, a dzisiaj intelektualnie są zmęczeni, ale może nie tyle nauką, tylko jak tu się wymigać od tej nauki, a fizycznie nie, no bo kondycji nie mają i są zmęczeni przy jakimkolwiek ruchu, przy jakimkolwiek wysiłku, no i 4 litery rosną, nie? A no rodzice tak. Opony zdzierają, środowisko trują i jeszcze swój czas marnują, a dziecko uczy się jak się uczy.
0: Także dziękuję, panie Tadeuszu.
2: Myślenie, jeszcze raz myślenie.
0: Tak, ja bym do tego obrazu zarysowanego przez pana Tadeusza dorysował jeszcze to, że owszem, dzieciaki nie chodzą pieszo, jeżeli tym bardziej mają blisko, a kiedy pada, no to nic się nie stanie, jeszcze od deszczu nikt się nie roztopił, ale nawet jeżeli jest to mocny deszcz, to przecież, jeszcze raz powtórzmy, są miasta, gdzie jest komunikacja publiczna i można naprawdę z niej skorzystać. Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję. Oddaję głos kolejnemu słuchaczowi 618-654-654. Przypomnę, że mamy taką sytuację w Kaliszu, że oto komunikacja publiczna przeszkadza w pewnym rejonie miasta. bo ludzie mówią, że tam po prostu korzystają też z samochodów prywatnych. Oprócz tego oczywiście narzekają, że ulica jest wąska. Panie Wiktorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry. No proszę pana, jak to się mówi, syty głodnego nigdy nie zrozumie. Choćby nawet tylko było sześcioro czy sześciu tych emerytów, którzy z tego korzystają, ale mają blisko i z tego korzystają. I prawda, a tu się wypowiada pani, że ona samochodem nie może wyjechać. To może pani by takiego jednego z drugim podwiozła, jeżeli ten autobus, nie daj Boże, zniknie z tej ulicy. No nie można tak podchodzić do sprawy, bo ludzie mają swoje samochody, a jest tych sześciu, którzy starą się wykluczeni komunikacyjne, jeśli ten autobus przestanie jeździć.
0: No Panie Wiktorze, a ja bym jeszcze dorzucił, że jest emerytów sześciu dzisiaj, ale przecież my jako społeczeństwo się starzejemy.
3: No właśnie. A nie wszyscy mają samochody.
0: Nie wszyscy mają, a być może niektórzy, którzy dziś mają, za chwilę się okaże, że nie mogą jeździć, bo nie wiem, wzrognie ten na przykład.
3: No właśnie, albo mu prawo jazdy zabiorą za szybką jazdę, no nie? Otóż to.
0: Dziękuję, to pan Wiktor. A mamy na linii pana Jarosława. Dzień dobry.
4: Dobry wieczór państwu. No to wszystko, jestem pan jest przed tym, co powiedział, to jest wszystko racja, nie?
0: Ludzie, proszę tak, trochę ściszyć radio, panie Jarku.
4: Ludzie samochodami podwożą, wszystko. To dziecko nie dojdzie 200 metrów, wszystko. To takie wszystko, wie pan. Nie wiem, co to za pokolenie rośnie. Kiedyś to dzieci chodziły po kilometr, coś, były tak zaradne, wszystko. Teraz gdzieś na jakiś spacerek obochutane, czapeczki, bo będzie ci zimno. No ja nie widzę, to idzie wszystko w jakimś złym kierunku, wie pan. To co ja widzę.
0: Halo? Tak, jesteśmy na linii. Poszła pana wypowiedź w eter i dziękujemy panu bardzo. Zaraz oddam głos panu Piotrowi, ale jeszcze wybierzmy się raz w ten rejon Kalisza, ale uwaga na ulicę obok, czyli na ulicę Paderewskiego. I mieszkańcy tejże ulicy Paderewskiego petycją sąsiadów z ulicy Morelowej są nieco zdziwieni.
5: Przecież u nas cały czas tu jeżdżą. No,
6: główna ulica, którędy tutaj wszystkie linie z osiedla Majko przejeżdżają, nie? Także do tego można się przyzwyczaić, nie zwraca się uwagi już, nie?
5: Akurat u nas to przejeżdżają naprawdę wszystkie auta, nie? Wszystkie autobusy. No co 7 minut, tak?
6: Na 720.
5: No, zależy, w zależności, która linia. I nam to w ogóle to nie przeszkadza.
7: Dziwicie się, panie, że mieszkańcy napisali petycję?
5: Bardzo się dziwimy, bo przecież to jest wszystko dla ludzi, tak? Po to robimy wszystko gdzieś tam w całości, żeby tym ludziom wszystkim było dobrze, a żeby takie MPK, takie set przejedzie, czy takie auto i będzie przeszkadzać. No i bez przesady. No, ludzie w mieście przy głównej mieszkają i co? I też mają powiedzieć, że hałas im przeszkadza.
0: Proszę państwa, tak mi się rysuje obraz Kalisza. Nie jestem mieszkańcem Kalisza. Z rzadka tam bywam, ale no, rysuje mi się obraz miasta pociętego bardzo gęstą siecią tras komunikacji miejskiej, publicznej. No chyba wielu włodarzy miast chciałoby tak mieć, ale może mieszkańcy już niekoniecznie. Pan Piotr był pierwszy, a potem mamy drugiego słuchacza bądź słuchaczkę na linii. Proszę pozostać. Panie Piotrze, pan pierwszy.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Ja już się wczoraj wypowiadałem w tym temacie i proponuję mieszkańcom ulicy Morelowej wyprowadzkę do lasu. Natomiast może bardziej realnie byłoby, żeby się wyprowadzili w miejsce, gdzie nie ma tej komunikacji publicznej.
0: Ja tu wejdę w słowo, bo pan nawiązuje do tego, że ta relacja o tej sytuacji ukazała się u nas na antenie wczoraj w Kalejdoskopie Wielkopolskim po południu. Tam też państwo mogą komentować w nieco innej formie. Ale panie Piotrze, tak, proszę już bardzo.
8: Tak. I tutaj ja bym proponował rzeczywiście, aby mieszkańcy, część przynajmniej, która protestuje, nie rozumiem tego protestu zupełnie, po prostu wybrała się do miejscowości takiej, gdzie tej komunikacji publicznej nie ma. Lub jest bardzo słaba. Przykład wczoraj chciałem się przejechać, bo pojechałem z Obornik do Rogoźni Wielkopolskiego. Godzina 21:00. I się okazało, że ostatni autobus miejski ze dworca PKM na rynek w Rogoźnie odjechał 5 minut wcześniej, czyli 5 minut przed przyjazdem pociągu. Podejrzewam, że odjechał pusty. Także komunikacja publiczna istnieje w wielu miastach, choć kuleje. Natomiast tam, gdzie ona funkcjonuje dobrze, a takim miastem jest m.in. Kalisz, bo Jest to dosyć jednak spore miasto i ta komunikacja publiczna tam w miarę dobrze funkcjonuje, bo ja kiedyś miałem okazję odwiedzić to miasto właśnie, żeby sobie powiedzieć MDT. No to tutaj ludzie protestują. Po prostu jest za dobrze w cztery litery. Gdyby było gorzej, protestowali naprawdę. Niech ci mieszkańcy posypią sobie głowy popiołem i zastanowią się, co tak naprawdę mówią, co tak naprawdę robią. Nie muszą korzystać z transportu publicznego, aczkolwiek chociażby u nas tutaj, aglomeracja poznańska, wielu menedżerów firm dojeżdża swoimi luksusowymi samochodami do pracy, a dojeżdża pociągami i tramwajami, bo jest wygodniej i jest szybciej. I chyba w Kaliszu tacy mieszkańcy o tym zapomnieli, że ten transport jest naprawdę o wiele szybszy i o wiele bezpieczniejszy, no pod warunkiem, że jest też dobrze zorganizowany, typu bus pasy, akurat w przypadku Kalisza, bo tam tramwajów nie ma. Natomiast myślę, że ta przeprowadzka do miejscowości, gdzie ten transport publiczny kuleje, odmieni myślenie tych ludzi i taka powinna być tutaj kara za tego typu opowieści. Dzisiaj transport publiczny to przyszłość. Pamiętam jeszcze niedawno.
0: Chyba. I kropka, panie Piotrze, pomalutku, dobrze, bo czeka kolejny słuchacz.
8: Dobrego dnia życzę.
0: Dziękuję panu bardzo. Pan Piotr tutaj szerzej też się wypowiedział, bo dotknął kilku miejscowości w Wielkopolsce. Kto z nami jest teraz telefonicznie? Dzień dobry.
9: Dzień dobry, Marcin z tej strony.
0: Dzień dobry, panie Marcin.
9: Trochę się przyłączył do mojego poprzednika. Wreszcie się taki nie urodził, którym wszystkim dogodził. A powiem panu, że co prawda Kalisz to może kawałek ode mnie, ale ja mieszkam we Wolsztynie, czyli słynnym mieście parowozów kolejowych. Mm-hmm. I powiem panu, że komunikacja miejska jest od niedawna z powrotem. Autobusy jeżdżą puste. Wygoda ludzka po prostu. Oni ludzie chyba mają za dużo pieniędzy. Sorry, ale ropa kosztuje 7 z groszami. Chyba jeszcze za mało. Benzyna to samo. Ludzie są za wygodni i to jest dlatego, bo oni nie doceniają tego, że to mają. No, autobusy jeżdżą puste. Czy to jest rano, czy to jest w południe, czy to jest po południu. Po prostu jeżdżą puste, bo dzieciaki do szkoły są wożeni przez rodziców. Tak jak jedna osoba tutaj powiedziała już u was. Wygoda. Mhm. No i tak naprawdę tego my chyba nie zmienimy. I naprawdę niektórzy powinni się wyprowadzić do lasu. Niech mi pan wierzy, że powinni, bo może docenią wtedy to, co mają, ale i tak będą im dziki przeszkadzać i inna zwierzyna, więc, że tak powiem, nie dogodzisz.
0: Dziękuję panu za tę opinię z Wolsztyna. A niech pan tylko jeszcze powie, może te autobusy w Wolsztynie miejskie jeżdżą dlatego puste, że właśnie są od niedawna i ludzie się odzwyczaili. Teraz może kwestia czasu, żeby...
9: Myślę, że nie, bo one jeżdżą gdzieś od stycznia, no to mamy pół roku. Mm-hmm. Dzieciaki do szkoły mogłyby nie jeździć.
0: 4 miesiące, 5 miesięcy.
9: No sorry, ale mogłyby. I to naprawdę grosze te bilety kosztują, szczególnie, że te szkolne są przecież refundowane przez nasze kochane państwo, więc one są tam praktycznie w grosze się za nie za to płaci. No ale dalej i tak widać, że korzystają z tego.
0: Dziękuję panu bardzo. To być może diagnoza Filipa Springera jest trafna, który między innymi definiuje tych ludzi w samochodach w następujący sposób. Cytuję, to przedstawiciele uprzywilejowanej wyższej klasy średniej, która nie tyle nie może, co nie chce i nie zamierza rezygnować z samochodu. Panie Danielu.
10: Dzień dobry. Mało tego trzeba dodać, że Kalisz jako 100-tysięczne miasto jest największym miastem, które mieszkańcom oferuje komunikację miejską za darmo.
0: Tak, rzeczywiście, o tym powiemy za chwilę.
10: Także i tabor jest wymieniany na bieżąco, elektryczne, hybrydy, na przykład, to trzeba korzystać z tego. Mhm. Także to jest przykład dla innych miast. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy za tę uwagę. To może zanim oddam głos kolejnemu słuchaczowi i kolejnemu, bo już mamy dwóch na linii panów, to jeszcze dosłownie oddajmy głos szefowej Kaliskich Linii Autobusowych, Elżbiecie Binder, no, która nie kryje, że to pismo zaskoczyło, to pismo domagające się likwidacji przystanku przy ulicy Morelowej.
11: To pierwsza taka petycja, żeby zlikwidować przystanek i zlikwidować w ogóle jeżdżenie autobusów przez tą ulicę.
12: Zaskoczona jest pani?
11: Tak. Dlatego, że no to jest transport publiczny, a więc on jest dedykowany dla mieszkańców, przede wszystkim dla młodzieży i dla seniorów. To jest środek transportu w naszym mieście bezpłatny, a więc to już jest w ogóle socjalny temat, prawda? I każdy by chciał mieć, prawda? Mówimy o wykluczeniu obszarów, nie mówię tutaj o naszym mieście, ale w ogóle o wykluczeniu komunikacyjnym, że takie zjawisko się w Polsce pojawiło, kiedy zlikwidowano wiele linii. Ale no, ja nie dyskutuję z opiniami. Wniosek jest rzeczywiście zaskakujący. Przeprowadzimy analizę i przedłożymy po prostu naszą opinię do Wydziału Komunikacji, ale oczywiście decyzję ostateczną podejmuje organizator, choć to troszkę na tym etapie wygląda na uszczęśliwianie kogoś na siłę, prawda?
0: No, takie poczucie może mieć organizator przewozów publicznych w Kaliszu po otrzymaniu takiej petycji. Panie Jakubie, pan pierwszy, a potem pan Krzysztof.
12: Dzień dobry, ja nie jestem z Kalisza, ale otworzyłem sobie teraz na Google Maps taką właśnie mapkę, tą ulicę Morelową i wydaje mi się, że można by było to w jakiś sposób, kurczę, ominąć. Kwestia tego, czy będzie faktycznie ludziom wygodniej, bo no to tak patrząc na ten schemat osiedla, z innych miejsc będą mieli dalej. Ta Morelowa jest tak mniej więcej na środku, więc chyba tym się kierowali po prostu władze tych linii autobusowych. Dziwna sprawa.
0: No tak, ale pięknie, że pan sobie zadał trud i sprawdził, jak to wygląda, przyznam.
12: Tak, no właśnie, ja myślę, że od tego czas zacząć, żeby po prostu zobaczyć, jak wygląda ten układ komunikacyjny i czy da się po prostu puścić bokiem. No jeżeli wyjdzie na to, że niektórzy ludzie będą mieli dalej, żeby dojść na przystanek, no teraz ci ludzie powinni napisać pismo, że im nie odpowiada. I tak to dziwnie właśnie jest, nie? Mm-hmm. Ale powiem panu, że tak jest z ludźmi. Połowa jest za, połowa jest przeciw. I ciężko każdemu dogodzić po prostu.
0: Tak. Pięknie panu dziękuję też za to sprawdzenie, panie Jakubie. Panie Krzysztofie, dzień dobry.
13: Dzień dobry, panie redaktorze. No, co prawda nie słucham od samego początku. Mam nadzieję, że to jeszcze, wie pan, co nie padło, ale no niestety, wie pan, co tak jak tu właśnie przedmówca właśnie mówił, no niestety, tak jak też w Poznaniu mamy przykłady, no, że niestety, widzi pan, planiści właśnie od ruchu autobusowego i tak dalej, no, wie pan, że tak powiem, nie za bardzo się ruszą w teren, tylko robią to za biurka i myślę, wie pan, że to też z tego problem wynika. Ja panu powiem tak, z własnego doświadczenia, wie pan, co ja mieszkam na osiedlu na Ramowicach i no pod moim oknem, wie pan, co pod moim mieszkaniem, no wręcz sobie ludzie, że tak powiem, podwożąc dzieci, zrobili sobie autostradę, tak? No ale co, no Boże, no przeprowadziłem się do tego miasta, no i wie pan, na pewne rzeczy po prostu muszę zaakceptować, tak? No tak jak tutaj właśnie pan przede mną powiedział, nie da się wszystkim dogodzić i tak dalej, chociaż wiadomo, wie pan, wolałbym nie mieć tego pod oknem, no ale trudno, no mam szkołę u mnie na osiedlu, tak? Jeszcze, panie redaktorze, dlaczego pan znowu, cytuję pana Springera, który wczoraj, przecież też rozmawialiśmy, który, wie pan, jest wybitnym antysamochodziarzem, w ogóle antyczterechkółkowcem i wie pan, on najchętniej by wsadził, że tak powiem, wszystkich na rowery albo taczki, na jednokołowce i tak dalej. Wie pan co, proszę prześledzić, tak jak wczoraj panu powiedziałem, odnośnie liczby samochodów, te nieprawdziwe dane, które ten pan podaje, także dla mnie, wie pan co, ten gość jest mało rzetelnym źródłem, powiem tak.
0: Taka myśl mnie jednak naszła, panie Krzysztofie, że tak, być może szereg tych problemów by zniknęła, o których dzisiaj teraz mówimy, teraz, gdyby faktycznie racjonalnie podejść do przesiadki z tego prywatnego auta do autobusu.
13: Wie pan co, oczywiście, proszę pana, panie redaktorze.
0: Ja tego nie mówię jako przeciwnik samochodu, bo sam mam samochód i jeżdżę nim, ale jak mogę, to korzystam z publicznej komunikacji.
13: Tak, panie redaktorze, tak, ale tu właśnie, wie pan co, właśnie znowu wracamy do punktu wyjścia właśnie planistów, że tak powiem, komunikacji miejskiej, godzin i tak dalej. Ja panu powiem tak, ja pracuję, wie pan co, za Poznaniem około 50 kilometrów i proszę mi wierzyć, gdybym próbował dojeżdżać, wie pan co, do pracy komunikacją jakkolwiek dostępną, czy to pociągi, czy autobusy, czy jakieś busy i tak dalej, to wie pan co, by mi to zajmowało około 3,5 godziny w jedną stronę, także wie pan, wielu ludziom się nie dziwię, Też ma pan rację, że niektórzy ludzie po prostu też przesadzają, że trzeba, że tak powiem, na swoje bąbelki pod same drzwi podwieźć i tak dalej. No bo zgodzi się pan ze mną, tak?
0: Padło to magiczne słowo bąbelki.
13: Tak, ale wie pan, jest też jeszcze tak zwana trzecia strona medalu. Panie redaktorze, żyjemy coraz szybciej, mamy coraz mniej czasu, mamy coraz bardziej napięte grafiki i myślę, wie pan co, to też się kurczy z tego,
0: No
13: bo wie pan, za jednym kursem odwozimy dziecko, załatwiamy zakupy, jedziemy do pracy i nie wiem, jedziemy do urzędu coś załatwić i tak dalej, tak? A gdyby pan...
0: A potem wieczorem siadamy w fotelu i mówimy, dokąd to zmierza?
13: Oj, panie redaktorze, jest pan optymistą, żeby jeszcze był czas, żeby usiąść sobie spokojnie w tym fotelu. Niech mi pan wierzy, że podejrzewam, że połowa społeczeństwa się niestety ze mną zgodzi, bo niestety, panie redaktorze, pracujemy coraz ciężej, a świat pędzi, no już...
0: Świat pędzi, a my go gonimy, no tak. No, dziękuję, panie Krzysztofie.
13: Dziękuję, panie redaktorze.
0: Dzięki za przyjemną rozmowę. I jeszcze jeden telefon. Halo, dzień dobry.
14: Dzień dobry, Adam z Kalisza.
0: Pięknie, że dzwoni mieszkaniec Kalisza, cudownie.
14: No właśnie, nawet się tak zatrzymałem, bo jestem na osiedlu Majków, na którym jest ulica Morelowa. Dziwię się mieszkańcom, tym bardziej, że ta nasza komunikacja no jest dostateczna. Nie można powiedzieć, że jakaś bardzo dobra, ani najgorsza, bo wiele dzielnic Kalisza jest naprawdę wykluczonych komunikacyjnie. Niedawno świętowano 25-lecie przyłączenia dwóch dzielnic do Kalisza. Praktycznie dostać się stamtąd do miasta. Nie jest to może niemożliwe, ale autobusy są tak rzadko jeżdżą. Naprawdę słabo to wygląda. Osiedle Dobrzec świetnie skomunikowane. Osiedle Winiary świetnie. Całe centrum. Ale pozostała część miasta, no słabo to wygląda i myślę, że planiści mogliby troszkę się bliżej temu przyjrzeć.
0: Czyli pan widząc to z bliska widzi pewne rzeczy do naprawy, a proszę powiedzieć, czy w takim razie to może ten autobus, który jeździ przez Morelową, warto byłoby przerzucić tam, gdzie pan uważa, że jest za mało skomunikowane miejsce z centrum?
14: Nie. Dziwię się mieszkańcom ulicy Morelowej, bo osiedle Majków to jest osiedle domków jednorodzinnych. Po prostu ja ich może rozumiem niebezpieczeństwo, bo jest to wąska ulica, ale porównując to do innych części miasta, nie narzekałbym. Mnie się cieszą, że ten autobus jeździ, tym bardziej, że domyślam się, że on może raz na godzinę tam przejeżdża. Niech się mieszkańcy cieszą, że mają go przysłowiowo pod nosem.
0: Ja przypomnę, według tego, co usłyszeliśmy w rozmowach bezpośrednio z tejże ulicy, na pewno 6 emerytów czy 6 emerytów regularnie korzysta z tego przystanku. Jeszcze do tego na koniec wrócę, ale dziękuję panu bardzo, panie Adamie, tak? Pan Adam.
14: Tak.
0: Pięknie dziękujemy za telefon z Kalisza. To pan Adam.
14: To ja dziękuję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Proszę państwa, zanim oddam kolejnemu słuchaczowi głos, zdradzę państwu, że czekam też na telefon eksperta z Politechniki Poznańskiej, więc w pewnym momencie tutaj będę chciał udrożnić linię dla pana doktora, ale co zrobią kaliskie linie autobusowe? Jaki krok wykonają? Posłuchajmy szefowej KLA Elżbiety Binder.
15: Mieszkańcy wnoszą o to, żeby nie jeździł tam autobus, żeby po prostu było spokojnie, cicho i przez Morelową mają autobusy nie jeździć. My jako Kaliskie Linie Autobusowe przygotujemy oczywiście opinię, przebadamy wszystkie możliwości, no i przedłożymy Wydziałowi Komunikacji, który w imieniu pana prezydenta jest organizatorem. Natomiast kwestia przystanków, no to jest jakby sieć tych przystanków, a więc jeśli jedzie autobus, no to się dostosowuje miejsce przystanku do miejsca, gdzie najwięcej pasażerów wsiada. Także tutaj no każdy ma swoją opinię, tyle mogę podsumować.
0: No mają orzech do zgryzienia, nie wiem jak bardzo twardy w tym Kaliszu. Panie Mikołaju, dzień dobry.
16: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
16: Nie wiem jak jest w Kaliszu, natomiast zabiorę głos w sprawie tego podwożenia dzieci do szkoły i tej wygody. Niech mnie pan redaktor poprawi, jeśli się mylę, ale jest chyba generalnie obowiązek odbioru dzieci ze szkoły przez rodzica i to jest chyba obowiązek do 9 roku życia. Czyli to nie jest tak, jak ja na przykład chodziłem do szkoły podstawowej, że się dostawało powiedzmy klucz na szyję i nitkę w łapę się wzięło i po prostu się szło z plecakiem do domu. Natomiast no, ja też jestem tym rodzicem, który zawozi dziecko pod szkołę samochodem. No ale no, jakby zawożę, jadę tym autem do pracy, jadąc z pracy podjeżdżam znowu pod szkołę i syna odbieram, więc ja na przykład sobie nie wyobrażam, żebym zawoził na przykład komunikacją miejską syna do szkoły, potem komunikacją miejską wracał pod dom, brał samochód i dopiero jechał do pracy i robił to również po zakończeniu obowiązków zawodowych.
0: Ja rozumiem, że pana przypadek akurat taki jest, że byłoby to poręczne.
16: Ale no, ja też widzę no, po innych rodzicach, no bo inni rodzice też podwożą swoje dzieci pod szkołę, gdzie uczęszcza mój syn. I to też jest raczej no, na zasadzie, że no, mówiąc brzydko, no, oddając dziecko do szkoły, ci ludzie po prostu jadą do swoich zajęć, do swoich prac, więc
0: rozumiem.
16: Tak bywa, bo wszystkim się nie dogodzi. No takie czasy, takie mamy czasy, że uwielbiamy narzekać na wszystko i wszędzie.
0: Dziękuję, to, panie Mikołaju. No,
16: trzeba zagryźć usta.
0: Głos w obronie dowożących dzieci do szkoły, kiedy to służy też od razu udaniu się do pracy bez potrzeby wracania po samochód do domu. Rozumiemy to doskonale. Jeszcze jeden telefon mamy. Halo, dzień dobry.
17: Dzień dobry, Marcin Kieciński.
0: Dzień dobry, proszę państwa, a więc oczekiwany ekspert, doktor inżynier Marcin Kieciński z Zakładu Systemów Transportowych w Instytucie Transportu na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Panie doktorze, no więc pan też mówił, że sprawdzi, jak to wygląda. Jaka jest pana opinia w tej sprawie?
17: Znaczy, powiem tak, przystanek, o którym mowa jest, zlokalizowany faktycznie na drodze, która ma dosyć, no powiedzmy, jest wąską drogą.
0: Jednak, tu mówimy o tej Morelowej, ulicy tak, Morelowej tak, tak. W Kaliszu. Mhm.
17: Tak, tak, ta ulica jest wąską ulicą. Niemniej jedna podstawowa rzecz, no mówimy tutaj o transporcie publicznym, czyli transporcie dostępnych dla wszystkich. Bez względu na sposób poruszania się, na sposób poruszania się, mobilności, to, że ktoś, gdzie osoby dowożą czy dojeżdżają do innych miejsc samochodami, no nie oznacza, że te osoby mają większą preferencję, jeśli chodzi o przestrzeń publiczną. I to jest jakby podstawowa rzecz. Ten przystanek, zresztą każdy przystanek ma swój zasięg. I z tego przystanku korzysta również wiele innych osób, dojeżdżając, dochodząc do tego przystanku. No i niestety tak bywa, że trzeba zadać sobie pytanie, czy preferencja jest dla transportu publicznego, zbiorowego, mniej terenochłonnego, czy preferencja jest dla transportu samochodowego. No niestety nauczyliśmy się, tu zresztą temat był poruszany przez pana redaktora i przez wielu słuchaczy, temat dowożenia dzieci do szkół. No niestety, i tutaj ubolewam, że mówimy o bezpieczeństwie, a z drugiej strony dowozimy dzieci pod samą ławkę, tak? Pod samą ławkę, zamiast umożliwić bezpieczną drogę, czyli miejsca, gdzie jest uspokojenie ruchu. Jeden autobus akurat w tym przypadku nie będzie wpływał na to bezpieczeństwo. Większe bezpieczeństwo jest od strony tych kierowców, którzy parkują w dowolnym miejscu, otwierają drzwi i praktycznie no, sprowadzają niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Więc tutaj na pewno ten przystanek, jego przeniesienie, to jest cały system na wsi połączony. To jest marszrutyzacja, to jest brygadowanie. To są elementy, które finalnie wpływają na efektywność całego systemu transportu publicznego, także i w Kaliszu.
0: Panie doktorze, w pana obszarze zainteresowań jest właśnie ten transport publiczny, zbiorowy i indywidualny. Tak. I ja chcę powiedzieć, czy tak generalnie, ja wiem, że to może takie ciężkie pytanie i być może odpowiedź niełatwa, ale czy można tak ogólnie zdiagnozować umiejętność planowania tras komunikacyjnych dla takich właśnie autobusów miejskich, tam gdzie one funkcjonują, w tych dużych i mniejszych miastach. Czy służby, które za to odpowiadają, dobrze i racjonalnie te trasy układają?
17: Znaczy powiem tak, to już jakby kwestia jest samego organizatora, bo tutaj mówimy Kaliskie Linie Autobusowe, to jest operator publicznego transportu zbiorowego, a na poziomie jednostki miejskiej mamy miasto, czyli który organizuje ten transport. I kluczowa jest jakby identyfikacja potrzeb przewozowych, czyli kto gdzie się porusza. I jeżeli ktoś ma zmienić swoje preferencje, czy zmienić sposób poruszania z samochodu na transport publiczny, to trzeba znać, można powiedzieć, tą informację, gdzie, w jaki sposób się porusza i czym. I żeby ta oferta była atrakcyjna. I to nie jest kwestia jednego dnia badań krótkotrwałych, tylko to wymaga szerokiej analizy i też planowania przestrzennego, bo my mamy różne generatory ruchu. Generatorem ruchu jest ta szkoła, generatorem ruchu są różne miejsca pracy. I to wymaga niestety, ale żeby zaplanować coś dobrze, to trzeba najpierw sprawdzić, jak to funkcjonuje, jak ten transport, w jaki sposób poruszają się mieszkańcy.
0: Mhm. Ulica Morelowa nie jest ulicą długą i tak jak ktoś tam powiedział, ludzie już tam zobaczyli, policzyli, czy jakoś się rozeznali, że spośród tejże mieszkańców tejże ulicy, posesji przy tejże ulicy, 6 emerytów korzysta z tego transportu, z tego przystanku. Czy pana zdaniem dla tych 6 osób warto zachować ten przystanek, czy nie?
17: To nie, znaczy powiem tak, pytanie jest, ja bym inaczej...
0: Źle postawione,
17: o tak bym powiedział, bo kwestia, czy to jest 6 osób dzisiaj, to nie oznacza, że będzie 6 osób jutro. Poza tym przebieg tej linii, przebieg każdej zresztą linii, to ma swoje... Można powiedzieć, to jest elementem naczyń połączonych, więc część osób będzie wsiadało wcześniej, część dalej. Ktoś będzie korzystał za 2 przystanki dalej z tego transportu, z tej linii. W związku z powyższym nie możemy patrzeć na jakość transportu publicznego i kwestię tego jednego przystanku tylko przez pryzmat jednego konkretnego przystanku.
0: Rozumiem. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję za włączenie się do naszej audycji, za ten głos fachowca. Niczego nie rozstrzygający, ale pokazujący, jak złożoną materią tutaj dzisiaj się zajęliśmy. I jednak chyba, ja powiedziałem wcześniej, że Kaliskie Linie Autobusowe mają orzech do zgryzienia. Chyba on jednak jest twardym orzechem. Czy posłuchać tutaj tej petycji, czy nie? Pan, gdyby miał być organem doradczym, co zaproponowałby w tej sytuacji Kaliskim Liniom? Co mają z tą petycją zrobić?
17: Znaczy, to nie jest kompetencji, zmiana układu linii przystanku, to nie jest kompetencja samego operatora publicznego transportu, czyli Kaliskiej Linii, to jest kompetencja organizatora transportu. To jest jakby jedna rzecz, ale przede wszystkim trzeba pokazać, czy zidentyfikować, w czym jest problem, tak? I to dokładnie, to nie przez pryzmat 6 osób korzystających z przystanku, bo to ma konsekwencje, przynajmniej z tej dyskusji, która się pojawiła i też zgłoszeń mieszkańców, wynika, że problemy także są kawałek dalej. Mhm. To może być kwestia, że tam się coś się korkuje z uwagi na to, że ktoś dowozi, no i problem pytanie, czy ma dowozić do tego miejsca dzieci, tak? W ten sposób, tak?
0: Dziękuję panu bardzo.
17: Dziękuję bardzo.
0: Doktor Marcin Kiciński, Politechnika Poznańska, zabrał głos na koniec naszej dyskusji telefonicznej, aczkolwiek ostatni głos oddamy szefowej Kaliskich Linii Autobusowych, no bo właśnie z tej wypowiedzi też wyjdzie, jak to niełatwo będzie ewentualne zmiany wprowadzić.
18: Taka zmiana będzie wywoływała zmiany w rozkładzie jazdy. Nie oczywiście w całości, ale linie, które przejeżdżają przez to osiedle, będą musiały być zmodyfikowane. Może być taka sytuacja, że będzie na przykład więcej kilometrów trzeba zrobić autobusami, bądź zupełnie jechać innymi trasami. Tutaj bez analizy szczegółowej trudno jest powiedzieć, jaki będzie wynik, ale tak, zawsze będzie zmiana rozkładu jazdy.
0: Z szefową KLA rozmawiała Danuta Synkiewicz, również była na ulicy Morelowej, nasza reporterka w Kaliszu, oraz na ulicy Paderewskiego, tej, która chce zachowania tej linii i dziwi się tej petycji. Audycję zrealizował Jarosław Pachczyński, poprowadził Rafał Regulski. Do usłyszenia. No, życzymy państwu dobrych podróży komunikacjami miejskimi. Do usłyszenia. W środku dnia.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Autopromocja.
2: Strzał, jest gol! Jest gol dla Lecha Poznań! Leo Bengston, świetne podanie do Pereira, tu podał z prawej strony. 1-0 dla Lecha Poznań.
3: Gol po golu, punkt po punkcie. Lech Poznań zmierza ku Mistrzostwu Polski. Wciąż trzeba jednak walczyć i wygrywać, by na końcu cieszyć się z sukcesu. W 32. kolejce Ekstraklasy Lech Poznań zagra na własnym stadionie z Arką Gdynia. Transmisja meczu na antenie Radia Poznań w piątek 8 maja od godziny 20:30. Do usłyszenia.
0: Sponsorem transmisji meczu jest Powiat Poznański.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hurtownia Butrans poleca szeroką gamę materiałów budowlanych i drogowych. U nas kupisz ceramikę, cement, wapno, styropian, wełnę mineralną, kostkę brukową, pręty zbrojeniowe, kręgi, bloczki betonowe M6, beton towarowy. Ceny promocyjne. Butrans to solidna budowa i spokojna głowa. Poznań, ulica Gnieźnieńska 63. Telefon 876-0609. 876-0609.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
8: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
9: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni, też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje, tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
8: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
9: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
10: Wilgoć w domu? To problem, który nie znika sam. Hydrotama, specjalista w osuszaniu budynków i izolacjach. Skutecznie i na lata pozbędziesz się zawilgoconych ścian. www.hydrotama.pl. Telefon 604-389-683. Hydrotama. Suchy dom, spokojna głowa.
4: Reklama.
11: Motosygnały Maciej Krzywoszyński, Mokroślisko na wielkopolskich drogach. Pamiętajcie o światłach mijania, zwłaszcza poza terenem zabudowanym. Po kolizyjne utrudnienia w tej chwili na Krajowej 11 w kierunku Jarocina przed Nowym Miastem nad Wartą w okolicach mostu nad Wartą. Mamy zwężenie i korek kierunek Jarocin. W stronę Poznania przejazd wygląda dużo lepiej. Na autostradzie A2 i na ekspresówkach ruch odbywa się na bieżąco. Korki na 92, obwodnica Pniew. Także na wysokości świateł w Sękowie w obu kierunkach tworzą się kolejki, a przed rondem w Tarnowie pod Górną zator w stronę Poznania. W samym Poznaniu mocno zatłoczone jak na tę porę rondo Rataje, powolny przejazd i od strony centrum i wyjazd z ulic z trasy Katowickiej. Spokojniej w tej chwili na Śródce i na rondzie Starołęka. W północnej części Poznania zakorkowany wjazd na most Lecha od strony Lechickiej i Serbskiej. Mamy korek od Wilczaka praktycznie właśnie do wjazdu na tenże most i potem przejazd do ulicy Bałtyckiej też mocno spowolniony.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
12: Sprawca wypadku drogowego prawomocnie skazany za zabójstwo. To wyjątkowa sytuacja. Rosja domaga się ewakuowania ambasad z Kijowa. Polska tego nie zrobi. Duży pożar magazynu energii na południu Wielkopolski. Szczegóły za kilka minut.
0: Wiadomości Radia Poznań.
12: O 13 w czwartek 7 maja Piotr Jaśkowiak, dzień dobry. Poznański sąd skazał mężczyznę, który pod Nowym Tomyślem staranował samochód jadący przeciwległym pasem. Usiłował odebrać sobie życie, zabił innego kierowcę. Leszek G. usłyszał wyrok za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. W Wielkopolsce po raz pierwszy zdarzyło się, by prokuratura postawiła takie zarzuty sprawcy wypadku. Sędzia Piotr Michalski przyznał rację śledczym.
13: Dla przeciętnego człowieka jasnym jest,
1: że przy tej prędkości jakiekolwiek zderzenie może doprowadzić do takich skutków.
12: Sprawa po raz drugi trafiła do sądu apelacyjnego w Poznaniu, bo wyrok uchylił Sąd Najwyższy po tym, jak w sądzie okręgowym sprawa tak. A sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy ślubowanie złożyli w Sejmie, a nie przed prezydentem, przyszli do pracy. Powołują się na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nakazał tymczasowo dopuścić ich do orzekania. Sędzia Marcin Dziurda.
4: Wszystkie praworządne państwa europejskie przestrzegają orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
12: Sędziowie przekazali prezesowi orzeczenie Trybunału w Strasburgu. Bogdan Święczkowski nie uznaje sędziów za należycie zaprzysiężonych, ale ma odnieść się do ich argumentów po weekendzie. Rosja wezwała zagraniczne ambasady do ewakuowania personelu z Kijowa. Kreml grozi, że jeśli Ukraina spróbuje pojutrze zakłócić obchody z okazji rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami, odpowie zmasowanym atakiem na Kijów. Rzecznik polskiej dyplomacji Maciej Wewiór zapowiada, że nasza ambasada będzie działać.
13: Jakiekolwiek groźby, oczywiście traktujemy je poważnie, ale nasza placówka, pracownicy MSZ-u udowodnili też już wielokrotnie swoją odwagę i przywiązanie do pewnych wartości.
12: Rosja zażądała rozejmu na 9 maja. Ukraina w odpowiedzi ogłosiła zawieszenie broni od razu, ale Kreml się nie zastosował.
5: Wielkopolska w wiadomościach Radia Poznań.
12: Pożar magazynu energii w Czajkowie na południu regionu. Strażacy ewakuowali kilkadziesiąt osób i próbują schłodzić baterie. Aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej.
14: W działania zaangażowane są 24 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym specjalistyczne siły i środki z terenu w zasadzie całego województwa wielkopolskiego.
12: Wójt Czajkowa zaapelował do mieszkańców o pozamykanie okien. Kaliska policja musiała zareagować na znęcanie się nad kotem. Do zdarzenia doszło przy ulicy Polnej. Na nagraniach widać, jak mężczyzna, trzymając zwierzę na smyczy, huśta nim i kopie.
15: 37-latek został zatrzymany. Policjanci już wczoraj przesłuchali pierwszych świadków. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono również oględziny. Zabezpieczono także nagrania wideo, na których zarejestrowane zostało całe zdarzenie.
12: To rzeczniczka kaliskiej policji Anna Jaworska-Wojnicz. Kotka przeżyła, ale jest w złym stanie. 37-letni mężczyzna może usłyszeć zarzuty dotyczące znęcania się nad zwierzętami. Towarzystwo Upiększania Miasta Konina chce przywrócić życie w centrum i zamierza posłużyć się budżetem obywatelskim. O szczegółach w wiadomościach za godzinę. Maturzyści z całego kraju zakończyli egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Nie jest obowiązkowy, ale zdaje go większość tegorocznych absolwentów.
16: Łatwiejsza była oczywiście podstawowa, ale rozszerzona też dobrze poszła.
17: Było bardzo prosto, moim zdaniem.
18: Spoko, banalne. Myślę, że co najmniej 90%.
17: Wspaniale, super.
19: Widzę, że jesteś uśmiechnięta, tak, zadowolona.
17: Tak, lepiej niż podstawa, myślę, że mi poszło jednak.
12: Za godzinę kolejny egzamin z historii muzyki, wybierany przez maturzystów znacznie rzadziej.
5: To były wiadomości Radia Poznań.
20: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
12: Do końca dnia pochmurno i będzie przelotnie padać. Termometry pokażą od 11 stopni Celsjusza na północy do 16 na południowym wschodzie Wielkopolski. Wiatr słaby i umiarkowany.
20: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
5: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Pierwsza planeta od Słońca.
21: Dzień dobry Państwu. W czwartek 7 maja, 4 minuty po godzinie pierwszej po południu, audycja pierwsza Planeta od Słońca. Chłodno i ciemno nawet chciałoby się powiedzieć, a przecież dokładnie tydzień temu zbliżało się do nas to przecudowne majówkowe ciepłe powietrze i zaczynaliśmy majówkę. A potem przecież przyszła niedziela z 28 stopniami. W przyszłym tygodniu są pewne informacje o tym, że nawet ponad 30 się może nam zdarzyć. No ale nie w najbliższym czasie. Sporo chmur, no i sporo niższych temperatur, bliżej 10 niż 20. Chociaż w niedzielę widzę 19. Tak więc również pozytywne i optymistyczne informacje na ten temat mam dla Państwa na początek tego programu. Jarosław Pakczyński audycję realizuje. Ja się nazywam Marcin Rzyski, a artysta, który za chwilę się u nas pojawi, to Oyster Boy.
5: Nowość.
21: Coś mi się wydaje, że mogli Państwo jeszcze nic na jego temat nie słyszeć, ale to się może zaraz zmienić, bo zaczyna karierę. A jest z Poznania, więc bardzo chętnie także z tego powodu będziemy prezentować jego nowy utwór, który nazywa się Kiedyś mi przejdzie.

0: Autopromocja.
1: Dziś wieczorem w Radiu Poznań. Popołudniówka. Po 17 rozpoczynamy 2 godziny z Lilianą Skibińską i Maciejem Narożnym, którzy na mijający dzień patrzą zawsze przez różowe okulary. Po 19 wielkopolskie rytmy, czyli muzyka, która powstaje właśnie u nas. Chill out po 20 to brzmienia, które niosą relaks. Po 21 rozmowy po zachodzie, przestrzeń niespiesznych spotkań wokół ważnych spraw. Po 22 ramówkowy spekulant, czyli 2 godziny na pograniczu muzycznych światów pod znakiem Motown Studio. Dziś wieczorem w Radiu Poznań.
0: Autopromocja. Tu Radio Poznań.

pięknie grają w Radiu Poznań. Jedna z tych piosenek, która stworzona została tylko po to właśnie, by takie zachmurzone dni rozchmurzeć i kolorować na żółto. Eurythmics. Zrobiło się Państwu cieplej, mam nadzieję, na duszy. 14 minut po pierwszej po południu, czwartek, 7 maja. Wczoraj królowały imiona na literkę L w kalendarzu. Dziś jeszcze Ludmiła została z zestawu podobnych. Poza tym jednak więcej litery G, bo Gustawa i Gizela dzisiaj czekają na Wasze imieninowe życzenia. Dorzucamy jeszcze Benedykta i Domicelę. Kłaniamy się nisko. Pozdrawiamy z Berwińskiego 5. Wspominaliśmy przed chwilą

Czeka, bo pociąga do nas, piszecie w tej sprawie, więc stąd nasze wnioski tego rodzaju, czyli wielkie przeboje zespołu Genesis z wczesnego okresu jego działalności, czyli może to słowo przeboje nie jest tutaj dobrym słowem, natomiast artysta śpiewa jak Peter Gabriel, muzycy grają no prawie jak oryginalne Genesis, więc dlatego państwo do nas piszą. Dziś i jutro ostatnie już wejściówki, więc proszę się zmobilizować i podesłać, jeśli w poprzednich edycjach naszego konkursu się nie udało niczego wygrać. A kilka jeszcze wejściówek nam zostało. Koncert jutro wieczorem w Poznaniu, 7148, najpierw Radio Poznań, pisane łącznie. Zapraszam od tego momentu. Zaczynamy dziś szybko, wcześnie, żebyście zdążyli. A na razie YouTube plus Ed Sheeran plus jeszcze jeden kolega z Ukrainy.

55 świeczek na urodzinowym torcie gwiazdy lat 90. Eagle Eye Cherry Safe Tonight. Wszystkiego dobrego dla Państwa świętujących. 24 minuty po godzinie pierwszej po południu. To jest audycja Pierwsza Planeta od Słońca. Pierwsze czwartkowe, majowe wydanie tak naprawdę. Jeśli chodzi o nasze czwartkowe plany, pewne rzeczy są w przyrodzie niezmienne. Na przykład kryminalne historie Poznania. Odcinek numer 66. Przypomnę Państwu także, że mamy tydzień z największymi przebojami naszego super poznaniaka, jeśli chodzi o twórcę tekstów, piosenek, wielkich hitów, to jedyny taki poznaniak tak naprawdę w historii, Andrzej Sobczak i jego żona Bolesława odwiedziła nas w tym tygodniu, w związku z czym zarejestrowaliśmy oczywiście wywiad, no i mamy dziś także kolejny dla Państwa fragment. Będziemy mieli wywiad na temat wywiadów z jej mężem, niestety już nieżyjącym od prawie 15 lat. Zbliżamy się do tej 15 właśnie rocznicy. Proszę nas słuchać koniecznie. Będą też kolejne konkursy z nagrodami. Jerzy Piasny już czeka, żeby rozpocząć 66. odcinek kryminalnych historii, ale najpierw pan Ryszard, który też czeka. Czeka na Claptona, bo mówi, że był na koncercie i to był jeden z najlepszych koncertów w jego życiu, a od tamtego czasu chyba u nas żadnego Claptona nie słyszał. No to mamy podwójne uderzenie z Claptona, bo nie dość, że Eric w świetnej formie, to jeszcze na bluesowo. Sweet Home Chicago.

0: Kryminalne historie Poznania. Na program zapraszają Jerzy Piasny i Adam Biernacki.
1: Rok 1932. 20 lutego wszedł do służby okręt podwodny ORP Żbik. 28 kwietnia urodziła się Wanda Warska, śpiewaczka jazzowa, pieśniarka poezji. Trzydziestego lipca rozpoczęły się letnie Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
0: Kryminalne historie Poznania.
1: Proszę pisać, panna Anielo.
2: Tak, panie Jerzy.
1: W maju 1932 roku sąd skazał Władysława Latałę ze Strychowa w powiecie gnieźnieńskim na 8 lat ciężkiego więzienia. Jego rodziców uwolniono od winy i kary. Zbrodnia niby pospolita wzbudziła w obecnych na sali sądowej wiele przygnębiających refleksji, z których najsmutniejsza była ta, że chłop, mimo że chrześcijanin, to jednak żywemu nie przepuści.
0: Kryminalne historie Poznania.
1: Adamie, wygląda na to, że mamy sprawę o zabójstwo.
3: No i to takie, można powiedzieć, ni to w afekcie, ni to z premedytacją. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa. To jest najśmieszniejsza. Tutaj nie jest nic śmiesznego, ale że na tym chrześcijaństwie bardzo się skupiano, dlatego że brat zamordował brata w domu, w zasadzie w gospodarstwie u siebie na podwórku. No tak to jakoś jest, że no niby miłują się jak bracia, ale na tych wioskach bardzo często tego typu rzeczy się zdarzały.
1: Ale oni nie mieszkali w jednym gospodarstwie?
3: Tak, mieszkali w jednym gospodarstwie i dochodziło wcześniej i do scysji, i do kłótni. To nie było takie, że tam jeden drugiemu nawtykał, czy coś takiego. Najgorsze w tym wszystkim było to, że i rodzice brali w tym wszystkim udział. Rok wcześniej, w roku 1931, w czasie żniw, doszło do czegoś takiego, że Jan ciął Władysława kosą w kark i plecy do tego stopnia, że Władek odleżał 2 tygodnie w łóżku, ledwo z tego wyszedł, prawda? Tylko że w tym momencie Władysław jest sprawcą, a Jan ginie, tak? W jaki sposób się to dzieje? No, dzień wcześniej mieli sprawę sądową o podział majątku. To było 12 stycznia 1932 roku. Na drugi dzień na podwórzu dochodzi do kłótni, którą prowadzi matka tych mężczyzn ze swoją synową, pomiędzy matką a Katarzyną, która była żoną tego zabitego Jana. Panie się kłócą się coraz głośniej i jeszcze głośniej. No i przychodzi na to wszystko
1: Jan i Władysław.
3: Tak, oni przychodzą, najpierw przychodzi Jan, dlatego że usłyszał, tak, co się dzieje, prawda? No i dołącza się do tej całej kłótni. Natomiast Katarzyna, będąc w tym momencie w mniejszości, bo jest 2-1, woła na pomoc Władysława. No i Władysław, idąc i widząc, co się dzieje, schyla się, bierze z kupy kamieni, taki jak policja potem stwierdziła, że to był taki otoczak wagi 1 kg, i jednym precyzyjnym ruchem trafia swojego brata prosto w głowę. Brat pada jak ścięty na podwórzu, wszyscy myślą, że nie żyje, on się podnosi, zaczyna uciekać do domu, no ale na tym się nie kończy, dlatego że Władysław widzi, prawda, że jednak nie odniosło skutku, bierze następne kamienie, rzuca w brata, no ale potem się okazuje, że ten pierwszy, który go trafił na samym początku, spowodował krwawienie do mózgu, no i brat umiera. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, o co tak naprawdę panie się pokłóciły. No bo to jest aż groteskowe, to się o tym mówi, to się śpiewa w piosenkach i tak dalej. Przyczyną tej kłótni o ten majątek była dosłownie jedna kura. Naprawdę. To się może zdawać, że jest aż nierealne, aż niemożliwe, ale taka była przyczyna tego nieszczęścia.
1: To taka wersja kryminalna, jak w tej komedii Sami Swoi.
3: Dokładnie. Ale tutaj było niestety naprawdę.
0: Kryminalne historie Poznania.

Odet. Coś bardzo nowego na naszej antenie i chciałem powiedzieć, że też z Poznania jak Oyster Boy, ale jednak nie, coś z Poznaniem miała wspólnego w swoim życiu, natomiast nie miejsce narodzenia. Pozdrawiamy Trójmiasto w takim układzie, ale wracamy do Poznania i Wielkopolski, bo na Radio Poznań FM widzę, że bardzo dużo się dzieje, może Państwa niektóre z tych wątków zainteresują. Celowo zjechał na czołówkę przy 120 km na godzinę. Ktoś tutaj wraca za kraty. W tej chwili 26 zastępów Straży Pożarnej w akcji, bo płonie magazyn energii. Gdzie to się, proszę Państwa, dzieje? Już klikam, żeby przypomnieć tym, którzy słyszeli wcześniej, albo poinformować po raz pierwszy tych, którzy jeszcze nie słyszeli. Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim. Strażacy walczą z pożarem akumulatorów znajdujących się w około 18-tonowym kontenerze. No liczby robią wrażenie, to ponad 107 tysięcy ogniw. Szukam też dla Państwa czegoś miłego, sympatycznego i jeszcze przydatnego w najbliższym czasie. Bardzo proszę, dziś zwiedzisz wyspę Mieszka I bez biletu. Wystarczy ponad jedno hasło. Tak, 7 maja to Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej. No i zapraszamy do Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Jeśli dziś jesteście bardzo zajęci, to dobra wiadomość. Podobnie interesująco i darmowo zapowiada się 9 maja. I to będzie sobota, czyli w sam raz dla wszystkich, którzy jutro kończyć będą pracę. A propos jutra, skoro już piątek został wspomniany, to przypominam Państwu o tym, że The Watch grają Genesis, przylatują tutaj z Włoch, aż 7 koncertów grają w Polsce w tym roku. No widać, jest zapotrzebowanie na taką muzykę. Widzę też w naszej skrzynce SMS-owej, tak więc proszę pisać. Ach, i koniecznie proszę załączać adresy mailowe. Będziemy po audycji Państwu na maila bezpośrednio te bileciki wysyłać.

Jeszcze chwilę, jeszcze momencik i usłyszymy, mam nadzieję, na żywo także ten utwór Damon Albarn z grupy Blur, ale także z projektu Gorillaz, przecież będzie w Poznaniu i to wkrótce, bardzo wkrótce, w te wakacje, które już całkiem niebawem, prawda, za półtora miesiąca tak naprawdę, koniec roku szkolnego. 13:48, przypominam Państwu, że po niedawnym półmaratonie poznańskim, którego też zresztą byliśmy częścią i tutaj mieliśmy specjalną strefę kibica przy wejściu do parku Wilsona, szykuje się kolejny bieg Wings for Life World Run 2026. Już można zacząć narzekać, że znów będą utrudnienia oczywiście w Poznaniu, czyli można dłużej spać, chociaż w przypadku półmaratonu to jednak było dla nas wszystkich lżejsze, ponieważ wcześniej się impreza kończyła. A teraz 13. edycja charytatywnego biegu w Poznaniu. Adam Małysz znów gonić będzie 8 tysięcy uczestników. No i wszystko się zaczyna dopiero o godzinie 13, a co z kolei oznacza, że ulice zamykane albo zmieniane warunki poruszania się po nich będą od godziny 11, więc jeśli macie coś do załatwienia w niedzielę, to bez problemów, bez jakichś uciążliwych zmian trzeba to robić z rana, bo o 11 już będzie zupełnie inaczej. Całkowite zamknięcia rozpoczną się od 12, zakończą na terenie stolicy Wielkopolski około 14:30, ale nie wszędzie, bo tu warto pamiętać o wyjątkach, na przykład ulicy Cmentarnej, Owczej i Złotowskiej, gdzie mogą trwać nawet do 17:30. Zapraszamy na naszą stronę, tam oczywiście więcej informacji na ten temat. Tym, którzy biegną, życzymy powodzenia, przyjemności. Wiemy, że na pewno będzie Wam bardzo przyjemnie i mamy nawet dedykację dla Was specjalną. Podobno dobrze się biega przy tych starych tanecznych przebojach Reniusis. Kiedyś Cię znajdę, czy jak kto woli, kiedyś Cię dogonię. Już teraz na naszej antenie 13:50.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
3: Już 16 raz spotykamy się na Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. 4 dni wydarzenia, którego dyrektorem artystycznym jest Leszek Możdżer, to 11 projektów muzycznych, wernisaż, strefa chillout i niepowtarzalne okoliczności przyrody. Na scenie pojawią się m.in. John Zorn, Sullivan Fortner, Stanley Clark, Kinga Gwyk, Maciej Sikała, Young Power New Edition i oczywiście Leszek Możdżer. Zapraszamy od 31 maja do 3 czerwca.
4: W czasach, gdy Wielkopolską targały niepodległościowe niepokoje, Felicja zbuntowała się przeciwko konwenansom. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a wraz z nimi pytania. Czy można kochać, gdy kraj płonie? Czy warto być odważnym, gdy los nie sprzyja? Czy na lojalność można zasłużyć? Miłość i odwaga Anety Krasińskiej. Poruszająca opowieść o kobiecej determinacji w czasach, gdy wolność nie była dana. Powieść polecają wydawnictwo Zwierciadło, Lubimy Czytać i Radio Poznań.
1: Reklama.
5: Oto sygnał Adam Sołtysiak. Miejscami opady deszczu. Pamiętajcie, aby w taką pogodę koniecznie włączyć światła mijania, bo światła do jazdy dziennej to zdecydowanie za mało. Spory ruch na poznańskich ulicach. Najwięcej problemów w północnej części miasta. Tutaj zakorkowana Obornicka przed Chulewiczów, kierunek Suchy Las. Korkuje się Lechicka między Umultowską a Murawą. Do tego postój czeka Was na Lechickiej przed Mostem Lecha. Coraz dłuższa kolejka na Niestachowskiej do Świętego Wawrzyńca. No i zatory też mamy przed rondem Rataje, przede wszystkim na trasie katowickiej. Pod Poznaniem korki na 90C2. Przed rondem w Tarnowie Podgórnym. W tej chwili kolejka dla jadących w kierunku Poznania. Korkowo też na 11 przed Środą Wielkopolską, kierunek Poznań. Pamiętajcie też o pracach remontowych na południu regionu. Droga z Kalisza do Patówka rozkopana w miejscowości Zduny. Tutaj przejazd możliwy tylko jednym pasem. Podobne problemy na wylocie z Ostrowa w kierunku Krotoszyna.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
6: Jest wyrok za groźby wobec wiceprezydenta Poznania i ministra sportu. Sprawca wkrótce wyjdzie na wolność. Wiemy, jakie będą jutro najwyższe dopuszczalne ceny paliwa na stacjach. Władze Hiszpanii szykują się do przyjęcia statku, na którym szerzy się groźny hantawirus.
0: Wiadomości Radia Poznań.
6: O 14 w czwartek, 7 maja, Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Sąd skazał mężczyznę, który groził wiceprezydentowi Poznania. Jak dowiedziało się Radio Poznań, Łukasz S. pisał w sieci o polaniu benzyną i podpaleniu Marcina Gołka, który zgłosił sprawę na policję.
7: Po jakimś czasie dowiedziałem się, że osoba została zidentyfikowana przez policję i że przebywa w areszcie. Nawet byłem zaskoczony tym, jak szybko to się udało.
6: Sprawca kierował groźby także wobec ministra sportu Jakuba Rutnickiego, również polityka Koalicji Obywatelskiej. 46-latek ponad 2 miesiące przesiedział w areszcie tymczasowym. Sąd zaliczył mu to na poczet kary, co oznacza, że do odsiadki zostało mu jeszcze kilka dni. Paliwo ma potanieć. Minister energii podał najwyższe dopuszczalne ceny na jutro. W piątek litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, a litr oleju napędowego 7 zł 17 groszy. W Moskwie rośnie napięcie. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła już kilkadziesiąt ukraińskich dronów, a pojutrze na Placu Czerwonym obchody rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Kreml ściągnął do stolicy dodatkowe wyrzutnie przeciwlotnicze i zażądał od Ukraińców rozejmu na 9 maja. Do portu na Teneryfie ma dzisiaj przybić statek wycieczkowy, na którym doszło do przypadków zakażenia hantawirusem. Zmarły 3 osoby. Hiszpańska minister zdrowia zapowiada, że pasażerowie pozostaną na pokładzie podczas badań, a potem trafią na kwarantannę. Podjęliśmy tę decyzję wspólnie ze Światową Organizacją Zdrowia. Uważamy, że to najbardziej rozsądne rozwiązanie i najlepszy sposób, by ograniczyć ryzyko transmisji tego wirusa. Hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Przenoszą się zazwyczaj przez kontakt z odchodami, moczem albo śliną gryzoni.
0: Bliżej ciebie. Wiadomości Radia Poznań.
6: System kaucyjny uderza w samorządy, alarmuje szef przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Obornikach.
1: Będą nakładane kary na gminę. No, gmina będzie to musiała niestety na mieszkańca przerzucić.
6: Dlaczego? O tym w wiadomościach za godzinę. Towarzystwo Upiększania Miasta Konina chce przywrócić życie w centrum. Do budżetu obywatelskiego zgłosiło pomysł odnowy ulicy Dworcowej.
8: Ta przestrzeń, która wita nas po wyjściu z dworca, nie jest zbyt reprezentacyjna. Najlepsze lata ma już za sobą.
6: Mówił prezes towarzystwa Filip Walkowiak. Na Dworcowej miałaby rosnąć zadbana zieleń, powstać równe chodniki, a także mała architektura. Głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim we wrześniu. Kalisz wspomina dziś wybitnego jazzmena, saksofonistę Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Mija druga rocznica jego śmierci. Danuta Synkiewicz.
9: Ten rok w Kaliszu jest rokiem Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, kaliszanina, astykowca, honorowego obywatela tego miasta i wybitnego muzyka, jazzmena, kompozytora, radiowca, określanego mianem generała polskiego jazzu. Wieczór zatytułowano W hołdzie Ptaszynowi, bo taki też tytuł nosi wystawa fotografii Jarosława Wierzbickiego, przyjaciela Jana Ptaszyna. Swoimi wspomnieniami o znakomitym jazzmenie podzieli się także wybitny saksofonista, kompozytor i pedagog Piotr Baron, a zwieńczeniem wieczoru będzie występ młodziutkiego kwintetu nastolatków z Konina, młodego pokolenia muzyków. Danuta Synkiewicz, Radio Poznań.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
4: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
6: Od 8 stopni Celsjusza w Pile do 10 w Kole. Ciśnienie w Poznaniu wynosi 1003 hektopaskale i rośnie. Do końca dnia pochmurno i deszczowo.
4: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Pierwsza planeta od Słońca.
10: Ladies and gentlemen, good afternoon, chciałem powiedzieć, czyli dobrego popołudnia, bo u nas wszyscy tylko dzień dobry, ale żeby tak powiedzieć good afternoon, to właściwie nie mamy czegoś takiego, tylko trzeba od razu zmieniać formę w konkretnie dobrego popołudnia. Na przykład w sklepach czasem słychać, choć rzadko, takie sformułowania. Także dobrego, bardzo dobrego, fantastycznego popołudnia, mimo że to, co się dzieje za oknami, budzi nasze pewne wątpliwości. No ale czekaliśmy na deszcz, więc teraz niech ten deszcz się zintensyfikuje. Najlepiej w nocy oczywiście, ale po południu też damy radę. 5 minut temu minęła druga po południu, to jest od ponad 14 godzin, czwartek, 7 maja. A propos języka angielskiego, za chwilę będzie go jeszcze trochę więcej, bo mam dla Państwa ciekawostkę i taką krótką lekcję nowoczesnego angielskiego.
0: Nowość.
10: Dlaczego nowoczesnego? Bo z takimi skrótami, których kiedy chyba nie było. Na przykład znalazłem informację, że zespół Family Company, który za chwilę zaśpiewa u nas, jest określany jako comfy soul, co się wzięło z słowa comfortably, czyli komfortowy, ale to taki skrót jest comfy, comfy soul, czyli komfortowy soul, czyli przytulny soul, o, raczej. To teraz będą Państwo mogli sobie to oficjalnie nazwać, bo rzeczywiście będzie przytulne. Proszę posłuchać utworu pod tytułem Wonderful Love, to jest jedna z naszych nowości.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lubisz motoryzację i dużo jeździsz po wielkopolskich drogach, to jest to program dla Ciebie.
2: Nowości, zmiany przepisów, informacje o utrudnieniach.
1: To wszystko w Motomagazynku Radia Poznań od poniedziałku do piątku o 15.20.
3: Motomagazynek. Dla kierowców, rowerzystów, pasażerów i dla pieszych.
4: Partnerem Motomagazynku jest Autostrada Wielkopolska. Organizator bezpłatnego programu szkoleniowego Kurs Jazdy na Autostradzie.
0: Autopromocja.

0: Albo mi się wydaje, albo ktoś tutaj śpiewał, że 5 dni zostało do lata. Lenny Kravitz jak zwykle najczęściej troszeczkę się myli. Nawet w tym przypadku trochę bardziej niż troszeczkę, bo 44 widzę wyraźnie w naszym kalendarzu napisano. Tyle do końca astronomicznej wiosny, ale któż by odliczał dni do końca wiosny? Cieszmy się z każdego kolejnego. Nawet mam takie czasem wrażenie, że tak jak jesień i zima się ciągną, prawda, jak ser smażony, tak potem ta wiosna zbyt szybko ucieka. Mimo że dni takie długie, wydawałoby się, tyle mamy czasu, a jednak ucieka trochę zbyt szybko. I już 7 maja, proszę Państwa, i jeszcze tylko 44 dni. 14:14 i 14 sekund. Andrzej Sobczak w tym tygodniu wspominany w Radiu Poznań. Chyba jedyny taki poznaniak, prawda, w historii, który napisał tyle wielkich przebojów. Akurat nie melodie pisał, tylko teksty, ale w tej dziedzinie jest jednym z rekordzistów w ogóle kraju. No i jedynym takim stąd, od nas. Co więcej, pracował kiedyś tutaj w redakcji muzycznej Radia Poznań, więc jego żona Bolesława zna tutaj prawie wszystkich i od tego zaczęliśmy zresztą z nią rozmowę. Bola, jak tu wszyscy mówią przy Berlińskiego 5.
1: Tak, nawet przedstawialiśmy się w ten sposób. Andrzej, bo Bola. Fajnie?
0: No pewnie, że fajnie. Bardzo dużo fajnych, przyjemnych, proszę Państwa, wzruszających też...

0: rzeczy jednak jest bardzo niewiele. Nawet u nas jest niewiele.
1: Chyba w ogóle nie ma.
0: No właśnie.
1: Andrzej nie był w ogóle taką osobą dającą się namówić na tego typu zabiegi. Mm-hmm. Nie wiem, jak to nazwać.
0: No tak się
1: po
0: właśnie...
1: prostu nie uczestniczył. Tyle razy wygrywał w różnych festiwalach jego utwory, jego piosenki napisane. Wyrazy napisane przez niego, bo on tak mówił, że nie pisze tekstów, tylko pisze wyrazy.
0: Okay.
1: Nie był nigdy na żadnym festiwalu. Nigdy.
0: Wyczytałem gdzieś, że nie chciało mu się do Opola jechać.
1: No to znaczy, ja nie wiem, czy nie chciało mu się, czy nie był zaproszony. Ja zawsze mówię, że
0: takie
1: po prostu...
0: Takie słowa, że nie, jakoś mi się nie chciało.
1: I mi się wydaje, że jednak nie był zaproszony. To znaczy, o wszystkich pamiętano, raczej takich warszawskich, mhm. a o poznaniakach, no, zwłaszcza o tak bardzo płodnym poznaniaku, jeżeli chodzi o twórczość, no... O pisanie tekstów, o pisanie wyrazów.
0: Pisanie tekstów, pisanie wyrazów, pisanie po prostu no, znakomitych piosenek. To jest coś nieprawdopodobnego. Natomiast no, spotykamy się, ponieważ mamy taki moment, że no, zbliża się niestety 15 już.
1: 15 rocznica niestety, 15 jak ten czas leci. No jeszcze tak długo mogło to trwać. Ale jeszcze wracając do wywiadów, to nie można tego nazwać wywiadem, ale to była audycja w telewizji, w TVP, Alfabet Rozrywki. To było tak dawno, że pan na pewno tego nie kojarzy. Prowadził ją, dwóch panów prowadziło. Michalski, Dariusz Michalski. Kojarzy pan to nazwisko? On tak. Pisał nawet potem też coś o muzyce rozrywkowej i tam. I to było, ponieważ to był alfabet, więc na literę S było o Andrzeju Sobczaku. Zaczyna się pokazywaniem płyt i wymienianiem utworów, czyli Hi-Fi, Dorosłe dzieci, Przeżyj to sam, Ostatni raz zatańczysz ze mną, Nie było ciebie tyle lat. I oni wymieniają w dwójkę te utwory, pokazują płyty i mówią, że to jest właśnie dorobek największego, jednego z najbardziej płodnych polskich autorów tekstów, który doczekał się tylu płyt, a nie doczekał się swojej płyty autorskiej. I oni mówią, to jest spuentowane, że być może doczeka się kiedyś, jako bardzo już dojrzały, stary, można powiedzieć, człowiek, o którym prawie nikt nie pamięta. I to jest wszystko nieprawda. Bo Sobczak ani nie dożył sędziwego wieku, ani nie doczekał się autorskiej płyty, nad czym bardzo, bardzo boleję.
0: Może to się, drodzy państwo, jeszcze uda, może ktoś teraz słucha i coś zrobi w tym kierunku, a jest z czym tu robić ponad 1000 tekstów, ja nawet jestem na stronie tekstyagencja-as.pl i przejrzałem sobie wszystkie. Ponad 1000 tychże w ostatnich minutach, bo niektórymi zaskakują, oczywiście wszyscy wiemy o Przeżyj to sam, wiemy o Dorosłych dzieciach, o Hi-Fi, o Daj mi tę noc, o kilku przebojach Krawczyka, Urszuli Sipińskiej, ale na przykład zaskoczyło mnie Jak na lotni Andrzeja Zauchy również, państwo czasem zamawiają ten utwór u nas, albo Wojciecha Skowrońskiego, ale to będzie zabawa, wiele razy to państwu graliśmy. I nie wszyscy chyba wiedzą, że to podwójnie poznańska rzecz, bo pan Wojciech też z Poznaniem mocno kojarzony, no i pan Andrzej Sobczak wymyślił ten tekst. Posłuchajmy sobie raz jeszcze i przypomnę, cała rozmowa z żoną Andrzeja Sobczaka w sobotę o 17:00.

0: Pięknie grają. Uśmiechnięty Michael Bublé. 27 minut po drugiej po południu. Ja też się przed chwilą uśmiechnąłem, bo tak na chybił trafił. Otworzyłem sobie nasz tytuł tygodnia. Prezydent Ratajski do wygrania. Uwaga. No i proszę, jaki zbieg okoliczności. 1927 rok. Wtedy powstało przecież Radio Poznań pod koniec kwietnia. A tutaj wrzesień. Pismo prezydenta Poznania, prezesa Rady Głównej Powszechnej Wystawy Krajowej Cyryla Ratajskiego do Ignacego Jana Paderewskiego w sprawie wzniesienia pomnika Thomasa Woodrow Wilsona w Poznaniu. I to się wszystko zaczyna. Czcigodny panie prezydencie, dowiedziawszy się i tak dalej, i tak dalej. No i rzeczywiście później o tej PWC jest. No i jest takie zdanie w związku z wystawą, jaką ma urządzić emigracja polska, powstała w sferach tutejszych. Myśl, aby otwarcie wystawy połączyć z odsłonięciem pomnika szlachetnego prezydenta Wilsona, którego nazwę nosi jeden z najpiękniejszych parków miasta Poznania, włączony do terenów wystawowych. Nie da się, proszę państwa, nie potwierdzić, że to jeden z najpiękniejszych parków nie tylko w Poznaniu, ale w ogóle na świecie. Za godzinę, gdy skończę tę audycję, to na pewno znowu pójdę to potwierdzić organoleptycznie. Tymczasem 14.28, za chwilę więcej z tej książki, choć akurat nie o PWC, nie o parku Wilsona, będzie coś o automobilach.
1: Reklama. Z Art Dom zyskasz spokój na lata. Pompy ciepła i klimatyzację Panasonic od sprawdzonego pro partnera. Tylko teraz z bezpłatnymi przeglądami przez cały okres gwarancji, nawet 7 lat. Wybierając pompy ciepła od Art Dom, wybierasz spokój i komfort na lata. Szczegóły u doradców www.artdomservice.pl. Konin Ślesińska 7.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
5: Światowa wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
8: Tu Radio Poznań.
9: Tytuł tygodnia. Sabina Haszyńska, prezydent Ratajski, Wydawnictwo Miejskie Poznania.
10: Czyta Piotr Maciejewski.
9: Upowszechnienie samochodu jako środka transportu zrewolucjonizowało codzienność mieszkańców. Automobil nie tylko stał się wyznacznikiem stylu życia, lecz w znaczący sposób wpłynął na kwestie komunikacji i bezpieczeństwa. Grunt przemysła w tej ostatniej dziedzinie wypadał jednak wyjątkowo źle. Na ulicach miasta panowała komunikacyjna anarchia. Zarówno piesi, jak i kierowcy poruszali się jak chcieli, nie znając zasad ruchu ulicznego, które w metropoliach zachodu były już normą. Z tego też powodu pod koniec lat 20. XX wieku Poznań przodował w niechlubnej statystyce wypadków komunikacyjnych. Świadczy o tym pismo wystosowane do Miejskiego Urzędu Policyjnego w Poznaniu przez Poznańsko-Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Towarzystwo nasze, w którym jest ubezpieczonych blisko 60% samochodów rejestrowanych w województwie poznańskim i które posiada 8 oddziałów w największych miastach Polski, rozporządza dokładnymi danymi statystycznymi i może dlatego z całą pewnością stwierdzić, że w żadnym z miast polskich, nie wyłączając Warszawy, stosunki bezpieczeństwa ruchu samochodowego nie przedstawiają się ani w przybliżeniu tak fatalnie, jak w mieście Poznaniu. Ilość wypadków samochodowych wzrosła w ostatnich czasach do nieprawdopodobnych rozmiarów, a sprawcami są z reguły kierowcy dorożek samochodowych. Będąc dokładnie poinformowani o stosunkach w innych miastach Rzeczpospolitej, wiemy, że nigdzie kierowcy samochodowi nie cieszą się taką bezkarnością jak w Poznaniu. Na zakończenie pisma ubezpieczyciel zagroził, iż w przypadku nieukrócenia tego anormalnego stanu przez władze miasta całkowicie zrezygnuje z ubezpieczania pojazdów zarejestrowanych w Poznaniu. Z dzisiejszego punktu widzenia ówczesne kary grzywny za spowodowanie poważnego w skutkach wypadku komunikacyjnego wydają się często nieadekwatne względem przewinienia. Przykładowo, kierowca jadący ulicą Wierzbięcice w kierunku Dębca, który mimo braku miejsca i nadjeżdżającego z naprzeciwka tramwaju wykonał manewr wyprzedzania, doprowadzając do zderzenia 3 pojazdów, otrzymał grzywnę w wysokości 30 zł. Tak zwana przyzwoita pensja wynosiła wtedy od 200 do 250 zł, a robotnik za godzinę pracy otrzymywał złotówkę. Natłok w centrum miasta powiększały wozy rolników, którzy ze swoimi produktami zjeżdżali regularnie na największe miejskie targowisko na Placu Sapieżyńskim, obecnie Wielkopolskim. Wtedy cała ulica Pocztowa, obecnie 23 lutego, zastawiona była konnymi wozami. Bardzo ruchliwą arterią były Aleje Marcinkowskiego, przy których znajdował się główny postój dla 40 taksówek. A naprzeciwko Muzeum Wielkopolskiego, obecnie Narodowego, krzyżowały się wyloty 7 ulic. Aby umożliwić przejście mieszkańcom, ustawiono tam 2 rampy. Jednak przy dużej liczbie pieszych ich powierzchnia była niewystarczająca. Stąd też przekroczenie Alei Marcinkowskiego, jak podkreślała prasa, wzbudzało w przechodniach niemałe emocje. Dodatkowy chaos w śródmieściu wprowadzała nonszalancja woźniców, którzy poruszali się po strefie szynowej i nie ustępowali tramwajom pierwszeństwa. Dyrekcja Poznańskiej Kolei Elektrycznej skarżyła się, iż furmani tylko w pobliżu posterunków policji zważają na sygnały i grzecznie zjeżdżają z torowiska na odgłos dzwonka. W pozostałych przypadkach fiakrzy naigrywali się z motorniczych i ustępowali z torowiska dopiero wtedy, gdy tramwaj całkowicie zwolnił biegu i przez kilkanaście metrów jechał za furą z szybkością stępa konia. Ponieważ w tamtym czasie w Poznaniu nie stosowano powszechnych na zachodzie rozwiązań technicznych, takich jak sygnalizacja świetlna czy znaki drogowe, poza strzałkami wskazującymi kierunek ulicy, jedynym sposobem na dyscyplinę, uniknięcie zatorów i sprawną regulację ruchu było ustawienie w newralgicznych punktach miasta policjantów na drewnianych podestach. Jak podsumował dziennikarz Kuriera Poznańskiego, spróbujmy usunąć posterunkowego na rogu ulicy Ratajczaka i 27 grudnia, a za 5 minut zrobi się tu taka kasza, aż przykro będzie patrzeć.
8: Tytuł tygodnia.

0: Przyjemnie grają w Radiu Poznań i znów przytrafiła nam się krótka lekcja języka, tym razem nie angielskiego, ale francuskiego. En face, oczywiście w wykonaniu pana Zbigniewa. Oznacza z francuskiego dosłownie na twarz lub naprzeciwko, czyli ta pani ma go kochać po prostu prosto w twarz, z przodu. Patrzeć na niego frontalnie, przyglądać się, całować pewnie też. Dziękujemy bardzo. Zespół Bemy przygotował taką zaskakującą być może interpretację pana Zbigniewa. My zbliżamy się do audycji o zdrowiu i na tę okoliczność ja też zaczynam zwykle szukać czegoś zdrowego w tym niezbyt zdrowym internecie ostatnio, coraz mniej zdrowym wydawałoby się. No chyba, że ktoś szuka tylko zdrowych rzeczy, a tych oczywiście też jest sporo. Na przykład trafiłem ostatnio na długi artykuł dotyczący jedzenia w puszkach i zacząłem wątpić w te wszystkie puszki z warzywami, które mam w lodówce, bo piszą, że to jednak przetworzona żywność jest i niekoniecznie super zdrowie. No super może nie, ale też nie jest to na szczęście dla nas wszystkich, którzy te puszki mają i korzystają. Nie jest to ultra przetworzone, tylko przetworzone, ale bez słowa ultra, czyli nie jest tak dramatycznie i najnowsza informacja, jest jeszcze coś w puszkach, co nie jest w ogóle uważane za super przetworzone, tylko za super food, czyli sardynki w puszce, drodzy państwo. Tutaj nie trzeba się obawiać. Nie tylko wygodna przekąska, ale jedno z najbezpieczniejszych źródeł cennych kwasów omega-3, witaminy D oraz wapnia, no i nawet w puszce. Podobno te wszystkie rzeczy są dla nas dobre. Z tym państwa zostawiam, może się komuś przyda. Zdrowie na wyciągnięcie ręki. Teraz już beze mnie serdecznie zapraszam. 14:41.
1: Audycja powstała we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zdrowie na wyciągnięcie ręki. Narodowy Fundusz Zdrowia w pigułce.
2: Od roku Polacy mogą bezpłatnie korzystać z programu profilaktycznego Moje Zdrowie, który jest adresowany już do 20-latków. Górnej granicy wieku nie ma. Zastąpił on program Profilaktyka 40+ dla osób po 40 roku życia. Dziś powiemy, czy Polacy i Wielkopolanie chcą się badać profilaktycznie.
3: Widzimy coraz większe zainteresowanie badaniami profilaktycznymi w ramach programu Moje Zdrowie,
2: mówi rzecznik wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Ciśla.
3: Został on wprowadzony od 1 maja ubiegłego roku, no i teraz właśnie mija rok, odkąd można z niego korzystać.
4: Teraz coraz więcej ludzi się bada.
3: W całej Polsce ankietę, która uprawnia do skorzystania z tego programu, wypełniło ponad 3,5 miliona osób. Prawie 400 tysięcy wypełniło te ankiety w Wielkopolsce. Najczęściej badają się kobiety, 62,5% uczestników to kobiety w wieku od 30 do 40 lat i później grupa od 40 do 50 lat.
5: I słyszałam, i zapisałam się, i się badałam. Warto dbać o zdrowie.
6: Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie programami profilaktycznymi.
2: Mówi lekarz medycyny rodzinnej Jakub Kisiel.
6: Raczej w grupie starszych pacjentów.
3: Najmniej chętnie badają się mężczyźni w wieku od 20 do 29 lat, czyli młodzi mężczyźni. Jest ich w ich grupie wiekowej połowę mniej niż w tej samej grupie kobiet. A jest to o tyle dziwne, że uczestnicy programu między 20 a 40 rokiem życia mogą skorzystać z badania lipoproteiny, która określi ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia w przyszłości.
2: Do tej pory niewielu seniorów skorzystało z tego programu.
3: Liczymy na to, że tych osób będzie więcej, gdyż mogą to być uczestnicy poprzedniego programu, czyli Profilaktyka 40+, którzy muszą odczekać 12 miesięcy, żeby móc skorzystać z nowego programu profilaktycznego Moje Zdrowie.
2: W pakiecie są badania, które wykrywają pierwsze objawy chorób cywilizacyjnych.
3: To są podstawowe badania, ale ich wyniki mogą wskazać na to, że w organizmie dzieje się coś niepokojącego. Jeżeli zobaczymy, że w wynikach badania krwi występują jakieś nieprawidłowości, czy mamy podwyższony lub obniżony poziom hormonów tarczycy, na przykład te badania też znajdują się w programie, to lekarz rodzinny, który po wykonaniu badań przeprowadza z nami taką wizytę podsumowującą, powinien nas pokierować na dalsze badania, na pogłębioną diagnostykę.
1: Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania? Zadzwoń pod numer 800 190 590. Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wielki przebój lat 90. zespół Soul Asylum, a ja się cofam do lat 20. poprzedniego wieku, bo nie mogę przestać czytać tego listu Cyryla Ratajskiego do Ignacego Jana Paderewskiego na temat pomnika w parku Wilsona, którego przecież oglądamy codziennie, przynajmniej niektórzy. Byłoby to niejako zadokumentowaniem publicznej wdzięczności ze strony Polski wobec nieustraszonego obrońcy odwiecznych praw naszych przy tworzeniu traktatu wersalskiego. Wobec ogromnych kosztów urządzenia samej wystawy, przypomnę, chodzi o PWK, trudno nam będzie zebrać fundusz odpowiedni na wystawienie pomnika, którego koszt sięgać może nawet 25 tysięcy dolarów. To może na tych sumach zakończmy, bo chciałem Państwu przypomnieć o tym, że dziś rusza kultura, dziś ruszają koncerty i udowodnić chciałbym bardzo szybko. Dosłownie dwie minuty Państwu to udowodnię. Proszę bardzo. Dziś w Kaliszu, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz na 50-lecie. W tym samym czasie w klubie Blue Note w Poznaniu zespół Skicki Skiuk. Fantastyczny jazz z fajnym rockiem. Jutro oczywiście The Watch. Śpiewają Genesis. Państwo mogą wygrać u nas wejściówki. Proszę pisać na przykład teraz. W sobotę w Blue Note Benjamin Lackner Quintet z Niemiec. Z kolei w kinie Rialto retransmisja koncertu na urodziny Pavarottiego 90. Także w sobotę klasycznie i filmowo koncert Poznańskiej Orkiestry Saksofonowej w auli Stuligrosza, a w niedzielę na przykład z Holandii Dotan, to jest bardzo ciekawy folkowy songwriter, który wystąpi w klubie pod Minogą. W tym samym czasie w klubie Pavilion z kolei z Anglii zespół Gnod, a na początku następnego tygodnia między innymi Michał Bajor w Teatrze Wielkim, tak więc naprawdę wszystko się zmienia na lepsze dla tych, którzy lubią wychodzić z domu i uczestniczyć w fajnych koncertach. No to niech będzie Genesis, choć przypomnę raz jeszcze, że nie będzie jutro na tym koncercie żadnych utworów z czasów, kiedy w Genesis śpiewał Phil Collins, czyli tej piosenki na pewno Państwo jutro nie usłyszą. Ale i tak warto najpierw się zgłosić do nas, a jutro do zobaczenia na miejscu 14.51.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Autopromocja.
2: Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
3: Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
2: Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
3: W magazynie Radia Poznań
2: Auto Moto Pyrlandia.
3: Co dwa tygodnie w niedzielę po godzinie 19:30.
4: Partnerem magazynu Auto Moto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Prosto w blask Jupiterów! Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: Centrum Medyczne i Sklep Ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca, 135, www.centrummedycznestanley.pl.
9: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Adam, kopę lat. Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
12: Może jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach już nie będzie wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł.
13: Poznań, Pogornicka 263, krown.pl, 609-338-365.
5: Reklama.
14: Oto sygnał Adam Sołtysiak. Niestety sporo złych informacji z wielkopolskich tranzytów. Na początek autostrada 2. Uważajcie przed węzłem Poznań-Krzesiny na jezdni w kierunku Warszawy po kolizyjne utrudnienia. No i korek na autostradzie właśnie w stronę Warszawy. Ten zator rozpocznie się już przed węzłem Poznań-Luboń. Nie ma blokady, ale jeden pas zajęty i z tego powodu tworzy się ten korek. No a korki na autostradzie na poznańskim odcinku oznaczają też problemy bliżej centrum Poznania. Teraz zakorkowana ulica Hetmańska przed rondem Starołęka, kierunek rondo Żegrze. Po wypadkowe utrudnienia mamy również na drodze wojewódzkiej 307, to z kolei droga z Opalenicy w stronę Nowego Tomyśla, miejscowość Porażyn. Tutaj zderzenie dwóch pojazdów, na miejscu działają służby. Droga jest w tej chwili zablokowana. Raz jeszcze przypominam, droga z Opalenicy do Nowego Tomyśla zablokowana. Problemy po wypadku również we wschodniej Wielkopolsce, droga krajowa numer 25, droga z Konina w kierunku Ślesina, miejscowość Mikorzyn. Tutaj również blokada po wypadku.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
15: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi pozamykać okna mieszkańcom wielkopolskiego Czajkowa. Płonie tam magazyn energii. Kapitanem statku ostrzelanego na Bliskim Wschodzie jest Polak. Kontenerowiec jest uszkodzony. Powiemy też o tym, że Leszno wycofuje z ulic ostatnie autobusy marki Jelcz.
0: Wiadomości Radia Poznań.
15: O 15 w czwartek 7 maja Piotr Jaśkowiak zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego na południu Wielkopolski. Dostali SMS z prośbą, by nie zbliżać się do miejsca pożaru naczepy z magazynem energii. Od rana trwa akcja strażaków w miejscowości Czajków. Mieszkańcy mają zostać w domu i zamknąć okna. Urząd Gminy podaje, że dym może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Strażacy zapewniają, że sytuacja jest już opanowana. System kaucyjny uderza w samorządy, alarmuje szef przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Obornikach. Gminom trudniej będzie osiągnąć obowiązkowy poziom segregacji odpadów. Szczegóły zna Grzegorz Ługawiak.
16: Przepisy europejskie wyznaczają roczne cele procentowe tak zwanego wysegregowania, choć na wniosek Unii Metropolii Polskich cele na najbliższe lata nieco złagodzono i tak trudno będzie je osiągnąć, bowiem mieszkańcy nie wyrzucają już plastikowych butelek do frakcji plastiku, a zwracają do butelkomatów. Prezes obornickiego PGKEM Sławomir Haraj.
17: No i wówczas wiadomo, będą nakładane kary na gminę. No gmina będzie to musiała niestety na mieszkańca przerzucić.
16: Co mogą zrobić gminy? Przede wszystkim uszczelnić system segregacji.
17: Też jeszcze zdarzają sytuacje, że w odpadach zmieszanych są odpady selektywne.
16: Można też zainwestować w segregację.
17: Zasadnym byłoby na przykład wybudowanie sortowni.
16: Próg dla gmin na 2026 rok to wagowo 52% wysegregowania, a na 2028 już 58%. Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań.
15: Prezydent chce, by doszło do referendum, w którym obywatele opowiedzieliby się za albo przeciw unijnej polityce klimatycznej. Minister środowiska Paulina Henning-Kloska, gnieźnieńska posłanka klubu Centrum, jest przeciwko.
18: Ja nie wiem, czy to nie jest bardziej pakiet wyjścia z Unii Europejskiej niż z jednej dyrektywy.
15: Karol Nawrocki zapewnia, że nie.
19: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
15: Pytanie referendalne według prezydenta miałoby brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Decyzję w sprawie rozpisania referendum podejmuje Senat. Kapitanem statku ostrzelanego w Cieśninie Ormuz jest Polak. Mężczyzna nie ucierpiał, informuje wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
20: We współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych śledzimy tę sytuację. Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście pan kapitan lub wszyscy potrzebujący taką pomoc otrzymają.
15: Kontenerowiec należący do firmy z Francji miał zostać trafiony irańskim pociskiem, przepływając w pobliżu Omanu. Na pokładzie są ranni, statek jest uszkodzony i dryfuje. Przed sądem w Ostrowie Wielkopolskim zaczął się proces mężczyzny oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym ostatniego dnia ubiegłego roku zginęła kobieta.
21: Chciałbym przeprosić rodzinę. Wiem, że moje słowa niczego nie zmienią.
15: Więcej o tej sprawie w wiadomościach za godzinę. Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie odsyła Jelcze do Lamusa. Po mieście kursują jeszcze dwa autobusy tej marki, ale już niedługo. Maksymilian Jarosz z MZK mówi, że na licznikach mają po 800 tysięcy kilometrów.
22: To były jedne z pierwszych autobusów, które miały niską podłogę, niskie wejście. Dla pasażerów to była dość duża zmiana w komforcie podróży.
23: Super się jeździło tymi autobusami. Ja byłam bardzo zadowolona z wjazdy.
15: Autobusy będą regularnie kursować do 15 maja, później trafią na sprzedaż. Więcej o tym dziś w Kalejdoskopie Wielkopolskim. Początek programu jak zawsze o 15.30. Zapraszam w imieniu Wojciecha Chmielewskiego.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
4: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
15: Niemal w całej Wielkopolsce 9 stopni Celsjusza, tylko w Poznaniu 8. Ciśnienie wynosi tu niespełna 1004 hektopaskale. Meteorolodzy zapowiadają chmury i przelotny deszcz.
4: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Pierwsza planeta od Słońca.
24: Tak, wspomniany Wojciech Chmielewski już prawie gotowy. O 15.30 zaczynamy Kalejdoskop Wielkopolski. Wcześniej jeszcze będzie motomagazynek, a potem popołudnie z Radiem Poznań, z Maciejem Lilianą. Zapraszam. Mariusz Kwaśniewski z znanymi, jeszcze nieznanymi, to znaczy w pewnych kręgach, znanymi młodymi artystami wielkopolskimi po 19.00, a potem chill out na jesień z Jurkiem Piasnym o 20. Jeśli ktoś lubi muzykę taneczną, której nie zna, a która często zachwyca, to ramówkowy spekulant będzie grał dla was przez 2 godziny od 22. A na razie jeszcze Jarosław Fakczyński, Marcin Rzyski, witamy i zapraszamy. 15.05, czwartek, 7 maja. Zespół ABBA rozpocznie tę godzinę. Czy oni chcą nam tutaj przypomnieć, że w tym miesiącu mamy Dzień Matki. Trochę czasu jeszcze zostało, ale tutaj mama się pojawia nawet w tytule. Does Your Mother Know? Zapraszamy do tańca.

0: Autopromocja.
1: Dziś wieczorem w Radiu Poznań. Popołudniówka. Po 17 rozpoczynamy 2 godziny z Lilianą Skibińską i Maciejem Narożnym, którzy na mijający dzień patrzą zawsze przez różowe okulary. Po 19 wielkopolskie rytmy, czyli muzyka, która powstaje właśnie u nas. Chillout po 20 to brzmienia, które niosą relaks. Po 21 rozmowy po zachodzie, przestrzeń niespiesznych spotkań wokół ważnych spraw. Po 22 ramówkowy spekulant, czyli 2 godziny na pograniczu muzycznych światów pod znakiem Motown Studio. Dziś wieczorem w Radiu Poznań.
0: Autopromocja.
2: Radio Poznań. Gramy dla Ciebie.

0: Jessie Ware dziś dla Gustawy, dla Ludmiły, wszystkich, którzy dziś świętują imieniny, urodziny, a może rocznicę ślubu, a może coś jeszcze innego. 7 maja od 15 godzin i prawie 14 minut. Teraz minutka dla naszej słuchaczki, która się w Państwa towarzystwie teraz uśmiechnie, ucieszy z bardzo dobrej wiadomości związanej z jutrzejszym wieczorem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Basiu, gdzie Pani jest i co Pani przerwaliśmy właśnie?
1: No właśnie składanie różnych klunkrów na biurku, żeby już się udać na wypoczynek do domu.
0: A, to takie miłe składanie już z uśmiechem, rozumiem.
1: Tak.
0: Popołudniowe częściowo już na leżaku, pani, czy też jakieś zajęcia?
1: No, dziś to raczej nie.
0: No nie, chyba że...
1: Rano rękawiczek mi brakowało.
0: Aż tak?
1: Tak,
0: no
1: tak.
0: Rzeczywiście, troszeczkę mamy tak zwaną zadyszkę, jeśli chodzi o dostawę wiosny. No ale w weekend coś ma się już w tym względzie polepszyć. To jakie ma pani plany na późne popołudnie i wieczór? Jeśli nie leżak, nie odpoczywanie, to co?
1: No trochę pobiegam, to się rozgrzeję.
0: Proszę bardzo.
1: A potem będę musiała wysuszony ogródek podlać.
0: Ale bieganie wewnątrz domu mieszkania, czy na
1: nie,
0: zewnątrz?
1: Nie. Mam szczęście mieszkać koło lasu.
0: Okej. Okay. To ile kilometrów pani dzisiaj pokona?
1: Dzisiaj pokonam raczej na czas. Będę liczyła 25-30 minut.
0: Aha. No świetnie. Proszę słuchać pani Basi i również takie rozwiązania wykorzystywać u siebie. Oczywiście na zdrowie. A jutro będziemy też zdrowo funkcjonować wieczorem wszyscy razem, którzy wybieramy się na ten sam koncert. Pani Basiu, kogo pani zabierze? Bo to jest podwójne zaproszenie tak naprawdę.
1: Ojej, no tak. Męża, gdyż nas miłość do tego Genezji połączyła właśnie.
0: Nawet takie rzeczy. Pięknie.
1: Tak, bardzo się cieszę.
0: No to ja się podwójnie w takim razie cieszę. Miłość do Genesis także nas jutro połączy. Choć samego Genesis oczywiście nie będzie, ale prawie. Zapraszamy Państwa, jeszcze jutro będą wejściówki i to od samego rana prawie będziemy Państwu je rozdawać.

0: dokładnie 15.19. Pan Rafał z Leszna chciał jeszcze uzupełnić a propos kulturalnych wydarzeń, które się zbliżają, że zaraz dni Leszna z Kają i Marcinem Rozynkiem między innymi, to skoro już jesteśmy w tamtych rejonach, to chciałbym Państwu życzyć dobrego popołudnia i bezpiecznego także w internecie, bo trzeba nawet w sieci mocno uważać. Czytam, że mieszkaniec Kościana mocno skrytykował w mediach społecznościowych pracę kościańskiej policji i dostał za to mandat. Tymczasem 15.20 już za chwilę, a zatem będziemy ruszać w drogę razem z motosygnałami, razem z motomagazynkiem. Mam nadzieję, że Państwo są już gotowi na udane popołudnie. Ja znikam i szukać będę przyjemności gdzieś indziej. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia jutro po pierwszej popołudniu.
1: Partnerem motomagazynku jest Autostrada Wielkopolska. Organizator bezpłatnego programu szkoleniowego Kurs Jazdy na Autostradzie.
2: Motomagazynek. Dla kierowców, rowerzystów, pasażerów i dla pieszych. Zaprasza Adam Sołtysiak.
3: No niestety sporo dzieje się na drogach w Wielkopolsce. Na początek złe informacje ze wschodniej Wielkopolski. Droga krajowa numer 25 to droga z Konina w stronę Ślesina, zablokowana przed Ślesinem w miejscowości Mikorzyn. Zderzenie dwóch pojazdów, na miejscu działają służby. W tej chwili przejazdu nie ma, droga jest zablokowana. Utrudnienia po wypadku również na drodze wojewódzkiej 307. To już droga z Opalenicy w kierunku Nowego Tomyśla, miejscowość Porażyn. Tutaj również zderzenie dwóch pojazdów i również są utrudnienia, droga jest zablokowana. Nie powinno być już natomiast utrudnień po kolizji na autostradzie A2. No, przypomnę, przed węzłem Krzesiny, kierunek Warszawa, zablokowany był lewy pas właśnie dla jadących w stronę Warszawy. Utworzył się korek już od Komornik, no, ale sytuacja z każdą chwilą powinna się poprawiać, no bo utrudnień już w tej chwili na autostradzie nie ma. Już w tej chwili przejechać można trzema pasami.

0: Jednak nadal w okolicach węzła Poznań, Luboń mogą tworzyć się korki. Korki natomiast cały czas na poznańskich ulicach. Te problemy na autostradzie przeniosły się również na ulicę Hetmańską i z tego powodu ogromne zatory dla jadących w stronę Ronda Starołęka. Tutaj postrzec trzeba już od ulicy Kolejowej. Korkuje się też Głogowska przed Ściegiennego i w jedną i w drugą stronę na Królowej Jadwigi. Również sytuacja wygląda fatalnie. Korek praktycznie od Mostu Dworcowego aż po samo Rondo Rataje. W zachodniej części miasta długie kolejki na Świętego Wawrzyńca, na Witosa, na Niestachowskiej, na północy miasta korkuje się nie tylko Obornicka, ale też Lutycka, Lechicka, zakorkowane dojazdy do Mostu Lecha. Po kolizyjne utrudnienia mamy również na wylocie z Poznania w kierunku Swarzędza za Volkswagenem zajęty jeden pas po kolizji i również tutaj tworzą się w tej chwili korki. W Polsce na jedno auto nowe z salonu przypada 5 używanych i chociaż rynek wtórny się stopniowo profesjonalizuje, wciąż liczne są nieprawidłowości i próby oszukania kupującego. 81% kupujących deklaruje, że weryfikuje stan auta przed zakupem, no ale często jest to bardzo pobieżny proces, mówi Paweł Tuzinek, prezes Związku Dealerów Samochodowych w Polsce.
1: Polska jest bardzo specyficznym rynkiem, ponieważ ta proporcja pomiędzy autami używanymi, przywiezionymi z zagranicy, a autami na przykład nowymi z salonów, no jest bardzo korzystna na rzecz aut właśnie używanych z zagranicy. Zeszły rok to jest prawie 1 000 000 samochodów przywiezionych, natomiast jakieś 550 tysięcy samochodów nowych, więc tych transakcji jest dużo. Do tego oczywiście dochodzą transakcje wewnątrzkrajowe, więc ten rynek jest ogromny. Jesteśmy jednym z największych rynków samochodów używanych, myślę, że w ogóle na świecie.
2: Polacy zdecydowanie wolą auta z drugiej ręki. Ta relacja pomiędzy wyborem samochodu nowego a samochodu używanego wynosi 1:5, czyli na każdy jeden nowy samochód Polacy kupują 5 samochodów używanych.
1: Jeżeli chodzi o nieprawidłowości na rynku, to trzeba powiedzieć sobie jasno, że one istnieją, zawsze istniały. Oczywiście my jako branża tutaj działamy, żeby było ich jak najmniej. Natomiast no, idzie to ciężko. Parę lat temu udało się wprowadzić penalizację kręcenia liczników tak zwaną, czyli po prostu stało się to przestępstwem. I chociażby w tym aspekcie wydaje nam się, że tego typu działań jest mniej. Natomiast niestety no, często mamy do czynienia z wadami pojazdów. Też trzeba sobie jasno powiedzieć, że no, pojazdy w ostatnich latach mają trochę krótszą żywotność, więc te wady wychodzą dużo częściej i będą wychodziły coraz częściej.
0: No, mówił też Mariusz Sawuła, prezes zarządu AutoDNA. A większość osób, które znała historię samochodu i kupiło auto z drugiej ręki, jest dużo bardziej zadowolona z tego samochodu po paru miesiącach niż osoby, które takiej historii nie znały. 9 na 10 kierowców oczekiwałoby, żeby profesjonalnie przygotowana historia pojazdu była standardem na rynku.
3: Motomagazynek. Jesteśmy też na Facebooku i Twitterze na profilu Motosygnały. Partnerem Motomagazynku jest Autostrada Wielkopolska. Organizator bezpłatnego programu szkoleniowego Kurs Jazdy na Autostradzie.
4: Reklama.
5: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
6: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni. Też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
5: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
7: Tu lecimy, moc okazji, tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
9: W czasach, gdy Wielkopolską targały niepodległościowe niepokoje, Felicja zbuntowała się przeciwko konwenansom. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a wraz z nimi pytania. Czy można kochać, gdy kraj płonie? Czy warto być odważnym, gdy los nie sprzyja? Czy na lojalność można zasłużyć? Miłość i odwaga Anety Krasińskiej. Poruszająca opowieść o kobiecej determinacji w czasach, gdy wolność nie była dana. Powieść polecają wydawnictwo Zwierciadło, Lubimy Czytać i Radio Poznań.
10: Wilgoć w domu? To problem, który nie znika sam. Hydrotama, specjalista w osuszaniu budynków i izolacjach. Skutecznie i na lata pozbędziesz się zawilgoconych ścian. www.hydrotama.pl. Telefon 604-389-683. Hydrotama. Suchy dom, spokojna głowa.
11: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu,
4: a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań, Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Reklama.

0: Dzień dobry Państwu, 15.30, wyjątkowo zimny maj, już dzisiaj w całej Wielkopolsce sprawiedliwie wszędzie jest zimno, w okolicach 8-10 stopni. Zapraszamy.
1: Kalejdoskop Wielkopolski.
0: W programie zaczniemy dzisiaj od poznańskich basenów.
2: Na pewno brakuje na południu, być może okolice Szczeszyna. Będziemy o tym rozmawiać. Nie jest tak, że mówimy koniec.
0: A dzisiaj pokazano wyremontowany obiekt przy ulicy Taborowej, który otwarty zostanie jeszcze w maju. W audycji także Gniezno i powrót do dyskusji o muralach.
3: Który z tych Bolesławów Chrobrych przypadnie Państwu do serca?
4: Jest jakiś w dresie?
3: Nie ma w dresie żadnego.
0: A, czyli teraz sami grzeczni królowie tylko będą. Trzech król jest do wyboru, mieszkańcy mają głosować. Gdzie i jak to wszystko będzie już za kilka minut. Po 16 powiemy też o pierwszym wyroku w sprawie zabójstwa drogowego.
5: Oskarżony na ten przeciwległy pas ruchu zjechał celowo.
0: Dziś zapadł prawomocny wyrok w tej sprawie, a sprawca ma się stawić w zakładzie karnym. W programie odwiedzimy też Leszno, które żegna się z Jelczami.
6: Super się jeździło tymi autobusami. Ja byłam bardzo zadowolona z wjazdy.
1: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
0: To już czwartek, 7 maja. Witamy serdecznie. Jarosław Pachczyński audycję zrealizuje. Wojciech Mielewski przed mikrofonem. Do godziny 17. Co się dzisiaj wydarzyło ciekawego w Poznaniu i Wielkopolsce? To przed nami.

0: Plum. Na koniec. Jednak nie było. 15.35, słuchają Państwo Radia Poznań. Poznań nie chce już dokładać do utrzymywania miejskich pływalni. W tym roku po raz pierwszy w historii baseny mają się utrzymywać jedynie z biletów, bez dopłat z miejskiego budżetu. Czy to oznacza, że wstęp na pływanie będzie droższy? Sprawdzał Adam Michalkiewicz.
1: Dzisiaj władze Poznania ogłosiły, że za 3 tygodnie otwarta zostanie kolejna miejska pływalnia.
2: Dzisiaj jak patrzymy na ten piękny obiekt, to trudno uwierzyć, że jeszcze w 2024 roku stała tutaj, trudno nie nazwać tego inaczej, jak ruderą starej pływalni Olimpia.
1: Mówiła prezes Poznańskich Inwestycji Miejskich Justyna Litke. Nowa pływalnia została wybudowana niedaleko Ronda Jeziorańskiego. Dziś pokazano ją dziennikarzom. Pokazano między innymi miejsce, gdzie oczyszczana jest woda.
3: Tam serce tutaj płuca, tak, tu mamy największą centrale, które zapewniają dopływ świeżego powietrza i zapewniają również odpowiednią temperaturę na obiekcie.
1: Pływalnią zarządzać będą poznańskie ośrodki sportu i rekreacji. Ceny mają być takie same, jak na pozostałych miejskich pływalniach POSIR-u. Dyrektor ośrodków Łukasz Miadziołko.
4: Patrząc na poprzedni bardzo, bardzo dobry rok, takie dostaliśmy jakby cel, wyzwanie budżetowe, żeby w tym roku się postarać, żeby pływalnie same się utrzymywały. Frekwencja rośnie nam z miesiąca na miesiąc i na razie nie będziemy prosić podatników o dotacje do utrzymania tych obiektów sportowych. Zobaczymy w późniejszych okresach, tak, jesteśmy umówieni z panem prezydentem, z panem skarbnikiem, że będziemy na bieżąco to analizować, ale tu możemy się pochwalić, na razie wyniki są bardzo, bardzo dobre.
1: Dyrektor zapewnia, że podwyżki cen biletów nie będzie.
4: Gwarantuję, że nie będzie potrzeb, żeby podnosić mieszkańcom ceny za skorzystanie z obiektów sportowych.
1: Radny Tomasz Stachowiak.
5: Jeszcze co najmniej 2-3 obiekty tego typu by się przydały w Poznaniu.
1: Zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek przyznaje, że na mapie Poznania wciąż są basenowe plamy.
6: Na pewno brakuje na południu, być może okolice Szczeszyna. Będziemy o tym rozmawiać. Nie jest tak, że mówimy koniec. Wręcz przeciwnie, oddajemy jedną inwestycję, ale myślimy już o następnych. Różne rady osiedla, różni mieszkańcy zaangażowani mówią, my też chcemy u siebie. Będziemy to analizować, jeżeli chodzi i o możliwości finansowe, i o lokalizację.
1: Niewykluczone, że wkrótce poznaniacy z południa miasta będą mogli jednak pojechać do podpoznańskiej gminy.
4: Dębiec, Świerczewo, Górczyn, tam nie ma żadnej pływalni, aczkolwiek wiemy, że gmina Komorniki chce niedługo wybudować. To bardzo pomogłoby gdzieś geograficznie, metropolitalnie.
1: W podziemiach nowej pływalni na Grunwaldzie wciąż jest budowane saunarium. Ma być ono niezależnym obiektem od pływalni znajdującej się na górze.
3: Mamy przedsmak tego, co będzie na dole. Mały kompleks sauny, składający się z sauny fińskiej i łaźni parowej. Możecie Państwo teraz wejść i obejrzeć sobie wykonanie.
0: No, a skorzystać będzie można dopiero w wakacje, natomiast otwarcie samego basenu już za 3 tygodnie w piątek. Adam Michalkiewicz przygotował tę relację. 618658288. Czy Państwa zdaniem basenu w Poznaniu wystarczająco jest? Czy ta dostępność przede wszystkim jest tak, że od rana rzeczywiście nie tylko szkoły są, czy są jakieś tory wolne na przykład u Państwa? 618-658-288, a za chwilę powiem o tym, gdzie ma powstać nowy mural z Bolesławem Chrobrym.
7: Mieszkańcy czasami nawet wieszają tam gacie, portki i inne rzeczy. Ja bym jednak chciał, żeby tam był też porządek, jeśli mamy patrzeć na ten mural.
0: No właśnie, bo Bolesław Chrobry będzie się patrzył na takie coś potem. To w Gnieźnie, już za chwilę tam się wybierzemy.

0: Słuchają Państwo Radio Poznań, 15.42. Pamiętają Państwo to zamieszanie wokół muralu z Bolesławem Chrobrym w Gnieźnie, którym to król stoi sobie w takim dresiku. No teraz zdaje się, że w drugą stronę wajcha się skierowała. Na gnieźnieńskiej Starówce jeszcze tego lata ma się pojawić nowy wielki mural z wizerunkiem Bolesława Chrobrego. Będzie to jednak na jednej z miejskich kamienic naprzeciwko kościoła farnego. To projekt z budżetu obywatelskiego. Rozpoczęło się głosowanie, które z trzech projektów wybranych przez urzędników najbardziej podoba się mieszkańcom Gniezna. Jednak już tym razem nie sam król budzi kontrowersje, który jest bardzo zachowawczą wersją Bolesława Chrobrego sprzed tysiąca lat, a otoczenie muralu. Rafał Muniak.
1: My mamy niestety, wielu z nas, takie poczucie, że jak patriotyzm, to na baczność z żyletką między pośladkami.
2: Mówi przewodniczący Komisji Kultury w Radzie Miasta Gniezna Jarosław Mikołajczyk o jednym z trzech projektów muralu, który w centrum Gniezna ma przedstawiać postać Bolesława Chrobrego.
1: I pewnie dlatego wolimy takiego groźnego.
2: Bolesław Chrobry z groźnym spojrzeniem to tylko jeden z trzech projektów wybranych przez urzędników do głosowania. Mówi rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego w Gnieźnie Monika Fifer.
3: Chrobry na jednym przedstawieniu jest on bardziej taki, powiedziałabym, kreskówkowy. Na innym w takich kolorach bordowo-szarych z takimi paskami. Na tym trzecim chyba najbardziej klasycznie. Tak więc wszystko zależy od tego, jaki gust, który z tych Bolesławów Chrobrych przypadnie Państwu do serca.
4: Jest jakiś w dresie?
3: Nie ma w dresie żadnego.
2: Bo przypomnijmy, że Chrobry w dresie zdobi już ścianę wieżowca w Gnieźnie od zeszłego roku. Jednak taka wizja króla nie każdemu się podoba, przyznaje przewodnik turystyczny Wojciech Śmielecki.
5: To jest król, to jest nie jakiś dresiarz, to nie jakiś kibic, się nie podoba po prostu.
2: Na Starówce w Gnieźnie ma być grzeczniej, bo Chrobry w centrum ma turystów raczej zachwycać, przyznaje pomysłodawca muralu, radny Tomasz Dzionek.
6: Chciałem rozpocząć w ogóle dyskusję na temat możliwości tworzenia murali w ścisłym centrum, bo ich nie ma, a powinny być, wiele miast je ma. Przekonać urzędników i mieszkańców do tego, że warto takie przestrzenie w ścisłym centrum w taki sposób artystycznie zagospodarowywać. Są miasta, które traktują wręcz to jak atrakcje, tak chociażby jak Łódź czy Poznań, które ma bardzo już bogatą mapę murali. I jestem przekonany, że to będzie pierwszy, ale nie ostatni. A Chrobry no, jest jakby oczywistą propozycją z uwagi na zeszłoroczne obchody jubileuszowe.
7: Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych, no i oczywiście realizację zwycięskiego projektu.
2: Dodaje prezydent Gniezna Michał Powołowski.
7: Tutaj właśnie w tym miejscu na ścianie kamienicy przy ulicy Farnej 2. No i koszt tego muralu to 60 tysięcy złotych.
2: Ale dla przewodniczącego Komisji Kultury Jarosława Mikołajczyka problem z muralem w centrum Gniezna jest jeszcze inny, a dotyczy najbliższego otoczenia, które bynajmniej królewskie nie jest.
1: Te ruiny, które tam widać, to nie są ruiny grodu. Na prywatnej posesji niestety Farna. Mieszkańcy czasami nawet wieszają tam gacie, portki i inne rzeczy. Ja bym jednak chciał, żeby tam był też porządek, jeśli mamy patrzeć na ten mural.
4: Gacie i portki wiszące pranie nie pasują do groźnego wzroku Chrobrego?
1: Ja rozumiem, Chrobry też miał prane gacie. On tam w ogóle to nie pasuje do tego miejsca. O, nie mural, tylko ten kikut i te gacie.
0: Ja nie wiem, czy w X wieku były gacie, ale 618658288. Prezydent Gniezna tłumaczy, że nie ma wpływu na najbliższe otoczenie miejskiej kamienicy, które jest prywatne. Mieszkańcy mają jednak wpływ na projekt muralu i głosowanie na miejskiej stronie, które potrwa do 10 maja. 618658288, a na stronie w internecie bez problemu znajdą Państwo sobie te wizerunki nowe. Takie, powiedzmy, królewskie.

0: No i co w sprawie Gniezna i tej garderoby, o której mówili w dźwięku?
1: A propos murali w Gnieźnie, oczywiście jestem wielbicielką murali. Nawet mi się podoba ta wersja z tym chrobrym, ta klasyczna, taka gdzie widać katedrę, ale oczywiście bez widoku na gacie, nie? Bo to tak nie przystoi. Także pozdrawiam Gnieźnian.
0: Tak bym się zastanawiał, jakby tak chrobry w takim stroju piłkarza wyglądał. No wspaniale, tak, taka broda. No broda przypominał może tych niektórych naszych piłkarzy Lecha, nie?
2: Isaka na przykład, który swoją drogą też ma swój mural, tylko że w Poznaniu.
0: No tak.
2: To myślę, że mógłby trochę przypominać. Też mówią na niego, że to król Mikael Isak. Taki tak, przydomek tak. Sobie
0: ciekawe,
2: uzyskał.
0: Ciekawe, czy mieszkańcy okolicznych bloków gacie wieszają tam przy tym. Bo właśnie...
2: Wiesz co, nie zauważyłem, także ciężko mi powiedzieć.
0: Dawid Cydrowski, zaprasza Państwa na sport.
2: A ten sport zaczynamy od piłki nożnej. Wczoraj poznaliśmy skład finałów piłkarskiej Lidze Mistrzów. Dziś poznamy finalistów w dwóch innych europejskich zmaganiach. W Lidze Europy w rewanżowych spotkaniach półfinałowych Aston Villa zagra z Nottingham Forest, a Freiburg z Bragą. W Lidze Konferencji Crystal Palace zmierzy się z Szachtarem Donieck, a Strasburg z Rayo Vallecano. Wszystkie mecze rozpoczną się o 21:00. A w ten weekend piłkarze Lecha Poznań mogą zostać już mistrzami Polski. Są jednak trzy warunki do spełnienia. Przede wszystkim kolejarz musi jutro wygrać przy bułgarskiej z Arką Gdynia. Ten mecz w piątek o 20:30, transmisja na naszej antenie. Ponadto w sobotę Górnik Zabrze musi przegrać z Zagłębiem Lubin, a Jagiellonia Białystok z Pogonią Szczecin. No to jednak tylko matematyka. Przed Lechem jeszcze trzy spotkania. Jeśli wygra przynajmniej dwa z nich, to nie będzie musiał w ogóle oglądać się na innych. O awans do pierwszej ligi walczy poznańska Warta. Na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu w Betclic drugiej lidze Zieloni są na drugim miejscu w tabeli i mają cztery punkty przewagi nad trzecią Olimpią Grudziądz. W niedzielę o 12:15 w ogródku przy drodze dębińskiej poznaniacy zagrają z Sandecją Nowy Sącz. W piątek w bułgarskim Nesybyrze na wybrzeżu Morza Czarnego rozpocznie się słynny wyścig kolarski Giro d'Italia. Faworytem numer jeden będzie Duńczyk Jonas Vingegaard w 184-osobowym peletonie. Zabraknie tym razem reprezentantów Polski. A ponownie o sporcie na naszej antenie po 19:00. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Strzał, jest gol dla Lecha Poznań. Leo Bengston, świetne podanie do Pereira, tu podał z prawej strony. 1-0 dla Lecha Poznań.
5: Gol po golu, punkt po punkcie. Lech Poznań zmierza ku Mistrzostwu Polski. Wciąż trzeba jednak walczyć i wygrywać, by na końcu cieszyć się z sukcesu. W 32. kolejce Ekstraklasy Lech Poznań zagra na własnym stadionie z Arką Gdynia. Transmisja meczu na antenie Radia Poznań w piątek 8 maja od godziny 20:30. Do usłyszenia.
3: Sponsorem transmisji meczu jest Powiat Poznański. Autopromocja.

Nie dość, że żyję.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń poleca szczepione pomidory, kwiaty na balkony, nawóz do trawników Dr. Ogrodnik 10 kg 92 zł. Tu jest szmaragd, 3-litrowa donica 60 cm 9,90. Zapraszamy. Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń w Swarzędzu, ulica Kirkora 2. Pomagamy marzeniom rosnąć.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
12: Motosygnał Adam Sołtysiak. Sporo problemów na wielkopolskich tranzytach. Cały czas zablokowana droga krajowa numer 25, droga z Kolina w stronę Ślesina przed miejscowością Mikorzyn. Powypadkowe utrudnienia i tutaj niestety tworzą się korki. Korkowo cały czas na poznańskim odcinku autostrady A2, mniej więcej od Komornik w stronę węzła Poznań Krzesiny. Mieliśmy tutaj pokolizyjne utrudnienia. Tych utrudnień teoretycznie już nie ma, ale niestety korki pozostały. Korkuje się również 92 z Poznania w stronę Pniew. Długa kolejka przed rondem w Tarnowie Podgórnym, tutaj prawdopodobnie pokolizyjne utrudnienia, no i stąd te zatory. Do tego cały czas przypominam, zablokowana droga wojewódzka 307, droga z Opalenicy w stronę Nowego Tomyśla, miejscowość Porażeń, tutaj nie ma przejazdu, na miejscu działają służby. Mnóstwo też zatorów na poznańskich ulicach, fatalnie wygląda przede wszystkim ulica Hetmańska przed rondem Starołęka, zakorkowana Dolna Wilda do Hetmańskiej, źle wygląda przejazd ulicą Królowej Jadwigi, kiepsko w zachodniej części miasta na Witosna, na Niestachowskiej, zakorkowana północna obwodnica.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
13: Flaga Białorusi wraca na igrzyska, zdecydował Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Gaszenie magazynu energii w południowej części Wielkopolski może potrwać jeszcze wiele godzin. Powiemy też o pierwszej rozprawie w sprawie wypadku, który wstrząsnął całym krajem.
0: Wiadomości Radia Poznań.
13: O 16 w czwartek, 7 maja, Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Sportowcy z Białorusi będą mogli wystartować w Igrzyskach Olimpijskich pod własną flagą. Międzynarodowy Komitet Olimpijski właśnie zniósł sankcje wprowadzone po napaści na Ukrainę. Białorusini musieli startować pod neutralną flagą w 2024 i 2026 roku. Restrykcje nadal będą obowiązywać w przypadku Rosjan. Wielka Brytania głosuje w wyborach samorządowych. Kandydaci coraz częściej zabiegają o głosy Polaków. Anna Rączkowska.
14: Jednym z polityków aktywnie zachęcających Polaków do udziału w głosowaniu jest Alan Mitchell z Feltham w zachodnim Londynie.
15: We've had a very positive response.
14: Mamy bardzo pozytywny odbiór ze strony Polaków. Wierzymy w jedną społeczność Feltham. Niezależnie od tego, czy ktoś jest Brytyjczykiem, Azjatą, czy pochodzi z Europy Wschodniej. To fantastyczna społeczność z ogromnym potencjałem. Jesteśmy dumni z mieszkających tu Polaków. Kochamy naszą dzielnicę, miasto i mieszkańców. Polacy należą dziś do jednej z największych mniejszości narodowych w Wielkiej Brytanii, a wielu z nich posiada prawo udziału w wyborach lokalnych. Zdaniem kandydatów aktywność tej grupy może mieć realny wpływ na decyzje dotyczące transportu, edukacji, bezpieczeństwa czy inwestycji w poszczególnych dzielnicach. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
13: Strażacy starają się schłodzić i ugasić magazyn energii w Czajkowie. To powiat ostrzeszowski. Starszy brygadier Tomasz Wiśniewski wyjaśnia, że to odpowiednik pożaru ponad 2000 hulajnóg elektrycznych.
1: Na pewno jest to jedna z pierwszych tego typu akcji w kraju, jeżeli chodzi o tak duży bank energii.
13: Gaszenie może potrwać jeszcze wiele godzin. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi mieszkańcom okolicy pozostać w domach i zamknąć okna. Urząd gminy podaje, że dym może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Łzy na sali rozpraw w Ostrowie Wielkopolskim. Przed sądem stanął 26-letni mężczyzna, który w sylwestrową noc pod wpływem alkoholu spowodował wypadek, w którym zginęła 37-letnia kobieta. Szczegóły zna Danuta Sienkiewicz.
9: Oskarżony Daniel Z. płakał i przepraszał.
10: Wiem, że moje słowa niczego nie zmienią. Codziennie budzę się ze świadomością, że to przeze mnie. Pani Anity już nie ma tutaj z nami.
9: Rodzina Anity przyniosła do sądu zdjęcie kobiety.
15: Jak się pani czuje? Proszę popatrzeć. To była moja piękna córka. Wbił mi pan nóż w serce. Zabił pan całą moją rodzinę i moją córkę, która była szczęśliwa.
9: Mężczyzna, jak wykazało badanie, wracał samochodem z sylwestrowej zabawy, mając 2 promile alkoholu. Kierowane przez niego auto wypadło z drogi na chodnik, którym szła 37-latka ze swoim partnerem. Do zdarzenia doszło niemal pod jej domem. Mężczyzna nie zatrzymał się, ale uciekł z miejsca zdarzenia. Danuta Sienkiewicz, Radio Poznań.
13: Byliśmy tutaj przed torem Poznań, przekonują mieszkańcy podpoznańskiego Przeźmierowa. Inspekcja Ochrony Środowiska najpierw uznała, że obiekt jest za głośny, potem zgodziła się, by działał dalej.
16: Mój dom powstał w 1973 roku.
13: Tor powstał 4 lata później. Wrócimy do tego w wiadomościach o 17:00. Wiemy, kiedy Poznań zyska nowy basen. Pływalnia Grunwald, wybudowana w miejscu zburzonej Olimpii, zacznie działać za 3 tygodnie. Dyrektor poznańskich ośrodków sportu i rekreacji Łukasz Miadziołko mówi, że na dotychczasowych miejskich pływalniach frekwencja jest ogromna i ciągle rośnie.
17: To nie będzie żadnej wewnętrznej konkurencji. Być może troszeczkę będzie luźniej na ich pływalniach, aczkolwiek wątpię.
13: Ceny na nowym miejskim basenie mają być takie same jak na pozostałych pływalniach w Poznaniu.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
18: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
13: Do końca dnia pochmurno i będzie przelotnie padać. Termometry pokażą od 11 stopni Celsjusza na północy do 16 na południowym wschodzie Wielkopolski. Wiatr słaby i umiarkowany.
18: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: 8 minut po godzinie 16.
1: Kalejdoskop Wielkopolski.
0: Dzisiaj zapadł wyrok w sprawie wypadku sprzed 6 lat.
2: Po raz pierwszy w Wielkopolsce prokuratura po wypadku oskarżyła jego sprawcę o zabójstwo.
3: To jest jeden z takich, można nazwać to, precedensów.
0: Dlaczego sprawa ciągnęła się jednak tak długo i co wyrok oznacza dla sprawcy? To już za chwilę. W audycji także leszczyńskie Jelcze.
4: No ja specjalnie przyjechałem z Wrocławia, żeby się przejechać. Na Facebooku znalazłem informację, że właśnie ostatni tydzień. No we Wrocławiu już takie autobusy od wielu lat tak naprawdę nie jeżdżą w ruchu liniowym.
1: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
0: Celowo spowodował na drodze wypadek drogowy. Zabił kierowcę, ciężko ranna została pasażerka. Wracamy do sprawy wypadku, do którego doszło w Bolewicach pod Nowym Tomyślem, bo zapadł właśnie prawomocny wyrok. Leszek G. został skazany na 13,5 roku więzienia. Według prokuratury staranował samochód małżeństwa, które jechało do pracy, bo chciał popełnić samobójstwo. W sądzie apelacyjnym była Magdalena Konieczna.
2: Na sądowy finał tej sprawy rodzina zamordowanego kierowcy czekała 6 lat.
3: Rodzina za każdym razem przy wyznaczaniu terminu przeżywa to od nowa.
2: Mówi pełnomocnik rodziny, radca prawny Michał Myziński. Sprawa już raz skończyła się prawomocnym wyrokiem i skazaniem oskarżonego, ale wyrok uchylił Sąd Najwyższy. Dopatrzył się, że w pierwszym składzie w Sądzie Okręgowym zasiadał tak zwany neosędzia. Sprawa od początku była też nietypowa. Po raz pierwszy w Wielkopolsce prokuratura po wypadku oskarżyła jego sprawcę o zabójstwo.
3: To jest jeden z takich, można nazwać to, precedensów, które rzeczywiście obecnie już, mam wrażenie, wpływają trochę na zmianę linii orzeczniczej i na zmianę formułowania zarzutów, które stawia się tego typu sprawcom.
5: Na pewno niecodzienna.
2: Mówi prokurator Karol Talaga.
5: I na pewno rzadko spotykany stan faktyczny.
2: Zarówno prokuratura, jak i poszkodowani nie mieli wątpliwości, że oskarżony działał celowo.
3: Tutaj rodzina poszkodowanych niezmiennie, jakby nie ma wątpliwości co do tego, że ten zamiar był i to działanie było celowe i świadome.
2: Obrońcy oskarżonego podczas procesu apelacyjnego próbowali przekonać sąd, że był to zwykły wypadek, który oskarżony spowodował pod wpływem alkoholu.
6: My cały czas podtrzymujemy tą naszą argumentację, że było to zdarzenie drogowe.
2: Obrońca oskarżonego, adwokat Grzegorz Rosse.
6: Kwestia tego faktu, że jednak ta jazda nastąpiła bardzo szybko po spożyciu alkoholu.
2: Sąd z tymi argumentami się nie zgodził.
7: Sąd w pierwszej instancji przyjął i my to ustalenie uznajemy za prawidłowe.
2: Sędzia Piotr Michalski.
7: Że oskarżony na ten przeciwległy pas ruchu zjechał celowo. A skoro tak, to dla przeciętnego człowieka jasnym jest, że przy tej prędkości jakiekolwiek zderzenie może doprowadzić do takich skutków, jak w tej sprawie. Nikt oczywiście nie twierdzi, że oskarżony chciał zabić tych dwóch ludzi, których nie znał, natomiast można mu przypisać zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym, to znaczy oskarżony nie chce, ale godzi się na to, że taki skutek może nastąpić.
2: Po uchyleniu przez Sąd Najwyższy pierwszego prawomocnego wyroku w tej sprawie oskarżony wyszedł na wolność. Teraz będzie musiał wrócić do więzienia. Jeszcze raz obrońca Leszka G., adwokat Grzegorz Rosse.
6: Ten wyrok jest prawomocny i jest wykonalny. Tutaj już nie ma kwestii tymczasowego aresztowania, tylko kwestia wykonania i odbycia kary, dalszej kary, no bo przecież część kary jest zaliczona. Oskarżony odbył już 4 lata, chyba bez kilku dni kary pozbawienia wolności. Jego obowiązkiem jest stawiennictwo do zakładu karnego.
2: Córka zamordowanego kierowcy, która przyszła na ogłoszenie wyroku, nie chciała go komentować. Prokurator Karol Talaga mówi o sukcesie.
5: Jest to na pewno sukces prokuratury, że konsekwentnie tutaj działając doprowadziliśmy do skazania nie za wypadek, lecz za zabójstwo z zamiarem ewentualnym, tak jak tutaj od początku było nasze stanowisko.
2: Obrońcy nie wykluczają złożenia jeszcze jednej kasacji do Sądu Najwyższego.
6: Kasację najprawdopodobniej sporządzimy z tego względu, że w tej sprawie kasacja nie została nawet rozpoznana merytorycznie, no bo pierwszy wyrok sądu został uchylony ze względu na nieważność postępowania, także generalnie teraz pierwszy raz zostanie poddana ta sprawa merytorycznemu rozpoznaniu przez Sąd Najwyższy.
0: A kasacji do Sądu Najwyższego nie wyklucza też prokuratura, bo chciała dla oskarżonego 15 lat więzienia. Magda Konieczna przygotowała tę relację. Tu Radio Poznań, prawie 13 minut po godzinie 16.

0: już tylko dwa takie autobusy, 18-letnie pojazdy, które po zakupie hybryd najczęściej pełniły rolę rezerwowych.
1: No na pewno Stary Jelcze wspomina ze sentymentem, gdyż były to dobre pojazdy, pracowało nam się dobrze na tych autach. Teraz wchodzą nowe pojazdy, które wyposażone są w kamery cofania, w monitoring. Na pewno jest to rzeczą bezpieczniejszą dla nas, jak i dla pasażerów.
0: Teraz Jelcze wróciły na ulicę na pełnych obrotach. Przez najbliższe dni regularnie kursują po mieście, by mieszkańcy mogli pożegnać legendę leszczyńskiej komunikacji.
2: To były przede wszystkim jedne z pierwszych autobusów, które miały niską podłogę, niskie wejście. Dla pasażerów to była dość duża zmiana w komforcie podróży.
0: Zaznacza Maksymilian Jarosz, specjalista do spraw przewozów w MZK.
2: No nie miały jeszcze klimatyzacji, tak? Były to Jelcze z 2008 roku, czyli w zasadzie ostatnie seryjnie wyprodukowane przez fabrykę Jelcze. Potem kolejne sztuki, które były produkowane, były tylko montowane z części, które w fabryce jeszcze pozostały. Także można powiedzieć, że pojazdy dość wyjątkowe, ale ich wycofanie na pewno spowoduje to, że komfort, cisza przede wszystkim w nowych pojazdach będzie nieporównywalna do tych starych Jelcze. Jelcze jako marka w Lesznie jeździły praktycznie od lat 90. Łącznie mieliśmy ich w taborze w różnych wersjach, 26, 27. Tutaj też pojawiają się pewne rozbieżności w naszych archiwach. Także no, była to marka, która no, dominowała w pewnych latach na naszych ulicach.
3: Super się jeździło tymi autobusami. Ja byłam bardzo zadowolona z wjazdy.
0: Co, będzie trochę szkoda tych Jelczy?
3: No pewnie, że tak. No człowiek się zżyje zawsze, jak starociami się zżywamy wszystko.
4: No ja specjalnie przyjechałem z Wrocławia, żeby się przejechać. Na Facebooku znalazłem informację, że właśnie ostatni tydzień. No we Wrocławiu już takie autobusy od wielu lat tak naprawdę nie jeżdżą w ruchu liniowym. A akurat dzisiaj dzień pozwolił, że do pracy mam po południu, więc czas się znalazł, to przyjechałem. Autobus, nie widać po nim jakoś znacznie upływu tego lat i myślę, że mógłby dalej z powodzeniem jeździć, no ale nowoczesność wkracza, więc trzeba żegnać stare.
0: Jak dodaje Maksymilian Jarosz, Jelcze po raz ostatni wyjadą na ulicę Leszna 15 maja.
2: Liczymy na to, że jeszcze parę kilometrów wykonają u nowego właściciela, bo nie złomujemy ich, tylko wystawiamy na sprzedaż.
5: No, jednak nie ogórki, tylko zupełnie takie nowoczesne, jak na dzisiejsze czasy. Ale jednak koniec pewnej epoki, legendarne Jelcze żegnają się z Lesznem, a jak słyszeliśmy, to wydarzenie przyciąga nawet miłośników komunikacji miejskiej z innych miast. A już w połowie maja na ulicę Leszna wyjedzie 7 nowoczesnych autobusów elektrycznych. Tak sobie pomyślałem, że jeszcze nikt nie wpadł na pomysł, żeby, a propos Jelcza, żeby na przykład elektroniczne ogórki ktoś wyprodukował, prawda? To by był hit. No, chociaż może trochę kontrowersyjnie. 20 po 16.

ciutkę cieplej będzie jutro. Trochę lepiej w sobotę i w niedzielę. A zatem, proszę Państwa, nasz synoptyk z prognozą pogody już za 6 minut, a za chwilkę, taką malutką chwilę, niedosłownie informacje.

Motosygnał Adam Sołtysiak. We wschodniej Wielkopolsce cały czas zablokowana droga krajowa numer 25. To trasa z Konina w kierunku Ślesina, miejscowość Mikorzyn. Tutaj powypadkowe utrudnienia w tej chwili przejazdu nie ma. Nadal też zablokowana

0: Zablokowana droga z Opalenicy w stronę Nowego Tomyśla w miejscowości Porażyn. To droga wojewódzka 307, również wypadek i również tutaj trzeba korzystać z objazdów. Cały czas korkowo na Krajowej 92, zatory przed rondem w Tarnowie pod Górym, większe korki w kierunku Pniew, zakorkowana 11 z Poznania w stronę Obornik, tutaj postać trzeba przed Chludowem. Do tego tłok również na autostradzie A2 i momentami korkowo na wysokości węzła Poznań-Komorniki. Mieliśmy utrudnienia po kolizji przed Krzesinami. Tych utrudnień nie ma, ale sytuacja jakoś nie może wrócić do normy. Cały czas również fatalnie wygląda ulica Hetmańska w stronę Ronda Starołęka. Tutaj korek praktycznie już od ulicy Rejmonta. Korkuje się również Królowej Jadwigi do Ronda Rataje, zakorkowana Jana Pawła II ze Śródki w stronę Rataj, no i w północnej części miasta zatory na Lutyckiej, Lechickiej i na Obornickiej.
1: Reklama.
2: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na 7. edycję festiwalu Fabuły, który odbędzie się od 19 do 23 maja pod hasłem Sztuka pisania, sztuka czytania. Przed miłośnikami i miłośniczkami dobrej literatury 5 dni wypełnionych spotkaniami ze znakomitymi autorami i autorkami, w tym z Dorotą Masłowską, laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej. W programie także spotkania, nocne czytania, warsztaty i lekcje dla szkół. Szczegóły na stronie festiwalfabuly.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Lordzie, witamy na salonach.
8: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie Nowak.
7: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
9: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Adam, kupę lat. Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
12: Może jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach już nie będzie wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł.
13: Poznań, Obornicka 263, krown.pl, 609-338-365.
14: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
13: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni, też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy.
15: Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje, tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
14: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
15: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
16: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Reklama.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
18: Nasz synoptyk.
19: Magdalena Muszyńska, Karbowska, Biuro Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, pani Magdo.
20: Dzień dobry.
19: Ktoś tam znowu grzebał przy termostacie i się zablokował, prawda? I teraz nie chce się ruszyć nic ani w prawo, ani w lewo.
20: Tak, no majówka nas tak trochę...
19: Rozpieściła.
20: Rozpieściła. A teraz smutna rzeczywistość. Faktycznie, no nie chcę się rozkręcić dzisiaj i te temperatury rzędu 8-10 stopni są w regionie i gdzieniegdzie pada, głównie w tej zachodniej części i na północy. W nocy też się spodziewamy przelotnych opadów deszczu, temperatury od 4 na północy do 7 stopni na wschodzie regionu. W piątek wygląda na to, że powinno być już lepiej, że te opady, jeżeli gdzieś będą występowały, to słabo i tak głównie we wschodniej Wielkopolsce. A w ciągu dnia może już nawet więcej tego słońca się pojawi. No i tak 13-14 stopni. Sobota z temperaturą 15-16, może 17 stopni. I tu też opady mogą być głównie na wschodzie i gdzieś w północnej części Wielkopolski. Natomiast na pozostałym obszarze powinno być więcej przejaśnień i rozpogodzeń. No, najcieplejsza niedziela i poniedziałek z tego naszego najbliższego okresu, bo w poniedziałek to może być nawet do 22 stopni, ale w poniedziałek też spodziewamy się ponownie przelotnych opadów deszczu, a na wschodzie regionu również burz. Niedziela za to bez opadów, zupełnie. Tak.
19: Niemożliwe, ale przy 17 stopniach.
20: No tak 18, nawet może 20 gdzieś na południowym wschodzie Wielkopolski.
19: Ale rozumiem, że takiego bucha ciepłego nie widać na razie gdzieś tam.
20: Nie, jest taka w kratkę pogoda. Wtorek chłodniejszy, później znowu trochę cieplej. No tak.
19: Pani Magdo, tak zapytam tylko jeszcze na sam koniec, bo Pankracego się zbliża, Serwacego i Bonifacego, no i oczywiście Zofii. Jakieś przymrozki na za tydzień, coś? Czy to już za nami tak naprawdę, bo była taka fala?
20: Przymrozków na razie nie widać, przynajmniej do przyszłego czwartku. Także dodatnie temperatury.
19: Bo tak. Tu się pytają niektórzy, czy ogórki już można i pomidory wysadzić.
20: Przygruntowe może gdzieś na północy Wielkopolskiej, to mogą się zdarzyć. Tutaj w środę wygląda na to, że mogą być, może no nie jest gdzieś wykluczone, że może w niedzielę, ale to tak na północy Wielkopolskiej głównie i przygruntowe.
19: To jeszcze poczekać. No, tak z tydzień myślę, że tam wystanie. Pani Magdo, pięknie dziękuję, pozdrawiam, życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
20: Dziękuję, do usłyszenia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
5: Autopromocja. Dziś wieczorem w Radiu Poznań. Popołudniówka. Po 17 rozpoczynamy 2 godziny z Lilianą Skibińską i Maciejem Narożnym, którzy na mijający dzień patrzą zawsze przez różowe okulary. Po 19 wielkopolskie rytmy, czyli muzyka, która powstaje właśnie u nas. Chillout po 20 to brzmienia, które niosą relaks. Po 21 rozmowy po zachodzie, przestrzeń niespiesznych spotkań wokół ważnych spraw. Po 22 ramówkowy spekulant, czyli 2 godziny na pograniczu muzycznych światów pod znakiem Motown Studio. Dziś wieczorem w Radiu Poznań. Autopromocja.
19: 16.35, Kalejdoskop Wielkopolski dobiegł końca. Pięknie Państwu dziękuję. Jarosław Pachczyński zrealizował, Wojciech Chmielewski przygotował i przedstawił. Zapraszamy jutro na piątkowe wydanie naszego programu o 15.30. No teraz cóż, no jakiś spacerek w małym deszczyku. No przyroda się cieszy, bo trochę wilgoci zawsze się przyda. No i do usłyszenia do jutra.

0: Popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
1: Dzień dobry, w studiu aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Dzień dobry, panie aspirancie.
2: Dzień dobry.
1: Od rana strażacy z Wielkopolski walczą z pożarem magazynu energii w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim. Co teraz dzieje się na miejscu? Czy tam ta sytuacja jest już w pełni opanowana?
2: Przed godziną 14 opanowano ten pożar. Na miejscu pracowało dużo zastępów z uwagi na fakt, że jest to pożar, z którymi raczej rzadko mamy do czynienia.
1: Państwo porównaliście ten pożar, to tak jakby paliło się 2000 hulajnóg, elektrycznych hulajnóg.
2: Tak, no myślę, że gdzieś widzieliśmy spalającą się hulajnogę, a w zasadzie baterie czy akumulatory w takich hulajnogach. W takiej baterii hulajnogowej, że tak powiem, mamy około 50 ogniw. Dla porównania, w tym kontenerze, w tym banku energii było ponad 107 tysięcy, czyli tak jakbyśmy to przyrównali do takiej dużej ilości hulajnóg elektrycznych ustawionych w jednym miejscu, które się palą.
1: Jak to się gasi?
2: No właśnie, wielu zastanawia się, czy woda jest skutecznym środkiem gaśniczym w tej sytuacji, ale łącząc to z taktyką, którą przyjęliśmy, tak, okazuje się, że woda zdecydowanie nam pomaga, dlatego że woda jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła i odbiorcą tego ciepła. Takie pożary charakteryzują się dynamiką, dużą wytworzoną temperaturą podczas spalania i woda jest tym środkiem gaśniczym, który pomaga nam odprowadzić tą temperaturę. To z kolei pomaga, by nie zapalały się kolejne, powiedzmy, ogniwa. Schładzanie, obserwowanie, czy nie ma miejscowego wzrostu temperatury, to jest jedna z podstawowych rzeczy, które robią strażacy.
1: I ta temperatura już tam nie wzrasta, już jest wszystko bezpiecznie?
2: No do godziny 14 te działania były intensywne. W szczytowym momencie 27 zastępów, również zastęp z Dolnośląskiego Województwa, z Oleśnicy, ze specjalnym systemem Kobra, który pozwolił się przebić przez ścianę tego kontenera. To były intensywne działania. Po 14 faktycznie tutaj zastępca komendanta wojewódzkiego, starszy brygadier Tomasz Wiśniewski, który kierował działaniami, przekazał, że ta temperatura nie wzrasta, że mamy ten pożar opanowany i od tego momentu sukcesywnie odsyłamy kolejne zastępy już do baz.
1: To jest tak, że państwo jeszcze w najbliższych godzinach będziecie tam na miejscu i będziecie monitorować tę temperaturę?
2: Tak, cały czas pozostają zastępy po to, żeby wykluczyć właśnie możliwość wtórnego pożaru, czyli w momencie, kiedy ponownie te ogniwa mogłyby się nagrzać, a jest na to niestety szansa, no to właśnie ta nasza obecność i monitorowanie przy ciągłym schładzaniu mają na celu właśnie zabezpieczenie tego materiału, tego kontenera, tak żeby ponownie ten pożar nie powstał w tym miejscu.
1: Czyli to nie koniec akcji jeszcze?
2: Jeszcze nie. Jeszcze przez jakiś czas będziemy. Jeśli zgodnie z naszą procedurą potwierdzimy, że nie ma wzrostu, nie notujemy wzrostu temperatury przy schładzaniu, to myślę, że będziemy te działania kończyli i przekażemy oczywiście ten cały kontener i naczepę w zasadzie, na której znajduje się kontener, właścicielowi.
1: Mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego dostali dzisiaj alerty. RCB ostrzegani byli przed dużym zadymieniem. Czy to powietrze, które tam było, to duże zadymienie było, ono było niebezpieczne dla tych okolicznych mieszkańców?
2: Dymy i gazy pożarowe, które wydzielają się w takich pożarach, są trujące i szkodliwe. Dlatego my zawsze powtarzamy w takich sytuacjach, by nie zbliżać się do miejsca, jeśli nie ma takiej potrzeby, a nie ma potrzeby dla osób postronnych, by obserwować z bliska, co się dzieje. Tak samo, jeśli jesteśmy w domach i wiatr niestety powoduje, że ta chmura dymu i gazów wędruje w naszym kierunku, powinniśmy zamknąć okna, nie wychodzić na zewnątrz, nie oglądać tego, co się dzieje, dlatego że wdychamy niepotrzebnie te szkodliwe substancje. W takich dymach, gazach pożarowych jest wiele trujących rzeczy, między innymi cyjanowodór, który wydziela się w procesie spalania. To jest trująca substancja dla organizmu ludzkiego. Nie warto po prostu tego wdychać, żeby nie narażać się na utratę zdrowia.
1: Monitorowaliście państwo tam jakość powietrza?
2: Tak, specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego, naturalnie, najbliższa, czyli z Ostrowa Wielkopolskiego, była na miejscu, monitorowała ten poziom substancji, stężeń substancji szkodliwych, żeby właśnie prognozować dalsze działania ratownicze.
1: Macie państwo procedury w przypadku gaszenia takich akumulatorów, aut elektrycznych? To takie procedury właśnie dzisiaj trzeba było użyć?
2: Elektromobilność jest sprawą rozwojową, jeśli chodzi o nasz świat, ogólnie o nasze funkcjonowanie, ale też wyzwaniem dla straży pożarnej. Musimy te procedury przygotowywać. Trzeba pamiętać, że procedury strażackie to jedno, ale przygotowanie zgodnie z aktami prawnymi, czy w ogóle wypracowanie przepisów prawa, tak żeby ta odpowiedzialność zaczynała się od zarządcy, czy właścicieli miejsc, terenów, gdzie taka elektromobilność wkracza, gdzie jest, powiedzmy, składowane są takie materiały, przechowywane czy transportowane. To jest bardzo ważna sprawa. No, widzieliśmy styczniowy pożar hali magazynowej w Tarnowie Podgórnym. Tam też ta elektromobilność dała się, no w zasadzie też baterie czy ogniwa tutaj zapaliły się.
1: I widzieliśmy, jaka to była skala. To dobrze, że to ten kontener był na zewnątrz, a nie w środku w jakiejś hali.
2: I to była hala, ale w tym tygodniu przy ulicy Strzeszyńskiej przecież w Poznaniu, w jednym z budynków, podczas ładowania hulajnogi elektrycznej po prostu zapaliła się bateria. Widzieliśmy na zdjęciach, na nagraniach też spaloną hulajnogę, ale no, te pożary są bardzo dynamiczne, dlatego tutaj no, ważne jest to, w jaki sposób zadziałamy, ale czy mamy świadomość, gdzie ładujemy i gdzie składujemy te wszystkie materiały i baterie.
1: Czy dzisiaj w Czajkowie było zagrożenie wybuchem?
2: Myślę, że w jakiś sposób tak, dlatego że no, dynamika pożaru, nagromadzenie się gazów w przestrzeniach zamkniętych, a ten kontener morski był przewożony na naczepie, to zawsze powoduje jakieś ryzyko, że w momencie, kiedy nagromadzą się gazy pożarowe, one mogą od wysokiej temperatury po prostu się zapalić. A prawa fizyki no, są dość jasne. Jeśli coś nie mieści się w zamkniętym pomieszczeniu, po prostu rozszczelnia się czy nawet wybucha, więc takie ryzyko też jest. 65 osób w związku z ograniczeniem właśnie tego ryzyka wybuchu czy rozprzestrzenienia się pożaru zostało ewakuowanych, 50 z terenu zakładu, kolejnych 15 z okolicznych domów mieszkalnych, tak żeby no, nie narażać mieszkańców na dodatkowe wtórne niebezpieczeństwo.
1: A ci mieszkańcy mogą już wrócić do domów?
2: To jest decyzja kierującego działaniem ratowniczym. Myślę, że w tym momencie, kiedy opanowana jest sytuacja, kiedy wykluczymy ryzyko właśnie ponownego nagrzania się ogniw i akumulatorów, ta decyzja, jeśli już nie została podjęta, bo nie mam teraz takiej informacji, to zostanie podjęta i oczywiście mieszkańcy będą mogli wrócić na swoje posesje.
1: Dzisiaj duża akcja w powiecie ostrzeszowskim, ale od wczoraj w Wielkopolsce strażacy także na Lubelszczyźnie tam pomagają gasić pożary lasów. Jak wygląda praca Wielkopolan tam, właśnie na miejscu?
2: No można powiedzieć, nie nudzimy się, niestety. Jesteśmy zaangażowani również we wschodniej części naszego kraju. Po godzinie 16 część modułu GFFV, czyli modułu międzynarodowego przeznaczonego do działań na terenach niezurbanizowanych, terenach leśnych, ale bez użycia tradycyjnych pojazdów gaśniczych, zgrupowała się na terenie jednostki w Koninie. Stamtąd to było wczoraj. Stamtąd po godzinie 16 powędrowali na Lubelszczyznę do powiatu
1: Biłgorajskiego,
2: dokładnie, który jest objęty, gdzie trwają te działania gaśnicze. No i w zasadzie po północy dotarli tam, po ponad 500 kilometrach, od razu weszli do działań, taka była decyzja.
1: Czyli nie było odpoczynku po trasie?
2: Nie było, powiem więcej, do dzisiaj, do godzin popołudniowych, oni cały czas są w działaniach. W różny sposób się rotują, tak, ale bronią na drodze wojewódzkiej tego frontu pożaru, znaczy tego miejsca, żeby front pożaru nie przeszedł, nie rozwinął się w kolejnym kierunku. Koordynują także pracę zrzutów wody przy pomocy Black Hawków, ta woda jest zrzucana, więc to są główne działania, które podejmują. No oczywiście zobaczymy, jakie będą dalsze decyzje kierującego działaniem ratowniczym na miejscu. Odwiedził ich też w tych miejscach, gdzie prowadzili działania komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, też pan minister spraw wewnętrznych i administracji. Więc no, te działania faktycznie są prowadzone, są dynamiczne. Po południu teraz przyjdzie czas na to, by chwileczkę odpoczęli.
1: Sytuacja się poprawia raczej na Lubelszczyźnie, bo pogoda też pomaga, opady deszczu, a u nas w Wielkopolsce w lasach?
2: Generalnie poprawiła się sytuacja, dlatego że zmieniła się faktycznie pogoda i to jest dobra prognoza.
1: Czy to zagrożenie pożarowe nie jest już tak duże, jak jeszcze chociażby wczoraj?
2: Zdecydowanie spadło i to jest dobry sygnał. Natomiast faktycznie ta wiosna, ten okres przedletni, można powiedzieć, jest dość ciekawy, bo już mamy więcej pożarów lasów niż w analogicznym okresie zeszłego roku. To się wiąże z tym, że po prostu było mało opadów deszczu. Marzec i kwiecień to sezon, można powiedzieć, pożarów traw. One nierzadko wchodziły w tereny leśne, ale no, przełom kwietnia i maja to faktycznie wzrost statystyki dotyczącej wystąpienia pożarów lasów, więc no, zobaczymy, jaka będzie lato. Natomiast no, my ćwiczymy, przygotowujemy się oczywiście do tych działań. Między innymi część tego modułu GFFF, który działa dzisiaj na Lubelszczyźnie. Dziś i jutro będzie wracał z Portugalii, z certyfikacji europejskiej, tak żeby szkolić kolejnych strażaków, by tym samym pokazać, że mamy osiągnięty poziom europejski. Europejskiej w tym szkoleniu, no i by przygotowywać się na nadchodzący sezon.
1: A krótko, ci strażacy, którzy są na Lubelszczyźnie, do Wielkopolski, kiedy mogą wrócić? Jak długo ta akcja planowana?
2: Myślę, że to będzie kwestia kilku dni, kiedy będą tam działali. Oczywiście kierujący akcją będą decydowali, jakie są kolejne zadania. W momencie, kiedy ta sytuacja będzie opanowana i gdy będzie prognoza taka, że lokalne zastępy strażackie wystarczą, żeby prowadzić działania dogaszające te pożarzysko leśne, to myślę, że te najdalsze województwa, czyli na przykład Wielkopolska, będą odsyłane do baz, no ale to już jest decyzja sztabu i kierującego całą akcją gaśniczą.
1: Mówi aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
1: Dobrego popołudnia, do usłyszenia.
0: Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
4: Art Dom zyskasz spokój na lata. Pompy ciepła i klimatyzację Panasonic od sprawdzonego pro-partnera. Tylko teraz z bezpłatnymi przeglądami przez cały okres gwarancji, nawet 7 lat. Wybierając pompy ciepła od Art Dom, wybierasz spokój i komfort na lata. Szczegóły u doradców www.artdomservice.pl. Konin Ślesińska 7.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
13: Oto sygnał Adam Sołtysiak. Cały czas zablokowana jest droga krajowa numer 25, droga z Konina w kierunku Ślesina. Po tragicznym wypadku w miejscowości Mikorzyn na miejscu pracują służby. Droga jest zablokowana, trzeba korzystać z objazdów. Utrudnienia w tej chwili remontowe na drodze krajowej numer 32 z Grodziska do Poznania przed Granowem. Utknięcie w zatorach. Poprawiła się wreszcie sytuacja na poznańskim odcinku autostrady A2. Bezproblemowy przejazd w kierunku Warszawy. Przed Krześlami mieliśmy kolizję i z tego powodu tworzyły się korki. Teraz ten przejazd odbywa się na bieżąco. Ale korki zostały w Poznaniu, przede wszystkim na ulicy Hetmańskiej do Ronda Starołęka i na Królowej Jadwigi, kierunek Rondo Rataje. Tutaj bez taryfy ulgowej, zakorkowana też trasa katowicka i Jana Pawła II ze Śródki w stronę Rataj. W zachodniej części miasta wciąż korki, między innymi na Niestachowskiej do Świętego Wawrzyńca. Korkuje się cała północna obwodnica miasta, więc Lutycka na Poznańskiej Woli, Lechicka, szczególnie odcinek między Umultowską a Murawą.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Zapadł wyrok w sprawie protestu, który doprowadził do przerwania mszy w poznańskiej katedrze. Związkowcom z policji nie podoba się to, że anarchiści nazwali ich kolegów mordercami po śmierci mężczyzny w trakcie interwencji. Powiemy też, dlaczego trzeba było unieważnić egzaminy kilkudziesięciu maturzystom.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 17 w czwartek 7 maja Piotr Jaśkowiak, zapraszam, ale zaczynamy od śmiertelnego wypadku w powiecie nowotomyskim. Osobowy Volkswagen zderzył się z ciężarówką, zginął 22-letni kierowca auta osobowego, który miał odebrane prawo jazdy, a także jego 20-letnia pasażerka. Droga wojewódzka nr 307 jest zablokowana.
0: Więcej na www.radiopoznan.fm.
1: Jest prawomocny wyrok w sprawie protestu w poznańskiej katedrze. Do demonstracji doszło po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Manifestanci doprowadzili do przerwania mszy. Sąd nie wymierzył oskarżonym kary, ale uznał ich za winnych. Reprezentujący Fundację Wolność od Religii Marcin Pawelec-Jakowiecki nie zgadza się z wyrokiem.
14: Sąd stwierdził, że można było protestować w innym miejscu. Czyli na przykład przed jakimś tam domem biskupim, ale przecież nie jest wskazane w żadnym przepisie prawa, że nie może protestować na terenie konkretnego przybytku religijnego.
1: Obrońcy nie wykluczają kasacji do Sądu Najwyższego i skierowania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Związkowcy protestują przeciwko nazywaniu policjantów mordercami. Takie hasło skandowali anarchiści podczas manifestacji po śmierci mężczyzny w trakcie policyjnej interwencji. Przewodniczący Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego Andrzej Szary przekonuje, że takie okrzyki były nieuzasadnione.
15: Te osoby, które były pod komendą, no niestety poniżają policjantów, szkalują ich dobrą opinię i na to nie powinno być zgody.
1: Według wstępnych informacji interwencja na poznańskich Jeżycach przebiegała zgodnie z prawem. 40-letni mężczyzna utrudniał ratowanie innego człowieka, dlatego funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Przyczynę zgonu ustala prokuratura. Byliśmy tutaj przed torem Poznań, przekonują mieszkańcy podpoznańskiego Przeźmierowa, którzy od dawna skarżą się na hałas powodowany przez ścigające się auta. Tor powstał w 1977 roku, a jak podkreśla radna powiatu Dorota Barałkowska, budowa domów zaczęła się w latach 60.
16: Na przykład mój dom powstał w 73 roku, a moi rodzice kupili działkę w 69. Takich mieszkańców jak ja tutaj jest naprawdę wielu.
1: Inspekcja środowiska najpierw uznała, że tor jest za głośny, a potem zgodziła się, by działał dalej. Mieszkańcy chcieliby opracowania raportu oddziaływania toru na środowiska, co mogłoby im umożliwić walkę o wypłatę odszkodowań. Automobil Klub Wielkopolski podkreśla jednak, że nie ma na nie pieniędzy. Od początku matur trzeba było unieważnić już kilkadziesiąt egzaminów. Najczęstsze przyczyny to niesamodzielna praca i wniesienie na salę telefonów. Zdającego, który wniósł telefon, można natychmiast wyprosić ze szkoły, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
0: Wiadomości Radia.
1: Już pierwszego dnia matur, kilka minut po godzinie 9:00, w sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych, zrobione najprawdopodobniej przez maturzystę. Rosną szanse na podwyżkę stóp procentowych. Tak ocenia sytuację prezes Narodowego Banku Polskiego. Ten temat wróci w Wiadomościach Radia Poznań za godzinę. A teraz jeszcze Leszno. Na stadionie imienia Alfreda Smoczyka trwają ostatnie przygotowania do koncertu Gwiazd z okazji Dni Miasta.
17: Scena już stoi, montujemy jeszcze boczne kieszenie i wieże dla nagłośnienia. Przyjeżdża jeszcze dzisiaj nagłośnienie i oświetlenie. Jutro próby techniczne, także dzisiaj wieczorem już wszystko będzie gotowe i będziemy czekać jutro na artystów od rana.
1: Mówił dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Grzegorz Herman. Wystąpią Oskar Cyms, Marcin Rozynek, Atmosphere oraz Kaja. Dni Leszna są imprezą biletowaną.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
1: W Pile 8 stopni Celsjusza, w Poznaniu i Lesznie 9, w Kaliszu i Kole nawet 10. Jutro więcej przejaśnień, choć nadal deszczowo. Termometry pokażą od 13 do 15 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
19: Wszystko gra. Popołudniówka Radia Poznań.
20: Piotr, proszę cię.
19: nawet 10 stopni. To jest maj, jest 7 dzień maja, powinno być 19, 24. Ale
20: ciesz się, że śnieg nie pada, bo i tak przecież w maju bywa, więc pogoda wcale nie taka najgorsza. A że deszcz jest, no to cudownie i z tak, tego się tylko prawda. Należy cieszyć. Mamy popołudniówkę, czyli zaczynamy naszą audycję. Wszystko gra, z deszczem też gra. Rośliny szaleją, my też szalejemy do 19.
19: Ma nam śpiewał już dawno, wyjątkowo zimny maj. Patrzyłem na prognozy takie na 2 tygodnie do przodu, nie wygląda to wbrew tej piosence Manamu. Znaczy upałów się raczej nie spodziewamy. Może
20: ale
19: tak
20: 20
19: wyrażę.
20: Stopni całkiem wystarczy, a to już chyba w najbliższą niedzielę.
19: Daj Boże, daj Boże. Co wam się dzisiaj udało? Ja powiem, ale to dopiero za chwilę. Taki
20: a
19: drobiazg.
20: Ja powiem, jaki jest numer telefonu. 618-654-654, ale to za chwilę. Po piosence zapraszamy do telefonowania.
19: Jarosław Pakczyński program realizuje, Liliana Skibińska-Szłapka i Maciej Narożny. Powiedzmy, że w tej godzinie o 17.30 zabawa po jednej nutce to będzie coś, co zażyczyła sobie Liliana.

0: autopromocja. Lubisz koncerty? Świetnie się składa. Magazyn Koncerty Kto, Gdzie, Kiedy. Twój przewodnik po najciekawszych wydarzeniach muzycznych. Powiemy, kto i gdzie gra na żywo. Porozmawiamy z artystami. Przedstawimy zapowiedzi tras koncertowych i line-upy festiwali. Z nami nie przegapisz żadnej imprezy i zdobędziesz bilety na koncerty. Jesteś fanem muzyki live? Zapraszamy w każdy czwartek na magazyn Koncerty Kto, Gdzie, Kiedy. Tylko na antenie Radia Poznań.
1: Sponsorem audycji jest organizator koncertu oryginalnego zespołu Amy Winehouse w Poznaniu 16 maja.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Poznań.
3: Co mi się dziś udało?
4: To ja zacznę od koncertów Kto, Gdzie, Kiedy, bo właśnie w tym programie dzisiaj po 18.40 będziemy dla was mieli, znaczy właściwie już teraz mamy zaproszenie na balet, na spektakl baletowy, nowoczesna choreografia. Czterech wybitnych choreografów zrobiło ten spektakl, który będzie 24 maja o 18.00 wystawiony i my dla was mamy dwuosobówkę i wystarczy teraz napisać 7148 za złoty 23, to numer do SMS-owania. Na początek proszę napisać Radio Poznań razem pisane, a potem się przedstawić. Czy ty byś chciała pomęczyć kochanych słuchaczy jakimś pytankiem?
5: Pytankiem, o rety.
4: Baletowym.
5: A może ktoś po prostu ucieszy się, że mu się udało, tak po prostu.
4: No to dobrze, tak, widzisz, komuś się dziś uda wygrać te bilety. A my czekamy na telefony od was, 618-654-654. Mi się dzisiaj udał taki drobiazg, ale to mnie strasznie męczy już od wielu miesięcy. Otóż ja mam w niewielkim ogrodzie, w niewielkiej miejscowości poznańskiej. Mam 12 brzóz, ale przycinanych.
5: To bardzo masz niewielki ten ogród, faktycznie.
4: One tak bardzo blisko siebie stoją i taki zagajnik tworzą. I one są przecinane i nie takie wielkie, ale zrzucają tyle liści jesienią, że ja te liście grabię i wystawiam do wywiezienia przez pół roku. I dzisiaj wystawiłem ostatni kubeł z tymi liśćmi.
5: Nie wierzę.
4: Nie, naprawdę, to jest po
5: prostu... Jesteś wyrobiony na czas, trzeba przyznać.
4: To prawda,
5: na dodatek. Trwają wiosenne porządki, tak, okej.
4: Ja mam takie jesienno-wiosenne, natomiast...
5: Permanentne chyba.
4: Ustaliliśmy, że ja będę robił kącik porad wszelakich, więc wymyśliłem, że jeszcze nic nie wymyśliłem, ale biomasa. Biomasy jest na ziemi tyle, co roku tyle roślin po prostu przekwita i schnie. I ja wymyśliłem, że to ekspediować trzeba na Saharę, tam sobie to samo wyschnie, ale tu mi się koncepcja urywa.
5: Będzie bardzo ekonomicznie opłacalne. No, no tak, super pomysł, muszę powiedzieć. Wymyśl może coś bardziej genialnego na miejscu.
4: Roman jest z nami, halo?
6: Halo, halo, dzień dobry. Roman Skrzubina z tej strony.
4: Dzień dobry.
6: Cześć Macieju. Słuchaj, ja nie wiem, czemu ty się dziwisz, że jutro ma być 10 stopni. Ty zajrzyj do kalendarza i tam zobaczysz, że z dnia na dzień jest coraz bliżej do zimy. Już tylko 228 dni.
5: Bardzo dziękujemy za pocieszenie. Bardzo.
6: Takie są prawa natury. No, to nie ma co z tym walczyć.
4: A zimą musi być zimno.
6: No dokładnie.
5: To się panu dzisiaj udało nas tutaj.
6: Trzeba się przyzwyczajać.
4: A coś ci się może udało oprócz zaskoczenia nas?
6: Tak. Z pamięci wyliczyłem dwa zadania maturalne z matematyki, chociaż swoją maturę zdawałem 35 lat temu.
4: To właśnie tak po głosie sądziłem.
5: No to ja myślę, że nie jeden dorosły potrafiłby dzisiaj pewnie zawstydzić maturzystów.
4: Ale jutro wcale nie ma być 10, tylko ma być 13 nawet stopni, ale tak mówię.
6: Mały, to w krótkich spodenkach można ganiać.
4: No. W sobotę już 16.
5: Dzisiaj przy 9 też widziałam kogoś w krótkim rękawku, więc to jest tylko kwestia nastawienia. To masz w głowie, jak to mówią.
6: A, to jest prawda. To
4: tak. Dzięki serdeczne. Jest z nami także Liliana. Dzięki Romanie za pozdrowienia. Czy tobie się dzisiaj coś udało?
5: A ja właśnie, widzisz, nawiązując do tych biletów na balet, chciałam powiedzieć, że chyba mi się coś dzisiaj uda. Więc to mnie bardzo
4: cieszy. Chcesz się zaharapcić.
5: Nie mogę zdradzić co, ale to będzie na pewno bardzo miłe.
4: Bilety tak naprawdę też... są dla słuchaczy, a nie dla Liliany. Nawet
5: gdyby nie, ja tutaj nie konkuruję, nie, więc proszę śmiało pisać. Bilet będzie. To jeśli się państwu przypomni, co się dobrego wydarzyło i udało, to jeszcze można do nas zadzwonić.
7: Mogłaś, mogłem, mogliśmy lepiej się poznać.

0: Zalia, nowość, decyzje.
1: Decyzje warto podejmować się mądre w życiu. Ale to się okazuje po fakcie.
0: Mądrość i Liliany.
1: Zrobimy taki, mi się wzięło na takie, wiesz?
0: No, sztambuch taki zrobimy. Mądrości Liliany. Dobrze jest, jak jest dobrze, mówiła Liliana.
1: A ja uwielbiam twoją mądrość życiową. Jak jest ciepło, a wieje, to i tak jest zimno. Tak to było,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, tak. To nie moja akurat, tylko kabaretu.
1: To u ciebie zasłyszaną, tak.
0: Tak, moralnego niepokoju. Najgorszy jest wiatr, bo jak jest ciepła, wieje, to jest zimno. I tak dalej. 17:17. Pora u nas na Jana Strugarka i Gwarowy Słowniczek, odcinek już 580.
2: Gwarowy Słowniczek Radiowy. Serwus Wiaruchna. Poprzedni odcinek zakończyliśmy regionalnym określeniem dotyczącym czynności poluzowywania bądź poluźniania pewnych połączonych ze sobą części bądź elementów. Dziś zaczniemy od pochodzącego od niego przymiotnika. Wylirany lub wylirotany. To właśnie coś obluźnionego, poluzowanego lub zużytego. Ta anlaga jest ganz wylirana. Będziesz ją musiał wyćpić na gemyle. To urządzenie jest całkowicie rozkalibrowane. Będziesz je musiał wyrzucić do śmietnika. Zwraca się do znajomego jego dobrze obeznany sąsiad. Ten Zimmering jest wylirany. I bez toponu przecieko. Ten uszczelniacz jest zużyty i stąd ten wyciek, informuje klienta doświadczony mechanik. Nie może fungować jak się należy, bo jest wylirotane. Nie działa właściwie, bo się wyrobiło, stwierdza pewien rzeczoznawca. Wymarać. To u nas popularny i bardzo często używany czasownik. Oznacza tyle, co odszukać, wygrzebać lub znaleźć. Przeszukali mi ze staruszką całą chatę, aż w końcu my ją wymarali, mówi z zadowoleniem jeden z poznaniaków. Ty, powiedz mi, no, skąd jej wymarł taką fez ample? Skąd udało ci się wygrzebać taką piękną lampę? Zwraca się z podziwem brat pewnego kolekcjonera. Gdzieby tych bejmów nie schował, to ślubna tak i tak mu je wymaro. Gdzieby nie schował pieniędzy, małżonka i tak je znajdzie, mówi do koleżanki siostra jednego lubonianina. Wymączkować. To u nas po prostu tyle, co usztywnić tkaninę przy użyciu krochmalu. Wykrochmalić. Muszę jeszcze wymączkować nasze powleczenie. Muszę jeszcze wykrochmalić pościel, mówi do córki jedna z gospodyń. A czy mużeś dała tak mało mączki? To w ogóle nie jest wymączkowane. Dlaczego dodałaś tak mało krochmalu? To jest zupełnie niewykrochmalone, zwraca się do wnuczki niezadowolona z jej pracy babcia. No co ty wystworzysz? Przecież tego się nie mączkuje. Co ty robisz? Tej tkaniny się nie krochmali, upomina córkę uważna mama. Wębór, wymbór, wymborek lub wymbłyrek. Określenia te odnoszą się do jednego z podstawowych naczyń, z którego powszechnie korzystamy w życiu codziennym – wiadra. Eda, w te pędy chapnij wymbór i przyknij mi wodę. Edku, weź wiaderko i przynieś wodę, prosi wnuczka jego dziadek. Gdzieżeś zadziała tym blaszany wymbór? Gdzie schowałeś to metalowe wiadro? Pyta żony roztargniony mieszkaniec Rogoźna. We w tym pici wymborek ci się nie zmieści. Nie zmieścisz tego w tym małym wiaderku. Zwraca się do syna jego przewidująca rodzicielka. Nie nuś tego w tykiście, weź ten wymbłyrek. Nie przynoś tego w skrzynce, weź wiaderko, doradza pewnemu mężczyźnie jego małżonka. Tą gwarową nazwą popularnego domowego sprzętu kończy już naszą kolejną gwarową pogawędkę. Gorąco zapraszając na kolejną, żegnam drogich słuchaczy. Trzymajcie się cieplutko, wiaruchno, kochana, no i do usłyszenia. Gwarowy Słowniczek Radiowy.
0: Oj, lubię tę pozycję. Ta gwara jest po prostu przebogata nasza.
1: Ach, myślałaś o gwarze. Ja myślałam o tym kawałku, który teraz zaczyna grać.
0: A widzisz, to bo się rozminęliśmy.
1: Na poprawę nastroju zawsze dobra muzyka jest najlepsza.
0: John Lee Hooker i Carlos Santana, Chill Out, Things Gonna Change. Jest 17:21, popołudniówka Radia Poznań. W najbliższych planach mamy około 17:30 naszą zabawę po jednej nutce. Dzisiaj będzie chyba bardzo łatwo. Liliana sobie wybrała, kto to ma być.
1: Ciekawa jestem, jaki kawałek wybrałaś.
0: A, no właśnie.
1: Czy zgadnę?
0: Do wygrania będzie dobra książka, no ale to jeszcze te jakieś 8 minut mniej więcej.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
2: W czasach, gdy Wielkopolską targały niepodległościowe niepokoje, Felicja zbuntowała się przeciwko konwenansom. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a wraz z nimi pytania. Czy można kochać, gdy kraj płonie? Czy warto być odważnym, gdy los nie sprzyja? Czy na lojalność można zasłużyć? Miłość i odwaga Anety Krasińskiej. Poruszająca opowieść o kobiecej determinacji w czasach, gdy wolność nie była dana. Powieść polecają wydawnictwo Zwierciadło, Lubimy Czytać i Radio Poznań.
3: Wilgoć w domu? To problem, który nie znika sam. Hydrotama, specjalista w osuszaniu budynków i izolacjach. Skutecznie i na lata pozbędziesz się zawilgoconych ścian. www.hydrotama.pl. Telefon 604-389-683. Hydrotama. Suchy dom, spokojna głowa.
4: Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń poleca szczepione pomidory, kwiaty na balkony, nawóz do trawników Dr. Ogrodnik, 10 kg 92 zł. Tu jest szmaragd, 3-litrowa donica 60 cm, 9,90. Zapraszamy. Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń w Swarzędzu, ulica Kirkora 2. Pomagamy marzeniom rosnąć.
0: Reklama.
5: Tu Radio Poznań.
6: Po jednej nutce.
7: No i teraz się przekonamy, jakiego wykonawcę, jaką wykonawczynię albo zespół zażyczyła sobie na dziś Liliana.
8: No mam słabość. Słabość mam do, ja też, do tej osoby. Tak jakoś to się chyba nie starzeje, wiesz?
7: Te chcesz, piosenki? Zaśpiewam ci coś, skoro masz słabość do osoby.
8: Do twojej też. A gdyby państwo słyszeli, jak Maciej i jeszcze Leszek Łukomski tu podśpiewują, może dzisiaj coś się uda zrobić za godzinę. Wszak o koncertach będziemy mówić, ale na razie muzycznie o piosence. No i zawsze jest taki charakterystyczny moment, fragment właściwie piosenki, który Maciej wybiera. Najpierw jest króciutki, potem dłuższy, potem jeszcze dłuższy, ale niektórym udaje się po pierwszym razie. Tak, więc dzisiaj trzymam kciuki niezmiennie i już stoję w gotowości do podpowiadania.
7: Tak, ale mamy już oczywiście połączenie z Marcinem, który jest niezawodny. Cześć, dzień Marcinie.
8: Dobry. No, dzień dobry.
9: Dzień dobry, bo ja chciałem dzisiaj tak szybciej, ja nie chcę przedłużać, a przecież audycja ma trwać długo, to trochę poprzedłużam. Bo tak sobie doszedłem, bo nie wiecie, jak jest geneza poznawania sucharów. Ja nie wszystkie biorę z żywcem z internetu, tylko nieraz sobie jadę i sobie mówię, ej, dzisiaj muszę zadzwonić, bo suchara muszę jakiegoś sprzedać. I tam wymyślam takie pierdoły potem, nie? I dzisiaj wymyśliłem takiego. Ja mówię, o czym tego? No i sobie pomyślałem tak, powiedzcie mi, jaki sok pił, no bo to już w czasie przeszłym, Chuck Norris.
7: Chuck Norris.
8: No, ja mam dzisiaj umysł niedospany.
9: Dobra, wyciskany z granatów.
7: Dobre.
9: Bojowy. Bojowych, nie? Bo jest tak po niej i ten słuchaj, i tak potem...
8: Ja sugeruję to spisywać.
7: Marcinie, słuchaj, bo Liliana nie zna twojego suchara o stadionie Lecha.
9: Nie, naprawdę?
7: No, to ale dawaj, szybciutko.
8: A myślisz, że jest załatwiony?
9: Nie, na pewno. To jest, masz taką stopę, masz 1000%ową odpowiedź.
7: Do rzeczy.
9: Dobra, na co czeka, na jaki, już byśmy spali, na jaki rzut czeka Maciej na stadionie Lecha?
7: Jednak nie do spana.
9: Narożny.
8: Przepraszam.
9: Dobra.
7: Nie masz co, przepraszam. Ale my musimy już przejść do rzeczy.
8: Ja się obiecuję wyspać.
7: Ale myślałeś, że wolny...
9: Jeszcze był za nią skoczek, nie? Bo jeszcze był za nią skoczek jeden, ale dobra.
8: Wolny też by pozwolił.
7: To później. Marcinie, dzięki. Zaraz pierwszy fragment. Dźwięk pierwszy. Natomiast tak kombinowałeś. Karny? No nie, narożny. Wolny...
8: No w sumie.
7: Sędziowski jeszcze jest rzut. Dobra, teraz już uwaga, pełna koncentracja, bo jak zwykle pierwszy fragmencik jest bardzo krótki.
8: No pro...
7: Łatwe, co?
8: To ja, tak, jest ci, którzy czytają internety i różne rolki oglądają, na 100% będą wiedzieć.
7: Tak jest, ale mimo wszystko...
8: Bo były takie, potem ci powiem, były takie też próby, żeby tam się coś wbić do... nic nie mówię, powiem.
7: No więc właśnie, ale krótko mówiąc, nie wszyscy są tak zdolni muzycznie jak ty, Liliano.
8: I ale zobaczysz,
7: Jarosław
8: że mimo...
7: Tarczyński też już wie, bo ma napisane.
8: Mimo tego uda się.
7: Ale tak, jeszcze raz jednak zagrajmy. No właśnie, co to może być? Adamie. Ale jak wiesz, jak, bo ty jesteś ten zawodowiec, nie? Od Jaka to melodia?
0: No nie, nie byłem w Jaka to melodia, nigdy mnie to tam nie ciągnęło, ale czy to by była Whitney Houston and I Will Always Love You?
8: Za łatwe dałeś.
7: No bo to jest najsłynniejsze na świecie.
8: I właśnie chodzi o to, żeby się z tym perkusistą spasować w tajmie i to jest bardzo trudne, powiem ci, nawet dla muzyków.
7: Natomiast posłuchajmy, bo później już byłoby oczywiście za łatwo z trzecią podpowiedzią, ale posłuchajmy mimo wszystko naszej pierwszej podpowiedzi. Jeszcze raz? No to już chyba by wszyscy wiedzieli, nie?
8: Tak, słyszymy się nawet chyba podwójnie, potrójnie.
7: Tak, Adamie, dla ciebie dobra książka i piosenka Whitney Houston.
0: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Dziś wieczorem w Radiu Poznań. Popołudniówka. Po 17 rozpoczynamy 2 godziny z Lilianą Skibińską i Maciejem Narożnym, którzy na mijający dzień patrzą zawsze przez różowe okulary. Po 19 wielkopolskie rytmy, czyli muzyka, która powstaje właśnie u nas. Chillout po 20 to brzmienia, które niosą relaks. Po 21 rozmowy po zachodzie, przestrzeń niespiesznych spotkań wokół ważnych spraw. Po 22 ramówkowy spekulant, czyli 2 godziny na pograniczu muzycznych światów pod znakiem Motown Studio. Dziś wieczorem w Radiu Poznań.
0: Autopromocja.
2: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: 17.39 to popołudniówka Radia Poznań. I got you, babe. Fajnie tak komuś powiedzieć, bo fajnie tak usłyszeć od kogoś w sumie. I fajnie też, że we got kolejosz w Poznań, bo to bardzo fajna rzecz, więc za chwilę będzie o kolejorzu. Ja już czuję się roztrenowana troszeczkę, bo już suchar stadionowy był, więc teraz czas na
1: kogoś. Are you talking to me?
0: You're talking to me?
1: Otóż, zaraz usłyszymy Wojtka Bernarda, który ze szczegółami opowie o czymś, co może nastąpić już matematycznie jutro. Znaczy jutro i pojutrze, bo jutro gramy, jak zwykle, mecz przyjaźni z Arką Gdynia w Poznaniu. Jak wygramy, to a Górnik Zabrze w sobotę przegra, to już mamy majstra.
0: Dobra, ja już się pogubiłam. Jak przyjaźni, to powinien być remis w sumie, nie?
1: No tak, to też prawda.
0: Więc się proszę postarać tam na boisku.
1: I się zrobiła 17.40, więc możemy usłyszeć najpierw głos z Grzesia Hałasika, a potem już Wojtek Bernard.
2: Informacje, omówienia, ciekawostki z ulicy Bułgarskiej. Magazyn Kolejosz Radia Poznań. W każdy czwartek o 17.40.
3: Im bliżej końca rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy, tym wśród kibiców Lecha Poznań emocje coraz większe. Trudno się jednak dziwić. Mistrzowie Polski krok po kroku zbliżają się do obrony tytułu. Kolejny zrobili w miniony weekend w Lublinie, wygrywając z Motorem. Trzy następne przed nimi, choć całkiem realny jest scenariusz, w którym końcowy sukces Lechici zapewnią sobie jeszcze przed ostatnią serią ligowych spotkań. Wojciech Bernard, dzień dobry. W Lublinie Kolejosz wygrał 1-0, a bramkę na wagę zwycięstwa zdobył w 40 w tej minucie Leo Bengtsson, mówi trener Niels Frederiksen.
4: Muszę przyznać się, że szanuję fakt, że Motor chciał dzisiaj grać w piłkę. To jest drużyna, która wiedzieliśmy, że postawi nam twarde warunki w tym względzie. I podoba mi się to, w jaki sposób Motor chce grać w piłkę, więc wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz. Też musimy powiedzieć, że 1-0 to taki wynik, przy którym wszystko może się wydarzyć. Moim zdaniem powinniśmy nieco wcześniej podwyższyć nasze prowadzenie. Były ku temu szanse, a jeżeli się tego nie wykorzystuje, no to wszystko może się w końcówce odmienić. W bardzo szybki sposób. Myślę, że broniliśmy dzisiaj dobrze, ale musimy wymagać więcej skuteczności pod bramką rywala. Podsumowując, myślę, że to oczywiście wciąż jest bardzo ważne zwycięstwo, bardzo ważne 3 punkty, więc możemy się cieszyć z tego wyniku.
3: Lech wygrał, ale niestety stracił będącego ostatnio w świetnej formie pomocnika Ali Golizadeha. Reprezentant Iranu dość szybko opuścił boisko z powodu groźnie wyglądającego urazu, a późniejsze badania niestety potwierdziły zerwanie więzadeł krzyżowych.
5: Pod koniec 19 minuty meczu w Lublinie Ali po jednym z pojedynków z przeciwnikiem przy linii końcowej upadł na murawę. To bardzo źle wyglądało. Czekaliśmy na diagnozę po badaniu, które zostało wykonane już w Poznaniu. No niestety potwierdziły się te najgorsze przypuszczenia i ten najczarniejszy scenariusz, jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość Alego, jeżeli chodzi o jego sytuację zdrowotną. Wiemy, że będzie pozostawał poza grą przez najbliższych kilka miesięcy. No i jego oczywiście udział w występach w tym sezonie jest wykluczony, więc już nie pomoże niestety drużynie w walce o 10 w historii tytuł.
6: Dla niego to także dramat związany z występem na Mistrzostwach Świata.
5: No bardzo smutna wiadomość. Miał on bardzo realną szansę na to, żeby wziąć udział w Mistrzostwach Świata, które już niedługo się odbędą. Ten udział będzie wykluczony. Tak po ludzku szkoda samego Alego, no bo to jest fantastyczny człowiek, o którym w klubie nikt nie powie złego słowa. Zawsze uśmiechnięty, zawsze pozytywnie nastawiony do życia, do swoich obowiązków. Pełen profesjonalizm, więc naprawdę duży smutek. To Lech Poznań będzie stroną, która wesprze Alego w każdym możliwym aspekcie, jeżeli chodzi o zarówno jego operację, jak i powrót do pełnej sprawności. Mówimy tutaj o rehabilitacji, ale także o takim szeroko pojętym wsparciu, niezależnie od tego, gdzie Ali będzie chciał się operować, niezależnie od tego, gdzie będzie chciał się rehabilitować, no to będzie mógł liczyć na wsparcie w każdym możliwym aspekcie w swojej walce o powrót do pełnej sprawności.
3: Mówił rzecznik prasowy Lecha Adrian Gałuszka. Golizadechowi życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia i treningów, niezależnie od tego, gdzie swoją karierę będzie kontynuował. Jego umowa z kolejorzem wygasa bowiem z końcem czerwca. Z bułgarskiej na razie nie napływają żadne konkretne informacje o ewentualnym przedłużeniu kontraktu. Na pewno Golizadecha nie zabraknie na poznańskim stadionie przy okazji piątkowego spotkania z Arką Gdynia. Będzie bowiem wspierał z trybun swoich kolegów walczących o kolejne zwycięstwo. Zarówno podczas tego spotkania, jak i 2 tygodnie później, gdy Kolejosz w ostatniej serii zmierzy się z Wisłą Płock, zespół gospodarzy wspierać będzie komplet widzów.
7: Piotr Jereszkiewicz, dział marketingu wizerunkowego Lecha Poznań. Zainteresowanie obydwoma spotkaniami było ogromne, dlatego bilety już jakiś czas temu się wyprzedały. Z pewnością czekają nas mecze pełne emocji i my także ze swojej strony chcemy zapewnić, aby te emocje dla kibiców były jak największe, niezależnie od tego, co się będzie działo na boisku. Zarówno w spotkaniu z Arką Gdynia, jak i Wisłą Płock będziemy organizowali mnóstwo atrakcji dla naszych fanów. Przed meczem będzie oczywiście czynna strefa rozrywki, jak zwykle przy takich okazjach punkty naszych partnerów, sponsorów, także zachęcamy wszystkich, aby byli dużo przed meczem, ponieważ będzie się działo. Już od godziny około 18 można się spodziewać w ten piątek bardzo, bardzo wielu atrakcji. Warto również znaleźć się wcześniej na trybunach Enea Stadionu, ponieważ trzech naszych zawodników będzie odbierać nagrodę od Ekstraklasy za swoje ostatnie wyniki. Dodatkowo przygotowaliśmy specjalną oprawę związaną m.in. z ogniami przedmeczowymi, takimi atrakcjami wizualnymi oraz kibice planują zrobienie kartoniady, także warto być chwilę wcześniej, ponieważ będzie się dużo działo. Ze względu na odbywające się na terenie stadionu egzaminy szkoły w chmurze, zachęcamy wszystkich kibiców do korzystania z darmowej komunikacji miejskiej, aby dostać się na stadion, ponieważ wiele z naszych parkingów jest wyłączonych z użytku. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej i social mediach.
3: Bezpośrednia relacja z meczu z Arką na naszej antenie w piątek od 20.30. Przypomnijmy, liderujący w tabeli Lechici obecnie o 6 punktów wyprzedzają drugiego w zestawie Górnika Zabrze. Myślę, że Kolejosz już nie da się dogonić, ocenia dziennikarz TVP Sport Maksymilian Dyśko.
8: Górnik musi gonić, ale zaraz już te możliwości gonienia się skończą, bo wiadomo, Lech ma 6 punktów przewagi, z drugiej strony Górnik ma to zaległe spotkanie, ale też ważne jest to, że Lech ma bezpośredni bilans z Górnikiem lepszy. Górnik nie może z nami się zrównać, musi nas wyprzedzić, dlatego tych opcji na to, żeby Lech wypuścił po prostu mistrzostwo z rąk jest naprawdę mało i wydaje mi się, że obrona tytułu po raz pierwszy w XXI wieku, jeśli chodzi o Lecha Poznań, jest już formalnością. Wiadomo, trzeba zachować pokorę, ale naprawdę to już jest nawet więcej niż na wyciągnięcie ręki.
6: W tym kontekście chyba ważne jest to, że Lech pod względem mentalnym stał się w ostatnich miesiącach inną drużyną niż jeszcze był jakiś czas temu.
8: Zdecydowanie tak. To też pokazuje i średnia punktowa na mecz. To też pokazuje rozstrzyganie spotkań, tak jak z Legią już w sumie po pierwszej połowie. Lech jest silniejszy mentalnie. To jest to, co mówił w sumie Nils Frederiksen w przerwie między rundami, że zobaczycie, jeśli faktycznie ci kluczowi zawodnicy będą zdrowi, oni wrócą, ja będę miał więcej możliwości i Lech też ma w tym momencie więcej możliwości. Lech jest drużyną dojrzałą. To właśnie te elementy, te komponenty składają się na to, żeby Lech wreszcie obronił tytuł.
3: Kolejny krok na drodze do obrony tego tytułu poznaniacy mogą zrobić już jutro. Przypominamy, bezpośrednia relacja ze spotkania z Arką na naszej antenie od 20.30. Dziś to już wszystko. Wojciech Bernard, do usłyszenia.
2: Informacje, omówienia, ciekawostki z ulicy Bułgarskiej. Magazyn Kolejosz, Radia Poznań. W każdy czwartek o 17.40.
9: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Radio Poznań prezentuje Tadeusz Dołęga-Mostowicz z Nachor. Czyta Maciej Mydlak.
1: Antoni spuścił oczy. Wprost nie mógł patrzeć na tego ślicznego chłopca, dzieciucha prawie, rozpaczającego nad sobą. Ty myśl o czym innym, bąknął bez przekonania. O czymże ja mogę myśleć, o czym? Kiedy co spojrzę na te swoje nogi, to wolałbym się nie urodzić. O, zobacz. Szarpnął kołdrę i odkrył się. Wychudzone nogi, nienaturalnie cienkie, pokryte były na goleniach różowymi pręgami blizn, które jeszcze nie zdążyły zbieleć, i zgrubieniami. Wasil coś mówił, lecz Antoni Kosiba nie słyszał tego. Nie rozróżniał słów. Patrzał jak urzeczony. Czuł, że coś dziwnego się z nim dzieje. Patrzał tak, jakby już kiedyś taki widok miał przed oczami. Jakby tak być powinno. Nieprzeparta siła kazała mu pochylić się nad leżącym. Wyciągnął ręce i zaczął obmacywać kolana i golenie. Jego grube palce, pokryte stwardniałą skórą, z nieomylną sprawnością wyszukiwały, naciskały na zwiotczałe mięśnie, kaleki, krzywizny źle zrośniętych kości. Dyszał ciężko, jakby przy wielkim wysiłku. Walczył z myślami. Ależ tak, tak, z nadzwyczajną jasnością to zrozumiał. Kości przecie źle zrosły się. To nie powinno być tak. I tu też. A jakże? Wyprostował się i otarł rękawem pod z czoła. Jego oczy świeciły się, a zbladł tak, że Wasilko zapytał: co tobie? Czekaj, Wasil, odezwał się Antoni ochrypłym nagle głosem. Ty jak dawno spadłeś i połamałeś nogi? Piąty miesiąc, ale... Piąty? Ale tobie zestawili. Zestawili, doktor z miasteczka, z Radoliszek. I co? I mówił, że będę zdrów. W deseczki mi nogi zabandażował. 2 miesiące leżałem, a jak zdjął... To co? To powiedział, że już nic nie pomoże. Takie połamane, że żadnej rady nie ma. Że nie ma. Aha. Ojciec chciał mnie do samego Wilna wieźć do szpitala, ale doktor powiedział, że nie ma po co, bo i sam Pan Bóg tu nie pomoże. Antoni zaśmiał się. Nieprawda. Jak to nieprawda? Drżącym głosem zapytał Wasil. A tak, że nieprawda. Poruszaj palcami. Widzisz? Nieprawda. Jakbyś nie mógł poruszyć, to koniec. A stopami? Nie mogę, skrzywił się Wasil. Boli. Boli. To i powinno boleć. Znaczy, dobrze jest. Zmarszczył brwi i zdawał się namyślać. Wreszcie powiedział z przekonaniem. Trzeba tobie nogi znowu połamać i prawidłowo kości złożyć. Jak muszą być. I wyzdrowiejesz. Żebyś palcami nie mógł ruszać, to przepadło, a tak można. Wasil wpatrywał się weń zdumiony. A ty, Antoni, skąd wiesz?
2: Skąd?
1: Antoni zawahał się. Nie wiem skąd, ale to nic trudnego. O, zobacz, tu tobie zrosło się krzywo i tu, a na tej nodze jeszcze gorzej. Tu pęknięcie aż do kolana pewno jest. Nacisnął i zapytał. Boli? Bardzo boli. A widzisz, i tu musi być tak samo. Kaleka syknął pod dotknięciem palca. Antoni uśmiechnął się. Widzisz, tu trzeba przekroić skórę i mięśnie, a potem młoteczkiem albo piłką zestawić w porządku.
0: Tadeusz Dołęga-Mostowicz z Nachor. Kolejne odcinki od poniedziałku do piątku o 9:40 i 17:50.
2: a mamy w tej chwili 17.56.
3: I to znaczy, że parę minut zostało do końca tej godziny, ale jeszcze przed nami następna i w tej pojawi się też mnóstwo ciekawych rzeczy, między innymi poradnik optymisty, a dzisiaj pojawi się tutaj Nina Majewska-Braun.
2: Kto to?
3: To taka bardzo fajna autorka. Bardzo ma fajne przemyślenia.
2: A o czym pisze książki?
3: Teraz skupia się historycznie głównie na Auschwitz, ale pisze też świetne, takie rodzinne.
2: A to mnie zaintrygowałaś. Tematyka obozowa to coś, co mnie intryguje i frapuje. Będzie także koncerty Kto, gdzie, kiedy Leszka Łukomskiego i zabawa o wpół do Milusińscy.
4: Reklama. Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
5: Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca, 135, www.centrummedycznestanley.pl.
6: Światowa wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
7: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
8: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni, też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje, tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
7: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
8: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
4: Reklama.
9: Motosygnał Adam Sołtysiak. Po tragicznym wypadku cały czas zablokowana droga wojewódzka 307. To droga z Opalenicy w kierunku Nowego Tomyśla. Do tego zdarzenia doszło w miejscowości Poraczyn. Trzeba korzystać z objazdów przez Grodzisk Wielkopolski. A jeśli chodzi o Grodzisk, no to uważajcie i przygotujcie się na postój na drodze krajowej numer 32 z Grodziska w kierunku Poznania. W Granowie prace remontowe, mamy wahadło i tworzą się tutaj korki. Bez korków wreszcie na poznańskim odcinku autostrady A2. Nie ma problemów przed węzłem Poznań-Krzesiny. Poprawiła się również sytuacja na poznańskich ulicach, przede wszystkim na Hetmańskiej. Jeszcze godzinę temu korek przed rondem Starołęka rozpoczynał się przy ulicy Głogowskiej, ale teraz już przejdziecie szybko i sprawnie. Luźniej zrobiło się też na Królowej Jadwigi w stronę ronda Rataje. Przed rondem Rataje zakorkowana, natomiast cały czas ulica Jana Pawła II, korek mniej więcej od skrzyżowania z Baraniaka, tłok również na Estkowskiego, Wyszyńskiego, no i w północnej części miasta korkuje się Lechicka między Umultowską a Murawą.
10: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
11: Strażacy opanowali pożar magazynu energii na południu Wielkopolski. Rada Polityki Pieniężnej może podwyższyć stopy procentowe, ale na razie się na to nie zdecydowała. Czołgiści z całego Wojska Polskiego walczą o miano najlepszego plutonu.
10: Wiadomości Radia Poznań.
11: O 18 w czwartek 7 maja Piotr Jaśkowiak zapraszam. Strażacy opanowali pożar magazynu energii w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim. To były intensywne działania, mówił w popołudniowej rozmowie Radia Poznań aspirant Martin Halasz.
12: Temperatura nie wzrasta, mamy ten pożar opanowany.
11: Strażacy porównali sytuację do pożaru 2000 hulajnóg elektrycznych. Mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego dostali SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które zaapelowało o pozostanie w domach i pozamykanie okien. Prokuratura bada, jak doszło do katastrofy samolotu podczas gaszenia innego pożaru w nadleśnictwie Józefów na Lubelszczyźnie. Zginął 65-letni pilot Tomasz Maczulski.
13: Choć śledczy nie mają jeszcze jednoznacznej odpowiedzi, co było przyczyną katastrofy, to brane są pod uwagę dwie główne hipotezy, o czym mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
14: Tu wchodzi element awarii samolotu lub ewentualnie jakieś błędy po stronie pilota. Mogę potwierdzić, że w dniu dzisiejszym przeprowadzona była sekcja zwłok. Zgon nastąpił w wyniku obrażeń wielonarządowych. Wyniki badań przeprowadzone przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych będzie decydujące do ustaleń, co było przyczyną tego wypadku.
13: Komisja działa niezależnie od prokuratury. Prokuratura ze względu na dobro postępowania nie ujawnia żadnych innych szczegółów śledztwa.
11: Te informacje zebrał Tomasz Maczulski. Rośnie prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych. Tak wynika ze słów prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Powodem jest wojna na Bliskim Wschodzie i drożejące paliwa.
15: Rada prosiła, żeby zapewnić, że się nie zawaha, jeśli będzie potrzeba podjęcia szybkich działań, w tym zmiany wysokości stóp procentowych, gdyby inflacja jednak kształtowała się negatywnie.
11: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy na dotychczasowym poziomie.
4: To są wiadomości Radia Poznań.
11: Poprzedni prezydent Bułgarii będzie kolejnym premierem swojego kraju. Nie wiadomo jednak, jaką politykę będzie prowadził nowy rząd, bo jego partia powstała zaledwie półtora miesiąca temu. Sam Rumen Radew wywodzi się z socjalistów, kilkukrotnie sprzeciwiał się wspieraniu Ukrainy i nawoływał do porozumienia z Rosją. Stewardessa holenderskich linii lotniczych trafiła do szpitala z podejrzeniem hantawirusa. Miała kontakt z chorą pasażerką statku wycieczkowego, która zmarła. Katarzyna Van Rooyen.
16: Kobieta została przyjęta z lekkimi objawami. Na razie lekarze nie potwierdzili, że zaraziła się hantawirusem. Stewardessa znajdowała się na pokładzie samolotu lecącego z Johannesburga do Amsterdamu, którym chora holenderka chciała wrócić do kraju. Po wejściu na pokład okazało się, że jest ona w złym stanie i dlatego przyjęto ją do szpitala w Johannesburgu, gdzie następnego dnia zmarła. Media podają, że Miejska Służba Zdrowia Hehedei skontaktowała się z częścią załogi i pasażerów telefonicznie. Ich stan zdrowia będzie codziennie sprawdzany. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
11: Władze szpitala wojewódzkiego w Poznaniu zapewniają, że uda im się załatać braki kadrowe. Z oddziałem ginekologiczno-położniczym pożegnało się dwóch lekarzy, w tym ordynator.
17: Zdecydowaliśmy się zatrudnić kadrę, która specjalizuje się w położnictwie.
11: Szczegóły w wiadomościach za godzinę. Załogi czołgów mierzą się w zawodach na poligonie w dolnośląskim Świętoszowie. Trwa walka o tytuł najlepszego plutonu wojsk pancernych w kraju.
18: Walor takich zawodów to jest nie tylko wprowadzenie tego elementu rywalizacji, ale właśnie sprawdzenie tych nowych platform w boju i sprawdzenie przygotowania oraz wyszkolenia najlepszych plutonów czołgów w Wojsku Polskim.
11: Mówił kierownik zawodów major Konrad Stefanowicz. Wśród konkurencji m.in. bieg z kanistrami i amunicją, rzuty granatem z włazu, a także tor przeszkód. Teraz to wszystko. Na kolejne wydanie wiadomości Radia Poznań o 19:00 zapraszam w imieniu Beaty Chmielewskiej.
10: To były wiadomości Radia Poznań.
5: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
11: Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami możliwy słaby, przelotny deszcz. W najcieplejszym momencie piątku od 13 do 15 stopni Celsjusza. Jakość powietrza aktualnie raczej dobra, ale w powiecie ostrzeszowskim najlepiej zamknąć okna ze względu na pożar magazynu energii w Czajkowie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
10: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
19: Wszystko gra. Popołudniówka Radia Poznań.
3: 18.04, prawie 05. Słuchają Państwo popołudniówki, jak to zresztą wybrzmiało. U nas gra nawet w tej godzinie. Muszę Ci powiedzieć, że bardzo lubię te pierwsze dźwięki z tego dżingla. Kojarzy mi się z jakimś kawałkiem, nie pamiętam, czy Amy Winehouse, ale fajnie, nastraja mnie to dobrze. Ja jestem bardzo dźwiękoczuła, dźwiękowrażliwa.
2: No bo jesteś muzyczką.
3: No właśnie, więc tak to na życie patrzę.
2: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
3: Jak było w sukcesji.
2: Jacek Pol program realizuje, ale pomaga mu Kuba, który jest naszym praktykantem. Wywodzi się z Radia Meteor, studenckiego radia na kampusie Morasko, więc ma już trochę doświadczenia, ale na razie pilnie się przygląda, a Jacek jest jego tutorem.
3: I słucha nas i ciekawe, co o nas pomyśli, ale nie będziemy pytać, bo my się staramy oczywiście same pozytywne, dobre vibe, wibracje dawać. Tak, wiesz, weszłam w język tego naszego pokolenia, do którego ty nie należysz, ale my z kolegą za szybą, jednym i drugim, bliżej
2: tak,
3: jesteśmy.
2: Tak, tak, vibe'em, proszę cię. Ale to jest Liliana Skimińska-Szłapka i Maciej Narożny i zapraszamy na kolejną godzinę. O 18.40 będzie nas tutaj więcej, bo przyjdzie Leszek Łukomski i będzie program koncerty Kto, Gdzie, Kiedy z zapowiedziami już
3: na weekend.
2: Zaśpiewacie
3: coś dzisiaj?
2: Ja przypomnę, moja żona mówi bij, a nie śpiewaj, więc może lepiej nie. To jest poważny program, proszę ciebie, ale będą także milusińscy, czyli zagadka od dzieci.
3: A już za kilka minut dosłownie będzie także poradnik optymisty. Autorka Nina Majewska-Braun przedstawi państwu swoje sposoby, bardzo fajne, domowe, także życiowe, na poprawę nastroju.

0: To dobre hasło jest. Czekam na jutrzejszy dzień. Wykonawcy, strefa zero.
1: A ja bym powiedziała, że lepiej cieszyć się tym, co jest teraz. Chociaż czasami coś jest tak ciekawego, że warto poczekać. I to tak daje taką ekscytację. Czekam na jutrzejszy dzień. No, chociaż zależy, co się dzieje, ale my myślimy tylko pozytywnie. I tak sobie ukuliśmy, drodzy państwo, że co poprawia humor, takie pitu-pitu. Takie pogaduszki, które warto uprawiać od czasu do czasu. Pitu-pitu to tak po naszemu bardziej już.
0: Ale carpe diem, tak, łap chwilę, łap dzień.
1: O, lubię to.
0: Czyli dzisiaj, ale przecież jutro czekamy na jutrzejszy dzień, bo to będzie piątek. Pogodowo niestety nie
1: Nie mówi się niestety. Trzeba, drodzy państwo, uczyć się mówić o takich smutnych czy przykrych rzeczach w sposób odwrotny. Aha. Jutro być może nie będzie tak ciepło, jakbyśmy chcieli, ale będzie całkiem przyjemnie.
0: O, albo skoro mówić, że nie wolno tak, to może pogodowo stety będzie tak, że można sobie pod kołderką, pod kocykiem, z gorącym kakałem, no tak raczej, aczkolwiek na dobry spacer, takie 13 stopni, rzeźko
1: idealnie.
0: Dosyć.
1: Do biegania też bardzo fajnie.
0: Super.
1: A poza tym myślę, że też trzeba spojrzeć na dobrą stronę jutrzejszego dnia. Będzie cieplej niż dziś.
0: Tak, o dobre 3-4 stopnie na cmentarz muszę iść, widzisz, bo nie zrobiłem jeszcze porządków po świętach.
1: To się przynajmniej nie zagrzejesz, nie zapocisz.
2: Wszystko gra. Popołudniówka Radia Poznań.
3: Reklama.
4: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
5: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni. Też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
4: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
6: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
9: O, twoja buzia roześmiana. Cena przejazdu Supertaxi gwarantowana. Najlepsza taryfa w mieście i płatność kartą w aplikacji. Wszystko to tylko w Supertaxi. Dzwoń 61 196 22 lub zamów przez aplikację.
10: Serdecznie zapraszamy. Jesteśmy do państwa dyspozycji całą dobę. 61 196 22. Supertaxi.
3: Reklama.

0: 18.17, tu popołudniówka Radia Poznań.
1: A teraz czas na poradnik, bo zawsze chcę powiedzieć pozytywisty. Poradnik optymisty. No bo pozytywna osoba to też można by taką grę słowną stworzyć.
0: Wokulski jako optymista, no. Nie no, on był optymistą, że uwiedzie tą Izę Łęcką, ale

0: proste, nawet domowe sposoby są przydatne, żeby sobie po prostu nastrój poprawić.
1: Ja sobie zawsze powtarzam jedną rzecz, że kiedyś życie przemknie nam przed oczami, więc trzeba zrobić wszystko, by było warte obejrzenia. I dlatego celebruję każdą chwilę, cieszę się każdym muśnięciem dobroci i każdym drobiazgiem. Myślę, że zawsze moja szklanka była do połowy pełna, natomiast po zetknięciu z tematami, o których piszę, czyli z tematami dotyczącymi obozów koncentracyjnych, dotyczącymi Auschwitz, moja perspektywa też się bardzo zmieniła i doceniam te wszystkie muśnięcia, dobroci i drobiazgi, które w normalnym życiu są przez nas niedostrzegane, niezauważane, a o których do dzisiaj wiele osób marzy. Ciepła kołdra, poduszka, dach nad głową. Wiem, że brzmi to banalnie, ale nam tego zabraknie, poczujemy po prostu, co straciliśmy i co jest w życiu najważniejsze. Ja wychodzę z założenia, że w moim życiu najważniejszy jest święty spokój, dlatego nie skupiam się na złej energii, dlatego puszczam bardzo wiele rzeczy. Nie ma we mnie jakiejś niteczki zemsty czy czegoś takiego, absolutnie nie. Staram się postrzegać życie pozytywnie. I przede wszystkim próbuję się odciąć od naszej polskiej dusznej filozofii, co ludzie powiedzą. To, co ludzie o nas myślą, to jest ich problem, nie nasz. Życie doświadczyło mnie tak, że myślałam, że stojąc przed ścianą i nad przepaścią nie spotka już mnie nic dobrego. I w tej sytuacji, która wydawała się sytuacją bez wyjścia, uczepiłam się tego, co wydawało się akceptowalne albo znośne i wokół tego obudowałam siebie dobrą energią. To, co robię na co dzień, przede wszystkim zaczynam dzień od tego, żeby zadbać o siebie. Piję kawę, zatapiam się na chwilę sobie w tym, co w danym momencie jest mi potrzebne, albo jest to książka, albo są to wiadomości, albo jakaś głupia gierka na telefonie. Ale to jest czas po prostu dla mnie. Lubię celebrować poranki na tarasie i to daje mi poczucie takiej dobrej energii, ale przede wszystkim nie robię wielkich planów. Po tym właśnie traumatycznym doświadczeniu przestałam robić wielkie plany. Myślę o tym, co będzie jutro, nie wybiegam w przyszłość i dzięki temu łatwiej jest po prostu przejść przez teraźniejszość. I wydaje mi się, że to jest taka moja recepta, żeby się skupić na tu i teraz, bo jutra tak naprawdę może nie być. Natychmiast działa na mnie dobra kawa, zapalenie świeczki, posłuchanie mojej ulubionej muzyki, która wiąże się ze wspomnieniami osób, miejsc i przenosi mnie w czasie i w przestrzeni. To jest coś, co kocham, uwielbiam i co zawsze daje mi pozytywną energię. A jak mi jest naprawdę bardzo źle i niedobrze, to włączam muzykę na maksa i wtedy głośne bity powodują, że moje serce też przyspiesza i zaczyna mi się bardziej chcieć. I to, co robię w momencie, kiedy muszę oczyścić przestrzeń, to jest nie tylko oczyszczanie przestrzeni wokół siebie, ale to jest oczyszczanie też mojej duszy, czyli zabieram się za sprzątanie, chociaż jestem perfekcyjną panią domu podobno, ale to oczyszczanie przestrzeni wokół siebie powoduje, że ja też jestem spokojna i to też jest moje oczyszczenie mojej duszy, mojego wnętrza i to daje mi ukojenie, czyli no tak, kurczę, trochę po domowemu, tak? Dobra szczota, dobra ściera, dobra kawa i dobra muza. To jest to, co daje mi ukojenie. I to zawsze działa.
0: Dobra ściera, dobra kawa. To mówiła Nina Majewska-Braun. Oczywiście głębsze przemyślenia też były, ale ja jestem za tym, żeby robić takie drobne rzeczy na poprawę nastroju. Mnie też sprzątanie, może nie samo sprzątanie poprawia humor, ale ja lubię porządek. Nie jestem pedantką, ale lubię porządek, bo lepiej mi się myśli. A Maciej to taki błysk robi w domu.
2: Ścierkę mi ukradł, ścierkę, moje narzędzie pracy. Brudną ścierką podaje mi kurczaka. Proszę pana, ścierka jest od tego, żeby była brudna. I tak dalej. To słynna polska komedia Barei, a ja nie cierpię sprzątać. Jestem czołowym hodowcą kurzu w skali świata.
0: Mam kokotów bardzo, masz mnóstwo na pewno.
2: Mam ciekawe zbiory, eksponaty. To znaczy, jeżeli sprzątać, to coś takiego bardzo szybko przynoszącego znaczący efekt.
0: Czyli rozpakowujesz i zapakowujesz ponownie zmywarkę na przykład.
2: O, to taki dobry przykład. Albo...
0: Ale migasz się od roboty w domu? O, ja zapytam.
2: Co to jest robota? To jest feminatyw od takiego...

0: Milusińscy.
1: Prawie się w tonacji tak zgodziło ciekawie.
2: Ja bym tak potwierdził.
1: Trzeba Michałowi Szpakowi zaproponować końcówkę jego piosenki taką.
2: Milusińscy. I cała, w tym roku Wiedeń, tak? Czyli Eurowizja. I cały Wiedeń szaleje. Jak to fajnie pan zmiksował. A w tym roku Alicja Szemplińska i kawałek Prey. Można sobie już to wygooglać, bo już tak jakieś tam preselekcje, coś tam, jakieś pierwsze oficjalne występy w Londynie też już były i się zbliża ta Eurowizja, ale rzeczywiście piosenka ciekawa. Taka, powiedziałbym.
1: No, zobaczymy, jak będzie wyglądała też cała reszta, bo nam się może podobać, a no, nagle wyskoczy jakiś inny artysta z innego kraju.
2: ABBA na przykład kiedyś wygrała. Ale ta piosenka ma kilka takich obliczów. Nie, no kilka takich jakby...
1: Twarzy.
2: Jak to piosenka. Dobrze, ale teraz Milusińscy, do wygrania dobra książka, a zagadka nie będzie dzisiaj zbyt łatwa, chociaż...
1: Ale kategorię podpowiemy, myślę, na początek, czy nie?
2: Posłuchajmy, przypomnijmy numer telefonu.
1: 618-654-654.
2: I posłuchajmy pierwszej części.
3: No, że wojownicy z mieczami i jak ginęli, to ich dusza leciała do nieba i się robiły nowe gwiazdy.
4: I się tam złe osoby zabija i pomaga przejść więcej poziomów.
2: Jak to u nas w optymistycznym programie, dużo o śmierci mówimy.
1: No, trzeba też pozytywnie patrzeć. To jest tylko moment przejścia, wiesz?
2: No tak, tak. Słuchamy dzieci ze szkoły podstawowej numer 3 w Koninie. Michalina Maciaszek nagrywa nam te dzieci i z nimi rozmawia. A prosimy o telefony. Co to mogło być?
1: 618-654-654. Zastanawiam się, czy zdradzić kategorię, czy jeszcze nie. Pomyślimy jeszcze.
2: No, czekamy w każdym razie.
1: Chyba, że państwo jeszcze się zastanawiają, bo brakuje jeszcze jakiegoś elementu, jakiegoś puzelka małego.
2: Są rycerze z mieczami.
1: I gwiazdy, tak, się tam
2: no
1: tworzą.
2: No właśnie, tak.
1: Coś.
2: Nie, no proste przecież dzisiaj jest bardzo. Ale posłuchajmy podpowiedzi.
4: To są odcinki na przykład. Trochę podobne do Stranger Things, bo są niektóre postacie podobne.
5: Tam są takie walki różne. Bitwy bardziej dla chłopców.
6: Elektroniką, sprzętami, chodzikami, coś takiego.
7: Mi się kojarzą po prostu właśnie takim trochę oddaniem się. Za niektóre osoby oddaniem się życia, poświęceniem życia.
1: O, tu tak bardzo poważnie to zabrzmiało.
2: The Stranger Things. To nie wiesz, co to jest Stranger Things?
1: No.
2: Bo młody człowiek wspominał, to jest taki jak Stranger Things. Halo?
8: Halo, witam, Dawid z tej strony.
1: No. Cześć, Dawidzie.
8: Ja powiem tak, ja nie wiem, czy to jest tytuł piosenki, czy cokolwiek, ale stwierdzam, że to może być Gwiezdne Wojny.
1: A, no i bardzo dobrze stwierdzasz.
2: Że tak. To nie jest tak, że w Milusińskich zawsze będą tytuły piosenek. Chcemy, żeby te zagadki były związane z kulturą, z popkulturą, piosenki, książki, seriale, filmy.
1: A przy okazji Gwiezdnych Wojen, bo nie wiem, czy jesteś fanem akurat filmu, czy nie.
8: Nie lubię science fiction.
1: Okej. Okay. A to polecam też drugie pytanie. Nie wnikam, ale jeśli masz gdzieś w pobliżu dzieci, to polecam taki serial Trefliki, ponieważ tam nie było Lorda Vadera, tylko był Lord Wiader. Bardzo fajna postać, więc takie zaczerpnięte na pewno, zainspirowane. To co zamiast Gwiezdnych Wojen? Bardzo
8: a ja polecam. U mnie też Harry Potter ewentualnie wchodzi w grę. Ewentualnie Minecraft.
1: O, no to też ciekawe klimaty.
2: No, The Movie, wielki sukces komercyjny tego kinowego filmu Minecraft. Natomiast ja jestem z tego pokolenia, że szaleństwo, lata 70., ja nastolatek i Gwiezdne Wojny to był absolutny fenomen. Natomiast jak po wielu latach pojawiła się ta czwórka, czyli jedynka całej sagi, to pamiętam, moja żona była w ciąży ze mną i byliśmy ze mną w kinie na tej jedynce i byśmy oboje zasnęli.
1: Czemu ty to dodałeś?
2: Nie wiem właśnie, ale ten, wygrałeś, jak masz na imię?
8: Dawid.
2: Dawidzie, dla ciebie dobra książka i powiedz jeszcze twój ulubiony, oprócz... Aha, no mówiłeś, że Harry Potter i Minecraft, czyli tak...
8: Znaczy to dzieci, nie? Dzieci uwielbiam, ale Harry'ego Pottera da się obejrzeć, więc naprawdę polecam, fajnie. Uwielbiam.
2: A ty osobiście jakie kino lubisz?
8: Ja tam bardziej komedię.
2: I bardzo słusznie. I to jest optymistyczne zakończenie tego programu.
1: I gratulujemy serdecznie oczywiście.
8: Dziękuję bardzo.

0: Magazyn, koncerty, kto, gdzie, kiedy. Zapowiedzi, rekomendacje, bilety na wydarzenia muzyczne. Zaprasza Leszek Łukomski.
1: No i właśnie, witam serdecznie i czas na to, żeby teraz powspominać, co się wydarzyło w majówkę.
2: A ja bym chciała ci najpierw powiedzieć cześć, dzień dobry.
3: To tak, od sponsora, no tak.
1: No właśnie, poprosimy.
3: Ale będzie.
1: Już.
0: Sponsorem audycji jest organizator koncertu oryginalnego zespołu Amy Winehouse w Poznaniu 16 maja.
1: No właśnie, o tym będzie dzisiaj mowa.
2: Nie ma czasem, nie ma.
3: Jest 18.39 i zaczynamy koncerty kto, gdzie, kiedy. Coś mówiłeś o majówce?
2: Jeszcze nie zaczęłam.
1: Ale że co, leżałaś i pachniałaś?
2: No, chciałabym, słuchajcie, wyrobiłam w sumie tak 85% planu. Zrobiłam po prostu orkę w ogrodzie i w domu.
1: Ale więc... lemieszem?
2: Ale w niedzielę tak, leżałam. Leżałam, aha, stwierdziłam, okay, że dwa dni ciężkiej roboty, a potem niedziela leciała.
3: A ja skręcałem grilla.
1: O, brawo, brawo. Trzy dni. No to bardzo pracowite. Nie, no ja rozumiem, no wiesz, 1 maja, dzień pracy, no to święto pracy, także trzeba było popracować. A ja, wiesz, ona czuje we mnie pieniądz i że
2: no
1: łobuz,
2: tak,
1: łobuz kocha najmocniej. I jeszcze do
2: bo
1: tego...
2: Bo ty miałeś, mogę zdradzić, ty tak, miałeś ten przywilej bycia na backstage'u.
1: Tak. No. I to na Wasyla osobiście poznałem i powiem wam, że bardzo fajnie wyglądało to, kiedy na widowni pojawiła się cała taka romska społeczność, która mieszka w Swarzędzu, w Kostrzynie, w Poznaniu. Świetnie się bawili. No dobrze, ale to słuchajcie, majówka za nami. Plenerowe imprezy z racji tego, co za oknami, tak troszkę mniej w tej chwili się sprawdzają, więc zajrzyjmy do klubów. Na początek klub pod Minogą, gdzie w niedzielę akustyczny koncert zagra holenderski piosenkarz Dotan, znany zresztą z naszej anteny na przykład radiowej, z takich hitów jak There Will Be a Way, No Words, Mercy czy Numb. Koncert, no wiecie co, jest wyprzedany do ostatniego biletu, więc niestety nie udało mi się dla naszych słuchaczy
2: musimy coś
1: zdobyć,
2: innego, wiesz, wybrać.
1: Ale uwaga, mam za to przyjemność zaprosić was na czwartkowy koncert, czyli dokładnie za tydzień, dwóch formacji. I to jest taki zestaw naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. AKKC to poznańska grupa i Oset z Trójmiasta. To są świetne, młode, jazzowe zespoły idące tropem takich formacji jak Omasta, Błoto czy EAPS. I no właśnie, poznańskie AKKC składa się z absolwentów naszej Akademii Muzycznej i oferuje słuchaczom połączenie tradycyjnego jazzu z nowoczesnymi brzmieniami. Można usłyszeć zarówno mocne riffy, ale także i subtelne melodie. A trójmiejski Oset gra muzykę instrumentalną, tam nie ma żadnego wokalu, ale za to te instrumenty wręcz śpiewają tak chwilami, można powiedzieć. No a niekiedy wręcz mają monumentalne brzmienie ze sporą dawką twórczej improwizacji. No tak w każdym razie muzycy określają swoją twórczość. No i na ten koncert, który będzie 14 maja o godzinie 20 w klubie pod Minogą, mamy podwójne zaproszenie dla naszych słuchaczy. Ono już za chwileczkę znajdzie się na naszym profilu facebookowym Radia Poznań. I od razu przeskoczymy do drugiego klubu, bo również hop, przyszły czwartek. Hop, hop, hop i już...
2: I siup jeszcze musi być.
1: Tak, tak. I każdy chłop oraz...
3: Kobieta.
1: Tak jest. Będzie się dobrze bawić również w klubie Dwa Progi, gdzie będzie można posłuchać również w przyszły czwartek na żywo rockowego, gitarowego grania. Wystąpi tam zespół Nerwy przez V. Nerwy.
2: Nerwy.
1: Nerwy. Nerwaj. Nerwaj, tak z angielska by było. Nerwaj. Który właśnie wyruszył w swoją europejską trasę koncertową, no i zawitał do Poznania. To będzie takie szczere, rockowe granie z tekstami, które trafiają do słuchaczy, stając się ich osobistymi historiami. Podobno, no właśnie takie są, wiecie, chwytające za serce, jak to mówią Rosjanie, duszoszczypatielne.
3: O. Duszoszczypawsze.
1: No, szczypawsze. No to o szczypawkach to może innym razem, a...
3: Serce szczypawsze. To są dwie różne rzeczy.
1: Tak jest. Natomiast nerwy, czy te nerwaj, jak ustaliliśmy z naszą tutaj...
3: Lilianą.
1: Lilianą fantastyczną, która języki zna i to...
2: Ja mam nadzieję, że ten zespół różne tego nie słyszał, wiesz.
1: Wiesz co, no jak znam życie, to po prostu wyjdą i zagrają 14 maja w klubie Dwa Progi, a nasi słuchacze będą mieli okazję posłuchać tego na żywo, bo podwójne zaproszenie również trafia do naszej puli, która znajduje się na naszym profilu facebookowym Radia Poznań. A skoro mowa o dwóch progach, no to właśnie już jutro wieczorem to, o czym mówiliśmy od jakiegoś czasu, czyli występ niezwykle cenionego tribute bandu The Watch, grającego muzykę Genesis lat 70. Na koncercie zabrzmią utwory z albumów nagranych z Peterem Gabrielem, wówczas jako liderem grupy od Trespass do Wind and Wuthering. No a to będzie naprawdę coś wyjątkowego. Ja już powiem szczerze, mam ciarki na plecach, jak sobie myślę, co tam się będzie działo. Tym bardziej, że wokalista The Watch, jak mówiliśmy, ma głos tak podobny, że podobno Peter Gabriel, nawet jak go słyszy, to się odwraca, czy to przypadkiem nie on. No dobrze, a jeżeli mówimy o jeszcze jednym wydarzeniu i o artystach, którzy składają hołd muzyczny wielkim, wielkim wykonawcom, no to w przyszłą sobotę, czyli 16 maja, w poznańskim klubie Tama zagra The Amy Winehouse Band, czyli zespół złożony z muzyków towarzyszących Amy w jej karierze. Prowadzony przez Dale'a Davisa, zespół zagra największe przeboje tragicznie zmarłej artystki, wśród nich ten, który już teraz na naszej antenie się pojawia, czyli Valerie. Having too much fun.

0: Tak, tak. No to oczywiście Amy Winehouse, jeden z wielkich jej hitów, które zabrzmią 16 maja w Tamie, kiedy przyjedzie do nas The Amy Winehouse Band. No i będzie naprawdę fantastycznie. Ale wiecie co, powiem wam, że czasami idzie się na koncert, czy też na spektakl, czy na przedstawienie, nie tylko po to, żeby słuchać muzyki, ale też żeby obserwować, co się dzieje, szczególnie na przykład, kiedy rządzi taniec.
1: I a tak mówi będzie, to wszystko o... Leszek Łukomski w programie Koncerty Kto Gdzie Kiedy w Radiu Poznań, 18:48.
0: A zapowiedział mnie Maciej Narodowski. Różny, gospodarz popołudniowego pasma. No właśnie, bo chcielibyśmy teraz kilka słów powiedzieć o balecie, który ma dość enigmatyczną nazwę Cztery. Dlaczego? Dlatego, że jest to wyrażona ruchem opowieść o budowaniu relacji i przesuwaniu granic. Czworo wybitnych choreografów. Krzysztof Pastor, Sol Leon i Paul Lightfoot oraz Robert Bondara właśnie przedstawiają swoją wizję. Cztery wymiary współczesnego tańca dopełnione muzyką Schnittkego, Góreckiego, Schuberta, Ravela, poezją Gertrudy Stein. I to wszystko 24 maja na deskach Teatru Wielkiego. I mamy teraz bardzo dobrą wiadomość dla naszej słuchaczki Karoliny, bo to właśnie ona wybierze się na ten balet. Witamy cię, Karolino.
2: Witam serdecznie.
0: Powiedz mi, czy ty jesteś miłośniczką baletu, czy w ogóle lubisz takie wydarzenia?
2: Jestem miłośniczką baletu i mam szczęście do baletu przez Radio Poznań. O. Już trzeci raz wygrywam bilety na balet. Wygrałam na Romeo i Julię. O. Byłam w zeszłym roku z mężem. Cudownie, polecam każdemu. W tym roku byliśmy Wielki Czwartek na Stabat Mater.
0: O, to też rewelacyjny.
2: Rewelacyjne spektakl. Przeżycie, po prostu muzyka no piorunująca, no pod wrażeniem, gęsia skóra.
0: A teraz takie, wiesz,
2: balet,
0: nowoczesne
2: teraz,
0: spojrzenie na balet.
2: A teraz nowoczesne spojrzenie na balet. Także... No to... Polecam słuchaczom, grajcie codziennie, bo warto, wygrywa się.
0: Karolino, baw się dobrze, życzę tobie niezapomnianych wrażeń. A my przechodzimy teraz na deski innego teatru, teatru muzycznego, dlatego że tam chcielibyśmy polecić naszym słuchaczom musical Drogi Ewanie Hansenie. 21 maja będzie między innymi ten musical wystawiany. Opowiada on o tych, którzy czują się niewidzialni. Dotyka ważnych szczególnie dziś problemów zdrowia psychicznego nastolatków, depresji, lęków społecznych i uzależnień w świecie mediów społecznościowych. To także pełna ciepła opowieść o sile przyjaźni i budowaniu dobrych relacji z prostym przekazem: nie jesteś sam. No ja muszę powiedzieć, że to jest naprawdę w tej chwili poważny problem.
1: Kolosalny.
0: A ujęcie tego w takie ramy musicalu, no to jest naprawdę odważna decyzja i z tego, co słyszałem i czytałem w recenzjach, no tutaj Teatr Muzyczny w Poznaniu stanął absolutnie na wysokości zadania, a więc jeżeli ktoś chce, podwójne zaproszenie na ten spektakl Drogi Ewanie Hansenie 21 maja. Też ląduje na naszym profilu facebookowym Radia Poznań. No i co dalej jeszcze? Dla słuchaczy, którzy chcieliby posmakować muzyki na żywo, ale nie czekać do 21 czy do 14, tylko już w ten weekend posmakować tego, mamy propozycję. Otóż podwójne zaproszenie do klubu Blue Note się znajdzie, gdzie w sobotę wystąpi Benjamin Lackner Quintet, wspierany przez znakomitego polskiego saksofonistę Macieja Obarę. Na scenie zabrzmią utwory z albumu Spindrift, nagranego dla kultowej twórni ECM Records. Jeżeli ktoś nagrywa Macieju dla ECM, no to to jest taki znak jakości europejskiego jazzu. To jest absolutnie, absolutnie wyróżnienie. Tak więc będzie to muzyka, która jest jazzowym odpowiednikiem muzyki kameralnej, tak jak w klasyce. A do tego łączy nordycki liryzm, ekspresję, filmowy klimat z subtelną melancholią. No i to może być naprawdę coś wyjątkowego. Tak
1: słabo
0: więc...
1: się znam na jazzie.
0: No, ale dobrą muzykę potrafisz rozpoznać.
1: Na kilometr.
0: Dobrze, no to w takim razie zbliż się do Blue Note, tak trochę jeszcze może na mniejszą odległość niż kilometr.
1: Kilometr mamy stąd do Blue Note'u.
0: No, no to, to rozpoznasz, na pewno. Otworzysz okno, coś usłyszysz. Tak więc zapraszam serdecznie. Już w sobotę będzie ten koncert Benjamin Lackner Quintet z Maciejem Obarą. Podwójne zaproszenie dla naszych słuchaczy oczywiście również się znajdzie. A jeżeli mówimy o jazzowych klimatach, znanych właśnie z klubu Blue Note, to chciałem wspomnieć, no przy tych okolicznościach przyrody dzisiaj zdecydowanie nie majówkowych, o tym, że latem muzyka, właśnie ta muzyka jazzowa, wyjdzie z klubowych wnętrz i po raz kolejny zabrzmi w Parku Starego Browaru. 18 i 19 lipca odbędzie się trzecia edycja Blue Summer Jazz Festival. W samym centrum Poznania przez dwa wieczory wybrzmi jazz w różnorodnych odsłonach. Od soulu po współczesne brzmienia sceny brytyjskiej, czy też nowojorskiego jazzu.
1: A to piękne miejsce, ten park. tak.
0: Tak, tak. I powiem tobie, że tam naprawdę to dobrze wszystko brzmi. Tam ta scena jest tak ustawiona, że świetnie ten dźwięk się nosi, niesie po tym parku i naprawdę można się świetnie bawić. No właśnie, a kto przyjedzie na ten Blue Summer Jazz Festival? No to już wam mówię. W tegorocznym programie nagrodzona Grammy Award, czyli tym najwyższym, można powiedzieć, takim światowym odznaczeniem muzycznym Lady C, później królowa soulu, rytm bluesa i jazzu, to właśnie Lady C. Następnie londyński kolektyw Nubian Twist, łączący jazz, hip-hop, afrobeat i elektronikę. Kto jeszcze? Fenomenalna japońska pianistka Hiromi z zespołem Sonic Wonder. No i jedna z najbardziej cenionych współczesnych wokalistek jazzowych, Gretchen Parlato. Kto jeszcze? Bo to pamiętaj dwa dni, no czyli tych artystów naprawdę całkiem sporo. Wszechstronny saksofonista Sam Greenfield, miksujący jazz, funk i pop, pojawi się. No i nasi dobrzy znajomi, czyli poznańska orkiestra, która nazywa się Blue Jazz Orchestra, czyli ten big band, który jest związany właśnie z Blue Note'em, przedstawią swój najnowszy projekt. Także 18 i 19 lipca w Parku Starego Browaru będzie grane. I to jak?
1: No właśnie, już tak powszechnie się mówi Park Starego Browaru, ale oficjalnie to jest Park Dąbrowskiego.
0: Ojoj.
1: Tak, tak, tak.
0: I co na to Dąbrowski?
1: Myślę, że się cieszy. Natomiast z jazzu to ja znam Honda Jazz.
0: Aha, okej. Okay.
1: Jest 18.54. Musimy Jacka zapytać, czy miałby taką trochę dłuższą piosenkę niż ta, która jest zaplanowana, bo tak po to może jeszcze coś dłuższego mamy tutaj do wyboru. Amy Winehouse była już, ale czy, to co? Może jeszcze raz Amy Winehouse?
0: No jak sobie życzysz. No. Ja mogę jej słuchać na okrągło.
1: Tak, ponieważ ten tribute band przyjeżdża do Poznania, to posłuchamy raz jeszcze Amy Winehouse. Tak się kończy program Koncerty Kto Gdzie Kiedy Leszka Łukomskiego.
0: Zapraszam za tydzień.
1: Popołudniówka Radia Poznań.
3: Sponsorem audycji jest organizator koncertu oryginalnego zespołu Amy Winehouse w Poznaniu 16 maja.

0: Oto sygnał Adam Sołtysiak. Po tragicznym wypadku na drodze wojewódzkiej 307 cały czas utrudnienia między Opalenicą a Nowym Tomyślem. Przygotujcie się na objazd. Na pozostałych wielkopolskich tranzytach w tej chwili spokojnie, bez niespodzianek na wielkopolskim odcinku autostrady A2. Sprawnie przejechać można też trasami ekspresowymi, czy to S11, czy S5. Z kolei na drodze krajowej numer 32 z Grodziska do Styrkowa utrudnienia remontowe w Granowie, tutaj wahadło i nawet teraz tworzą się korki. Na poznańskich ulicach spokojnie, z wyjątkiem może północnej części miasta, tutaj korkowo na ulicy Lechickiej między Murawą a Umultowską, kolejka i w jedną i w drugą stronę. Sprawnie przejechać można na przykład już w tej chwili ulicą Hetmańską, nie ma zatorów na Królowej Jadwigi. Nieźle też wyglądają dojazdy do Ronda Śródka czy do Ronda Rataje.
1: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
2: Rozejm z Ukrainą od piątku do niedzieli ogłasza rosyjskie Ministerstwo Obrony. Lekarze odchodzą z pracy na Lutyckiej. Dyrektor szpitala snuje ambitne plany. Przed remontem mostu w Obornikach wypowiedzą się mieszkańcy.
1: Wiadomości Radia Poznań.
2: O 19 w czwartek, 7 maja, zapraszam, Beata Chmielewska. Najpierw zagranica. Rosja ogłosiła zawieszenie broni w wojnie z Ukrainą od północy do niedzieli włącznie. Okazją ma być rocznica zakończenia II wojny światowej, świętowana w najbliższą sobotę w Moskwie. Pierwotnie strona rosyjska mówiła o dwudniowym rozejmie jutro i pojutrze. Kijów natomiast ogłosił własny rozejm, który rozpoczął się w nocy z wtorku na środę. Jeszcze dziś lub jutro do Sejmu powinien trafić rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach. Ma być niemal identyczny jak te, które dwukrotnie zawetował prezydent. W porównaniu z poprzednimi ma zaostrzać kary za oszustwa na rynku krypto. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
3: Projekt rządowy nie tylko daje skuteczne narzędzia do nadzoru nad tym rynkiem Komisji Nadzoru Finansowego, ale zwiększa także kary dla tych, którzy jak w aferze Zonda Krypto Polaków okradają.
2: Poparcie dla projektu rządowego deklarują wszystkie kluby parlamentarne koalicji. Polska 2050 spodziewa się jednak, że i tym razem prezydent go nie podpisze. Dlatego poseł tej partii Łukasz Osmalak uważa, że Sejm powinien przyjąć projekt przygotowany przez ten klub, bo jak tłumaczy man poparcie Karola Nawrockiego.
4: Pan prezydent się z nim zapoznał, już zapowiedział, że jest w stanie ten projekt poprzeć. Mam nadzieję, że pan premier jednak pójdzie po rozum do głowy razem z panem ministrem i po prostu poprą ten pomysł, bo jeżeli... Co z tego, że my przeprocedujemy teraz projekt rządowy, jak na końcu okaże się, że pan prezydent znowu go nie podpisze? No to jest bez sensu.
2: Własny projekt ustawy o kryptoaktywach wniósł do Sejmu wczoraj również prezydent.
1: To są wiadomości Radia Poznań.
2: Poznański szpital przy Lutyckiej chce przyjmować więcej porodów. Tymczasem z oddziałem ginekologii pożegnało się właśnie dwóch lekarzy. Prawdopodobnie odejdzie jeszcze czworo rezydentów. Niepokoi to pacjentki. Dyrektor szpitala profesor Dawid Murawa zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą i znacznie się poprawi.
5: Zdecydowaliśmy się po pierwsze zatrudnić kadrę, która specjalizuje się w położnictwie. Po drugie, by poprawić warunki i możliwości porodu, jak i opieki nad ciężarną. Dzisiaj myślimy ten rok zamknąć na 1400 porodów.
2: Rozwija się oddział neonatologiczny. Wkrótce do zespołu dołączy specjalista od uroginekologii. To szansa na większy kontrakt z NFZ-em. W Obornikach zaczęły się dziś konsultacje dotyczące remontu mostu na rzece Wełnie w ciągu ulicy Czarnkowskiej. To droga powiatowa, ale władze miasta zaproponowały, by mieszkańcy sami zdecydowali, jakie utrudnienia będą dla nich mniej uciążliwe. Szczegóły zna nasz reporter Grzegorz Ługawiak.
6: Do wyboru są trzy warianty. Ruch jednokierunkowy z osiedli za Wełną w kierunku rynku, ruch dwukierunkowy wahadłowy i ruch jednokierunkowy od miasta w stronę osiedli. Wszystkie możliwości przedstawiono wraz z zaletami i wadami. Znaleźć je można w formularzu na stronie internetowej gminy i tam też można oddać głos, uwiarygadniając się adresem mailowym. Nie da się natomiast w żadnym wariancie prowadzić ruchu pieszego przez remontowany most, mówi wicestarosta obornicki Waldemar Cyranek.
7: W tym samym czasie będzie również przebudowywana nakładka. I tutaj niestety ruch pieszy nie będzie możliwy ani przez most, ani przez kładkę i ruch pieszy będzie musiał się odbywać przez popularną śluzę.
6: Śluza to potoczna nazwa jazu spiętrzającego wodę w parku Dalmana. Jego szczytem biegnie asfaltowa ścieżka. Po zmroku może tam być dość nieprzyjemnie. Remont mostu ma się zacząć pod koniec czerwca i potrwać 170 dni. Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań.
2: A głosować można do poniedziałku. Dobre informacje dla działkowców. Z północnej Wielkopolski dostali z Urzędu Marszałkowskiego pieniądze na nowe ogrodzenia czy wodociągi. O tym więcej o 20.
1: To były wiadomości Radia Poznań. Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
2: W Wielkopolsce 8-10 stopni Celsjusza, wieczór jest pochmurny, miejscami pada deszcz, ciśnienie z kolei rośnie. Jutro cieplej, do 15 stopni powinno się pokazywać słońce, opady słabe i przelotne. Wczesnym rankiem termometry mogą... Temperatura może wynosić od 4 stopni Celsjusza na północy do 7 na wschodzie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
8: 4,5 minuty po 19:00. Sport, Dawid Cytrowski, dobry wieczór. Wczoraj poznaliśmy skład finałów piłkarskiej Lidze Mistrzów. Dziś poznamy finalistów w dwóch innych europejskich zmaganiach. W Lidze Europy w rewanżowych spotkaniach półfinałowych Aston Villa zagra z Nottingham Forest, a Freiburg z Bragą. W Lidze Konferencji Crystal Palace zmierzy się z Szachtarem Doniecka, a Strasbourg z Rayo Vallecano. Wszystkie mecze rozpoczną się o 21:00. A w ten weekend piłkarze Lecha Poznań mogą zostać już mistrzami Polski. Są jednak trzy warunki do spełnienia. Przede wszystkim kolejorz musi jutro wygrać przy bułgarskiej Zarką Gdynia. Ten mecz w piątek o 20:30, transmisja na naszej antenie. Ponadto w sobotę Górnik Zabrze musi przegrać z Zagłębiem Lubin, a Jagiellonia Białystok z Pogonią Szczecin. To są jednak tylko wyliczenia matematyczne. Przed Lechem jeszcze trzy spotkania. Jeśli wygra przynajmniej dwa z nich, to nie będzie musiał w ogóle oglądać się na innych. Co o najbliższym przeciwniku uważa trener Nils Frederiksen?
9: Jesteśmy świadomi, że czeka nas bardzo trudny mecz. Wiemy, że gramy przeciwko drużynie, która co prawda ma swoje problemy, ale cały czas walczy o utrzymanie. Kiedy mierzymy się z zespołami, które desperacko walczą o uniknięcie spadku, doskonale wiemy, że dają z siebie 100%, zostawiają na boisku wszystko i dlatego takie spotkania są zawsze bardzo wymagające. Przygotowujemy się więc na niezwykle ciężki mecz, w którym musimy być maksymalnie skoncentrowani, ale jednocześnie pokazać jakość, którą, jak wiemy, mamy w tym zespole. O awans do pierwszej ligi walczy poznańska Warta. Na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu w Betclic drugiej lidze zieloni są na drugim miejscu w tabeli i mają 4 punkty przewagi nad trzecią Olimpią Grudziądz. W niedzielę o 12:15 w ogródku przy drodze dębińskiej poznaniacy zagrają z Sandecją Nowy Sącz, mówi trener zielonych Maciej Tokarczyk.
10: Dla nas tak naprawdę nie ma znaczenia, czy gonimy, czy uciekamy. Po prostu chcemy robić swoje, chcemy być najlepszą wersją siebie i na to patrzymy. Oczywiście wiemy, jaka jest sytuacja w tabeli, od tego nie uciekniemy, natomiast my nasze myśli i całą koncentrację kierujemy na to, żeby rozegrać po prostu dobry mecz, po prostu zrealizować plan na mecz. Finalnie liczymy, że to nam da zwycięstwo, także to się dla nas liczy. Nie dyskutujemy, nie kalkulujemy, czy lepiej uciekać, gonić, po prostu chcemy robić swoje codzienną pracą i później przenieść to na boisko.
8: Mecze z Sandecją przypomnę w najbliższą niedzielę. W piątek w bułgarskim Nesebyrze na wybrzeżu Morza Czarnego rozpocznie się słynny wyścig kolarski Giro d'Italia. Faworytem numer jeden będzie Duńczyk Jonas Vingegaard. W 184-osobowym peletonie zabraknie tym razem Polaków. Z kolei Holenderka Misha Bredevold wygrała piąty etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Na prowadzeniu umocniła się druga na mecie Belgijka Lotte Kopecki. W czołówce finiszowały Polki. Czwarta była Agnieszka Skalniak-Sujka, a ósma Katarzyna Niewiadoma. A ponownie o sporcie na naszej antenie po 22:00. Do usłyszenia.
1: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Autopromocja.
11: 3, 2, 1. Nieważne, czy kolekcjonujesz medale, czy dopiero kupujesz pierwsze buty.
12: W audycji bez zadyszki zapowiedzi najciekawszych startów w Wielkopolsce, gorące relacje prosto z mety i porady ekspertów.
11: Bez zadyszki. Audycja dla biegaczy w każdy piątek o 14:50.
1: Partnerem audycji bez zadyszki jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
13: Autopromocja.
14: Raz, dwa, trzy!
13: Wielkopolskie rytmy

Tak, wyjedźmy stąd jak najprędzej do Jarocina na przykład na festiwal, ale to jeszcze trochę musimy poczekać na ten festiwal. Z dobrych informacji mogę Państwu powiedzieć, że wszystko wskazuje na to po moich dzisiejszych rozmowach, że 16 lipca, wtedy kiedy w Jarocinie będziemy mieli finał Wielkopolskich Rytmów Młodych, to audycja Radia Poznań, Wielkopolskie Rytmy, będzie nadawana właśnie z festiwalu w Jarocinie. 16 lipca, ale pewnie nie raz jeszcze o tym będę miał okazję przypomnieć Państwu. 12 minut po godzinie 19. Jacek Pola, audycja